0: To jest Plac na Rozdrożu. Ja się nazywam Gabi Darmetko, a audycję realizuje Milena Krupińska. Dzisiaj będziemy rozmawiać o nadchodzących zmianach w kodeksie pracy. Od 5 listopada zmiana będzie dotyczyła definicji mobbingu. A o tym, czym jest mobbing i naprawdę jak, z jakich stron możemy na niego patrzeć, porozmawiam z moimi gośćmi. Razem ze mną w studiu jest mecenas Monika Wieczorek, radca prawny, ekspertka do spraw prawa pracy. Witam.
1: Dobry wieczór.
0: A w Poznaniu dr Agnieszka Mościcka-Teskę, psycholożka Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu Uniwersytet SWPS. Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
0: Drogie panie, chciałabym zacząć od być może tego, co się wydaje najłatwiejsze, ale jeżeli wejdziemy w szczegóły, to wcale takie łatwe nie jest. Definicja mobbingu. I poprosiłabym o to, żeby zdefiniować ten mobbing najpierw może od strony psychologicznej, co wydaje mi się łatwiejsze, a potem od strony prawnej. Pani doktor, czym jest mobbing tak z perspektywy właśnie psychologicznej?
2: Ja by właściwie bym powiedziała, że definicja psychologiczna jest równoznaczna z definicją prawną, bo psychologia to jest nauka stosowana, więc ma czemuś służyć i tutaj zgadzamy się też z tym, co mówi prawo na ten temat. To są takie zachowania, które polegają na nękaniu pracownika i w zakresie tego nękania wymienia się szereg zachowań, które mogą właśnie spełniać te kryteria. I kluczowe jest to, że mobbing to jest nękanie systematyczne, czyli takie, które się powtarza. I właściwie to jest taka istota, to co najważniejsze.
0: Mhm. A jeżeli spojrzelibyśmy na to z perspektywy prawnej, no bo wiadomo, jakieś zachowania mogą się w życiu pojawiać, ale jeżeli dochodzi do procesu sądowego, coś trzeba udowodnić i wykazać.
1: Tak, i najkrócej to powiedzielibyśmy sobie, że mobbing to jest uporczywe nękanie. I można byłoby powiedzieć, że ta definicja już nam wyczerpuje wszystko, więc tu z panią doktor się absolutnie zgadzam, bo to jest clue całej sprawy. Natomiast to, o czym my teraz rozmawiamy, to głównie to, do czego prawo dąży i do czego się za chwilę zmieni 5 listopada po nowelizacji kodeksu pracy, dlatego że to, co nas dzisiaj i przez lata tak naprawdę martwiło w praktyce, to to, że definicja mobbingu w kodeksie pracy była bardzo rygorystyczna i ona nie pozwalała, pomimo tego, że ona odzwierciedlała, czym jest mobbing, to ona nie pozwalała na dochodzenie roszczeń tam, gdzie rzeczywiście one były słuszne i zasadne. I to, do czego dzisiaj rzeczywiście prawo już zdążyło, to to, czy w zasadzie 5 listopada dopiero do tego momentu dojdziemy, to to, że ta definicja zostanie uproszczona w tym sensie, że kilka elementów, które zupełnie w sensie prawnym nie są jej potrzebne, zostało usuniętych. Więc tą datą graniczną 5 listopada spotkamy się z definicją bardzo prostą, która mówi o tym, że mobbing to uporczywe nękanie pracownika. Tak prosto, tak wiele rzeczywiście się w tym znajduje. Ale to nie wszystko, bo można byłoby powiedzieć, i co to zdanie nam mówi w praktyce? Przecież tam można zmieścić naprawdę bardzo wiele albo niewiele. Mhm. No i szczęśliwie ta nowelizacja przynosi nam spore wyjaśnienie. Nie przynosi nam rewolucji, ale przynosi nam wyjaśnienie, jakie zachowania na mobbing mogą się składać, a co mobbingiem nie jest. I choć my przez te wiele lat praktyki, no 21, prawie 2 lata praktyki dotyczącej stosowania przepisów o mobbingu, wiemy już i sądy wiedzą i prawnicy, którzy się tym zajmują, wiedzą, czym jest mobbing, psycholodzy również, to faktycznie to, z czym my się za chwilę spotkamy w ustawie, będzie miało walor niezwykle ważny, bo informacyjny, czyli pozwoli szerszemu gronu zrozumieć, czym jest mobbing. I tu mam na myśli nie tylko pracodawców, którzy będą musieli trochę inaczej spojrzeć na swoje praktyki, ale też na pracowników oczywiście i pracowniczki, którzy po prostu być może teraz, dzięki tym przepisom, nawet jeśli pracodawcy nie będą wiele tej edukacji prowadzić, może wreszcie zrozumieją, przed czym się bronić, albo czego mobbingiem jednak na wyrost nie nazywać.
0: Na pierwszy rzut oka to mobbing kojarzy nam się z tym, że ktoś kogoś poniża, krzyczy, że to są takie zachowania agresywne, wprost widoczne. Czy ja pamiętam, kiedy zaczynałam pracę w mediach, takie rzeczy były na porządku dziennym, szczególnie w mediach. Dzisiaj się do tego inaczej podchodzi. Czy to już zostało wyparte, czy już tego w ogóle nie ma, czy jednak są gdzieś takie miejsca, gdzie takie zarządzanie przez taki strach i jakąś taką przemoc werbalną dalej są prowadzone.
1: Jak to w jednej z takiej dość znanej sprawie medialnej, głośnej, jeden z organów powiedział, jest to kultura pracy lat 90. No i oczywiście ja bym powiedziała, bardzo dobrze, że ona już została wypleniona, ale nie do końca. Trochę się jeszcze z tym spotykamy. Ale rzeczywiście to, o czym teraz mówimy, czyli to, że ten krzyk, wyzwiska, to, o czym tak klasycznie się mówi, że jest mobbingiem, widzimy tego trochę mniej. Ja obserwuję, że takich, może trochę za brzydko to powiem, ale jednak widowiskowych w tym kontekście sytuacji obserwujemy mniej, dlatego że ta kultura pracy się zmienia zdecydowanie, ale to nie oznacza, że już nie ma krzyku, wyzwisk, obrażania, poniżania. To cały czas występuje, ale faktycznie trochę częściej spotykamy się z tymi formami, które były wcześniej niewidoczne. No i to właśnie cyfrowy świat także przynosi nam izolację, która wygląda dzisiaj już inaczej niż kiedyś. To tak dla przykładu tylko, może żeby też nie przeciągając tego wątku, jeszcze te 10-15 lat temu izolacją typową było zamknięcie kogoś w pokoju bez okien, co oczywiście jest naruszeniem praw pracowniczych, ale występowało. Dzisiaj izolacja już jest bardziej powszechna, bo jest bardziej dostępnym narzędziem, bo możemy izolować poprzez to, że kogoś na spotkanie nie zaprosimy online, załączymy go do, w kopii maila, nie dopuścimy go do głosu, wyciszymy mu mikrofon, zrobimy cokolwiek, co będzie takim właśnie izolowaniem widocznym, ale bardziej subtelnym niż takie, prawda, bardzo namacalne zamknięcie kogoś w jakimś pokoju albo po prostu go skierowanie do pracy zupełnie gorszego gatunku.
0: Mm-hmm. Pani doktor, czy to...
2: Tak, bo ja bym jeszcze do tego chciała dodać jeszcze jedną perspektywę, bo myślę, że warto pamiętać też o tym w kwestii tego rodzaju właśnie zachowań, że nie zawsze z mobbingiem mamy do czynienia w relacji zarządzania. Czasami to bywają relacje pomiędzy pracownikami i wtedy rzeczywiście może dochodzić do takich zachowań, które kategorycznie byśmy nazwali przemocą nawet fizyczną, tak? Albo innym rodzajem jakiegoś naruszenia. Natomiast one pojawiają się, dlatego że nie występują w tak eksponowanej relacji, jak relacja między osobą przełożoną a pracownikiem. Więc to też pamiętajmy, że mobbing jeszcze w takich relacjach też występuje.
0: Mhm. A jeszcze chciałam zapytać, czy to, że to zarządzanie w stylu lat 90. Trochę wycofał się już tak, nie jest to powszechne. Wynika właśnie z tego, że mamy te przepisy antymobbingowe i ludzie się tego boją? Czy boją się tego, że zostaną nagrani? Czy może jednak uczymy się jakiejś innej tej kultury zarządzania?
2: Zdecydowanie uczymy się kultury zarządzania, ale tego nigdy za wiele i powiedziałabym, chyba obraz jednak nie jest tak optymistyczny, jak tutaj tak trochę został nakreślony, ponieważ w dużej większości jednak zarządzanie ma taki charakter transakcyjny, czyli dostajesz nagrodę za to, że coś zrobisz, a jeśli czegoś nie zrobisz, to dostaniesz, w cudzysłowie oczywiście, karę, tak? I to jest taki jednak starszy styl zarządzania. Owszem, coraz więcej się uczymy, to zarządzanie jest coraz bardziej wysokiej jakości. Natomiast nadal jeszcze występuje zarządzanie przez karę, przez strach, przez ograniczenia, restrykcje, podkreślanie niedociągnięć. Mhm. Także trochę taka rzeczywistość też istnieje nadal.
0: A czy jeżeli mamy taką sytuację, że są dwie osoby, podwładny i jego szef, rozmawiają ze sobą, ale mają temperamenty takie dosyć mocne, jedna i druga strona. Dochodzi do krzyków, takiej ostrej wymiany zdań. Czy tu mamy mobbing, czy to jest po prostu jakiś konflikt i dwie osoby ze sobą tak rozmawiają, mimo że jedna jest postawiona wyżej w hierarchii?
1: Rzeczywiście ta relacja władzy, ona tutaj oczywiście będzie odgrywała znaczenie, natomiast w orzecznictwie przyjmuje się dość jasno i taki do tej pory widzimy kierunek, że konflikt jest do momentu, w którym jedna z osób nad drugą nie przeważa, nie dominuje. I możemy to oczywiście rozpoznawać z różnych perspektyw, czyli ta przewaga może rzeczywiście się manifestować w tym, że ktoś jest wyżej w hierarchii, a druga strona nie. Ale możemy również na to spojrzeć z tej perspektywy, że dopóki mamy takie równorzędne podobne zachowania z obu stron, niezależnie od tego, jak te osoby są w strukturze umiejscowionej, czy jest między nimi zależność służbowa, czy podległość, to będziemy na to bardziej patrzeć jak na konflikt, dopóki ta osoba nie, czy jedna z tych osób nie będzie przeważać nad drugą. Natomiast wszystko oczywiście rozgrywa się w tych niuansach, które będziemy rozpoznawać w takiej sytuacji. Więc trudno jest takie ramy przyjąć dla uznania, czy przypisania jasnej, prostej definicji konfliktu. To rzeczywiście są takie drobiazgi, na które patrzymy, ale co do zasady, raczej takie sytuacje, w których, może jeszcze inaczej, my musimy zawsze patrzeć, nie tylko wyjąć sobie z obrazka tę konkretną sytuację i ją na jakiejś białej kartce sobie narysować, ale musimy też poznać kontekst tej sytuacji. Przede wszystkim kontekst kultury pracy w tym miejscu i pomiędzy tymi osobami. Jeżeli rzeczywiście jest tak, że niezależnie od nadrzędności służbowej, te dwie osoby mają szansę w różnych sytuacjach zawodowych rozmawiać na równi, tym samym językiem, obie mają prawo do postawienia granicy i rzeczywiście można powiedzieć, taka dość równorzędna jest ta komunikacja między nimi, to wtedy częściej będziemy patrzeć na to faktycznie jak na konflikt, bo tych elementów, które o tej, w cudzysłowie, władzy służbowej by stanowiły, będzie niewiele. Dlatego ta kultura pracy, relacje, dane historyczne w organizacji, w zespole, między osobami, one są ważne właśnie dlatego, żebyśmy mogli lepiej rozpoznać, czy to jest konflikt, czy mobbing, ale niezależnie od tego, pracodawca zawsze powinien jednak stosować takie narzędzia, które będą tego rodzaju sytuacje niwelować, które będą ograniczać ryzyko nawet mocnego czy wulgarnego komunikowania się, nawet jeśli ono jest za zgodą obu stron.
0: Mhm. O tych narzędziach to jeszcze sobie później porozmawiamy, ale też przyszło mi do głowy taka sytuacja, że taki sposób zarządzania jest od lat w tej firmie i nikt się nigdy nie skarżył. Po czym pojawia się jedna osoba, która mówi, chwileczkę, to jest mobbing. I teraz, jeżeli patrzymy w kontekście całości i tego, że tak jest od lat, to znaczy, że ta jedna osoba się wyłamuje i z jej perspektywy coś jest nie tak? Czy cała ta organizacja jest chora?
1: Nie, ja bym nie powiedziała. Zresztą to, że mamy przypadek mobbingu nawet, czy innych zachowań niepożądanych, nie świadczy o tym, że organizacja jest chora. To też na pewno zbyt dużo powiedziane. Ale rzeczywiście jest tak, że w to, że mamy jakąś... Ja, mówiąc o kulturze pracy, nie myślałam tylko o tym, jak my widzimy same standardy zachowań, ale czy faktycznie jest tak, że obie strony możemy uznać za równorzędne. Wtedy częściej będziemy identyfikować faktycznie konflikt. Trudno mówić o konflikcie w sytuacji, kiedy widzimy bardzo dużą podległość czy hierarchiczność w danej strukturze, czy w danym układzie pomiędzy osobami. Więc raczej na te elementy patrzymy. Bo oczywiście, jeśli pojawi się osoba, która przyjdzie z kultury pracy o znacznie wyższych standardach i ona postawi te granice i wskaże na to, jakie są oczekiwania realne i obiektywne, no to będzie na pewno dobrym zwiastunem być może do tego, żeby ta kultura się zmieniła, choć no to wszystko leży oczywiście w narzędziach.
0: Mhm. Mówimy o tym, co widać, ale chciałabym, żebyśmy się skupiły też na tych objawach mobbingu, których nie widać tak do końca, a które się pojawiają. Bo mam na myśli ten mobbing w białych rękawiczkach. Może najpierw panią doktor zapytam, jak możemy zidentyfikować takie zachowania? Co jest czymś, co powinno nam zapalić czerwoną lampkę? Czy na przykład to, że my się czujemy nie okej z tym, jak jesteśmy traktowani? Bo to jest takie dosyć subiektywne.
2: Powiedziałabym tak, perspektywa subiektywna jest ważna, ale poza takim zatrzymaniem się przy tej perspektywie subiektywnej, czyli że ja odczuwam jakiś dyskomfort w danej sytuacji czy wobec jakichś zachowań, to warto też ją weryfikować, to znaczy zaobserwować, czy pozostałe osoby doświadczają podobnych zachowań i czy też te zachowania wykraczają poza pewien standard przyjęty społecznie. Więc powiedziałabym, że to jest ważne, ale ponadto tak naprawdę my mamy pewną nawigację też po takiej kategorii zachowań, które są właśnie, tak jak pani powiedziała, w białych rękawiczkach, natomiast wykraczają poza normy i standardy społeczne. I to jest kwestia właściwego ich zaobserwowania i nazwania. Bo na przykład, gdybyśmy chcieli powiedzieć, podać jako przykład taką bardzo wyraźną krytykę publiczną, to można powiedzieć, że na zebraniu na przykład osoba przełożona mówi do pracownika, przepraszam, będzie może nieelegancko, teraz zacytuję, ty idioto, jak mogłeś tak to,

0: wtedy nazywamy to aluzyjną krytyką. I również wchodzi to w zakres naruszenia tego, co jest w standardzie społecznym. Także mamy taką, można powiedzieć, nawigację czy listę zachowań, które mieszczą się w tej kategorii działań w białych rękawiczkach.
1: Bo jeszcze chciałam podać takie przykłady właśnie, czy chociażby to, że ktoś przełożony skupia się bardziej na naszej pracy niż na innych, jeżeli byśmy sobie porównali, że więcej czasu poświęca temu, żeby analizować to, co my robimy. Czy to jest, czy można też na to tak patrzeć, mimo że obiektywnie patrząc, robimy wszystko podobnie do tak, jak inni współpracownicy.
0: Możemy to wtedy być może identyfikować jako nadmierna kontrola albo stosowanie innych procedur niż wobec innych pracowników. No i tutaj dalej można się zastanawiać, na ile takie zachowania i działania są skumulowane, no i na temat całego kontekstu, o którym też pani mecenas mówiła wcześniej.
1: A pani mecenas, czy ten mobbing w białych rękawiczkach jest częściej występuje niż ten, o którym właśnie tak myśląc mobbing mówimy?
2: No, moglibyśmy zbadać to, gdyby faktycznie on był ujawniany i łatwy do udowodnienia. Zdecydowanie tego rodzaju sytuacje są bardzo trudne do udowodnienia. One są też trudne do zauważenia. Ja myślę, że tu warto też się chwilę zatrzymać, bo nie powinniśmy w tych rozważaniach dotyczących tego, czym jest mobbing, biec tylko do sądu i zastanawiać się, czy to jest mobbing w sensie prawnym, czy nie. Powinnyśmy się też zastanowić nad tym, co wpływa na to, że osoba czuje, że to zachowanie wymaga reakcji. I na ile pracownicy i pracowniczki mają odwagę, narzędzia, umiejętności do tego, żeby faktycznie móc te granice w pracy stawiać. Więc jak my się zastanawiamy dzisiaj podczas tej audycji faktycznie, czy coś się zmienia, czy ta kultura pracy się zmienia i czy jest mniej tego rodzaju takich bardzo nasilonych, wyraźnych zachowań, i czy więcej jest zachowań w białych rękawiczkach, to ja bym powiedziała, że to rzeczywiście wiele zależy od tego, jak mocne jest oddziaływanie edukacyjne. I media tutaj odgrywają niesamowitą rolę, bo faktycznie myślę, że te ostatnie półtora roku, może nawet dwa, to jest czas, gdzie rzeczywiście jest bardzo duży reflektor ustawiony na mobbing i jego niuanse. Ale jeśli chodzi o właśnie tak zwany mobbing w białych rękawiczkach, to bym chyba powiedziała, że najtrudniej uchwytny jest dzisiaj, to zjawisko, dość modne słowo gaslighting, które polega w skrócie mówiąc na zaburzaniu czyjejś percepcji co do tego, co doświadczył, co widział, w czym brał udział. I faktycznie tego rodzaju zachowania są bardzo trudne do wykazania, ale wraz z tym, jak często mówi się o gaslightingu, niestety wzrasta też takie poczucie, że bardzo wiele tego rodzaju zachowań, czy różnych zachowań jest ujmowanych jako gaslighting. Tymczasem możemy to zjawisko identyfikować wtedy, kiedy tego rodzaju zachowania są regularne. Czyli na przykład do współpracownika mówię o tym, że nie widziałeś tego, nie było takiej sytuacji. Zresztą nie było mnie na tym spotkaniu, więc czy ciebie nie było na tym spotkaniu, więc nie możesz tego wiedzieć. Zaburzamy czyjąś percepcję, odwołujemy się do czegoś, co nie miało miejsca po to, żeby zmanipulować, krótko mówiąc, i żeby też móc dominować w tej relacji, jeśli chodzi o ten aspekt informacyjny. I coraz częściej niestety właśnie w tym kontekście powinniśmy mówić o tym, że podobnie gaslighting jako forma mobbingu, podobnie jak w przypadku mobbingu, należy rzeczywiście ujmować to w takich kategoriach bardziej konkretnych, żeby nie szafować słowami, które są zbyt mocne do tego, co naprawdę się wydarza. Ale mimo wszystko, gdybym miała i tak powiedzieć, co jest, czy nie wylewamy tym samym dziecka z kąpielą, to chyba jednak powiedziałabym o tym, że im więcej mówimy, tym bardziej świadomość wzrasta, więc mimo wszystko, nawet kosztem tego, że nie zawsze i nie dla każdego wszystko będzie zrozumiałe, ta edukacja, wyjaśnianie i rozmawianie, dawanie światła, głosu tym zjawiskom jest ważne.
1: Ten gaslighting to jest coś takiego, że człowiek zaczyna sam wątpić w to, co przeżywa, to, co widział, to, czego był świadomy. No ale jeżeli te zachowania się powtarzają, to pani doktor, jak my możemy się na przykład przed tym bronić? Co my mamy zrobić? No bo to podkopuje naszą wiarę w siebie i skąd wziąć siłę na to, żeby wyjść i się skonfrontować na przykład?
0: No, można powiedzieć, że jest kilka kroków, które dobrze, żebyśmy zrobili w tym kierunku. Pierwszy i taki podstawowy to jest znajomość ogólnie własnych praw, no w pracy szczególnie praw pracowniczych i generalnie kodeksu pracy.

0: i zapisu o właśnie mobbingu i przy jakiejkolwiek wątpliwości właśnie co do tego, czy to, czego ja doświadczam jako pracownik jest właściwe, warto zasięgnąć właśnie wiedzy w przepisach i regulacjach, również w wewnętrznych regulacjach firmy czy instytucji, jakimś regulaminie wewnętrznym na przykład i po prostu wczytać się w to, czy to, co jest napisane w definicji, czy przykłady, które są podane, pasują do tego, czego doświadczyłam. Ale to oczywiście też no, nie powinno wystarczyć. Warto wtedy popatrzeć dalej, poszukać, co można na ten temat przeczytać w literaturze, z opracowań, bo one mogą też dodać takiej inspiracji, tak jak mówiłyśmy przed chwilą, do nazwania danego zachowania, tak? Bo tak jak też pani powiedziała wcześniej, dość trudno czasami coś zauważyć po prostu, tak? I to nazwać. I na przykład, jeśli sięgniemy po na przykład listę Heinza Lehmana, no to tam właśnie są wymienione kilkadziesiąt rodzajów zachowań, które są mobbingowymi. To nie jest jedyna i wyczerpująca lista, tylko podaję jako przykładową. I czytając ją, możemy zastanowić się, czy to, co mi się zdarzyło, pasuje do tego opisu, który się pojawia na tej liście. I kolejnym krokiem dobrze by było, abyśmy zweryfikowali czy skonfrontowali swoje obserwacje z jakimś obserwatorem zewnętrznym. Czy to w firmie z jakimś życzliwym kolegą, koleżanką, albo po prostu z kimś bliskim też spoza miejsca naszej pracy. I to powiedziałabym, są takie kroki wstępne, takiego rozeznania bardziej dla siebie samego, siebie samej. Bo kolejne kroki to już będą kroki trochę bardziej oficjalne, zewnętrzne, gdzie no też nadal dalej weryfikujemy, czy to, co mi się wydarzyło, no jest jakimś naruszeniem.
1: Ja myślę, że taka zdobywanie takiej świadomości otwiera nam oczy na różne rzeczy i wtedy zaczynamy widzieć więcej. Myślę, że o tej definicji mobbingu jeszcze sobie porozmawiamy, patrząc bardziej w przepisy, ale to za jakieś 3 minuty, teraz chwila przerwy.

0: To jest audycja Plac na Rozdrożu. Dzisiaj rozmawiamy o mobbingu, a to w związku z tym, że od 5 listopada zmieniają się przepisy kodeksu pracy, szczególnie definicja dotycząca mobbingu, a rozmawiam z moimi gośćmi, mecenas Moniką Wieczorek, radcą prawnym, ekspertką do spraw prawa pracy, i na łączach mamy dr Agnieszkę Mościcką-Teskę, psycholożkę Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu, Uniwersytet SWPS. Drogie panie, przed przerwą już sobie ten mobbing trochę rozkładałyśmy na czynniki pierwsze. Ale teraz chciałabym przejść do tej zmiany, która wydaje się być niedużą, ale tak jak mówiłyśmy przed przerwą, jednak trochę w tym kodeksie namiesza. Ma być prościej. I tak jak przeczytałam sobie te przepisy, to teoretycznie wszystko jest jasne i klarowne, ale na przykład zastanawia mnie to, że zachowania mobbingowe mają być powtarzalne. I teraz zaczęłam się zastanawiać, co znaczy powtarzalność. Czy jeżeli ja raz na kwartał usłyszę od szefa parę nieprzyjemnych słów, to znaczy, że to jest powtarzalne, czy jednak niekoniecznie?
1: I w tym momencie trzeba byłoby zapytać ustawodawcę, co miał na myśli, bo ja się zgodzę, że powtarzalne to jest słowo, które jest bardzo, bardzo pojemne i bardzo wiele się może w nim zmieścić, ale myślę, że tu musimy odwoływać się do praktyki, do dotychczasowego orzecznictwa sądowego, które nie znika, które nadal będziemy stosować pomocniczo. I bardzo do tego zachęcam, żeby też tak się bardzo nie skupiać na tym słowie powtarzalne, bo jednak czytamy je w kontekście tego, co ono wyjaśnia, bo ono wyjaśnia tyle, że to powtarzalne, nawracające lub stałe, bo te trzy przymiotniki faktycznie określają nam uporczywość. To, że mobbing to uporczywe nękanie i uporczywość ma już swoją bogatą historię w doktrynie prawa, w piśmiennictwie, w orzecznictwie sądów, i to będziemy cały czas tę dotychczasową historię do niej się odwoływać i te praktyki stosować. Oczywiście zobaczymy, jak sprawy się potoczą i jak sądy będą faktycznie oceniać i analizować to określenie, ale ja bym nie była tutaj jakąś ogromną pesymistką co do tego. Musimy pamiętać o tym, że mówiąc już tak bardzo kolokwialnie, z ust tej definicji wyleciało określenie długotrwałości. I myślę, że to temu warto też chwilę poświęcić, dlatego że długotrwałość była takim elementem, który rzeczywiście w wielu sytuacjach utrudniał rozumienie i identyfikowanie mobbingu, ale przede wszystkim dochodzenie roszczeń. Dlaczego? Bo ja w swojej praktyce wielokrotnie spotkałam się z tym, że długotrwałość jest wyjaśniana przez rzeczywiście badania Lejmana dotyczące tego, jak mobbing powstaje, ale trochę źle odczytywane. I niejednokrotnie także i prawnicy, i sędziowie używali jednak tego pojęcia w rozumieniu, że mobbing jest długotrwały wtedy, kiedy trwa 6 miesięcy, że długotrwałość to czas, który...
0: Coś trzeba przyjąć sobie, tak?
1: Tak, że to jest ta granica czasowa. Ale Sąd Najwyższy faktycznie już kilka dobrych lat temu trochę nam to rozjaśnił i stwierdził wyraźnie, nie ma takiej granicy czasowej, którą się posługujemy przy okazji rozpoznawania mobbingu. To faktycznie i w orzecznictwie bywa, że i jeden dzień lub kilka dni bywały takie przypadki, było rozpoznawane jako sytuacja mobbingowa, kiedy te zachowania faktycznie w tych przykładach, o których myślę, upokarzanie publiczne, szykanowanie pracownika było bardzo dolegliwe i bardzo nasilone. I chyba w tych orzeczeniach przeważał ten aspekt uporczywości. Ale w każdym razie to, na czym musimy się skupić, to to, że mobbing to nie jest zachowanie jednorazowe. To nie jest incydent. To nie jest sytuacja, która jest bardzo mocna, bardzo silna, bardzo krzywdząca, ale jednorazowa. Więc raczej nie będziemy na mobbing nadal patrzeć inaczej niż dotychczas. Te przepisy nam po prostu wyjaśniają lepiej niż wcześniej, czym mobbing jest. Ale nadal w dalszym ciągu mobbingiem nie będzie sytuacja jednorazowa, czy nawet dwukrotne nakrzyczenie na pracownika czy upokorzenie go publiczne. W moim przekonaniu to będzie zbyt mało powtarzalne, żeby wpisywało się w uporczywość.
0: Mhm. A chciałabym przejść...
2: Mogę tutaj dodać jedną taką rzecz, którą psycholodzy lubią dodawać, szczególnie ci, którzy zajmują się badaniami, a mianowicie jeśli chodzi o zastanawianie się nad tym, co to oznacza powtarzalność, to ja bym powiedziała, że to zależy. I będziemy tutaj w odpowiedzi na to poszukiwać indywidualnego kontekstu sytuacji. Bo dokładnie ten przykład, który pani redaktor podała, czy powtarzalnym będzie zachowanie, które się zdarza raz na 3 miesiące? Tak, może to być zachowanie powtarzalne, jeśli na przykład pracownik pracuje na zasadzie satelickiej i raz na 3 miesiące jest na przykład w firmie i doświadcza tam czegoś właśnie, co ma charakter mobbingowy. Więc ta interpretacja będzie zależała od szczegółów indywidualnej sytuacji, która jest analizowana.
0: Mhm. A ja chciałabym też spojrzeć na mobbing z perspektywy pracodawcy. Najpierw porozmawiajmy może pokrótce o tym, co pracodawcy powinni zrobić, żeby do tych sytuacji nie dopuszczać i żeby wiedzieć, że wszystko mają w firmie poukładane chociażby na tyle, na ile się da.
1: Też powiedzmy sobie, że do tej pory też mieliśmy i mamy cały czas obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Pracodawcy muszą to robić, ale nowe przepisy będą nam wyjaśniać, jak robić to zdecydowanie lepiej i ten standard jest znacznie podwyższony, bo przeciwdziałanie już nie może być sobie a muzom. Przeciwdziałanie to już nie może być polityka do szuflady, tylko to musi być działanie systematyczne. Czyli ta praktyka, która do tej pory była dominująca na rynku, czyli że pracodawca szkoli pracowników jakąś krótką formą raz na 3 lata i przygotowuje, ustala politykę antymobbingową, z której nikt nie zna, nikt nie korzysta i w zasadzie ludzie nie wiedzą, do czego to narzędzie służy, nie będzie już stanowiło o tym, że pracodawca przeciwdziała mobbingowi. Co to oznacza w praktyce? To oznacza przede wszystkim to, że pracodawca, jeżeli nie będzie odpowiednio przeciwdziałał, to ponosi znacznie większe ryzyko prawne. Nie mówię już o wizerunkowym, oczywiście o kulturze pracy, ale choćby zatrzymajmy się na tym ryzyku prawnym. W sytuacji, w której do sądu pracownik w takiej sytuacji, gdzie pracodawca nie przeciwdziała systematycznie, skierowałby powództwo właśnie dotyczące mobbingu, na przykład o zadośćuczynienie, to pracodawca, który nie przeciwdziała, robi sobie wielką krzywdę, bo nie będzie mógł wykazać, że systematycznie przeciwdziałał, a zatem jeśli sąd ustali mobbing, to pracodawca odpowiedzialność poniesie. Do tej pory, i te przepisy tego nie zmieniają, istniała w orzecznictwie wypracowana taka reguła. Jeśli pracodawca przeciwdziała skutecznie mobbingowi, to nawet jeśli doszło do mobbingu, to może nie ponieść odpowiedzialności, sąd z tej odpowiedzialności może go zwolnić. Na przykład ustaliłem jako pracodawca takie procedury, z których pracownicy powinni korzystać, było to upowszechniane w organizacji, było to jasne, czytelne, dbaliśmy wszyscy naszą bieżącą komunikacją o to, żeby dobrze się pracowało, a mimo to ktoś nie skorzystał z tych narzędzi, więc pracodawca nie mógł zareagować. To jest sytuacja, w której pracodawca, jeszcze nie wiemy, czy systematycznie, ale przeciwdziała, coś robi. Jeżeli tego rodzaju sytuacje nie będą występowały, to pracodawcy nie obronią się przed roszczeniami. Bardzo, bardzo prozaiczny aspekt.
0: Mhm. Ale jak wprowadzać na przykład szkolenia, czy spotkania z psychologiem, czy jak to powinno wyglądać?
1: Tu mamy cały wachlarz różnych narzędzi, poczynając oczywiście od tego, co pracodawcy zatrudniający co najmniej 10 pracowników od 5 maja będą mieć obowiązek posiadania tak zwanej polityki antymobbingowej, regulaminu przeciwdziałania i mobbingowi i dyskryminacji, o której dzisiaj trochę mniej rozmawiamy. To jest jeden aspekt i to jest obowiązek co do części pracodawców. Szkolenia oczywiście tak, natomiast musimy tu się skupić na tym, jakie formy będą odpowiednie. To mogą być szkolenia takie pełne, długie formy, to mogą być spotkania informacyjne, webinary, to mogą być newslettery, chociaż ostatnio też usłyszałam od takiej organizacji, w której pracuje bardzo dużo przedstawicieli i przedstawicielek pokolenia Z, że komunikacja newsletterowa to już jest przebrzmiała.
0: To na TikToku raczej.
1: Raczej mamy, tak, takie wewnętrzne reelsy, którymi się komunikujemy i to jest też forma, to znaczy też dostosowujmy te formy komunikacji i edukacji do ludzi, z którymi pracujemy, do tego, jakie oni mają potrzeby, żeby nie patrzyli na to tak, jak dzisiaj w wielu organizacjach, powiedzmy, milenialsi patrzą na plakaty lub broszury, że one są nieczytelne, przebrzmiałe, stare i zupełnie niedostosowane do tego, jak oni chcą się komunikować. Więc spójrzmy na organizację, no, tu możemy bardzo dużo o tym rozmawiać jak, ale spójrzmy i zobaczmy, do kogo my chcemy mówić i komu my chcemy te przepisy wyjaśniać tak, żeby to było zrozumiałe, a nie żeby tylko spełnić obowiązek. Więc to tyle. Polityka, edukacja, no ale dalej. Komunikacja i przede wszystkim realne procedury wykrywania, bardzo to skrócę, o czym teraz mówię, i reagowanie, bo my nie możemy powiedzieć, mamy wszystko, bo mamy szkolenia i mamy politykę i ludzie wiedzą co i jak, a nie będziemy reagować na pojedyncze zachowania niepożądane, bo mobbing się nie zaczyna od już dużego worka zachowań, tylko od tego pojedynczego hałasu, krzyku, ignorowania i na każde pojedyncze zachowanie pracodawca musi mieć sposób, żeby reagować albo musi ludzi nauczyć, jak mają reagować.
0: Mhm. I ja teraz chciałabym jeszcze...
2: Czy mogłabym tutaj coś dodać? Tak, bo oczywiście. My mamy całkiem dobrą instrukcję obsługi w praktyce, w nauce, w obszarze zdrowia publicznego, jak to wprowadzać, ponieważ od lat stosujemy różnego rodzaju sposoby prewencji. I w zakresie właśnie zdrowia publicznego mówi się o poziomach prewencji i specjaliści wiedzą, co i jak należy wprowadzać właśnie na różnych poziomach prewencji, czyli przeciwdziałania, prawda, różnym zagrożeniom i co jest najbardziej skuteczne. I chciałabym, żeby wybrzmiało, że też na temat skuteczności działań prewencyjnych są badania, które potwierdzają, że taka forma bezpośredniego kontaktu, oddziaływania, szczególnie na szkoleniach czy warsztatach bezpośrednich, tu może powiem coś, co nie będzie najlepszą wiadomością, ale no tak właśnie badania mówią o skuteczności, na szkoleniach i warsztatach, spotkaniach na żywo ze specjalistami, kiedy naprawdę cała uwaga i zaangażowanie pracowników może być poświęcone właśnie temu tematowi. I wtedy te oddziaływania prewencyjne, przeciwdziałania są najbardziej skuteczne.
0: No tak, bo jeżeli jesteśmy na spotkaniu, to możemy wymienić myśli, a oglądając rolkę, to gdzieś nam przeleci i spojrzymy na następną. Ale też chciałam poruszyć temat, który rzadziej się pojawia nawet w mediach, a te przepisy dotyczące mobbingu to jest taki miecz obosieczny, bym powiedziała, no bo pracownik się może bronić, jeżeli naprawdę jest mobbingowany, a z drugiej strony pracodawca może paść ofiarą tego, że pracownik wszystko będzie nazywać mobbingiem. I teraz z perspektywy pracodawcy, jak egzekwować to, żeby obowiązki w pracy były wykonywane tak, jak powinny być? Wiadomo, że różne pokolenia mają różne podejście do pracy. Niekoniecznie takie zetki nie mają takiego, jak mają boomerzy, tak?
1: Nie, to chyba nie jest to. X-y to jest chyba.
0: X-y, tak. Więc tutaj jest, może dojść do różnego rodzaju nieporozumień, ale jak działać? I to też chyba najpierw pani doktor pytanie, jak podchodzić do takiego zarządzania, żeby przekazywać im informacje w taki sposób, żeby nie dostać odpowiedzi, to jest mobbing.
2: Znaczy ja też bym tutaj powiedziała na pocieszenie, że właściwie w tym nowym właśnie kodeksie pracy też ta kwestia jest ujęta. Czyli wskazanie na to, że uzasadniona krytyka i wyrażona we właściwej formie nie stanowi zachowania mobbingowego. Ale tutaj kluczowa właśnie jest ta charakterystyka tej krytyki. Jaka ona powinna być, żeby nie została uznana za przekroczenie tych norm i zasad społecznych. No a tutaj z kolei odpowiedzią na to, jak nie przekraczać, jest wiedza na temat, też tak jak pani mecenas mówiła, komunikowania się i dobrych, nowoczesnych, współczesnych sposobów zarządzania.
0: Czyli jeżeli przychodzi pracodawca i mówi, proszę mi to zrobić na jutro, to ja to zadanie powinnam wykonać, a nie wchodzić z nim w dyskusję, że może jednak za dużo.
1: To zależy, czy to jest realne do wykonania. Bo jeżeli termin jest nierealny do wykonania, to proszę mi to zrobić na jutro. Może być rzeczywiście przekroczeniem, tylko teraz znowu musimy się...
0: Przepraszam, że przerwę, ale to z perspektywy, bo myślę, że na przykład przedstawiciel jednego pokolenia powie oczywiście, że to zrobię i zrobię to szybko, a przedstawiciel innego pokolenia powie, no nie, ja potrzebuję na to dłużej czasu, bo muszę się zastanowić, pomyśleć albo obejrzeć jeszcze trzy rzeczy na Instagramie.
1: Tak, i dlatego pracodawcy nie powinni zatrzymywać się tylko na tym, jak przeciwdziałać mobbingowi, ale odrobić też lekcje z zarządzania różnymi generacjami, z zarządzania i w ogóle z różnych aspektów wielokulturowości, z tego, jak dzisiaj rynek pracy jest zróżnicowany, bo pamiętajmy, że ta nowelizacja przynosi nam też trochę nowości w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. To tak tylko na boku. No ale w takiej sytuacji, no znowu będziemy się odwoływać do tego, jakie my mamy standardy w tej organizacji i przede wszystkim, jak my komunikujemy. Bo jeżeli my powiemy tak, no są nowe przepisy, musimy trochę więcej zrobić, ale nie zaczniemy z ludźmi inaczej pracować, nie zaczniemy budować kultury pracy, do której po pierwsze przepisy nas zobowiązują, a po drugie, i to wcale nie od 5 listopada, tylko 21 lat, a po drugie, jeżeli będziemy chcieli faktycznie móc oddziaływać na to środowisko pracy w taki sposób, żeby ludzie chcieli z nami pracować, żeby byli efektywni, żeby byli zadowoleni, może nie jakoś super szczęśliwi, bo to poczucie szczęścia to też jest złożony aspekt i pewnie pani doktor o tym też by za chwilę nam coś opowiedziała, ale zdecydowanie pracodawcy muszą poznać, z kim pracują i po prostu umieć się z tymi osobami skomunikować, nie używać ludzi wyłącznie jako narzędzia pracy. Ja myślę, że naprawdę te czasy za jakiś czas miną. Mhm.
0: Pani doktor, czy coś jeszcze do dodania do wątku pani mecenas?
2: To właściwie sama istota, dokładnie. No, ja może dodałabym jedno, że też zachęcałabym osoby, no szczególnie zarządzające, jeśli tutaj mówimy o tej relacji, do też aktualizowania je, do odświeżania swojej wiedzy i umiejętności, dlatego że one też nie są dane raz na zawsze i też po prostu warto je ćwiczyć.
0: No tak, bo te, czasami jest takie przekonanie, bo ja tak robię od 20 lat, więc tak powinno być, a świat się zmienia. Tak, musi się zmieniać podejście obu stron.
2: Tracimy też pewne umiejętności, przyzwyczajamy się do pewnych schematów, które się dezaktualizują, więc warto właśnie aktualizować też swoją wiedzę na temat tego, jak się komunikować.
1: No i w tym kontekście ja myślę, że warto, żebyśmy jeszcze podkreśliły wspólnie to, żeby nie demonizować znowu teraz też i tego, czy osób, które stosują zachowania niepożądane, w tym sensie, że zawsze zakładamy, że mają złe intencje. Mobbing wydarza się także tam, gdzie osoba nie wie, że zachowuje się w sposób nieodpowiedni. Albo ze względu na to, jakie ma doświadczenia, albo ze względu na brak wiedzy. Czasami ze względu na to, że źle zrozumiała na przykład szkolenie, w którym brała udział. To naprawdę są różne aspekty, a mobbing nie jest działaniem intencjonalnym, czy może być intencjonalny, może nie być intencjonalny, ale dla prawa jest to obojętne.
0: Mhm. No ale to wynika też z tego, że na przykład ktoś długo funkcjonuje w jakichś warunkach i to wszystko jest tolerowane, dopiero ktoś z zewnątrz, kto się pojawi, może pokazać, przepraszam, ale działacie w jakiejś patologii, trzeba by to zmienić.
1: Może tak być, dlatego ja uważam, że stawianie granic i to, czego dzisiaj tak naprawdę młode pokolenia w szkoły uczą, powinno być tym standardem, który przenosimy do miejsc pracy. Czyli jednak, jeżeli uczymy ludzi stawiać granice, ale w taki zdrowy sposób, a nie tylko po to, żeby chronić swoje interesy, ale po to, żeby móc chronić swój dobrostan na takich uczciwych, normalnych zasadach, to po prostu dojdziemy do kultury pracy, w której ludzie, do kultury pracy opartej na bezpieczeństwie psychologicznym. Myślę, że to też jest wątek wart zasygnalizowania, czyli bardzo, bardzo w skrócie mówiąc, to jest taka koncepcja mówiąca o tym, że ludzie mogą być sobą w pracy, czują się bezpiecznie w komunikowaniu zarówno tych pozytywnych kwestii, jak i negatywnych. W związku z tym możemy mówić o takiej komunikacji opartej na zaufaniu, na bezpieczeństwie, na tym, że wszystko, co powiem, zostanie po prostu profesjonalnie wykorzystane, a nie stanie się jakimś narzędziem do jakiejś walki grupowej czy indywidualnej. Więc są pewne rzeczy, na które warto stawiać, nie tylko na takie formalne bardzo narzędzia, tylko właśnie edukacja, komunikacja. Naprawdę tu się bardzo dużo ciekawych rzeczy mieści.
0: Czyli możemy powiedzieć, że takim idealnym stanem jest taki stan, kiedy pracownik idzie do pracy i ma poczucie, że nie idzie tam z bólem żołądka, tylko, no nie wiem, z radością może nie musi, ale że jest to miejsce, gdzie się czuje okej i nie boi się też odezwać.
1: Zdecydowanie. To są warunki, do których musimy dążyć. Nie każdy, musimy też to sobie uczciwie powiedzieć, nie każdy kocha swoją pracę. I nie każdy musi kochać swoją pracę, nie każdy nawet musi ją lubić, ale wykonujmy ją w warunkach wzajemnego poszanowania i to już jest standard, którego niestety wielu brakuje i po to są też i te zmiany, żeby do tego doprowadzić.
0: Pani doktor?
2: Chciałabym zwrócić tak uwagę na jedną też jeszcze rzecz, że odpowiedzialność za tworzenie właśnie takiego bezpiecznego środowiska pracy leży po stronie pracodawcy. I rzeczywiście pracownik wchodzi też z pewnym nastawieniem i też współtworzy to miejsce pracy. Natomiast istnienie, po pierwsze, tych regulacji zewnętrznych, prawda, na poziomie państwowym, to naprawdę bardzo zmieniło sytuację na rynku pracy od tego 2004 roku i teraz jeszcze, mam nadzieję, zmieni po lepsze, kiedy się pojawiają te przepisy, pojawiły i zmieniają. A regulacje wewnętrzne również są niezbędnie potrzebne do tego, żeby pracownicy też wiedzieli, na co zwracać uwagę, o czym mówić, co może być nieprawidłowością, żeby wiedzieli, gdzie mogą to zgłaszać, ponieważ jest to niezbędnie potrzebne, żeby mogli to zrobić. To nie jest dobra wola, to nie jest odwaga pracownika, to nie jest jego cecha osobowości, że ma taką właśnie, nie wiem, czy na przykład umiejętność asertywności, tak? Nie, po prostu człowiekowi jest potrzebne narzędzie do tego, żeby mógł zadbać o swój dobrostan i bezpieczeństwo. I tym właśnie są te wewnętrzne regulacje antymobbingowe na przykład.
0: I teraz mi przychodzi do głowy taka sytuacja, która od czasu do czasu gdzieś się wydarza i jesteśmy tego świadkami w mediach społecznościowych, że pracownik, który twierdzi, że jest mobbingowany, no ale to jest jego odczucie, nie stwierdził tego sąd, często w emocjach wrzuca jakieś wpisy, to się szybko niesie i łatwo znaleźć paliwo do tego, żeby takie wpisy się po mediach społecznościowych rozprzestrzeniały. skutkuje to tym, że firma słusznie czy niesłusznie jest oceniana przez inne osoby. Pojawiają się tysiące komentarzy i firma, która od lat buduje swoją reputację, za chwilę może być w internecie zniszczona. I teraz jak pani doktor mówiła o tej procedurze, to sobie tak pomyślałam, że gdyby była taka procedura, to może ten pracownik, zanim by coś wrzucił do internetu, to skorzystałby z tej procedury. Czy to jest takie zabezpieczenie?
2: Tak, również w tym kierunku, tak. W procedurze też na przykład są opisane zasady ochrony dobra zarówno jednej i drugiej strony, czyli strony zgłaszającej i strony, której sprawa dotyczy, czy zgłoszenie dotyczy. Więc to trzeba i warto pamiętać o tym, że tutaj wszystkie, no i oczywiście świadków, wszystkie strony wyjaśniania tej sytuacji dzięki procedurze są chronione.
0: A jak jeszcze pod kątem prawnym pracodawca mógłby się chronić przed tym, żeby coś takiego go nie spotkało? Bo to jest naprawdę bomba z opóźnionym zapłonem, kiedy takie wpisy pojawią się w sieci.
1: Tak, bardzo często tego rodzaju wpisy czy nagrania są efektem dużej frustracji. Więc jeżeli ta frustracja nie znajduje ujścia w organizacji, to znajdzie ją na zewnątrz. Po to są te kanały zgłaszania, które powinny być odpowiednio komunikowane, które po prostu powinny być upowszechniane, nagłaśniane w miejscu pracy po to, żeby ludzie wiedzieli, okej, to jest kanał, którym ja mogę coś zgłosić. Więc tu się ta historia zaczyna. Ona się oczywiście skończy na tym, jak postępowanie zostanie zakończone. Czy to zgłoszenie zostanie uznane za zasadne, czy nie. Jeżeli wpłynie oczywiście, jeśli ktoś będzie miał zaufanie, jeśli pracodawca je zbuduje, ale nie zawsze oczywiście będziemy tym mogli tak świetnie zarządzić. Ale ostatecznie chodzi o to, żeby budować to zaufanie także poprzez konsekwencje i odpowiedzialne działania. Czyli krótko mówiąc, jeżeli nawet wewnętrzna komisja antymobbingowa nie stwierdza, że dochodzi do mobbingu, ale stwierdza szereg różnych zachowań, które były przekroczeniem, błędami w zarządzaniu, innego rodzaju zachowaniami niepożądanymi, to pracodawca zaczyna im przeciwdziałać. To znaczy zaczyna albo usuwać ich skutki, oddziaływać na różne sytuacje, zmieniać procedury. Bardzo dużo różnych narzędzi znowu można tutaj wdrożyć. I teraz czasami jest tak, że niezależnie od tego, czy ktoś zgłosi, czy nie, to taka frustracja i tak może się wylać na zewnątrz. I pracodawca nie zawsze może tym zarządzić. Oczywiście procedury wewnętrzne, komunikowanie tego pracownikom, to jest bardzo ważne, ale ważne jest też to, jak pracodawca się zachowa po. I to zarządzanie kryzysową sytuacją z punktu widzenia PR-u z kolei już tutaj będzie bardzo ważne, więc niezwykle istotne jest, żeby móc z różnych perspektyw to zobaczyć. Ale z mojej prawnej perspektywy i takiej właśnie osoby, która też trochę tych kryzysów widziała. Mam takie poczucie, że pracodawcy wygrywają wtedy, kiedy są autentyczni w tych sytuacjach. Gdy na przykład mówią tak, zidentyfikowaliśmy, był problem, ale już pracujemy, żeby go rozwiązać, bo nie ma naprawdę nic bardziej autentycznego, mocnego i przekonującego, budującego zaufanie, niż pracodawca, który mówi tak, niekoniecznie publicznie w telewizji czy w radio, ale wewnętrznie choćby w organizacji. Więc nie ma nic lepszego, jeśli chodzi o te kryzysy i sposób reakcji, niż to, gdy pracodawca mówi, zdarzyło się, był mobbing, poniesiemy wszelkie konsekwencje i zrobimy wszystko, żeby ta historia się nigdy nie zadziała. W związku z tym pamiętajmy o tym, że nawet w tak patowej sytuacji pracodawca może wyjść obronną ręką. Oczywiście czym innym jest sytuacja fałszywego oskarżenia, gdzie chyba taką najlepszą radę, jaką mogłabym dać, to, żeby nie przenosić publicznie postępowania dowodowego właśnie na forum, gdzie będziemy obarczać publicznie pracownika różnego rodzaju zastrzeżeniami do jego pracy i bronić się w taki publiczny sposób. Są do tego odpowiednie miejsca, jak na przykład postępowanie sądowe, a takie eleganckie wyjaśnienie sytuacji ze strony pracodawcy to jest to, co po prostu powinno mieć miejsce.
0: Mhm. I ja tak podsumowując już trochę myślę o tym, że jak wprowadzone są nowelizacje przepisów i kolejne obowiązki dla przedsiębiorców, pracodawców, to mogą do tego podchodzić na zasadzie znowu coś trzeba wdrożyć, znowu trzeba poświęcić na to czas, pieniądze, ale z tego wynika, o czym dzisiaj rozmawiamy, że to może być taka tarcza ochronna zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy i pomoże nam ułożyć te wszystkie stosunki. Więc to nie są przepisy po to stworzone, żeby coś było, tylko żeby realnie do nich podejść i działać z nimi.
1: Ja bym powiedziała...
2: Ja nawet
1: tak.
2: Bym...
0: tak, pani doktor?
2: Tak. Tak, chętnie bym dodała, że one są stworzone też pośrednio po to, bo dalszym efektem będzie to, że praca będzie mniej kosztować pracodawcę, będzie po prostu miał z tego tytułu zyski. Pracownicy będą pracować w sposób bardziej zaangażowany, będą bardziej przestrzegać etyki zawodowej, będą bardziej lojalnie też związani czy zaangażowani w cele i wartości firmy czy instytucji, bo po prostu mobbing kosztuje. Mobbing kosztuje konkretne pieniądze, niestety.
0: I myślę, że to jest zdanie, którym powinniśmy zakończyć tę audycję, chociaż pewnie jeszcze dużo moglibyśmy na ten temat mówić. Myślę, że spotkamy się jeszcze nie raz i będziemy na ten temat rozmawiać chociażby za jakiś czas, żeby zobaczyć, jak te przepisy zostały wdrożone. A dzisiaj w Placu na Rozdrożu moimi gośćmi byli mecenas Monika Wieczorek, radca prawny, ekspertka do spraw prawa pracy i dr Agnieszka Mościcka-Teskę, psycholożka Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu Uniwersytet SWPS. Ja się nazywam Gabi Darmetko, a tę audycję zrealizowała Milena Krupińska. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Do widzenia.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Pewnie nie będzie zaskoczenia, jeśli powiem, że tu Radio 357, 12.
2: Co państwo na to?
1: 22 września, mamy wtorek. Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Witamy państwa. Polska ma jeden z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych na świecie. Tak jesteśmy klasyfikowani przez różne uznane indeksy, które pokazują ocenę systemów podatkowych wielu państw. Raport dla przykładu Parlamentu Europejskiego wskazuje, że ze względu na stopień skomplikowania przedsiębiorcy w Polsce poświęcają średnio 334 godziny rocznie na wypełnianie obowiązków podatkowych. Gorzej jest tylko w Bułgarii, gdzie liczba godzin sięgnęła 441. Najlepiej w tym zestawieniu wypadła Estonia. Według Andrzeja Sadowskiego z Centrum imienia Adama Smitha zajmujemy praktycznie ostatnią pozycję, jeśli chodzi o wolność gospodarczą. Dzierżymy prym wśród państw o skomplikowanym i nadmiarowych przepisach. Skąd to się bierze? Ano pewnie, proszę państwa, z filozofii przekonania polityków, którzy zapewne uważają, że wszystko trzeba uregulować, bo mało rozgarnięty obywatel najlepiej jak nie będzie myślał nad możliwością wyboru. Proszę sobie wyobrazić, że są takie lata w naszej legislacji, kiedy przybywa nam po 30 kilka tysięcy stron nowych aktów prawnych. No przecież nikt normalny nie jest w stanie tego przeczytać, ale nawet jak przeczyta, to pozostaje jeszcze zagadka, jak nowe prawo będzie interpretować państwo. Dziś pytanie, czy nasz system podatkowy jest przyjazny, jest logiczny. Porozmawiamy również o zmianach, które czekają nas od 1 stycznia przyszłego roku, planowane przez rząd. Zmiany dotyczą oczywiście podatków. Czy nasz system podatkowy jest przyjazny i logiczny? Pani Katarzyna czeka na przykłady, komentarze, państwa przemyślenia. 510-357-357, a w aplikacji jak zwykle jest nasza sonda. Dwie minuty po południu. Pan Andrzej Zubik jest naszym gościem, partner w zespole do spraw postępowań spornych PricewaterhouseCoopers, radca prawny, także doradca podatkowy. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Bliżej mikrofonu. Od razu pana zaproszę. Dlaczego tak bardzo komplikujemy sobie życie, produkując jak szaleni nowe akty prawne, nowe przepisy? Na przykład dyrektywy unijne dotyczące VAT-u w Polsce wymagają znacznie większej liczby przepisów niż w innych krajach Unii. Zastanawiam się, dlaczego tak. Jesteśmy takim społeczeństwem mniej rozumnym? Trzeba nam wszystko bardziej szczegółowo opisywać?
3: Nie, myślę, panie redaktorze, że na to, że jesteśmy społeczeństwem mniej rozumnym, to bym się na taką tezę nie poważył. Absolutnie nie ma na to dowodów. To chyba jest efekt wielu przyczyn. Ale żeby zacząć i postawić jakieś tezy, to wydaje mi się, że trochę to wynika z pewnej kultury prawnej, którą mamy. A więc kultury, która w tej chwili prowadzi do tego, że mamy tendencję, żeby wszystko starać się bardzo szczegółowo uregulować, żeby jak najbardziej zawęzić margines niepewności, żeby nie używać ogólnych reguł, a raczej takich bardzo szczegółowych, kazuistycznych wręcz, jak się mówi, norm. Niestety to zamierzenie nie zawsze daje się zrealizować, bo czym więcej przepisów, tym paradoksalnie sporów i wątpliwości i obszarów do interpretacji znowu więcej, więc wydaje mi się, że takie błędne koło, taki mechanizm tutaj trochę funkcjonuje. Czym więcej bardziej szczegółowych reguł i więcej od nich wyjątków, tym więcej niepewności i sporów. I to jest chyba główny problem polskiego systemu podatkowego.
1: A może chodzi o to, by nie pozostawić pola do interpretacji? Przynajmniej taką ambicję mają ustawodawcy, mają politycy, aby podatnik nie kombinował. Choć jak sądzę, to jest taki zamiar, o czym pan wspomniał, skazany w zasadzie na porażkę, bo przecież w prawie nie da się wszystkiego opisać. Zawsze będą nowe przykłady, nowe przypadki, prawda?
3: Tak, tak. I to nie dzieje się, ta potrzeba szczegółowego uregulowania to też nie jest jakiś intencjonalny zamysł, żeby ten polski system bardziej skomplikować. Podatki, przepisy podatkowe odzwierciedlają rzeczywistość gospodarczą. My sami jako obywatele, konsumenci, uczestnicy rynku często obserwujemy pojawianie się nowych towarów, usług, form wykonywania działalności. Na to wszystko system podatkowy próbuje zareagować, więc ta przyczyna też na pewno składa się na skomplikowanie systemu podatkowego. Natomiast zgodzę się z tezą pana redaktora w tym przypadku, że rzeczywiście ta chęć niepozostawienia pola do interpretacji powoduje, że mamy tendencję do konstruowania bardzo szczegółowych przepisów.
1: Czy system podatkowy może być prosty, zrozumiały, a jednocześnie dla państwa efektywny, no bo w końcu o to chodzi, i jednocześnie na przykład sprawiedliwy. Czy są na to przykłady?
3: Jeżeli chodzi o cały system podatkowy, to nie poważyłbym się tutaj na powiedzenie, że któryś z nich jest wzorcem takim niedoścignionym dla nas, ale pewnie gdyby spojrzeć na trochę węziej, na konkretne podatki, konkretne regulacje, to są takie systemy, które uchodzą za pewnego rodzaju kierunek, do jakiego należy dążyć. My sami w Polsce kilka lat temu wprowadziliśmy tak zwany estoński CIT, patrząc na prostotę regulacji w zakresie podatku dochodowego w Estonii, tam gdzie nie trzeba tak bardzo skrupulatnie opodatkowywać zysku wypracowanego przez przedsiębiorstwo, a bardziej skupić się na opodatkowaniu w momencie, kiedy właściciel te pieniądze zarobione przez przedsiębiorstwo otrzymuje dla siebie. I to pewnie jest jakiś wzorzec w dziedzinie podatków pośrednich, takich, które znam, nam konsumentom kojarzą się z tym, że codziennie płacimy je w sklepie, nabywając towary czy usługi. Są systemy, choćby nowozelandzki, w którym ta baza podatkowa jest szeroka, ale jednocześnie stawka w miarę możliwości stała, bez wielkich różnic i różnych stawek opodatkowujących różne towary czy usługi.
1: Rozmawialiśmy o tym ze słuchaczami na antenie 357. W tej chwili wielu pracodawców, ale także pracowników doświadcza tego eksperymentu, bo po zmianach przepisów Państwowa Inspekcja Pracy, o czym, jak podejrzewam, doskonale pan wie, zmusza teraz przedsiębiorców do zmian umów pracy. Umowy B2B są przekształcane w umowy stałe o pracę. Skarbówka po takich przekształceniach oczekuje wstecznego wyrównania podatków. No, coś, co było dozwolone, nagle jest zabronione. Czy to jest uczciwe wobec pracodawców, wobec pracowników? Bo ja rozumiem potrzebę nawet zmian, bo chodzi o wyrównanie pewnych warunków dla tych, którzy pozostają na stałej umowie, wobec tych, którzy cieszą się z umowy B2B. Ale na Boga, czy to by nie mogłoby być przeprowadzone w sposób neutralny, na przykład finansowo?
3: Panie redaktorze, to jest bardzo ciekawy przykład. Tutaj nie tyle przepisy dotyczące samych umów się zmieniają, co bardziej procedura
1: interpretacja.
3: Natomiast właśnie interpretacja, to jest kluczowe słowo, którego pan użył. Ja, jak wspomniał pan na wstępie, rzeczywiście mam dosyć dużo do czynienia ze sporami podatkowymi. I to, co widzę i co jest bardzo specyficzne dla Polski, wydaje mi się, a z czym przedsiębiorcy mają problem, to jest to, że jeżeli zmienia się podejście do określonych przepisów, do ich interpretacji, to polska administracja raczej ma tendencję, żeby stosować je wstecz, do tych nieprzedawnionych okresów od razu, trochę zapominając, albo może tracąc z pola widzenia to, że przedsiębiorca wtedy, kiedy dokonywał danej czynności, nie zakładał, że ta interpretacja się za kilka lat zmieni. I tutaj pytał pan też o przykłady pozytywne. Podam taki przykład. Kiedyś miałem okazję prowadzić spór dotyczący opodatkowania akurat stawką VAT-u określonych towarów czy produktów. Podobna zmiana interpretacji, gdzie sięgałem do rozwiązań w innych krajach, zauważyłem, że w Wielkiej Brytanii administracja ogłosiła wręcz na swojej stronie internetowej, że zmienia podejście do klasyfikacji określonych wyrobów. To nie, że przepisy się zmieniają. Zmienia interpretację sposób stosowania. Ale do przodu, za kilka miesięcy. Podatnicy macie jeszcze tyle i tyle czasu na zmianę swojego postępowania i to jest właśnie przewidywalność. Wydaje mi się, że czegoś takiego
1: nam brakuje. To jest podejście uczciwe, wracając jeszcze do tych przepisów dotyczących B2B, opodatkowania tych umów. No przecież w momencie tworzenia przepisów podatkowych dotyczących obciążenia umów zleceń nikt o tym naprawdę by nie wiedział, jak to zadziała, nie było refleksji. Przypominam się w tym momencie takie powiedzenie Stefana Kisielewskiego, że nasze państwo jest jak socjalizm, walczy z problemami, które samo stwarza.
3: Wydaje mi się, że nie ma jednego autora, który by był odpowiedzialny za to. My po prostu odziedziczyliśmy w tej chwili, patrząc z dzisiejszej perspektywy, taki system. Oczywiście tak, najskuteczniejsze byłoby po prostu ujednolicenie sposobu opodatkowania pracy, niezależnie od tego, na podstawie jakiej umowy ona jest wykonywana. I to zarówno z perspektywy podatków, jak i składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne. I ta dyskusja trwa. W sumie kilka miesięcy temu, rok temu, dwa lata temu dyskutowaliśmy o tym i wydaje mi się, że chyba w tym kierunku system będzie zmierzał, dlatego że ciągłe ściganie tych, którzy gdzieś balansują na granicy między jednym sposobem opodatkowania a drugim, będzie zawsze dużo mniej skuteczne niż ujednolicenie tych reguł.
1: Andrzej Zubik, partner w zespole do spraw postępowań spornych PricewaterhouseCoopers, radca prawny, doradca podatkowy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Wrócimy na antenę przed godziną 13, a zatem do usłyszenia.
3: Dziękuję.
1: 11 minut po południu. Wracamy, proszę państwa, do naszych smutnych baranów. Czy nasz system podatkowy jest przyjazny i logiczny? 510-357-357. Czekam na państwa telefony w aplikacji Sonda i zaczniemy. Panie Jakub. Panie Jakubie, witam pana. Dzień dobry. Halo.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Ja skorzystam z takiej okazji, że jestem pierwszy na antenie w dzisiejszej rozmowie i trochę może wsadzę kij w mrowisko. Ja jestem młodym przedsiębiorcą, od 5 lat prowadzę działalność. Również działam na zasadzie współpracy B2B, świadczę usługi. I jestem fanem podatków, w sensie takim zwolennikiem, bo fanem to nieźle powiedziałem, za głęboko.
1: Może pan zapłaci i moje.
4: No nie, aż tak to właśnie nie. Nie aż takim fanem zagorzałym, ale zwolennikiem podatków i załatwiania usług społecznych przez państwo. I myślę, że u nas właśnie pokutuje takie przeświadczenie, że podatki to jest największe zło, a tak naprawdę wielu ludzi nie wie, jakie i ile tych podatków płaci. Ja od kiedy jestem przedsiębiorcą i sam wykonuję przelewy co miesiąc, to wiem, jakie to są obciążenia i nie jest to mało w budżecie mojej firmy, mojej rodziny. Nie są to małe pieniądze, ale myślę, że to przeświadczenie właśnie o tej negatywnym aspekcie opodatkowania pracy pokutuje w społeczeństwie jako taki pogląd ludności, pogląd naszego narodu, co ma właśnie odzwierciedlenie w ustawodawstwie. Skoro obywatel traktuje podatki jako zło, to my musimy te podatki tak jakoś usankcjonować, ułożyć, żeby ten podatnik zupełnie nie wiedział, za co płaci i co, ale żeby musiał płacić, bo on
1: czyli
4: tego stopień, nie chce zrozumieć.
1: Stopień skomplikowania jest po to, żeby celowo utrudnić zrozumienie, ogarnięcie, a przede wszystkim obliczenie, ile w sumie płacę, tak?
4: I zaakceptowanie. To ja myślę, że klucz jest w tym, żeby obywatele zrozumieli, że podatki są po coś. Podatek to nie jest kara za pracę, podatek to nie jest kara za obywatelstwo, to nie jest kara za to, że przebywamy w takim kraju, a nie w innym pięknym, tylko to jest zrzutka na nasze usługi publiczne. Ja uważam, że to pokutuje w społeczeństwie, że podatek to jest kara. Podatek to nie jest kara. Podatek to jest załatwianie usług publicznych,
1: wie pan,
4: które mamy wokół.
1: Ale to przekonanie...
4: I bardzo dobrze, tak uważam.
1: Ja to rozumiem, tylko że to przekonanie, panie Jakubie, nie bierze się z niczego. Ono bierze się, być może, będę zgadywał, z przeświadczenia części naszych rodaków, że to, co jest zbierane, jest albo gubione, albo wydawane źle.
4: Oczywiście. To temat rozporządzania budżetem państwa, gminy czy innego samorządowego budżetu, to jest rozmowa na inny temat. Ale właśnie ja uważam, że rządzący, opracowując system podatkowy czy go modernizując, powinni taką informację przekazywać, że te podatki zbierane, ten podatek idzie na to, ten podatek idzie na to i wszyscy się na coś zrzucamy.
1: No to, ja myślę, że to chyba
4: należy im nadać taką sensowność, a nie traktując je jako karę dla obywatela, próbować tego obywatela za wszelką cenę zmusić i wyegzekwować.
1: To może rząd popełnia jednak pewien błąd, także i w narracji, kiedy to bez przerwy słyszymy, że rząd albo by coś da, albo by dołoży. No nie rząd, a podatnik.
4: No właśnie.
1: A właśnie.
4: Dokładnie.
1: Pozdrawiam, panie Jakubie. Bardzo panu dziękuję. Pan Paweł. Panie Pawle, dzień dobry, halo.
5: Witam serdecznie, panie Kuba. Paweł z tej strony się kłania. Odpowiedź na pytanie oczywiście jest, że system nie jest przyjazny i logiczny. Mówię to jako człowiek, który w latach 90. studiował rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa, przez ponad dwie dekady prowadził działalność. Mhm. Zresztą same słowa Romana Kluski, który w którymś z wywiadów mówił, że system jest tak nieprzyjazny, to kilka lat temu taka wypowiedź wybrzmiała w przestrzeni publicznej, że współczuję tym ludziom, którzy dzisiaj zakładają przedsiębiorstwa, bo on, gdy zakładał Optimusa, to nie miał takich barier wejścia na rynek, jakie dzisiaj miałby się spotkać. Troszeczkę ten temat, który pan jak zwykle wrzucił, to jest bardzo pojemny. Natomiast jeżeli chodzi o, panie Kubo, o wypowiedź mojego przedmówcę, to ja mu dedykuję wierszyk Ptaszki w klatce Krasickiego. To jest dosyć ciekawy wierszyk i może ten młody człowiek zrozumie, chociaż może nie do końca, na czym to polega, na czym nasz ból polega. Ponieważ ja jestem zwolennikiem, jestem przeciwnikiem tego, co ten człowiek powiedział odnośnie opodatkowania na przykład pracy. Moim zdaniem praca nie powinna być w ogóle opodatkowana, bo jak można karać za coś, za inicjatywę człowieka, czy w ogóle za pracę? Jeszcze mówimy tutaj o podatkach progresywnych.
1: Albo dorzucę jeszcze jeden przykład absurdalny również, jak można oczekiwać i wymagać podatków, kiedy podatnik jeszcze niczego nie zarobił.
5: Dokładnie, to już jest taki poziom abstrakcji, że jest jeden problem, panie Kubo. Ponieważ ja jako narodowy demokrata jestem za tym, żeby całkowicie zredukować opodatkowanie i uprościć. Przecież mieliśmy kiedyś ustawę Wilczka, która przysłowiowa była napisana na jednej kartce.
1: No nie, tam było, bo ja to pamiętam, tam było kilka kartek, ale wobec tego, co mamy dzisiaj, no to rzeczywiście wydaje się to absurdalnie mało, tak.
5: Dlatego, panie Kubo, będziemy mieli problem ze zredukowaniem, ponieważ rzesza urzędników, jaka została wykreowana na kanwie powstających różnych regulacji prawnych, spowoduje, że opór materii przez likwidację tego rozwiązania będzie bardzo duży.
1: No, natomiast to jest ocenie, argument, bo jest grupa, która ma w głowie aktualne przepisy i teraz jeśli to się zlikwiduje, to ich wiedza będzie po nic.
5: Panie Kubo, jeszcze jedna rzecz, bo w mojej ocenie, jeżeli byśmy chcieli normalność z powrotem zaprowadzać, to w mojej ocenie powinniśmy, tworząc każdy nowy akt prawny, on powinien likwidować co najmniej 5 poprzednich aktów prawnych, ale jest jedna rzecz, którą ja bym od siebie dodał, tak zwany element walidacji. Chodzi o to, że każdy przepis prawa, który będzie wprowadzony, ma powodować, że w portfelu Polaków zostanie więcej pieniędzy. Nie odwrotnie. Nie ma łupienia, tylko odwrotnie. Mamy, Polak w Polsce ma być gospodarzem, właścicielem i decydentem i to jest właśnie z mojego punktu widzenia
1: każdy rząd, panie Pawle, jak pan doskonale wie, mówi o deregulacji, a kończy się to sytuacją dokładnie i tendencją dokładnie odwrotną. Pozdrawiam pana, pan Dawid. Panie Dawidzie, dzień dobry, halo.
6: A witam, panie Kubo.
1: Witam,
6: mam nadzieję,
1: pana.
6: Że dzisiaj mi telefon nie przerwie. Stary złom 5-letni. Mam nadzieję, że dam radę wypowiedzieć się. Panie Kubo, bo jak pan doskonale...
1: Sądząc po liczbie telefonów do Radia 357, to w zasadzie pan powoli zasłużył na telefon służbowy.
6: No spokojnie. Szybko się wypowiem, bo to na pewno słuchacze czekają. Pan na pewno śledzi bardzo wiele i długo czasu polską klasę polityczną. Nasi słuchacze na pewno też, bo tu dzwonią zazwyczaj tacy ludzie, którzy na bieżąco na pewno śledzą, co się w Polsce dzieje. I wracając do tego, co tu przedmówca mówił, na przykład ten podatek dochodowy, widzi pan, mają być wprowadzone nowe stawki podatkowe z 1 stycznia 2027 roku.
1: Tak,
6: trzy progi, tak, 12, 24, 32.
1: Tak.
6: I teraz uwaga, jak nasz wspaniały rząd to zrobił? Wydawałoby się, że okej, no kwestia sporna, czy te widełki są dobre dla nas czy nie. Ja mówię, że nie, ale co oni tam zapisali?
1: Punkt widzenia pewnie zależy od punktu siedzenia w progu.
6: Ale niech pan zobaczy, oni tam dodatkowo w tej ustawie zapisali wyższy CIT, wzrost stawki z 19 do 22% dla firm z przychodami powyżej 50 milionów.
1: Euro, tak?
6: Tak, pamięta pan, VAT na napoje, propozycja wyższego VAT-u, ryczałt i ulgi, planowane zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym oraz ograniczenie wybranych ulg podatkowych. I teraz jeszcze dalej dodam. Pamięta pan, panie redaktorze, ustawę?

0: że bilans tych zmian od 1 stycznia przyszłego roku będzie oczywiście dla państwa, dla budżetu korzystny. Jeśli będzie korzystny dla budżetu, no to dla kogoś będzie niekorzystny. Państwo w pierwszym roku, co nie jest tajemnicą, ma zyskać 2 miliardy 600 milionów złotych. Jeśli dobrze pamiętam, w następnych latach jeszcze więcej. 21 minut po południu. Czy nasz system podatkowy jest przyjazny i logiczny? 510-357-357. Czekam na państwa telefony w aplikacji Sonda, a na antenie pan Paweł. Panie Pawle, halo?
1: Dzień dobry, panie
0: Dzień dobry panu.
1: Witam słuchaczy. Panie redaktorze, ja się zgadzam z przedmówcami, że tak, podatki musimy płacić, no bo państwo chcemy, żeby funkcjonowało. Mhm. Zgadzam się też z moim przedmówcą, że no nie widzę perspektywy, żeby ten system podatkowy, który uważam, że jest koszmarnie skomplikowany w Polsce, żeby się zmienił na lepsze dla nas. Niestety całkowicie się zgadzam z tą rzeszą urzędników, którzy kreują przepisy. Mam wrażenie, że czasami trochę, nie wiem, żeby się wykazać na siłę.
0: No ale ja bym nie obciążał urzędników, ale, bo wie pan, urzędnik jest od wykonania. Politycy, ustawodawcy, wie pan, posłowie, senatorowie, wszyscy ci, którzy mają inicjatywę ustawodawczą, czyli rząd, grupa parlamentarzystów, pan prezydent. To są wszystko elementy, które tworzą tę masę po prostu.
1: Tak, natomiast ja niestety obecnie dzwonię z przykładem, zmagam się obecnie, prowadzę nierówną dyskusję, obawiam się z, nazwijmy to grzecznie, z Urzędem Skarbowym, dlatego że prowadzę najem krótkoterminowy mieszkań. Mhm. No i prowadzę go od kilkunastu lat, od bodajże 2016 roku, kiedy to, nie wiem, czy mogę portale wymieniać z nazwy, na których się wynajmuje te mieszkania krótkoterminowo na antenie, ale wtedy, kiedy zaczynałem, to nikt nie wiedział, jak płacić te podatki. Ja chciałem płacić podatki, ale tak, nie miałem umowy najmu, bo to wiadomo, że to jest najem krótkoterminowy. Panie w urzędach skarbowych nie miały pojęcia, jak to ugryźć. Później, jak państwo zaczęło przebąkiwać w artykułach...
0: No ale miał pan przecież dochody, o których pan wiedział, prawda? No mógł pan zgłaszać te dochody.
1: Tak, ale tam były komplikacje formalne, bo ja nie miałem umów najmu takich na PIT-28, tylko miałem sam dochód, ale nie, jak gdyby forma oficjalnie w Polsce tego najmu krótkoterminowego
0: nie istniała.
1: Później pojawiły się artykuły, no, że państwo zmierza do regulacji tego, że trzeba coś z tym zrobić, więc ja poszedłem do trzech urzędów skarbowych w krótkim okresie czasu, w roku bodajże 2019, to były takie nieformalne wizyty i panie w trzech urzędach skarbowych pytały, a co to są za portale, co to jest najem krótkoterminowy w ogóle, jak pan wynajmuje mieszkanie, to pan płaci PIT-28. Mhm. Więc ja zacząłem płacić PIT-28 i rezultat jest taki,
0: że dzisiaj
1: mam kontrolę podatkową, okazuje się, że to była działalność gospodarcza, że teraz muszę złożyć PIT-36, czyli wyższe stawki podatkowe i ja tłumaczę, nie mam jak udowodnić, nie nagrałem tych pań, nie mam pism, powinienem był się zgłosić po tak zwaną indywidualną interpretację podatkową,
0: tak, powinien pan to mieć, na piśmie, tak.
1: Natomiast no jestem teraz ciągany do urzędów skarbowych i no nie pomagają tłumaczenia, że to było nieuregulowane, że nikt nie wiedział, jak płacić te podatki, no ale kto będzie musiał zapłacić podatek? Ja ostatecznie. I raczej to się tym skończy, że się nie wybronię z tego, niestety.
0: Czyli
1: państwo ma prawo być
0: bezradne i nie wiedzieć, prawda? Ale przychodzi do płacenia, to pan musi.
1: No tym bardziej podkreślam, że ta branża jeszcze przed rokiem 2020, w latach tam 16, 17, 18 była naprawdę nieuregulowana, ponieważ oficjalnie nie istniało coś takiego jak najem krótkoterminowy. Mhm.
0: Pozdrawiam pana, panie Pawle, dziękuję za przykład. Pan Adam z nami, panie Adamie, halo.
2: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
2: No, powiem tak szczerze, że jeśli chodzi o podatki, to patrzę bardziej z punktu widzenia tego, że podatki to jest taki konstrukt społeczny, któremu tak naprawdę sami gdzieś tak nadajemy, gdzieś tak w różnych kontekstach. Ze względu na to, że jednak za bardzo nie znam się na matematyce, to twierdzą jednak, że od czasów nawet starożytnych Sumerów, czy nawet samych cywilizacji różnych, no na przykład Imperium Zachodnio-Rzymskiego też zdarzało się tak, że podatki często były one tak naprawdę

0: mocnym kołem uwozu tak naprawdę samej władzy, na przykład cesarskiej, albo i też no, w pewnym sensie tak jakby sami poborcy podatkowi byli źli, ale prawo jako tako pewne było mądre. Jednak ten poziom skomplikowania, o którym pan wspomniał na początku audycji, czyli tych 330 iluś tam czterech przepisów, zmusza mnie do takiego stwierdzenia, że my ten konstrukt tak naprawdę nadwyrężyliśmy do granic możliwości. W ogóle jakiekolwiek zmiany na szczeblu strukturalnym powinny się jakoś odbywać nie tylko w sposób taki, no, ten, że zaprosimy fachowych ekonomistów.
1: Słabo pana słyszę, panie Adamie, choć nasłuchuję pilnie, bo używa pan zestawu głośno mówiącego. Gdyby pan to zmienił,
0: dlatego tak.
1: Pewnie komunikacja byłaby bardziej czytelna. Możliwe to jest?
0: No, raczej tak.
1: Może następnym razem, czego życzę sobie i słuchaczom. Pozdrawiam pana, panie Adamie, dobrego dnia. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo?
2: Dzień dobry, to ja.
1: Dzień dobry, to pan, tak.
2: Nic, kłaniam się. Panie Kubo, czy system jest przejrzysty, przyjazny?
1: Przyjazny i logiczny, tak.
2: Przyjazny i logiczny, absolutnie nie. I jedno, i drugie. I jedno, i drugie. To jest tak. Ja bardzo chętnie to, czym w życiu się zajmuję, ja bym bardzo chętnie zrobił z tego działalność gospodarczą. Przymierzam się do tego, bo zdaję sobie sprawę, że lata lecą, a nie mają taku, nie naliczają się składki emerytalne i pobory.
1: Gdzie ja pan jest, panie Marcinie? Gdzie pan teraz jest? Na ulicy gdzieś?
2: Tak, a już się mogę przełączyć na ten. Chwila, moment. Teraz lepiej?
1: Teraz lepiej, tak, bardzo proszę.
2: Panie Kubo, słychać? Słychać.
1: Słychać.
2: Słychać, panie Kubo. No mówię, jeżeli chodzi o ten system, tak? Ja z miłą chęcią mówię, swoją działalność przeistoczyłbym w firmę, ale ja się zawsze boję, bo ilekroć rozmawiam z ludźmi, którzy gdzieś właśnie mają firmy, to 9 na 10 takich osób to są ludzie znerwicowani, to są ludzie zestresowani ciągle, bo to jest wiecznie jakaś tam, a to trzeba jakieś pismo napisać, a to trzeba coś zapłacić, a to nagle się okazuje właśnie...
1: To jest ciągły strach często, tak. Nawet strach przed otwieraniem korespondencji, bo Bóg raczy wiedzieć, co tam jest, jeśli z urzędu.
2: Właśnie. I mówię, to jest takie, to nasze polskie prawo podatkowe jest takie, że ono jest słabe wobec silnych, silne wobec słabych, tak? Czyli ci wszyscy wielcy gracze, wielkie korporacje mogą robić, co im się żywnie podoba, ale ten biedny człowiek, który chciałby zrobić jednoosobową choćby działalność gospodarczą, to on jest nagle tak obwarowany takimi przepisami, że po prostu odechciała się wszystkiego i w ten sposób to nasze polskie prawo zabija naszą polską kreatywność. Zabija kreatywność, zabija jakiś postęp, ale później oczywiście czy to rząd z prawa, czy z lewa wychodzi i mówi, tak, my chcemy, żeby Polska się rozwijała. To jeżeli chcą, żeby się Polska rozwijała, to niech w końcu uproszczą te procedury, uproszczą prawo, to wtedy proszę, ja jestem pewny jednej rzeczy, że wtedy ten kraj naprawdę pójdzie do przodu, tylko potrzebuje prostego, naprawdę prostego, przejrzystego prawa i prawa, które będzie
1: absolutnie
2: przyjazne dla człowieka.
1: Absolutnie podzielam pańską wiarę i przekonanie, że sprawy wtedy ruszyłyby z kopyta. Panie Marcinie, dobrego dnia. Pan Paweł, panie Pawle, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
3: Ja oczywiście mam takie podejście do tego tematu i oczywiście odpowiedź na te dwa pytania jest jedna i druga na nie. To jest oczywiste i każdy, ktokolwiek ma do czynienia z płaceniem podatków aktywnie, sam jak je płaci, no to wie, że to jest bardzo skomplikowana sprawa. Natomiast taka moja konkluzja, bo tu można bardzo dużo podać przykładów, że to rzeczywiście prawda, że to jest skomplikowane i nieprzyjazne i w ogóle i nic dobrego nie daje. Natomiast wie pan, panie Kubo, ja tak się zastanawiam nad jedną rzeczą. Jeżeli wszyscy wiemy, że to jest złe, jeżeli wszyscy wiemy, że to jest skomplikowane i że to w ogóle nam nie pomaga, to zadajmy sobie może pytanie, to dlaczego to się nigdy nie zmienia? A odpowiedź wtedy jest tylko jedna.
1: No właśnie.
3: Komuś na tym zależy.
1: Próbuję dociec i znaleźć odpowiedź. Nie wiem, postawiłem z jedną czy dwie tezy na początku programu, ale obawiam się, że one nie odpowiadają w pełni na tak zadane pytanie.
3: Ale Odpowiedź jest bardzo prosta przecież. Jeżeli podatki stanowią różnie pobierane, czy poprzez opłaty, czy poprzez...
1: pośrednie, bezpośrednie, tak.
3: Jakkolwiek byśmy na nie nie popatrzyli. Jeżeli one stanowią paliwo dla władzy, nie mówię o rządzie, tylko w ogóle dla władzy. Kto ma pieniądze, ten rządzi, tak? Tak to się generalnie to rozumiemy. No to jakim sposobem mamy przekonać kogoś, kto rządzi, żeby upuścił broń z ręki? No mm-hmm. Jak mamy to zrobić? Hmm. To się nie da zrobić. Moim zdaniem to jest węzeł gordyjski, nie do rozpoznania.
1: Czyli stoi pan na takim stanowisku z przekonaniem, że to się nigdy nie zmieni, tak?
3: Tak, musiałaby się wydarzyć jakaś, no nie wiem...
1: Rewolucja.
3: Rewolucja, no nazwijmy to rewolucja. Ona wcale nie musi być krwawa, ale jakaś rewolucja, gdzie ktoś by powiedział następujące zdanie. Przepraszam, że się śmieję. Udzielcie mi władzy, głosujcie na mnie, a ja siebie pozbawię władzy. Słyszał pan o czymś takim?
1: Nie, byłby pan oryginalny rzeczywiście z takim pomysłem. Pozdrawiam pana, pan Mateusz jeszcze. Panie Mateuszu, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
4: Odpowiadając na pytanie, no to pewnie nie. I jest dużo podatków, które są troszkę z księżyca wyjęte. Natomiast czy są potrzebne? W dużej mierze no są potrzebne, bo chodzimy do lekarza, bo jeździmy po drogach, bo robimy dużo ciekawych rzeczy, dzięki którym one są, bo są podatki. Natomiast tylko do dwóch panów, który jeden chciałby prowadzić firmę, a jej nie może prowadzić, bo mu ciężko, bo podatki. No troszkę chcielibyśmy, żeby samo się robiło, samo zarabiało, ale żeby nic nie trzeba było robić, takie mam wrażenie. I drugi pan, przepraszam, że personalnie,
1: Będę bronił, wie pan, panie Mateuszu, słuchacza, bo tu nawet nie sądzę, żeby słuchaczom chodziło o uszczuplenia dla budżetu państwa, albo nawet obniżanie podatków. Chodzi o pewną logikę, pewną przejrzystość i prostotę. Po prostu, wie pan, żyłoby nam się łatwiej. Nawet każdy by potrafił po ukończeniu szkoły podstawowej obliczyć należny podatek. A teraz jest z tym problem, nawet po ukończeniu kilku fakultetów.
4: Z tym zgoda, natomiast problem jest taki, że szkoła po prostu tego nie uczy. Ja nie miałem szkoły.
1: No ale to też nie wina PIT-u i tym podobne. To też nie wina podatnika. No, to...
4: Państwa, oczywiście, że państwa i edukacji.
1: Właśnie.
4: To było często pod radiu w ogóle i w audycji tejże. Natomiast... Jeszcze tylko kończąc myśl do drugiej osoby. Likwidacja podatków, czy ograniczenie ich mocne, wszystko pięknie, ładnie, tylko populizm, bo tam nie ma propozycji, skąd wziąć kasę potem na wiele rzeczy, które zawdzięczamy podatkom.
1: Chyba, że się godzimy na redukcję świadczeń, co też jest jakimś pomysłem. 27 minut do 13, czy nasz system podatkowy jest przyjazny i logiczny? Pani Monika Piątkowska jest moim gościem, doradca podatkowy e-PIT-y. Dzień dobry, witam, kłaniam się.
5: Dzień dobry.
1: Pani zdaniem jest pani praktykiem, praktyczką. Żyjemy w państwie przeregulowanym, takim, w którym przepisów podatkowych jest więcej, aniżeli ich faktycznie potrzeba?
5: Ja bym powiedziała tak, że żyjemy w państwie, które na pewno ma dość skomplikowany system podatkowy w Polsce. No i temu nie możemy zaprzeczyć. Co na to się składa tak naprawdę... Myślę, że kilka rzeczy tutaj nie możemy znaleźć jednej przyczyny, która by była takim winowajcą.
1: No szukamy właśnie ze słuchaczami odpowiedzi na to pytanie. Teraz mi przyszła do głowy jeszcze jedna koncepcja, mianowicie może tak się dzieje, bo politycy, parlamentarzyści działają doraźnie. Stale coś poprawiają, stale coś regulują, łatają dziury, które wcześniej sami stworzyli.
5: Z pewnością tak się dzieje, tak? Chociażby, żeby spełnić swoje obietnice wcześniejsze wyborcze, a tak naprawdę system podatkowy w Polsce jest ciężki z założenia. Samo brzmienie ustaw podatkowych, liczba ulg, które mamy do dyspozycji, a jednocześnie no, one są dość skomplikowane, tam występuje dużo limitów, wyłączeń. język, którym się posługujemy, pisząc ustawy podatkowe, tak, gdzie mamy ileś tam artykułów, one odwołują się do innych artykułów i zrozumienie tego przez podatnika jest ciężkie. No a niestety prawo podatkowe powinniśmy znać wszyscy i to tak, żeby umieć się nim dobrze posługiwać, umieć z niego korzystać, no bo jesteśmy za nasze rozliczenia podatkowe odpowiedzialni.
1: Pozbyłem się już takich ambicji, żeby znać prawo podatkowe w Polsce. 1 stycznia przyszłego roku wchodzą w życie zmiany podatkowe. Rząd opublikował właśnie projekt. Pierwszy próg podatkowy zostanie podniesiony do 130 tysięcy. Obecnie to jest 120 tysięcy i w tym przedziale stawka podatku wyniesie 12%. Zmiana wydaje się niewielka, ale sporo zmieni?
5: Ja myślę, że to jest trochę właśnie odpowiedź na te obietnice podatkowe. Ona zmieni, jak gdzieś tam wyciszy te nastroje, które i te głosy, które no, domagają się tych zmian w progach podatkowych, bo
1: znaczy, to jest wyjście, rozumiem, naprzeciwko tym oczekiwaniom i tym argumentom, że oto za szybko wpadamy w drugi 32-procentowy próg, tak?
5: Tak, dokładnie. Tak naprawdę te progi były ustalane w 2022 roku, kiedy wchodził Polski Ład. I wówczas w ten próg podatkowy wpadało w tym 2022 roku około 3% podatników. Aha. W zeszłym roku, w 2025, wpadło około 10%. Więc widzimy, jak na przestrzeni kilku lat tak naprawdę nasze wynagrodzenia
1: progresja
5: się zmieniały.
1: Tak.
5: I jaka była progresja, więc
1: stąd pomysł zrobić. Stąd pomysł na drugi przedział. To są zarobki roczne od 130 do 150 tysięcy i tu nie będzie od razu wspomnianych 32, ale będzie nowa stawka 24% stawka podatkowa. To jest nowość, prawda?
5: Tak, to jest nowość. To jest stworzenie kolejnego progu, tak? Bo tutaj mieliśmy, tutaj jest jakby troszkę stworzenie takiej klasy pośredniej w tym progu, gdzie no nie wpadamy w te wysokie opodatkowanie, tak, w te 32%, więc nie ma takiego tąpnięcia nagłego z 12 na 32, tylko możemy się do tych wyższych podatków no niejako przyzwyczaić. Tak?
1: No i mamy kończący trzeci próg. Dochody powyżej 150 tysięcy rocznie mają stawkę na poziomie 32%. Warto przypomnieć, że obiecana kwota wolna od podatku pozostaje bez zmian, czyli na poziomie 30 tysięcy.
5: Tak, tutaj no, to jest właśnie ta odpowiedź rządzących na realia, które są obecnie, tak? Czyli na one, te nowe progi podatkowe pomogą, ulżą trochę tym przedsiębiorcom, którzy wpadają w ten wyższy próg. No tutaj nie mamy zwiększenia kwoty wolnej od podatku dlatego, bo po prostu wydaje mi się, że to byłby zbyt kosztowny wydatek dla budżetu państwa, więc gdzieś tam te rozwiązanie zostało upośrednione. Pytanie, na ile te kwoty, które są obecnie ustalane, tak, i będą obowiązywać od przyszłego roku, będą adekwatne za 2 lata, 3 lata, 5 lat, bo to są stałe kwoty, a nasze wynagrodzenia rosną. Kwota minimalnego wynagrodzenia chociażby rośnie z roku na rok, inflacja. A to są składowe, które wpływają na to, jak zarabiamy, ile zarabiamy, a przez to na adekwatność tych właśnie kwot progów podatkowych.
1: Dzwoniący do nas dziś pan Dawid słusznie zwrócił uwagę na limity uprawniające do korzystania z ryczałtu dla przedsiębiorców, spore zmiany dotyczące tego limitu. Zasadnicze, limit zostanie obniżony z równowartości 2 milionów euro do równowartości 250 tysięcy euro. Czyli co? Więcej firm zapłaci po prostu wyższy podatek?
5: Tak, w skrócie tak. Więcej firm zapłaci wyższy podatek. Ci, którzy gdzieś tam zoptymalizowali swoje podatki właśnie przez ryczałt, będą musieli jeszcze raz przeliczyć, czy rzeczywiście ten ryczałt będzie im się opłacał. Co więcej, w ryczałcie będzie wprowadzona dodatkowa stawka, tak jakby próg podatkowy 300 tysięcy. Jeżeli przekroczymy 250 tysięcy dochodu, No to w tym roku, w którym przekraczamy, już będziemy musieli się liczyć, że jeżeli przekroczymy 300, zapłacimy wyższy podatek. Więc no, gdzieś trzeba było znaleźć te pieniądze, które sfinansują te niższe progi podatkowe w skali podatkowej.
1: Stara no zasada. Jak rozdają, no to gdzieś muszą zabrać.
5: Dokładnie, więc no, tutaj gdzieś rządzący szukali tych oszczędności. No i padło na przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem.
1: Wrócimy na antenę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Monika Piątkowska, doradca podatkowy, jest naszym gościem. E-PIT-y. O właśnie, przypomniałem się. Nazwa instytucji, firmy, z którą pani Monika jest związana. 19 minut do godziny 13. 510. 357-357. Czy nasz system podatkowy jest przyjazny i logiczny? Co na to pan Sławomir? Panie Sławomirze, witam. Dzień dobry, halo.
6: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry,
6: ja tak
1: panu.
6: Na wstępie dodam, że temat dotyczący podatków i alkoholu to jest chyba jeden z ciekawszych z pana audycji. Dzisiaj dotykamy tematu podatków i chciałem jako głos wsparcia, solidarności wyrazić może w kierunku takich bardzo małych przedsiębiorców, którzy w zasadzie nie pracują, a podejmują jakąś aktywność zawodową w postaci wykonywania często jakiegoś rękodzieła. Uh-huh. Bardzo mi jest przykro, że te osoby po prostu są dobijane ZUS-em, podatkami, one nie są w stanie utrzymać siebie i niestety ta praca twórcza, którą oni realizują, no po prostu przestaje być opłacalna i oni przestają wykonywać tego typu właśnie aktywności. I tak się zastanawiam, co się musi wydarzyć, żeby w tym malutkim kierunku, nie mówiąc już o ciężkich milionach, tysiącach złotych, ale naprawdę symbolicznych wartościach zarabianych w ciągu miesiąca, stworzyć system, który umożliwi właśnie takim osobom, które się zajmują rękodziełem, właśnie taką swobodną koegzystencję z tym systemem podatkowym. Więc może jakiś dzisiejszy, może pana rozmówca będzie w stanie ten temat podnieść i znaleźć jakieś rozwiązanie, aby pomóc tym osobom właśnie. Także tak króciutko chciałem, jako takie sobie znam prywatnie i chciałem też właśnie...
1: Na szybko przychodzi mi, panie Sławomirze, że pomysł mało pewnie oryginalny, mianowicie kwota wolna od podatku dla wybranej grupy zawodowej, ale...
6: No chociażby nawet.
1: No tak, tylko że widzi pan, popełnilibyśmy ten sam błąd, co powszechnie popełnia ustawodawstwa, czyli mnożymy znowu wyjątki. Znowu wprowadzamy nowe regulacje, które tworzą gąszcz.
6: Kolejna strona w ustawie. No ma pan też rację, no ale może ktoś dzisiaj mądry odezwie się w tej dyskusji i znajdzie jakieś rozwiązanie. Ja wspieram twórców, także trzymaj za nich kciuki, aby oni też mogli wykonywać taką pracę, która nie przynosi może dużo pieniędzy, ale też wartościowe rzeczy. Także dziękuję serdecznie.
1: Bardzo panu dobrego. Dziękuję za głos, dziękuję za przykład. Pan Michał na antenie. Panie Michale, dzień dobry, halo.
7: Dzień dobry, panie.
1: Dzień dobry, witam.
7: Z żoną dojeżdżamy właśnie do wybrzeża Adriatyku na w końcu zasłużone wakacje i trochę zgubiłem skupienie po drodze, ale czy pan powiedział, że umowy B2B będą jakby rozliczane wstecz, czyli że jak komuś płaciłem na zasadzie B2B, to za ostatnie, dajmy na to, 3 lata będę musiał zapłacić za niego jak od umowy o pracę?
1: Obawiam się, że tak. Dlatego, że po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, jeśli otrzyma pan decyzję o przekształceniu, o konieczności przekształcenia danej relacji opartej na B2B w stałą umowę o pracę, to może zgłosić się Urząd Skarbowy, który powie, proszę pana, pan przez x lat wykorzystywał, znaczy konkretnie 5, prawda, wykorzystywał tę formę w sposób nieprawidłowy, w związku z tym prosimy o wyrównanie.
7: Ale to przecież podstawową wykładnią prawa jest to, że nie działano wstecz, to nie przejdzie w żadnym sądzie.
1: W Polsce są na to liczne przykłady dotyczące prawa podatkowego, które działa wstecz.
7: O! To ja nie wiem, czy ja z tych wakacji nie muszę już wracać w tej sytuacji.
1: Długo? Na długie pan te wakacje zaplanował?
7: Zaplanowałem na 3 tygodnie, a zróbmy 3 dni z tej sytuacji.
1: To pan troszkę przesadził. 3 tygodnie, proszę pana.
7: Panie redaktorze, ale czy pan prezydent to podpisał? Bo jak wiemy, no nie ma za bardzo harmonii między panem prezydentem a rządem. Daj pan jakąś nadzieję na te wakacje.
1: Obawiam się, że nie daj Boże, ale rzeczywiście w pewnych okolicznościach może się okazać, że nie 3 tygodnie, ale ma pan rację, 3 dni, czego panu bardzo, bardzo nie życzę, panie Michale. Znaczy życzę udanych i długich wakacji, o tak.
7: Dziękujemy bardzo, wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego, kwadrans do godziny 13.510, 357, 357. Pan Jarosław, panie Jarosławie, dzień dobry, halo.
8: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
8: Pozdrawiam, jak zwykle, z Cieszyna. Wie pan, nudna ta pańska audycja, więc ja zadzwoniłem.
1: Łaska boska, no wreszcie, wie pan. Ale też tak siedzę i tak sobie, ledwo siedzę, wie pan, i mówię, tak sobie myślę, pan Jarek nie dzwoni. Jakby zadzwonił, to by się coś ożywiło, aż tu
8: no
1: nagle.
8: Właśnie, bardzo panu, właśnie poczułem
1: bardzo,
8: to.
1: Bardzo tak, panu dziękuję. Bardzo dziękuję.
8: Wie pan co, ja prowadzę działalność gospodarczą, taką jednoosobową, i nie widzę żadnego problemu, bo korzystam z usług dobrej księgowej. Zawsze wszystko mam na tacy, cały rok zawsze mam rozliczony, nigdy nie muszę się o nic martwić.
1: Cudnie, ale niech pan sobie wyobrazi, ja też tak robiłem, dla świętego spokoju, dla takiego, wie pan, błogiego przekonania, że nie muszę się martwić, że o czymś zapomniałem, że coś przeoczyłem, że na czymś się nie znam. Tyle tylko, czy to tak musi wyglądać naprawdę, że nawet drobny przedsiębiorca musi posiłkować się czasami poważną firmą doradczą, podatkową?
8: Ale to nie jest, przepraszam, z całym szacunkiem dla pani księgowej, poważna firma. Mam chyba 2 osoby albo 1 pracują. Nie płacę jakiegoś majątku wcale za te usługi. I proszę mi powiedzieć, panie Kubo, czy jak panu się zepsuje samochód, to pan bierze poradnik i próbuje sam naprawić to auto?
1: Wie pan, mam czasami takie ambicje, ale na szczęście szybko mijają.
8: No właśnie. I mam wrażenie, że Polacy to wszystko by chcieli sami, no zamiast po prostu skorzystać z usług profesjonalisty. A jeszcze tylko odniosę się do jednej rzeczy, która się pojawiła, bo w szkole nie uczą nas nic o podatkach. Wyobraża pan sobie sytuację i pański program, jakby pan ten temat poruszył, że Ministerstwo Edukacji planuje wprowadzenie nauki podatków w szkole. Program przeładowany, biedne dzieci, tyle się muszą uczyć. Kolejne narzekanie by było.
1: Tu by pan się być może zdziwił. Znając naszych słuchaczy, to podejrzewam, że większość by przeklasnęła. Pozdrawiam pana, pan Przemysław. Panie Przemysławie, dzień dobry, halo.
9: Dzień dobry. To niesamowite, bo właśnie o tym samym chciałem powiedzieć. To jest temat rzeka i oczywiście odpowiedź na to pytanie, czy podatki w Polsce to w ogóle mają jakiś sens. One pewnie sens mają, natomiast są okropne, przeładowane przepisami. Nie wiem, ile z tych stron rzeczywiście tych przepisów podatkowych już w Polsce obowiązuje. Natomiast 2 osoby przede mną
1: rekord padł, jeśli dobrze pamiętam, nie wiem po co mi taka wiedza, ale w 2016 roku wyprodukowano, uwaga, 34 tysiące stron nowych przepisów.
9: Znaczy, życzę powodzenia temu, kto chciałby to rzeczywiście przeczytać. Natomiast ja panu powiem tak, ja mam takie poczucie, że jestem pracownikiem etatowym od zawsze. Obserwuję moich przyjaciół, którzy prowadzą swoje działalności i rzeczywiście wyrywają resztki włosów z głów i zastanawiają się, jak zapłacić te wszystkie opłaty, a jeszcze w dodatku być na bieżąco z przepisami. Natomiast ja mam taką jedną uwagę, bo trochę to jest tak, że fantastycznie ta zabawa trwa. Nowi rządzący, których sobie sami wybieramy, przychodzą obiecując nie wiadomo co.
1: A jeszcze, no i jeszcze zachowują się tak jak ten przysłowiowy fachowiec, co to przychodzi do rury i pierwsze co mówi, kto panu to tak spaprał, nie?
9: No właśnie, żeby nie powiedzieć gorzej. A oni zaraz wymyślają
1: pierwsze lata to jest podkreślanie, jak tamci paprali.
9: Ale oczywiście, a potem następuje akcja pod tytułem szukamy kasy i zaczyna się skok na tą kasę, czyli na nasze kieszenie. Bo to, o czym pan przed chwilą powiedział, czyli obiecanki typu kwota wolna od podatku, przecież my o tym słyszymy już i zawsze. Jeszcze nikt do tego nie podszedł i nikt nie podejdzie. A prawda jest taka, i tutaj jest ostatnie słowa poprzedzającego mnie słuchacza, to jest edukacja. My naprawdę, naprawdę musimy sobie zdać sprawę z tego, mm-hmm. że większość Polaków nie wie, co to jest budżet państwa. Nie wie, skąd biorą się pieniądze na to wszystko, czego my chcemy. Mm-hmm. A jak to byśmy może zrozumieli, to byśmy może inaczej głosowali, albo inaczej podchodzili może... do naszych
1: Tak, a, do naszych a poza potrzeb. Tym nawet o czym wspomniał słuchacz, pewne obowiązki podatkowe traktowalibyśmy Dokładnie. Inaczej. Pozdrawiam. Króciutko jeszcze na koniec pan Radosław. Panie Radosławie, bardzo proszę, halo.
10: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
10: Ja jestem doradcą podatkowym, żyję z tych podatków. Ja powiem taką tezę przewrotną, że uproszczenie podatków, ja jestem za uproszczonymi podatkami. Miałbym mniej pracy, zająłbym się czymś innym. Reszta Polaków też by się zajęła czymś bardziej produktywnym niż rozliczaniem podatków. I to jest taki mój punkt widzenia. Jak chodzi o skomplikowanie. Czy ten system ma sens? Nie ma sens.
1: To mówię ja, doradca podatkowy.
10: Tak. Czy jest sprawiedliwy? System podatkowy nie może być sprawiedliwy. To jest temat na odrębną audycję, moim zdaniem. Też mogę się...
1: A jest jeszcze jedno ostatnie pytanie. Przyjazny?
10: Nie jest przyjazny, ale jeszcze kwestia tej edukacji. Panie Jakubie, jak pan sobie wyobraża edukację Jasia w 2026 roku na temat rozliczania podatków, które tą edukację on wykorzysta za 10 lat, kiedy te podatki będą kompletnie inne przy tym systemie podatkowym?
1: No bo będziemy uczyć nie konkretnych przepisów, które wiadomo, że się zmienią na przestrzeni dekady, dwóch, trzech, ale będziemy na przykład uczyć mechanizmu, pewnego sposobu myślenia. Bardzo panu dziękuję za telefon, panie Radosławie. Dobrego dnia. 9 minut do 13 kończę, bo już nasi goście, pani Monika Piątkowska, doradca podatkowy, jest z nami. Pity, halo.
11: Dzień dobry, jeszcze raz
1: Dzień
11: jestem.
1: Dzień dobry. I pan Andrzej Zubik, partner w zespole do spraw postępowań spornych PricewaterhouseCoopers, także doradca podatkowy. Słyszymy się?
12: Witam ponownie, tak?
1: Znakomicie. Na pytanie, czy nasz system podatkowy jest przyjazny i logiczny, tu zaskoczenie, aż 4% naszych słuchaczy odpowiada, że tak. 96% odpowiada, że nie. Pan Andrzej Zubik, pan by wspomniał o VAT-ie podczas naszego pierwszego spotkania, pierwszej rozmowy. Ja się wówczas uśmiechnąłem pod nosem, bo mi się przypomniała mi się afera krewetkowa z początku roku z Gdańska. Wiadomo, że sprzedaż posiłków objęta jest stawką 8% VAT-u, ale są wyjątki. Towary luksusowe mają stawkę 23%, a krewetka, no przecież każdy widzi, jak wygląda krewetka. Od razu rzuca się w oczy, że jest luksusowa. No i ma stawkę 23%, co powoduje jedna krewetka. Powoduje, że pizza ma stawkę, cała pizza, 23%. Po co nam takie głupoty? Może po to, by państwo mogło karać, żeby urzędnicy mogli stosować prowokacje, by stawiać zasieki, by czekać na to, że się przedsiębiorca Anusz Widelec, daj Boże, wywróci.
12: Spotkałem się rzeczywiście z taką tezą, ale wydaje mi się, że chyba jednak nie. Chyba celem urzędników karanie samo w sobie nie jest. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o podatki, to oprócz podstawowej funkcji, czyli fiskalnej, no to z nich w końcu utrzymujemy całą sferę budżetową, to przypisuje się im także wiele różnych innych funkcji. W tym przypadku akurat stawki obniżone w VAT-ie, no one sprawiają, że produkty uważane za produkty pierwszej potrzeby nie są dodatkowo więcej, nie kosztują dodatkowo więcej dla konsumenta.
1: Tak tłumaczą to rządzący, a ja pozwolę sobie mieć inne zdanie, bo mamy, jak wiadomo, cztery stawki podatku VAT. 23%, 8%, 5%, 0%. Wbrew temu, co mówią rządzący czasem, stawkę podatku VAT w każdym państwie, każde państwo ma prawo ustalać indywidualnie. I w związku z tym nie ma obowiązku na przykład utrzymywania stawki na poziomie 23%. Możemy się umówić, że wszystko ma na przykład stawkę 15% albo 12%, prawda?
12: Oczywiście, podstawowa stawka i zakres jej zastosowania do pewnego stopnia są w gestii rządu, polskiego ustawodawcy, i to jest po prostu decyzja polityczna, czy chcemy mieć mechanizm wyższej stawki podstawowej i wielu towarów na stawce obniżonej, czy raczej dążyć w kierunku ujednolicenia?
1: Monika Piątkowska, jeszcze jeden wątek, bo omówiliśmy te trzy progi podatkowe, omówiliśmy zmiany dotyczące limitu ryczałtu, natomiast nie wspomnieliśmy o daninie solidarnościowej, może dlatego, że dotyczy tak naprawdę niewielu obywateli. W każdym razie danina solidarnościowa zostanie podniesiona z 4 do 5%, ale wszyscy życzmy sobie płacenia takiej daniny, ponieważ to się płaci, jeśli zarabia się rocznie powyżej 1 000 000 złotych, prawda?
5: Prawda, tak. Danina solidarnościowa jest przeznaczona już dla tych najzamożniejszych podatników, tak, którzy właśnie osiągają dochody powyżej 1 000 000 złotych. No i tutaj też były szukane najprawdopodobniej te środki na pokrycie progów podatkowych, stąd bogatsi zapłacą jeszcze więcej.
1: No tak, nawet jak podniosą krzyk, to będzie słabo słyszalny, bo jest ich niewielu. Raptem 39 tysięcy osób w Polsce zarabia oficjalnie, rzecz jasna, w sposób rejestrowany, powyżej 1 000 000 złotych. Monika Piątkowska, doradca podatkowy EPIT, wcześniej pan Andrzej Zubik, partner w zespole do spraw postępowań spornych PricewaterhouseCoopers. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę i dziękuję za spotkanie.
5: Dziękujemy.
12: Dziękuję. Dziękuję.
1: 4 minuty. Dziękujemy. Do godziny 13:00. Słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

mam już sił. Poświęciłem czas, by znaleźć się, gdzie jestem dziś. Ponad wszystko muszę działać i odnaleźć sens w tym. Wiem, że chciałeś dla mnie

Nie zawsze żyję dobrze, bo żyję chwilą. W momencie upadku oddaję hołd swoim czynom. To się staje w sekundzie, nie jest godziną. Chłopak na rozdrożu obarczający się winą. Wszystko przesłonięte czarną kurtyną. Myśli giną, odeszło to, co było rutyną. Pośród ludzi, co dla mnie żyją, znajdą słowo, opatrzą moje rany. Bo człowiek nigdy nie jest spisany na straty. Spisany na straty.

żebyś była spokojna, żebym mógł patrzeć, jak bezpiecznie śpisz. To jest dla mnie nagroda.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Mówi Państwu dzień dobry. Witamy, kłaniamy się i zapraszamy serdecznie na środę. Kto chętny? Palec pod budkę.

0: Prawie 5 minut po 6. Dzień dobry, panie Mateuszu. Taki mail przyszedł. Ha! Pierwszy raz jestem od 6.00. Tadam! Panie Mateuszu, no witamy serdecznie, polecamy się, zapraszamy. Tu od 6 jest życie, tętni nawet. Czasami. Nie zawsze, ale czasami tak. Polecamy się i no, będzie nam bardzo miło, gdyby pan częściej, zresztą proszę próbować od 6. Po 6 zawsze jest coś pierwsze, na przykład pierwsza prognoza pogody. Zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite. Na krańcach zachodnich bez opadu, na pozostałym obszarze będą przelotne opady deszczu, a wysoko w górach, w Tatrach opady śniegu i tam miejscami będzie przyrost pokrywy śnieżnej. Do tego wczoraj 18, to dziś jeszcze 5. Temperatura maksymalna 13-16 na wschodzie, w centrum oraz nad morzem do 17-19 na zachodzie. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich, bo 13, a na Podhalu i na Suwalszczyźnie 11.
1: Radio 357.
0: 6 po 6. No, dzika godzina.

0: Dziko zrobiło, no ale dzika godzina to i takie rzeczy. 9 minut po 6, taki oficjalny dzień dobry. Gdyby państwo w jakiejkolwiek sprawie, to oczywiście Stanisław oczekuje, Stanisław Hatylak, 510-357-357, no ale przede wszystkim głosówkowo chyba najprościej. Głosówka, taki guziczek magiczny w aplikacji, proszę śmiało korzystać i tak trafi to do Stanisława. No a poza tym też oczywiście taki drugi guziczek, tekstówka, mail, ranek@radio357.pl. W każdej sprawie oczywiście zapraszamy. A dzień dobry mówią także Paulina Kozion, Iza Woźniak, Ewa Koch, Tomek Matlingiewicz, który audycję realizuje, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie do 9.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą, telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć, tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, Umie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś się kończy, coś się zmieniło. Na ekranach oglądamy zamach na dwie wieże World Trade Center. Komentarze wydawały nam się zbędne, ale prezenter oznajmił,

Shrek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do hybryd, remontu i na plac Bawiciela, do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i pustki.

0: Piruet. To jest zupełnie nowe nagranie. Fish, Madę tworzyło, ale także głos Szczyla się tam pojawia. To Państwo na pewno wychwycili. Piruety też proszę poszukiwać w zestawie do głosowania na listy, bo to nowa nowość, więc śmiało. 15 po 6.
1: Ranek 357.
0: Drogi słuchaczu, który pierwszy raz od 6, nie jesteś sam. Pani Hania z Bytomia też informuje, że chciałaby dołączyć do klubu pierwszy raz od 6. I takie pytanie się od razu pojawia. Kto jest odpowiedzialny za włączenie słońca, bo zgłaszam, że nie świeci. Ale o co chodzi? Bytomio 6.31 zgodnie z harmonogramem się naciśnie guziczek i będzie naciśnięte. To wtedy, to zapraszamy. Zapraszamy do słuchania poranka. Monika Mędroch-Karbowska będzie Państwu opowiadała o ważnych sprawach w serwisie informacyjnym, jeśli chodzi o sport. Sebastian Kierzek o 7.00 zapraszamy serdecznie. No a poza tym do 9.00 różne różności, między innymi o podatkach będziemy rozmawiali. PIT, CIT, ryczałt i tak dalej. Rząd przyjął projekt dużej nowelizacji w tej sprawie. No 20 zmian podatkowych się szykuje. Piotr Juszczyk, doradca podatkowy, infakt będzie gościem Ewy Koch, to zapraszam o 8.15. Gdyby ktoś był zainteresowany podatkami, to właśnie wtedy o tym. Poza tym Państwo wiedzą, że od tego tygodnia, od poniedziałku, Tomek Gorazdowski poszukuje Yeti, jeździ sobie motocyklem i będzie obserwował ośmiotysięczniki. Może się przytrafi spotkanie z Yeti, zobaczymy. Dziś zapraszamy na kolejne spotkanie, 6.50, tak jesteśmy umówieni. Co tam u niego?
2: So Northern area, Pakistan is the most safe area in the world.
3: Północny Pakistan to najbezpieczniejsze miejsce na Ziemi. Nawet w Wielkiej Brytanii jest sporo przestępstw. Tu? Nie. Tu możesz zgubić pieniądze, a ci je oddadzą.
0: No proszę. Pakistan. Tomek jest jeszcze w Pakistanie. Nanga Parbat to jest pierwszy cel wyprawy. No i będzie Państwu opowiadał 6.50. Proszę nasłuchiwać. Poza tym proszę nasłuchiwać jesieni, bo jesień już przyszła. I o tym będzie Państwu Iza opowiadała o 7.50. No jak jesień, to też sprawy handlowe.
4: Mam taki swój jeden ulubiony. Cieplutki.
5: Tu jest.
4: Mam taki jeden swój koc, który uwielbiam. Zawsze go wyciągam jesienią, bo cieplutki jest. Przyjemny, taki w dotyku.
5: Taki miśkowy?
4: Miśkowy jest, no, fajny. Musi pasować do mebli oczywiście i kotów.
0: Takie jesieniarstwo nam troszkę wiedzie, ale dobrze, bardzo dobrze. To jest fajny czas, tylko trzeba odpowiednio podejść do niego. 7.50, podejdziemy do jesieni. Iza Państwu wszystko opowie, oczywiście jeszcze przed 6.30. Też 2-3 słowa się pojawią. Co poza tym? Poza tym będzie dr Tomasz Rożek, który będzie opowiadał o stopach. Nie procentowych, tylko stopach, rozmiarach stóp. To polecam. Pytania z Księżyca. Będzie pan redaktor Jarosław Sroka i śniadanie biznesowe 7.28. Będzie o wychowywaniu dzieci. Ile to kosztuje? Ale to tak tylko od razu powiem, żeby nie było, że nie mówiłem. Chodzi o miliarderów. Może ktoś z Państwa jest zainteresowany, to polecam. 7.28. W tatowaniu będziemy grali z Krystianem w grę. Pojawi się też Roma Leszczyńska, kwadrans przed 9, czyli kulturalny skoczek. No i maestro Filip też się pojawi przed samą 9. Będą sprawy kalendarzowe, skrzypcowe, śpiewane, recytowane. Wszystko się tam może przytrafić, to proszę się na to także przygotować. No tak to sobie poukładaliśmy. Czy coś minąłem? To nie. Piosenka dnia będzie? O, będzie. Poza tym, co będzie?

0: Ej, a Dan, I thought of you suddenly.
1: To Mika Urbaniak, ale oczywiście przede wszystkim Grzegorz Markowski i jego głos. Dziś obchodzące urodziny. Pamiętam, że wtedy, kiedy pojawiło się to nagranie, do filmu to jest, oczywiście dobrze Państwo wiedzą, Grzegorz Markowski mówił o tym, że to było tak. Wszedł, zaśpiewał i było po wszystkim. I tak to brzmi.
2: Poranek 357.
1: Prawie 27 po 6, a o 2:08 w nocy przyszła po cichu, po ciemku już jest jesień. Zatem sezon na leżenie pod kocem uważamy za otwarty.
3: Mam taki swój jeden ulubiony. Cieplutki.
4: Tu jest.
3: Mam taki jeden swój koc, który uwielbiam. Zawsze go wyciągam jesienią, bo cieplutki jest, przyjemny, taki w dotyku.
4: Taki miśkowy?
3: Miśkowy jest, no, fajny. Musi pasować do mebli oczywiście i kotów.
4: One też z tobą tam leżą?
3: Oczywiście. Mhm. Oczywiście, jeden na nogach, drugi na klatce, tutaj tak. Oczywiście. No i jest taki mięciutki, cieplutki, taki jest przyjemny. Bardzo mam dobre wspomnienia z nim.
4: Wybór koca jest o tyle ważny, że to jest po prostu taki anturaż na całą jesień. Po prostu wybierasz sobie środowisko, w którym będziesz funkcjonować przez całą jesień.
3: Oczywiście, że tak. To jest na wieczór obowiązek. Położyć się pod kocem z ciepłą herbatką, z pigwą, cytrynką. Jakiś dobry serial do tego.
4: Książka.
3: Książka, koty. Jest dobrze. Obowiązkowo muszą być jeszcze zapachowe świece, lampka z ciepłym światłem. Tak, żeby tak było przyjemnie. Za oknem widzę drzewa, więc jest w ogóle naprawdę cudownie. I książka, dobra książka, najlepiej taka lekka.
4: O której się zwykle jesienią wsuwasz już pod ten kocyk?
3: No już tak drepczę koło 19, żeby tak mieć ze 2 godzinki do 21, żeby sobie tak poleżeć. No w sam raz na takie jesienne wieczory, smutne, deszczowe.
1: Tak, słyszymy to. Od kilku godzin mamy kalendarzową i astronomiczną jesień. Nie każdy dobrze ją znosi, ale małe pocieszenie. Inne organizmy żywe na naszej planecie też odczuwają coś na kształt jesiennej melancholii. Na przykład tak jak ten utwór. Wrócimy do sprawy. 7:50 i Zawoźniak. No, ale oczywiście Państwa zapraszamy do rozmowy. Jak Państwo reagują na hasło pigwa?

0: hasło Pigwa, oczywiście pierwsze odpowiedzi Genovefa. Będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na krańcach północno-wschodnich, duże i całkowite może nawet, na krańcach zachodnich bez opadu, na pozostałym obszarze z opadem deszczu, a wysoko w Tatrach opady śniegu i tam miejscami będzie przyrost pokrywy do 5, temperatura 13-16 to na wschodzie, to w centrum, to nad morzem, ale 17-19 nawet na zachodzie. Będzie chłodniej w rejonach podgórskich, około 13, a także na Podhalu i Suwalszczyźnie jeszcze chłodniej, bo 11.
1: 3, 5, 7.
0: 28 do 7.

0: I cóż państwo tak reagują, jak gdy padnie hasło pigwa?
1: Pigwa, chodka.
0: Rozumiem, znam sprawę. Nie mogę pomóc. No dobrze. Czy pan jest gotowy?
2: Tak, jestem, jeszcze zerknąłem, bo wie pan, wczoraj obowiązki mi nie pozwoliły obejrzeć meczu, ale tutaj widzę, że pokonaliśmy Niemców, tak? W siatkówkę. Tak. I to 3-0, więc dobry prognostyk na przyszłość. A piłkarze, którzy też przecież reprezentacyjnie się spotkali, mogą wziąć przykład, bo już w piątek grają, wie pan? Nie wiem, czy pan to zarejestrował.
0: Z kim my gramy?
2: Chyba z Bośnią i z Hercegowiną naraz, także tam też trzeba mocniej trenować.
0: Tutaj widzę, że w katowickim sporcie jest Blitzkrieg.
2: No właśnie, ja nie wiem, czy to jest dobry tytuł, nie, bo jednak... No, tak, ale to chyba kogoś poniosło troszeczkę z Katowic, natomiast nie wiem, czy pan zauważył, że w ogóle jesień nadeszła.
0: Tak.
2: A, widzi pan, o drugiej w nocy, gdzieś chwilę po, niepostrzeżenie,
0: osiem po.
2: Jak pan się przewracał z boku na bok, z boczku na boczek, no to przyszła jesień.
0: No, kolego.
2: I powiedziała, jestem... Ding dong!
0: Ta-dam.
2: Ale to by było dopiero, gdyby ona dzwoniła w środku nocy.
0: Tak, do każdego.
2: No w każdym razie tak się dzisiaj zbiegło, że mamy i kalendarzowa, i astronomiczna. Obie przyjechały, panie jesienie. Także już mamy na całego. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Nie wiem, czy zwrócił
0: to
2: pan uwagę.
0: To tak Izabela Łęcka też jest. Dwie ich było.
2: Właściwie chciałem powiedzieć, że dzisiejsze tytuły w gazetach kolorowych, artykułów, które nie są ze sobą powiązane, bardzo dobrze korelują i w jednym, i w drugim tytule. Bo zacznijmy od Super Expressu. Tutaj mamy taką zbitkę, że no właśnie, nie będzie podróży poślubnej, Łęcka zostanie Villas. Także coś za coś, proszę pana, w życiu trzeba wybierać, tak czy inaczej. I tak. Pierwsza rzecz dotyczy pana Filipa, bo tutaj rzeczywiście był ślub, ale podróży poślubnej nie będzie. No co oczywiście gdzieś tam rodzi jakieś może pytania, a
0: no,
2: na pewno...
0: to nie my powinniśmy pytać, tak, to nie nasze sprawy.
2: Oczywiście, jak się dogadali, to się dogadali. Chociaż może być komuś przykro, bo na przykład pierwsza dama, może nie w podróży poślubnej, ale śmiga, proszę pana, po Nowym Jorku. Śmiga na rowerze, nie sama, macha na dodatek fotoreporterom, no i jest sfotografowana dziś też na okładce Super Expressu. Ale o co chodzi z tą Izabelą, bo to jest ważna sprawa. Ja nie wiem, czy tak było u Prusa, nie pamiętam. Czy Łęcka została Villas?
0: Na koniec książki nie.
2: Bo ja, to właśnie już mi się tam zaciera trochę. Mówili, że ta nowa adaptacja to będzie taka dość odbiegająca, proszę pana. Całkiem dobre spostrzeżenie miał mu znajomy, który napisał, że jeśli chodzi o tę Netflixowską, to wszelkie podobieństwa do lalki Prusa są przypadkowe. I tak czy inaczej, chodzi o to, że Sandra Drzymalska wzbudza skrajne emocje, grając ikony polskiej kultury. No i tu widzę, że w planach, w kontrakcie, może już wynegocjowanym jest to, że będzie przecież zagra Violette Villas.
0: No już zagrała te Villas.
2: Zagrała, ale to jest napisane w czasie przyszłym, że zostanie Villas.
0: No zostanie, bo się film jeszcze nie pokazał, ale myślę, że już jest nakręcon.
2: No tak, bo nawet widać zdjęcia ucharakteryzowanej pani Sandry.
0: Tak.
2: Pani Violette. Świetnie wygląda, rzeczywiście. Choć wiem, że są tacy, którzy nie są jej, jak to mówią, idolami. Tak czy inaczej, ja jeszcze nie obejrzałem, więc się na temat Netflixowskiej serialu Lalka nie wypowiem.
0: Ja wczoraj nie obejrzałem.
2: Tak? Ja wczoraj drugi raz albo trzeci nie obejrzałem, ale gdzieś tam się zbiorę do tego.
0: Dobrze.
2: Z czystej takiej, wie pan, ludzkiej zawiści. Po prostu sobie obejrzę.
0: Wiesz co, każdy potrafi obejrzeć i mieć zdanie. Nie obejrzeć i mieć zdanie. No, to jest trudniejsza wersja.
2: Nie, dzisiaj, w dzisiejszych czasach obejrzeć i nie mieć zdania, to jest w ogóle...
0: To jest najtrudniejsza
2: wersja. Nikt tak nie ma. Tak czy inaczej, to w Super Expressie. Natomiast w fakcie, to są sprawy poważne, ale też mi się to wszystko układa. Nie wiem, panu też się ułożyło? Czy nie bardzo? Czy jeszcze
0: lubieżny
2: pan nie wie?
0: Meksykanin?
2: Nie, proszę pana. Pan Radosław, szef MSZ, mówi, tak? Mówi?
0: Tak.
2: Pana też mówi? I na szczycie też mówił, to przede wszystkim tam mówił, na szczycie ONZ, ale mówi specjalnie dla faktu. I teraz proszę połączyć to z tytułem na górze. To ja zrobię, od razu połączę. Musimy sprawić, żeby Rosję bolało bardziej niż nas. Butelka wódki za 40 zł.
0: No to się trochę łączy, ja wiem, ale... No dobra, wracajmy z tej
2: Ale wyprawy. Bolałoby, naprawdę. Tak czy inaczej, chodzi o to, że to w ogóle w innej sprawie rząd chce podnieść ceny wódki i butelka ma kosztować 40 zł. I to też jest tak sprytnie napisane, że ci wszyscy kaucjomaniacy mogą dzisiaj z tego tytułu też wysnuć wiele. Butelka za 40 zł, a my po 50 groszy. Nie. Tutaj chodzi absolutnie o zawartość, o całość i że są takie plany, żeby chyba wydoić jeszcze troszkę pieniędzy. No, za butelkę wódki. No, w sumie, jeśli miałoby to... Teraz, bo to jest taka sytuacja, w której nie wiadomo, komu kibicować, nie? Sprzedaży wódki dla większej liczby, właściwie większych podatków.
0: Chyba nie
2: czy raczej nie. No właśnie. No i rząd, jakby się społeczeństwo nagle zabstynęciło, mógłby się zaskoczyć.
0: Biorąc globalnie, wyszło lepiej, gdyby mniej.
2: Mm-hmm, okej. Okay. No to w takim razie nie będzie podróży poślubnej, ale tata panny młodej był wzruszony. Tak. Tak jest też dzisiaj w fakcie, jeśli chodzi o ślub.
0: Sam pan Filip wspomina, że tak było.
2: Tak.
0: No i ten tutaj jest jakieś zdjęcie pana aresztowanego i że lubieżny Meksykanin. To
2: ja bym nie dotykał.
0: Nie dotykajmy tego.
2: Zresztą, no właśnie. Tak, nie.
0: Zostawmy sprawę.
2: Także takie rzeczy.
0: No tak, tutaj mamy ten. To co?
2: No to za chwilę zajrzymy do prasy.

0: 15 do 7. Poranna prasa i Krystian Hanke.
1: Ale wbił się pan tam tak w rytm, że jakby ktoś nie znał tego utworu, pomyślałby, że to tak jest, naprawdę, że pan tam jest featuring.
2: Człowiek.
1: No znakomicie. W życiu jest tak, że czasami trzeba komuś ustąpić. W polityce nie wygląda to najlepiej, a wicepremier musiał ustąpić Chinom. Dzisiaj zresztą taki tytuł w Dzienniku Gazecie Prawnej. W tle odwołania wizyty Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie pojawia się nie tylko konkurencyjne spotkanie z przywódcą Chin, ale też kwestia stałej bazy w Polsce i relacji politycznych. Analizuje sprawę dziś Dziennik Gazeta Prawna, natomiast w sprawie amerykańskiego prezydenta, skoro już o globalnej polityce mowa, to w Gazecie Wyborczej dziś na pierwszej stronie tekst duży o jego fatalnych sondażach. Po raz pierwszy w dziejach badań większość republikańskich wyborców ocenia negatywnie politykę prezydenta w kwestii kosztów życia. To kolejne mocne ostrzeżenie dla partii przed listopadowymi wyborami do Kongresu, pisze Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Wygrana demokratów pozwoliłaby im kontrolować komisję na Kapitolu i no właśnie, wszczynać niewygodne dla prezydenta dochodzenia, zauważa ten właśnie dziennik. Sprawa no właśnie filmu o Violetcie Villas także dziś w Gazecie Wyborczej, a to dlatego, że trwa Festiwal Gdyński, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, więc te wszystkie nowinki filmowe pojawiają się także w prasie i stąd no, zamieszanie wokół kolejnego filmu, jakby już wokół tamtych dwóch ucichło, albo ucichnąć miało. O. To wrócę jeszcze do Dziennika Gazety Prawnej, bo tutaj konsument, a to każdy z nas, słabszy niż oczekiwano. Otóż sprzedaż detaliczna w sierpniu rozczarowała, bo rynek wierzył, że polski konsument jest odporny, jak w poprzednich okresach szoków covidowego i roku 2022. W tych okresach, a odporny nie jest. We wrześniu zaufanie konsumentów utrzymało się na wysokim poziomie, pomimo dalszych zawirowań geopolitycznych, a pomimo spowolnienia wzrostu realnych wynagrodzeń gospodarstwa domowe powinny utrzymywać tempo wzrostu konsumpcji prywatnej na poziomie około 3%. Troszkę to skomplikowane, zawiłe, no ale generalnie, że sierpień nie bardzo, a wrzesień już lepiej. Ministerstwo z kolei złagodniało w sprawie fundacji rodzinnych. To też ważna sprawa. Fundacje rodzinne będą musiały trzymać majątek przez co najmniej 2, a nie 3 lata, jak pierwotnie planowano, żeby móc go sprzedać bez podatku dochodowego CIT. Szczegóły dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej na stronie pierwszej. Została nam jeszcze Rzeczpospolita. Jeśli chodzi o ten dziennik, to dziś na pierwszej stronie w Rzeczpospolitej. Putin chce postawić NATO pod ścianą. Rosja robi wszystko, by odciąć Ukrainę od dostaw. Czekają nas ataki na węzły komunikacyjne, a w końcu przesilenie. Takie dziś czarne wieści z Rzeczpospolitej. Rosja szuka punktu i momentu, który doprowadzi do masowych strat w państwach NATO. To jedna z wypowiedzi dziś cytowanych ekspertów w Rzeczpospolitej. Poza tym jest też sondaż. Sondaż z pytaniem, gdyby wybory do Sejmu Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy oddałaby pani w nich swój głos? W ogóle czy oddałaby? Zdecydowanie tak, 41%, raczej tak 17%. Więc frekwencja całkiem niezła. No a na które ugrupowania, to także można sobie zerknąć. Pierwsze ma powyżej 30%, a drugie powyżej 17%, trzecia ma powyżej 15%. O, to tak powiem. No, może trochę zagadkowo, ale pewnie się łatwo domyślić. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o prasę. A, cła na chińskie auta to błąd. Breuger uważa, tak, Breuger uważa, że, błąd, to błąd? Że tak.
3: Aha.
1: Tak, także no dużo, dużo ciekawych rzeczy dzisiaj.
0: Napisał pan Jarosław, że widział obie lalki, obie różne, ale obie ciekawe. Z panem Jarosławem to myślę o 7:28 jesteśmy umówieni, panie Jarosławie.

0: No i z tej Czechosłowacji to my się wybieramy zupełnie gdzieś indziej.
1: Ta historia zaczęła się od wiary w siebie. Sponsorem audycji jest Erste Bank Polska.
0: Tomek Grozdowski podróżuje, wymyślił sobie, że pojedzie pomachać wszystkim 8-tysięcznikom na tej planecie i właśnie to robi. Kierunek numer jeden to Nanga Parbat, czyli jesteśmy teraz w Pakistanie.
2: Dlaczego ludzie jeżdżą i nie jeżdżą do Pakistanu? Odpowiedzi są zawsze różne, ale są też takie, które się powtarzają. Dlaczego nie jeżdżą? Bo się boją, bo jest niebezpiecznie. A dlaczego jeżdżą? Bo jest bezpiecznie. I ludzie są świetni, a przyroda wspaniała. I od bezpieczeństwa zacznę. Ludzie kojarzą głównie Pakistan z zamachami na World Trade Center.
3: That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
2: Mało kto wie, że w grupie ponad 30 zamachowców nie było żadnego Pakistańczyka. Ale to tu chronił się Bin Laden, tu były bazy i ośrodki szkoleniowe Al-Kaidy. Pakistan ciężko pracował, by odczepić od siebie łatkę kraju terrorystów. Choć czasami zdarzają się tragedie, jak ta z 2013 roku, kiedy terroryści zastrzelili u stóp Nanga Parbat 11 osób. Ten atak wstrząsnął opinią publiczną na świecie i zadał poważny cios turystyce wysokogórskiej w Pakistanie. Ale to było już 13 lat temu, a władze znacznie zaostrzyły środki bezpieczeństwa. Czy zatem jest bezpiecznie? Rejony Gilgit, Hunzy, Skardu, doliny są najbezpieczniejsze w kraju. Te rejony wysokogórskie są prawie w całości odcięte kulturowo i geograficznie od stref konfliktów. Przy granicy z Afganistanem czy w Beludżystanie. Przestępczość pospolita jest tu ekstremalnie niska. Nie można jednak zapomnieć o konflikcie pomiędzy Pakistanem a Indiami.
4: On August 15, 1947, it was split.
2: Podział Indii brytyjskich w 1947 roku na dwa kraje, hinduistyczne Indie i muzułmański Pakistan, spowodował masowe migracje. Przesiedlono 17 milionów osób, doszło do krwawych zamieszek, w których zginął ponad milion osób. Nie ma miłości między tymi krajami. Trwa spór o Kaszmir, który za swój uważają i Indie, i Pakistan. Czy ja czuję się bezpieczny? Bardzo. Ludzie są przemili, okazują zainteresowanie, ofiarują pomoc zawsze i bardzo często się uśmiechają, mówi właściciel wypożyczalni motocykli.
5: So northern area Pakistan is the most safe area in the world.
2: Północny Pakistan to najbezpieczniejsze miejsce na ziemi. Nawet w Wielkiej Brytanii jest sporo przestępstw. Tu? Nie. Tu możesz zgubić pieniądze, a ci je oddadzą. Tu możesz zgubić swoje rzeczy, a znajdą cię po to, by oddać ci to, co do ciebie należy. Więzienia są tutaj prawie puste, przestępczość jest znikoma. Gdy znajduję się w innych częściach Pakistanu, nie zawsze powiem, że czuję się bezpieczny, ale tu, w północnym Pakistanie, jest bezpiecznie. Zupełnie przypadkiem spotkałem w Skardu Marka Bytomia, prowadzącego niewielką grupę polskich turystów. Jak on uważa, znając to miejsce bardzo dobrze?
6: Spędziłem tutaj już w sumie w swoim życiu 7 miesięcy. Nie spotkałem się z ani jedną agresją, krzywym spojrzeniem, wręcz przeciwnie, serdecznością, pomocą. Ja uważam, że Pakistan jest bardzo bezpiecznym krajem.
2: Nie ukrywajmy, że są w Pakistanie miejsca mniej bezpieczne niż to, w którym jestem, ale gdzie nie ma całkowicie miejsc niebezpiecznych? Zawsze trzeba używać głowy, zawsze, czy w Pakistanie, czy w San Francisco. Ilustracje do tych historii znajdą Państwo na Facebooku, na profilu Live Guru Otwórz Oczy. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Trzymaj się tam, Tomku, uważaj na siebie, ale jak słyszymy, bezpiecznie. Kolejna relacja, kolejny odcinek w piątek. Zapraszamy w Café Maté oczywiście, no a potem w poniedziałek i tak w takim cyklu. A za chwilę serwis.

0: Tu Radio 357, jest środa, 23 września. Minęła siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Rząd przyjął wczoraj nowe regulacje dotyczące wynagrodzenia i czasu pracy lekarzy. Zakładają one stawkę godzinową do 240 zł brutto i maksymalnie dwa etaty, na których medycy będą mogli być zatrudnieni. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nie obawia się, że ograniczenie stawek sprawi, że lekarze odejdą do sektora prywatnego.
2: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. I nie możemy zapominać, że one też stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia. Gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
1: W ramach pakietu zmian przewidziano również więcej kontroli, które mają sprawdzić, czy nowe przepisy są stosowane. Ponadto NFZ ma otrzymać pieniądze na 400 dodatkowych etatów. Na dostosowanie umów z lekarzami do nowych przepisów placówki ochrony zdrowia będą miały mniej czasu niż sugerował resort zdrowia, mówi premier Donald Tusk.
3: Postanowiliśmy z panią minister, aby w tym projekcie jednak skrócić także ten czas przygotowania wszystkich jednostek do tego nowego systemu i to nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy w przypadku, kiedy trzeba będzie modelować, weryfikować, rozwiązywać stare umowy.
1: Teraz propozycją zmian zajmie się Sejm. W nocy polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej. Rosyjska maszyna leciała nad Bałtykiem 40 km od polskiego wybrzeża. Wołodymyr Zełenski spotkał się na forum ONZ z Donaldem Trumpem. Miał być przełom w wojnie, zapowiadał wcześniej prezydent Ukrainy i zapewniał, że od tej bilateralnej rozmowy wiele będzie zależało. Czy coś faktycznie wynikło ze spotkania w Nowym Jorku? O tym z Kijowa Piotr Kaszuwara.
4: Według Zełenskiego wiele kwestii istotnych dla Ukrainy zostało omówionych, w tym losy produkcji rakiet obrony przeciwlotniczej Patriot, zimowy pakiet wsparcia, a także możliwe kroki deeskalacyjne. Konkrety brak, przełom raczej nie. Zełenski na konferencji prasowej niemal nie zabrał głosu. Podziękował jedynie obecnym w sali amerykańskim politykom, w tym Trumpowi, za ich wysiłki. Dodał, że ma nadzieję, że dzięki pomocy USA konflikt uda się zakończyć przed zimą. Na wszystkie inne pytania dotyczące Ukrainy i Rosji odpowiadał już Trump, ale jak zwykle ogólnikami. Jestem dobrej myśli i na pewno wszystko będzie dobrze, bo obie strony chcą zakończenia wojny. Kiedy obaj politycy występowali przed kamerami, nad stolicą Ukrainy obrona przeciwlotnicza strącała rosyjskie drony, które przez cały dzień atakowały miasto. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: W osobnym spotkaniu dla mediów Wołodymyr Zełenski powiedział dziennikarzom, że poprosił Amerykanów, by przekazali Moskwie, że Kijów jest skłonny do rozejmu energetycznego, jak tylko Rosja przestanie atakować obiekty ukraińskie, w tym elektrownie, magazyny z żywnością i logistykę. Wracamy do kraju. Gdyńscy radni chcą, by turyści płacili więcej za parkowanie w mieście. Nad projektem uchwały pracują samorządowcy Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy, którzy podkreślają, że to kwestia sprawiedliwości.
5: Pomysł zasadza się na tym, że gdynianki i gdynianie będą płacili takie same stawki, jak są obecnie, natomiast wszyscy pozostali, czyli turyści, płacili stawki wyższe.
1: Mówi radny Tadeusz Szemiot. Zyski z opłat miałyby zostać przeznaczone na przygotowanie aplikacji parkingowej wskazującej wolne miejsca w strefie parkowania. 23 września to Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Ustanowiła go Organizacja Narodów Zjednoczonych w celu zwrócenia uwagi na ochronę tożsamości i różnorodności kulturowej głuchych. Na całym świecie jest kilkaset języków migowych. Niektóre z nich są do siebie podobne, ale jak mówi pani Ania, tłumaczka tego języka, nie ma jednego uniwersalnego języka migowego.
6: Generalnie każde państwo ma swój język, te języki różnią się. Oczywiście są podobieństwa. Podobnie będziemy pływać, jeść, myć się. Do tego jest taki techniczny język międzynarodowy. Porównajmy go z Esperanto, modnym w dzisiejszych czasach. Tak, no każdy głuchy żyje w swoim świecie.
1: Dzisiejsze święto to część Międzynarodowego Tygodnia Głuchych.
0: Wiadomości sportowej, Sebastian Kierzek.
7: Lekko, łatwo, przyjemnie, prosto do półfinału. Polscy siatkarze na zakończenie bułgarskiej części Mistrzostw Europy nie dali szans Niemcom. Mimo zaciętej walki w pierwszym secie wygrali pewnie 3-0 do 23-17 i ponownie 17. Tak piłka na wagę półfinału wybrzmiała w Polsacie Sport.
8: Piłka meczowa, cały czas bram, teraz akurat dobre przyjęcie, pogubili się w tej akcji gracze Niemcy, środek, tak chodziło od samego początku. Jesteśmy po finale Mistrzostw Europy 2026.
7: I to jest najważniejsze. Posłuchajmy, jak mecz podsumował rozgrywający Marcin Komenda.
9: Miałem swój plan jakiś na ten mecz. Myślę, że go zrealizowałem tak, jak chciałem i fajnie, że to wszystko funkcjonowało i mogliśmy to spotkanie właśnie wygrać 3-0. Bardzo się cieszę, jestem dumny z tej drużyny, bo to na nas ciążyła jakaś tam odpowiedzialność, na nas ciążyła presja. Niemcy, myślę, że mieli tej odpowiedzialności, takiej presji mniej. No i to jest super, że my utrzymujemy tą rolę faworyta.
7: W półfinale już w Mediolanie rywalem Polaków będzie albo Słowenia, albo Belgia. Ich mecz dziś w Turynie. Drugim pewnym półfinalistą oprócz naszych reprezentacja Francji. Trójkolorowi 3-0 pokonali Rumunię. Teraz piłka, nie kończą się problemy reprezentacji Polski, która od poniedziałku przebywa na zgrupowaniu przed meczami Ligi Narodów. Problemy kadrowe. Bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski, awaryjnie powołany w miejsce Kamila Grabary, sam z powodu kontuzji opuścił zgrupowanie.
10: Musimy sięgać głębiej,
7: mówi trener bramkarzy Andrzej Dawidziuk. To głębiej w tym przypadku oznacza powołanie dla Sławomira Abramowicza z Jagiellonii, przesuniętego z reprezentacji do lat 21. Tymczasem, jeżeli ktoś chciałby przeżyć poranne sportowe emocje, to może śledzić mecz Mai Chwalińskiej na turnieju w Singapurze. Polka, przypomnijmy, w poniedziałek wygrała z Rebeką Szramkową, dzisiaj rywalką Ukrainka Aleksandra Olinikowa. Spotkanie drugiej rundy niebawem powinno się rozpocząć. I jeszcze bardzo radosna informacja, która nadeszła z Montrealu. Maja Okrucińska, warto zapamiętać to nazwisko. Nasza młoda kolarka zdobyła właśnie złoty medal Mistrzostw Świata w jeździe indywidualnej na czas juniorek.
11: Dziewczyno, jesteś wielka, dziewczyno, jesteś kapitalna i niech ta informacja idzie w świat. Polskie kolarstwo ma przyszłość, polskie kolarstwo naprawdę ma jednostki, które w przyszłości mogą stanowić o ścisłej światowej czołówce.
7: Ważne i jakże pokrzepiające słowa, które padły na antenie Eurosportu. Obiecuję, że naszej świeżo upieczonej mistrzyni świata posłuchamy w serwisie po godzinie 8. Wtedy też chociażby meldunek z pięściarskich Mistrzostw Europy. Są kolejne medale.
0: Zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na krańcach północno-wschodnich kraju duże i całkowite jesień się zaczęła. Na krańcach zachodnich bez opadów, na pozostałym obszarze będą przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach śnieg i tam miejscami będzie przyrost grubości 5 cm. Temperatura Zakopane 10 stopni, Suwałki 12, Białystok, Kielce 14, Olsztyn, Łódź, Radom, Lublin, Rzeszów, Kraków i Katowice 15, w Koszalinie, Gdańsku, Warszawie 16 stopni, Bydgoszcz, Toruń, Wrocław, Opole 17, Szczecin, Poznań i Zielona Góra 18 stopni, a w Gorzowie 19.
12: Radio 357.
0: Poranek 357, mamy 8,5 po 7.

0: Myśmy sobie poopowiadali z Krystianem w przeglądzie prasy na temat pani Izabeli Męckiej i generalnie lalki i też pojawił się wątek jednej, drugiej lalki. No, państwo się domyślają, taki czas. I słusznie pani Elżbieta zwraca uwagę na to, że maturzyści uczący się do matury lepiej jednak książkę niech przeczytają, bo jak będą opierali się w pracy maturalnej na serialu, to może nie wyjść na dobre. To tego tak, to tego się trzymajmy i takiej wersji. Książka jednak chyba bardziej pomoże niż serial. Choć słuchaczka zadowolona z tej wersji serialowej.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Jak wejdzie film, to się zacznie pewnie dyskusja po raz drugi. 12 minut po 7:00. Zapraszamy na piosenkę dnia, która w zestawie do głosowania już jest.

0: Blossoms. To nasza dzisiejsza piosenka dnia. Polecam. Bardzo elegancka, pewnie o poranku się będziemy częściej spotykali. I zanim przejdziemy do kolejnego punktu programu, to dzisiaj jakoś tak sypnęło prośbami o życzenia urodzinowe i nie tylko. To taką kumulację zrobimy. Pani Agnieszko, wszystkiego najlepszego. Pani Agnieszka ma dziś urodziny. Pani Daria z Koszalina też. Pani Kamila dołączyła dzisiaj do elitarnego grona, nie powiem jakiego. Pan Rafał się przyznaje, że ma 35L. Panie Rafale, wszystkiego dobrego. No i jeszcze pani Marta prosi, żeby dodać otuchy Marysi Wojtkowi, bo tam sprawa wyjazdowa. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze.
1: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Doktor Tomasz Rożek. Panie doktorze, pan Łukasz, jakby nie patrzeć 40, ale się przyznaje od razu sam swym jest testem.
2: Fajny wiek.
0: Fajny, nie? Fajny.
2: Jakby nie patrzeć.
0: Ale jakby tam dodać dyszkę, to też jest fajnie. Muszę panu powiedzieć.
2: Tak.
0: To co? To może przejdźmy.
2: Autoterapia poranna.
0: Tak sobie trzeba powtarzać od czasu do czasu.
2: Tak, panie lustra.
0: Nie wracajmy do spraw lustrzanych, bo wczoraj był dzień ćwiczeń o prośbę o podwyżkę. Panie doktorze, sprawa jest od pana Łukasza. Otóż pan Łukasz no po prostu nie może wytrzymać, jak się nie dowie, gdzie na ziemi ludzie mają największe stopy i dlaczego. Nie chodzi o stopy procentowe. To by było najwyższe.
2: Widzi pan, to ja nawet tego od tej strony...
0: To by było najwyższe.
2: Najkrótsza odpowiedź to tam, gdzie ludzie mają największy wzrost. No bo długość stopy to jest jakieś około 15% wzrostu.
0: Serio?
2: Tak, i teraz wszyscy liczą i mówią, niemożliwe.
0: Czeka pan.
2: A jednak, jeżeli ktoś nie ma z państwa miarki, to proponuję stanąć na podłodze, odmierzyć jedną stopę, później odpowiednią liczbę, tak żeby było z grubsza 15% i położyć się. Albo na odwrót. Mm-hmm. Położyć się, tylko nie w autobusie komunikacji miejskiej, położyć się na płasko, zaznaczyć sobie, a później policzyć stopami. W każdym razie, 15%. Więc...
0: Możliwe.
2: Nawet bardzo prawdopodobne, a niemalże pewne. Największe średnie stopy na świecie mają przede wszystkim mieszkańcy Europy Północnej i trochę też Środkowej. Tak statystycznie Niemcy i Austriacy. Są takie zestawienia oparte na danych sprzedażowych butów, ale też na szacunkach, i mężczyźni z tych krajów średnio noszą między 44 a 44,5, kobiety troszkę mniej. Tuż za nimi są Holendrzy, kraje skandynawskie i Bałkany, ale też Stany Zjednoczone, zapewne z powodu dużej migracji w przeszłości, nie aż tak dalekiej, ludzi właśnie z Europy, i to znowu szczególnie z Europy Północnej i Środkowej. Dla porównania, w Polsce mamy średnio 42,3 dla mężczyzn rozmiar stopy i 38,2 dla kobiet.
0: 42 czy 38 ile?
2: Dwa.
0: Dobra.
2: I to jest taki typowy europejski poziom. No i jest pytanie, dlaczego akurat tam? No bo tam jest ten najliczniejszy czynnik, czy najsilniejszy czynnik wzrostu. Długość stopy, tak jak mówię, to jest jakieś 15% wzrostu, a kraje z najwyższymi populacjami automatycznie mają najwyższe stopy. Obecnie, jeżeli liczymy na kraje, a nie na regiony, najwyżsi na świecie ludzie mieszkają w Holandii. Mężczyźni to jest jakieś 184. Bardzo wysocy też są Estończycy, Duńczycy, no gdzieś tam w każdym razie północ. I co na to wpływa? Odżywianie, dobre odżywianie w dzieciństwie pozwala w pełni wykorzystać ten taki potencjał genetyczny. Tutaj chodzi szczególnie o białko, nabiał. Natomiast także proporcje ciała, genetyka, nie wszystkie, czy nie wszędzie dokładnie w tych samych proporcjach stopy są proporcjonalne do wzrostu. Są takie miejsca na świecie, na przykład Polinezja, gdzie stopy są stosunkowo długie i szerokie przy budowie ciała niższej niż u Europejczyków. Ważne jest pochodzenie etniczne, w zasadzie to genetyka. badania skanów 3D, a też są takie badania stóp, pokazują, że stopy i Amerykanów, i Europejczyków, ale Amerykanów bardziej z północy, Europejczyków bardziej z północy, są podobnej długości, ale już na przykład Azjatów są krótsze, chociaż często szersze, więc też te relacje długości stopy do szerokości stopy nie wszędzie są identyczne. Najmniejsze stopy mają mieszkańcy Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, Indie, Bangladesz, Wietnam, Japonia, Chiny. To się pokrywa z niższym średnim wzrostem. I to tak w największym chyba skrócie.
0: Pani Magda sobie policzyła te proporcje i napisała: zgadza mi się co do pół centymetra.
2: No i proszę. To jest zresztą też ciekawe, bo łatwiej jest policzyć średni rozmiar stopy z wysokości, bo dane na temat wysokości populacji są bardzo, ale to bardzo skrupulatnie zbierane przez wszelkie kraje i łatwo do tych danych dotrzeć. Natomiast jeśli chodzi o rozmiarówki stopy, to tak, owszem, są robione badania, ale nie regularnie i nie, że tak powiem, na poziomie jakim państwowym, gdzieś tam wyrywkowo tylko, natomiast regularnie przez marki różne i gdzieniegdzie też można spotkać te informacje. Natomiast tutaj rozmiarówki różnią się między markami butów, systemami, więc takie rankingi z różnych portali co do rozmiarów stopy, zarówno długości, jak i szerokości, są trochę dziurawe. Więc jeżeli przyjmiemy to założenie, a to jest bardzo fair założenie, że to

0: Według teorii doktora Tomasza, pisze pan Artur Patron, to jestem Polinezyjczykiem o blond włosach, niebieskich oczach, stopa 46, wzrost 179. Wpięty panu poszło.
1: Słuchając doktora Rożka, udało mi się połączyć dwie kropki. Wiele osób dziwi się na zawodach rowerowych, widząc rowerek mojego synka Filipka, jak można jeździć rowerem z siodełkiem na wysokości pachy normalnego człowieka. No ale Filipek ma buciki 52.
0: To rozumiem, że już raczej bez bocznych kółeczek.
2: Śniadanie biznesowe.
0: Redaktor Jarosław Sroka. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry. Kłaniam się, panie redaktorze.
0: Kłaniamy się i dzisiaj zdaje się, że będziemy mieli bardzo

0: Ciekawy wątek. Szczerze mówiąc, no uszka nadstawiam, bo aż jestem ciekaw. Nie, żeby mnie było stać, zdaje się, bo to będzie o dużych pieniądzach.
1: Oj, o dużych pieniądzach, bo wyobraźmy sobie, panie redaktorze, ofertę pracy. Mhm. 12 godzin dziennie, 7 dni z rzędu, częste podróże służbowe, świetne wykształcenie jest wymagane, kilka języków, absolutna dyskrecja, odporność na stres, a to wynagrodzenie to blisko 1 000 000 złotych rocznie. Czy to jest bank inwestycyjny, czy doradztwo strategiczne, czy też gospodarz porannej audycji w Radiu 357?
0: To ostatnie, tak.
1: Nie, nie, proszę pana, niania. Niania.
0: Słucham.
1: Niania, opiekunka dla dzieci. Tak, The Economist opisuje bardzo ciekawy rynek pracy, który rozwinął się wokół najbogatszych rodzin świata. Bo w jednej z audycji, pamięta pan, rozmawialiśmy o tym, jak to lawinowo przybywa na świecie milionerów i miliarderów, a oni mają dzieci, które będą spadkobiercami tych wielkich fortun i ktoś się musi wychować, skoro rodzice są tak zajęci. I okazuje się, że ten rynek rośnie, oczekiwania klientów wobec usługodawców również. Jeszcze 10 lat temu stawka tej wysokości wzbudzała co najmniej zgorszenie. Dzisiaj wszyscy już je takie pieniądze akceptują, ale zmieniły się też oczekiwania od takich niań. Bo to jest coraz częściej niezwykła niania, ale taki wykwalifikowany specjalista do zarządzania, no de facto, najważniejszym projektem rodziny. I właśnie dlatego powinna znać kilka języków. Mile widziany jest dyplom naprawdę dobrej uczelni, specjalistyczne przygotowanie. Musi być taka niania gotowa do ciągłych podróży, funkcjonowania w kilku domach, pewnie jednocześnie, na jachcie, w prywatnym samolocie. I do tego dochodzą jeszcze kompetencje pedagogiczne, organizacyjne i to, co najważniejsze, absolutna dyskrecja. No ale za takim modelem pracy też są, jakby kryją się specjalne wymagania, bo to jest na przykład 7-dniowy tydzień pracy, potem jest 7 dni wolnego, ale podczas tygodnia pracy dzień może trwać nawet 12 godzin, a w niektórych opieka jest całodobowa, ale wtedy pojawiają się nianie, które pracują na 3 zmiany, więc do takiego dziecka, wyobraźmy sobie nawet 3 nianie,
0: no tak.
1: Mnożymy ten budżet razy 3 i tak dalej, i tak dalej. Ile jest takich niań na świecie? Nie wiadomo. Wiadomo, że generalnie na świecie około 75 milionów ludzi zatrudnionych jest na rynku tak zwanej pracy domowej, a wśród nich jest zaledwie 3% mężczyzn. No i teraz zastanawiałem się, co tak naprawdę kupuje taki rodzic od takiej wykwalifikowanej niani, która z nim je śniadanie, pociesza, kiedy płacze, odprowadza do szkoły, uczy manier, stawia granice, tłumaczy, co wolno, czego nie, jak zachowywać się wobec innych ludzi. No i wtedy pojawia się takie właśnie, nie wpadając oczywiście w tanią psychologię, takie pytanie, tak naprawdę na czyją modłę są te dzieci miliarderów wychowywane, skoro rodzice spędzają z nimi tak mało czasu? No bo potem, pamiętajmy, po takiej niani przychodzi tak zwane boarding school, czyli szkoła średnia z internatem. Po internacie i szkole średniej przychodzą studia na prestiżowej uczelni, która też raczej nie jest za płotem rezydencji, w której mieszkamy. W związku z tym ten kontakt jest bardzo ograniczony. Ale ten dylemat zostawię już koledze gospodarzowi audycji tatowanie, bo myślę, że to bardzo ciekawy dylemat. Kto tak naprawdę te dzieci wychowuje, na czyją modłę są potem formowane i jak one będą dalej rozwijać się i nie tylko pomnażać się zgromadzony przez ojców i matki kapitał, ale jakimi będą obywatelami świata. I z taką pogodną puentą chciałem pana dzisiaj zostawić.
0: Z takim pytaniem, to prawda. Bardzo dziękuję, Jarosław Sroka. Do usłyszenia za tydzień. Śniadanie biznesowe.
1: Dobrego
0: także.
1: Dnia. Do widzenia.
0: Do widzenia. Będzie zachmurzenie umiarkowane i duże jedynie na krańcach północno-wschodnich, duże i całkowite. Na krańcach zachodnich z kolei bez opadu. Na pozostałym obszarze będzie przelotnie padał deszcz. A wysoko w Tatrach opady śniegu i tam miejscami będzie przyrost pokrywy śnieżnej 5. Temperatura 13-16 to na wschodzie, to w centrum, to nad morzem. 17-19 najcieplej na zachodzie, ale będzie chłodniej w rejonach podgórskich. 13, a na Podhalu i Suwalszczyźnie 11 stopni.
2: 3-5-7.
0: Za 27-8.

0: You run out of room.
1: Olbil Pak, pani Dagmara się przyznaje. Znam takie miejsce, gdzie stopy są nieproporcjonalne do wzrostu. To Gdańsk, gdzie mieszka nasza słuchaczka, która ma 160 cm wzrostu, a stopy w rozmiarze 39. To jeszcze nic.
2: Krótkie podsumowanie sytuacji dużych stop w Polsce. Ja jako kobieta z numerem 43 zawsze byłam w tej kategorii wielka stopa. I cóż, na tutniówkę, żeby zrobić buty, poszłam do szewca, który niestety powiedział mi, że takiego dużego kopyta to on nie ma. Sytuacja się nieco polepszyła, jak w późniejszych czasach pojawił się pierwszy sklep z dużymi rozmiarami i specjalnie jeździłam do Warszawy do sklepu Bucior. No i co? Teraz po prostu chodzę w obuwiu sportowym, zarzuciłam wszelkie opcje sukienek i jakoś to działa.
1: Tatowanie. Chyba nie będziemy drążyć.
3: Ja musiałem przetrawić to, co ta pani powiedziała, bo to potraktowałbym jako bardzo niegrzeczną uwagę ze strony szewca.
1: Prawda?
3: Zresztą wziąłbym to do siebie.
1: To się tak nazywa.
3: Wiem. Troszkę się na świecie znam, ale pierwsza reakcja mogłaby być zgoła inna z mojej strony, a znam problem 46 z tej strony, więc...
1: Tu się już pojawił kilka minut temu Filipek 53.
3: Tak, wiem, ale teraz naprawdę jest łatwiej. Kiedyś tak nie było.
1: Więc co tu pan naniósł?
3: Przyniosłem dla pana grę. Lubi pan ser? To musi pan zostać serowym mistrzem. Cheese Master, tak zatytułowana jest ta prosta gra, która ma kilka elementów i od tego zacznijmy. Trzy kości, a na kościach to są kości sześcienne. No i tak, mają tutaj albo jeden ser, albo dwa kawałki żółtego sera, albo trzy kawałki żółtego sera. Oprócz tego jest kot, oprócz tego są myszy dwie i mysz jedna. Tak jest układ na tej kości. One są dość podobne, troszeczkę się różnią, tylko w sensie takim, że nie wszędzie są dwie myszy, ale zasadniczo te wszystkie postaci w wersji pierwotnej tych trzech żółtych kości omówiliśmy sobie. I jak w tej piosence, to będzie ważne, pamiętasz? Myszka zjada serek, kotek zjada myszkę. W przedszkolu uczyli czegoś takiego. Myszka zjada serek. Dokładnie trzeba sobie przypomnieć, jaki jest łańcuch pokarmowy, więc to zostawiam cię z tym na 30 sekund.
1: Ser zostaje w kole, bo nie umiał w szkole.
3: Teraz ser jest też oczywiście kawałek sera, nawet kilka kawałków. Na środku kładzie się o jeden mniej niż jest graczy. A gracz można w dwie, trzy, cztery osoby. Ser wygląda jak Pac-Man, żeby było ciekawe.
1: Szamak.
3: Tak, absolutnie. Więc mamy tutaj, jest nas dwóch, więc kładziemy sobie jeden kawałek sera na środku. Mamy te trzy kości omówione i tu jeszcze mamy kafelki. Kafelki są takie, że to jest jakby punktacja. Pamięta pan, taniec z gwiazdami, tam się pokazuje, ile punktów pan daje, tak. Tym, że to nie jest punktacja za występ, tylko to jest po prostu punktacja, jak pan dobrze policzy, ile serów zostaje na stole, to musi pan wskazać odpowiedni kafelek, który będzie miał pan. Trudność polega na tym, że kładzie się jej po jednej stronie 0, 2, 4, 6, a nieparzyste są po drugiej i trzeba, jak będzie szybki wynik, to trzeba sobie oczywiście w tym momencie wszystko porozkładać tak, żeby wskazać odpowiedni kafelek. To jest pana wynik. Tyle pan policzył i to jest bardzo ważne. I punktacja od 7 w dół, czyli zawsze w każdej rundzie jest jeden przegrany, bo dla kogoś sera zabraknie, ten kto najdłużej liczy, a po drugie jak ktoś się pomyli, no to też wtedy dwa punkty mniej i tutaj ta punktacja leci od 7 w dół, kto pierwszy ma 0 odpada, zostają najlepsi. I to jest w zasadzie wszystko. I teraz na czym polega zabawa? Polega na tym, że rzucamy kośćmi. Proszę rzucić kości i powiedzieć, co się panu wyrzuciło tymi trzema kośćmi. Mhm. Proszę powiedzieć te trzy elementy, które pan wyrzucił.
1: Dwa borsuki i mysz.
3: Jak dwa borsuki?
1: No ten tutaj to co?
3: Kot to jest, proszę pana.
1: A, przepraszam. To kot. Dwa koty i mysz.
3: Dwa koty i mysz. I teraz trzeba dokładnie policzyć, ile sera zostanie. Nie ma pan żadnego sera tak naprawdę,
1: nie
3: więc
1: mam.
3: Już od razu wiadomo, że tu jest zero. I teraz szybciutko powinien pan znaleźć swoją kartę z zerem, położyć ją na środku i zabrać ten ser. I to znaczy, że pan pierwszy dobrze policzył, a ja się wtedy ociągałem i ja wtedy jeden punkcik mniej. I teraz ja rzucam.
1: Ty się nie ociągaj.
3: No, zawsze jest jeden przegrany. To jest tak jak na weselu, że dla jednego krzesła zabraknie. To mniej więcej jest też ta reguła. Tutaj jest kilka znanych reguł połączonych w jedną fantastyczną grę. Dobra, rzucamy. I proszę powiedzieć, co rzuciłem.
1: Złapałem welon. A, bo na weselu.
3: Tak.
1: Co wyrzuciłeś? Tak. Z tego borsuka?
3: No, czy kot?
1: Kot.
3: Tak.
1: I dwa kawałki sera.
3: Kot i dwa kawałki sera.
1: I mysz.
3: Jest mysz też?
1: Też mysz.
3: Dobra, czy mamy kot? I to jest bardzo dobry układ. Kot,
1: bardzo.
3: Mysz i dwa kawałki sera.
1: Sera.
3: I teraz wiemy, że mysz zabrałaby jeden kawał sera, więc już jeden nam zostaje na stole. Mm. Ale najwyższy jest kot. I kot pogoni mysz.
1: Mysz.
3: Czyli mysz nie zdąży zabrać sera. Ile jest sera zostaje na stole? Dwa
1: zostaje
3: kawałki sera.
1: W kole, i teraz bo nie umiał w szkole. No.
3: Dwa kawałki sera. I na tym polega cała zabawa, że trzeba policzyć, ile sera zostanie przy tym układzie kości na stole, zakładając, że mysz jedna bierze jeden kawałek sera, ale jeśli pojawi się kot, to kot przegoni mysz i zostaje
1: jak
3: ser.
1: Teraz mam,
3: no to to mów. To
1: są dwie myszy,
3: tak.
1: Cztery sery,
3: tak.
1: I mysz. Dwie.
3: I znowu dwie?
1: Tak, nie, czy dwie myszy są.
3: Dwie myszy są i cztery sery, tak?
1: Cztery sery.
3: No to czyli co? Ile jest sera na stole? No szybko trzeba policzyć, bo kto pierwszy podaje...
1: Dwa!
3: No brawo! Każda mysz bierze po jednym serze, zostają dwa sery i teraz powinien pan wziąć swój kafelek, dwa, zabrać ten ser i powiedzieć dwa, a ja wtedy mówię, a ja jeszcze liczę. Na tym to polega. Oczywiście fajne. Jest wariant trudniejszy, wprowadza się jeszcze trzy pomarańczowe kości i tam pojawia się król szczurów i on jest taki trochę, że się kota nie boi. Jest pies, który pogoni kota i wtedy myszy się uwalniają, bo pies pogoni kota i myszy mogą zjeść ser.
1: Pies
3: i to wszystko
1: myszy.
3: Trzeba
1: dobrze.
3: Szybko... Jest jeszcze karczmarz, który pogoni wszystkie zwierzęta, wylocha mi stąd.
1: A nad wszystkim czuwa gajowy.
3: Gospodarz domu, czyli karczmy.
1: Jasne.
3: I w tym wszystkim całym bałaganie trzeba szybko policzyć, kto kogo wyeliminuje, ile sera zostaje na stole, pokazać właściwy wynik, zabrać ser i być szybszym, sprytniejszym i szybciej policzyć i zdobywać jak najmniej ujemnych punktów, zostać zwycięzcą tej gry. Cheese Master przez Egmont wydane. Świetne, bardzo mi się podoba. Proste, zabawne. No i trzeba refleks ćwiczyć. No i ten odejmowanko, dodawanko tam w głowie.
1: Taka piosenka jakaś była o tym. Kesera, sera. Ale to może inna historia.
3: Świetne.
1: Taki żart poszedł. Bardzo panu dziękuję.
3: No bardzo panu proszę.
1: Nie, no nie ma za co, to co?
3: Gdzie ale ten ser, to proszę mi zostać, to jest drewniany ser. Tego pan nie ugryzie. Dobrze, jaki układ fajny.
1: Same sery.

0: Tak, też czułem, że wątek pana doktora o proporcjach stopy i wzrostu no wywoła lawinę i wywołał lawinę.
1: No więc po wysłuchaniu doktora Rożka z moim mężem uśmialiśmy się setnie, bo już jest to drugi raz potwierdzone, że mój mąż ma niedowzrost. Waga, niedowzrost. Długość stopy, niedowzrost. Także żyjemy dalej. Do widzenia.
0: Do widzenia. Wszystkiego dobrego.
2: Ja się w proporcjach stóp nie mieszczę. No po prostu kompleks kopciuszka, bo jak mam to 1,60 m, mam stopę o długości 21,5 cm, czyli to jest takie 33-34. Ciężko się z taką stopą na schodach utrzymać, zwłaszcza na obcasie. No i cieszyłam się, że mam ślub w maju, bo dzięki temu mogłam przebierać wśród komunijnych butów. Tak sobie trzeba radzić. Małe stopy to też nie jest wielkie szczęście.
0: Aż musiałem przemyśleć, ale już przemyślana sprawa. To za chwilę się pojawi kocyk.

0: No i zaczęła się dokładnie o 2:08. Czyli mamy już i astronomiczną, i kalendarzową, i jesień oczywiście. Dla wielu z nas to nie jest najprzyjemniejszy czas, bo częściej dopada nas jesienna deprecha i mówiąc tak poetycko, melancholia czasem. I jest to raczej stan powszechny. Izabela Woźniak w studiu,
1: dzień dobry,
0: ale także stan powszechny w świecie innych gatunków.
1: To prawda, proszę choćby popatrzeć na zwierzęta. Trudno może nazwać to wprost jesienną deprechą, ale zwierzęta też coś odczuwają, mówi Agata Borucka z warszawskiego zoo.
2: Możemy wnioskować, że niektóre z nich obniżają loty, dosłownie i w przenośni. Jesteśmy wszyscy uzależnieni od temperatury, a przede wszystkim od słońca i to jest ten kluczowy element. Ptaki są znacznie cichsze, spokojniejsze, nie mają takiej werwy i animuszu, bo wiadomo, że już jest po sezonie rozrodczym, nie ma czemu stroszyć piór i się sadzić, więc sobie przeczekują. Dzień jest krótszy, co jest od razu sygnałem, że więcej czasu poświęcamy na odpoczynek i tak to mniej więcej wygląda.
1: Naszych bliskich genetycznie krewniaków, fakt, że obserwujemy ich zwykle w zoo, ale też jesień dopada.
2: Jak jest widno i ciepło, to mamy więcej możliwości, więcej zajęć, lepsze jedzenie, bardziej różnorodne. Kończy się sezon, więc ta atrakcyjność otoczenia spada i to pięknie widać u małp człekokształtnych. One są z nami blisko spokrewnione, więc tutaj przełożenie jest niemalże 1:1, plus ogromna inteligencja. Pamiętajmy, że jeśli jest nuda i nie ma bodźców, a koniec sezonu właśnie temu sprzyja, no to i nastroje opadają, więc opiekunowie małp wtedy muszą się specjalnie przykładać, żeby im wymyślać jakieś urozmaicenie. Może to jest właśnie pomysł na depresję, żeby szukać sobie zajęć. Małpy na przykład mają chowane jedzenie w różne skrytki i zakamarki, tak żeby je bodźcować, żeby musiały czegoś poszukać. No ale oczywiście znacznie więcej czasu spędzają na spaniu. Mają kocyki czy takie drewniane wióry zwane woliną, z czego sobie moszczą właśnie posłanka.
1: Nasze domowe zwierzęta, choćby psy, także zachowują się ciut bardziej leniwie. To też jakiś rodzaj jesiennej zadumy. A rośliny, dla których słońce jest niezbędne, także mają gorszy czas, mówi Dorota Szubierajska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Kluczowym elementem jest tu słońce, które ten proces fotosyntezy uwalnia. A wiadomo, dzień jest coraz krótszy i to bardzo krótszy, w tej chwili już prawie chyba 4 godziny dzień jest krótszy. W związku z tym rośliny też to bardzo odczuwają. Mam wrażenie, że chyba bardziej niż ludzie, bo ludzie wejdą do domu, zapalą sobie światło, jest okej. Okay. Natomiast rośliny niestety...
1: Jakiś substytut sobie stworzą.
3: Dokładnie, natomiast rośliny mają to, co mają. Rośliny rzeczywiście mają spadek formy, ale nie można to nazwać depresją, no chociażby przez to, że rośliny nie mają układu nerwowego. Więc tak, rzeczywiście, jak spojrzymy na drzewa, jak spojrzymy na byliny, na rośliny jednoroczne, no to one chylą się już ku zakończeniu wegetacji.
1: Słońca będzie teraz dużo mniej. W Polsce od września do listopada suma godzin słonecznych to od 300 do 350 godzin w tych miesiącach. We wrześniu to około 140, ale już w listopadzie to zwykle 50 do 70 godzin. W grudniu jest jeszcze mniej, tak malutko i to jest na pewno więcej jednak niż na takiej Islandii. Olga Knasiak, czyli Polka na Islandii.
4: Najkrótszy dzień na Islandii wypada 21 grudnia i trwa on niewiele ponad 4 godziny od wschodu do zachodu słońca. W tym okresie na wyspie wszystko się rozświetla, każdy blok, mieszkanie, sklep, drzewo są ozdobione lampkami. W biurach i w domach korzysta się z niskich świateł, które dodatkowo tworzą magiczny klimat. W islandzkich domach jest mnóstwo dodatkowych punktów świetlnych poza tymi głównymi światłami i to z nich korzysta się rano i wieczorem, gdy za oknem jeszcze jest ciemno.
1: Czy pana to pociesza, że u nas jest troszkę...
0: Że więcej słońca?
1: No wtedy.
0: No, ale ja też lubię takie punktowe światełka.
1: Mhm. Od dziś sezon na leżenie pod kocem uważam za otwarty. Nie wiem, czy pan już otwierał sezon?
0: Ja jeszcze nie, ale tu właśnie dostałem przed chwilą od kogoś, że sezon na golfy też można otwierać już.
1: Ja wczoraj otworzyłam. I o tym sezonie na leżenie pod kocykiem mówiliśmy po 6:00. Swój sezon otwierają też, proszę pana, jesieniary. I nie wiem, czy pan wie, jak taki sezon się otwiera. Co jest takim kluczem?
0: Słoik z pigwą.
1: Nie. Ola Rzaczek, nasza redakcyjna koleżanka i naczelna jesieniara radiowa, o tym wie i opowie.
5: To jest czas, żeby pod tym kocyczkiem z kubeczkiem parującej, wonnej, jesiennej herbaty zasiąść i jeszcze raz przeżyć wszystkie części sagi Zmierzch. Kiedy tylko spojrzymy na barwy tych filmów, nie widzimy słońca na ekranie, kiedy jest tak szaro, tak przytulnie momentami, kiedy zanurzymy się w tych liściach i w tych barwach sagi Zmierzch, nucimy hoa hoa. Mogę powiedzieć chyba, że hoa hoa to jest hymn jesieniar. Hoa, hoa, hoa, hoa.
1: Jeśli ktoś nie wierzy, to proszę sobie dobrze posłuchać muzyki w jesiennych rolkach w mediach społecznościowych. Tam jest wszędzie hoa, hoa. Ale początek jesieni nie będzie taki straszny. Przyjdą jeszcze ładne dni, mówi Maja Popielarska, prezenterka pogody w TVN-ie.
6: Będzie dobrze. Fakt, że 2-3 dni najbliższe jeszcze będą dosyć pochmurne i z przelotnymi opadami, to wszystko wskazuje na to, że popłynie po tych 3 dniach chłodniejszych, popłynie cieplejsze powietrze. Ten przełom nastąpi w drugiej połowie weekendu, czyli prawdopodobnie w niedzielę zmieni się ta cyrkulacja powietrza i najpierw na zachodzie kraju, nawet już w sobotę, zachód Polski odczuje tę zmianę, więc niebo będzie pogodniejsze. Na wschodzie, na północy jeszcze będą utrzymywać się chmury, jeszcze przyniosą opady deszczu, ale stopniowo przez ten wyż chmury będą spychane. No i przede wszystkim zmiany cyrkulacji powietrza, czyli cieplejsze, łagodniejsze, bo teraz czuć chłód.
1: Pozdrawiamy Maję Popielarską, bo wiem, że nas słucha w drodze na zajęcia sportowe, nie powiem jakie, ale...
0: O, to machamy.
1: A Państwu życzymy ciepła wewnętrznego i proszę się trzymać pod tymi swoimi kocykami. No i byle do wiosny.
0: I pigwy. Dużo pigwy, bo to zdrowo i smaczne.
1: Albo imbir.
0: Imbir. A pigwa, imbir i cytryna to już w ogóle. To komplet.
1: I koc.
0: I świeczki zapachowe.
1: I kocyk.
0: I proszę się nie wstydzić. Jak ktoś jest jesieniarą, to jest bardzo dobrze. I w domku siedzimy. I zresztą pan też tu zaśpiewa, że nie ma takiego miejsca jak dom.

0: Tu Radio 357, jest środa, 23 września. Ósma właśnie minęła. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W związku z atakiem dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podrywało dzisiaj myśliwce. Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alerty RCB. Prezydent Karol Nawrocki, który przebywa w Stanach Zjednoczonych, zapewnia, że wykorzystuje swoje kontakty, żeby zapewnić Polsce stałe dostawy sprzętu zbrojeniowego z USA.
2: Ja wykonuję na tym etapie swoją pracę i tego dotyczyły moje 3 bilateralne spotkania z przedstawicielami największych przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego w Stanach Zjednoczonych. Ja dokładnie o to prosiłem i dokładnie o tym mówiłem.
1: Stany Zjednoczone ostrzegły swoich sojuszników, że dostawy uzbrojenia będą opóźnione nawet o 5 lat, bo Pentagon musi najpierw uzupełnić swoje zapasy, które zostały poważnie uszczuplone w wyniku wojny z Iranem. Ponadto Karol Nawrocki i obecny w Stanach wicepremier Radosław Sikorski rozmawiają ze stroną amerykańską o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. I jak zapewnia szef dyplomacji, rząd i prezydent mówią w tej sprawie jednym głosem.
3: W tej sprawie Polska działa jak jeden mąż.
1: Karol Nawrocki wygłosi dzisiaj przemówienie na forum ONZ. W domu 17-latka z Siemianowic Śląskich, który planował zamach terrorystyczny, znaleziono broń, materiały wybuchowe i nazistowską symbolikę. Paweł G. planował atak między innymi na szkołę i meczet. Zatrzymali go funkcjonariusze ABW. Jacek Pulski z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego mówi: mamy problem, młodzi ludzie się radykalizują.
4: Radykalizacja w Polsce przez wiele lat nie była postrzegana jako wyzwanie dla służb, ale także na poziomie edukacyjnym czy takim, powiedzmy, poziomie świadomości społecznej. Te wieloletnie zaniedbania sprawiły to, że środowiska ekstremistyczne, skrajne, radykalne, rasistowskie, neonazistowskie, a także terrorystyczne czują się dość swobodnie w naszym kraju.
1: Oprócz przygotowywania ataku terrorystycznego, Paweł G. jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nawoływanie do nienawiści. Nastolatek przebywa w areszcie, grozi mu 15 lat więzienia. Na 6 przejściach granicznych z Ukrainą pojawili się żołnierze i systemy antydronowe oraz antyrakietowe. Działania mają związek z zagrożeniem ze strony Rosji.
5: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy np. przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
1: Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier dodaje, że niewykluczone jest również przerzucanie wojsk w obrębie przejść granicznych.
5: Te zasoby, które dowódca generalny uzna za stosowne, desygnuje do wyjścia w obrębie przejść granicznych.
1: Gotowe są również procedury, które pozwolą na szybkie opuszczenie przejścia granicznego w razie zagrożenia. Państwa Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję. Z listy sankcyjnej zostało wykreślonych dwóch oligarchów, czego domagały się Francja i Słowacja. Sankcje zostały przedłużone na 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją wobec Ukrainy. Uwaga, mieszkańcy Lublina, dziś przed południem warto spojrzeć w niebo. Nad miasto wzbije się balon stratosferyczny, który wyniesie aparaturę badawczą kilkadziesiąt kilometrów nad ziemię.
6: Pokaz odbędzie się dziś między 10 a 12 na boisku przy terenach zielonych Politechniki Lubelskiej. To jedna z atrakcji 22. Lubelskiego Festiwalu Nauki. Naukowcy najpierw opowiedzą, jak zbudowano kapsułę i jak wypełniony helem balon pokonuje kolejne warstwy atmosfery. Wyjaśnią też, jak zaplanowano jego kontrolowane pęknięcie i powrót aparatury na spadochronie. Po starcie ruszy transmisja na żywo. Kapsuła będzie przesyłać zdjęcia z dużej wysokości oraz dane o temperaturze, wilgotności, ciśnieniu i swoim położeniu. Projekt łączy fizykę, elektronikę, meteorologię i technologie kosmiczne. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Wstęp na wydarzenie jest wolny. W tym serwisie to wszystko. Kolejne za niespełna godzinę.
0: Sport Sebastian Kierzak.
7: Polska 3, Niemcy 0, biało-czerwoni błyskawicznie awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Na siatkarzy można liczyć. W Sofii tylko pierwszy set był wyrównany, Polacy wygrali go do 23, kolejne dwie partie do 17 i do 17. Trener Nikola Grbić nie kryje satysfakcji, tak mówił przed kamerą Polsatu Sport.
8: Wszystko co my robiliśmy, robiliśmy dobrą zagrywką, blokiem. Może być nie mieliśmy punktów bloku, tylko dwa, ale mieliśmy 25 razy dotknęliśmy i mieliśmy pozytywny blok. Myślę, że dzisiaj to było potwierdzenie tej mentalności, które ja chcę i które mamy. I mam nadzieję, że jest tylko pierwszy mecz na tym poziomie, który gramy, kiedy będziemy teraz grać jeszcze dwa.
7: I te dwa absolutnie najważniejsze. Przypomnę, stawką po pierwsze tytuł Mistrza Europy, a po drugie kwalifikacja olimpijska, czyli spokój przed igrzyskami. Dziś o 16:00 mecz potencjalnych rywali Polaków w półfinale, naprzeciw siebie staną Belgowie i Słoweńcy. Przed godziną obiecałem meldunek z Mistrzostw Europy w boksie. Polacy, a w zasadzie Polki, zapewniły nam wczoraj trzy kolejne, co najmniej brązowe medale. Do półfinałów awansowały bowiem Kinga Krówka, Natalia Kuczewska oraz Angelika Krzysztoforska. Dołączyły one tym samym do Elżbiety Wójcik, która już wcześniej zapewniła sobie miejsce w czołowej czwórce. Gratulujemy, a to słowo gratulacje to myślę, że w ostatnich godzinach wielokrotnie usłyszała ona. Nasza kolarska bohaterka z Montrealu, Maja Okrucińska. Polka została mistrzynią świata juniorek w jeździe indywidualnej na czas. Wciąż nie mogę w to uwierzyć, wciąż nie wiem co się dzieje, ale wydaje mi się, że moje nogi były dziś w naprawdę dobrej formie. Wszystko poszło dobrze i tak, jestem mistrzynią świata. Bardzo wzoruję się i na Michale Kwiatkowskim, i na Kasi Niewiadomej. Jesteśmy w stałym kontakcie i czuję, że mnie wspierają. I to jest bardzo dobra informacja o poranku, to niech to wybrzmi jeszcze raz.
9: Yeah, I'm world champion.
7: Warto zauważyć, że Maja Okrucińska jest wychowanką toruńskiej akademii właśnie Michała Kwiatkowskiego, o którym mówiła w swojej wypowiedzi. Piękna kontynuacja. A sam Michał Kwiatkowski wczoraj także jechał. Polska drużyna mieszana w składzie Dominika Włodarczyk, Nadia Hartman, Maja Tracka, Jan Jackowiak, Patryk Goszczurny i Michał Kwiatkowski zajęła 8. pozycję w rywalizacji drużynowej. Wygrali Włosi przed Francuzami i Szwajcarami. I na sam koniec jeszcze króciutki meldunek z hokejowej ekstraklasy. W rozegranym awansem meczu 17. kolejki Polonia Bytom pokonała na własnym lodowisku GKS Katowice. Wynik 5-3. Liderem tabeli pozostaje GKS Tychy. Sport wróci po 9:00.
0: Będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite. Na krańcach zachodnich bez opadu, na pozostałym obszarze z opadem deszczu, a wysoko w Tatrach opady śniegu i tam też miejscami przyrost pokrywy będzie taki do 5 cm, to i tak mniej niż wczoraj, ale zawsze coś. Temperatura Zakopane 10, Suwałki 12, Kielce i Białystok 14 stopni, Olsztyn, Łódź, Radom, Lublin, Rzeszów, Kraków, Katowice 15 stopni, w Koszalinie, Gdańsku, Warszawie 16, Bydgoszcz, Toruń, Wrocław i Opole 17, Szczecin, Poznań, Zielona Góra 18, Gorzów 19.
10: Radio 357.
0: Mamy dokładnie 8 minut po 8:00.

0: Nothing but thieves. 12 prawie minut po 8. Już niedługo mówić będziemy o podatkach, ale wcześniej jeszcze zaproszenie.
1: To jedno z tych miejsc na warszawskiej Pradze, które przyciąga i mieszkańców, i artystów.
2: Wiadomo, że z niczym nie należy przesadzać, ale rozrywkę ludziom też należy dostarczać i kulturę. I to jest takie miejsce, które dostarcza i kulturę, i rozrywkę, bo oprócz jam session tu się też inne rzeczy dzieją.
1: Niestety, z powodu jednej ekspertyzy i wypowiedzenia umowy najmu, Złoty Osioł może wkrótce zniknąć z mapy stolicy.
3: W ogóle się tego nie spodziewaliśmy. Zwłaszcza, że no, w budynek włożyliśmy kupę pieniędzy i troski i nagle to wszystko wzięło w łeb. W wyniku jakiejś dziwnej idei, którą powzięła pani dyrektor ZGN-u, żeby to zburzyć.
4: Reportaż Nie oddamy osła na antenie Radia 357 w piątek, w popołudniówce po godzinie 18.
1: Zapraszam, Artur Gaweł.
0: Generalnie polecamy słuchanie reportaży. Tych naszych radiowych znajdą je państwo w podcastach 13 po 8.00.

0: tak trochę sygnalizacyjnie na zachętę Editors. Przypominamy 13-14 listopada Gdańsk Amber Expo, Inside Seaside. Nie, i zagrają i zaśpiewają. Czy pan będzie jeszcze śpiewał? Panie Tomie, ja do pana się zwracam. Czy pan jeszcze będzie śpiewał? Halo? Halo? Nie można tak od razu?
1: Gość Radia 357.
0: A w studiu Ewa Koch.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Ja trochę zmienię ten temat z przyjemnego muzycznego na mniej przyjemny, bo o podatkach będzie. Mogę?
0: Dobrze.
2: Dobrze, czekają nas zmiany w podatkach dochodowych. Wczoraj rząd przyjął projekt dużej nowelizacji PIT, CIT i ryczałtu. Kto zyska, a kto straci? Oto jest pytanie, które za chwilę zadam. Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy Infaktu, jest naszym gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Kto od wczoraj śpi mniej spokojniej, a kto bardziej?
3: Myślę, że tutaj, jeżeli te zmiany, które oczywiście potrzeba całej ścieżki legislacyjnej, ale najbardziej nakierowane są, mniej spokojnie mogą spać przedsiębiorcy w ten sposób, ale z drugiej strony też można powiedzieć, że będą spać spokojnie, bo zmiany są zarówno i korzystne, jak i mogą być też niekorzystne.
2: No to zacznijmy może od tych korzystnych.
3: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o, tak jak wczoraj też może w ten sposób rzecznik rządu przedstawił, mamy przepisy, które normują, czy właściwie to, co było takim podatkiem do nadinterpretacji podatkowych, będzie wyregulowane, tak? I w konsekwencji przedsiębiorcy, czy inaczej może dla większości powiem, bo nie tylko o przedsiębiorcach, ale podatnicy na przykład w ustroju małżeństwie, jeżeli było w ustroju małżeństwie tak, że była rozdzielność majątkowa i przekazywane środki na przykład na zaspokojenie potrzeb dla drugiej osoby, czyli dla drugiego współmałżonka, podlegało opodatkowaniu. Będzie to uregulowane, że teraz nawet jeżeli jest rozdzielność majątkowa i przekazujemy środki dla drugiej osoby, na przykład na szkołę dla dziecka, czy na czynsz w domu, takie dochody nie będą opodatkowane.
2: Czyli to jest ta dobra zmiana. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, co zmieniło się na niekorzyść?
3: No przede wszystkim, jeżeli chodzi taka kluczowa zmiana, to robienie interesu z własną spółką. I tutaj, jeżeli przedsiębiorca chociażby wynajmuje znak towarowy do spółki, to z zasady dziś mówimy o opodatkowaniu za taki znak towarowy 8,5%, a nadwyżka ponad 100 tysięcy opodatkowana jest stawką 12,5%. W przyjętym projekcie będzie tak, że najem takiego znaku towarowego do spółki będzie od razu opodatkowany stawką 17%. Natomiast najem pozostałych aktywów w postaci nieruchomości czy też ruchomości będzie opodatkowane powyżej 100 tysięcy stawką 15%. Czyli tutaj przy znakach towarowych znaczny skok, jeżeli chodzi o opodatkowanie, a w pozostałych aktywach no, po przekroczeniu 100 tysięcy złotych.
2: Zmiany są także, jeśli chodzi o najem nieruchomości. Kogo dokładnie będzie to dotyczyło?
3: No tu właśnie to, co przed chwileczką powiedziałem, mowa o przedsiębiorcach, tak? Przedsiębiorcy, jeżeli wynajmują na przykład swoją nieruchomość do spółki, czy do podmiotu powiązanego, w takim przypadku nadwyżka ponad 100 tysięcy złotych będzie opodatkowana wyższą stawką 15%. Dziś obecnie jest to 12,5%. Niby 2,5 punkta procentowego więcej, ale jednak tego podatku trzeba będzie więcej zapłacić.
2: Czyli te zmiany, jeśli chodzi o najem nieruchomości, nie dotyczą osób prywatnych. Tutaj mowa tylko i wyłącznie o przedsiębiorcach.
3: Zgadza się. To jest podyktowane dla... Znaczy najem prywatny może być, no bo jeżeli mówimy o przedsiębiorcy, który z najmu prywatnego wynajmuje dla podmiotu powiązanego, typu spółki, bo zazwyczaj tak to się odbywa, czyli może w ten sposób, że jednak ten najem prywatny takiego wspólnika spółki będzie opodatkowany stawką wyższą.
2: Mamy też zmiany, jeśli chodzi o możliwości rozliczenia strat w daninie solidarnościowej. Co tutaj się zmienia?
3: No tutaj oczywiście uporządkowanie tak naprawdę z interpretacji też gdzieś tam ze sporami, chociażby z organami podatkowymi, można było już to robić w ten sposób, że można było kompensować w daninie solidarnościowej stratę. O co chodzi? Przedsiębiorca, dajmy na to, 2 lata temu miał stratę podatkową, natomiast teraz z uwagi na fakt, na przekroczenie na przykład dochodu swojego 1 000 000 złotych, może skompensować ten swój dochód w składanym zeznaniu chociażby DSF o stratę z lat ubiegłych, co jest dobrą wiadomością, bo nagle przekraczaliśmy 1 000 000 złotych, a kiedyś mieliśmy tę stratę z danego źródła dochodu, to możemy sobie odliczyć je i nie zapłacić wyższego podatku, a właściwie tego podatku dodatkowego 4%.
2: To na deser jeszcze estoński CIT. Tutaj także są modyfikacje.
3: Tak, w przypadku estońskiego CIT-u najprawdopodobniej nie będzie można wybrać już estońskiego CIT-u w trakcie roku. To jest może gorsza wiadomość. Gorszą wiadomością jest także katalog ukrytych zysków będzie poszerzony, a oznacza to, że trzeba będzie płacić podatek. Natomiast zmiana taka porządkowa, która już powinna się wydarzyć w mojej ocenie i nawet rok temu, chodzi o zmianę możliwości zmiany dokonania właśnie przejścia na estoński CIT w trakcie roku. Wiele spółek to zrobiło. Natomiast w przepisach jest tak, że trzeba też sporządzić sprawozdanie śródroczne przy przechodzeniu w trakcie roku na estoński CIT. I wielu podatników tego sprawozdania nie sporządziło albo sporządziło, podpisało po terminie, a właściwie ten termin to 3 miesiące. I w konsekwencji są sprawy takie, gdzie przedsiębiorcy po 3 latach albo nawet więcej, ale za te tak 2-3 lata, nagle musiały wrócić na normalne opodatkowanie. No i niestety podatki były duże, bo tu mówimy naprawdę o skali setek, a może nawet i w miliony złotych do oddania dodatkowego podatku do Urzędu Skarbowego. Czyli taka abolicja na sporządzenie sprawozdania śródrocznego i wówczas podatnicy nie przechodzą na normalne opodatkowanie.
2: Jeśli chodzi o pracę nad tymi zmianami w Ministerstwie Finansów, to trwały one prawie rok. W pana ocenie te zmiany przyczynią są korzystne? Jak pan je ocenia? Czy one rzeczywiście usprawnią system podatkowy?
3: Część tak, część jest porządkujący, chociaż tak jakby przed chwileczką mówiliśmy o tym estońskim CIT-cie i na przykład ta abolicja w postaci sprawozdania śródrocznego, ale są, czy tak jak mówiliśmy o tym przekazywaniu środków pomiędzy małżonkami, żeby nie były opodatkowane, ale mamy też te przepisy takie, to też rzecznik o tym mówił, także też jakby to optymalizację gdzieś, gdzie jest, tylko z drugiej strony, jeżeli faktycznie, fizycznie ten znak towarowy na przykład jest udostępniany przez wspólnika spółce, i rzeczywiście się to dzieje na cenach rynkowych, no to mówiąc wprost, rykoszetem znowu obrywają osoby, które coś poprawnie robią. Czyli chcemy uciąć optymalizację podatkową, a jednocześnie trafiamy w cały katalog podatników. Więc z jednej strony to uszczelnienie, z drugiej strony porządkowanie.

0: Senat też może wnieść poprawki, no i na końcu właśnie pamiętajmy o tym, że jeszcze prezydent musi. Więc nie wykonywałbym na razie ruchów, przyglądałbym się tym zmianom.
1: To na koniec jeszcze pytanie od słuchacza, słuchaczki, jeśli chodzi o jednoosobowe działalności gospodarcze. Czy tutaj też są planowane jakieś zmiany?
0: Z zasady tak. Są te zmiany, które były zapowiadane na wiosnę, natomiast one są całkowicie w innym projekcie. Pytanie, czy ten projekt będzie procedowany, czy nie. Mowa tutaj chociażby o ryczałcie, że wówczas, jeżeli nie zatrudniamy pracowników, to ryczałt byłby wyższy. No i zmiany chociażby w limicie bycia opodatkowanym na ryczałcie miałby się zmienić, że jeżeli przychody nasze będą przekraczały 250 tysięcy euro, to już nie można na przykład rozliczać się na ryczałcie, a dziś mamy te 2 miliony złotych. No i zmiana chyba długo oczekiwana, raczej taka pozytywna, to w tej skali podatkowej drugi próg podatkowy i próg pośredni to też jest całkowicie w innym projekcie. Czyli z zasady można powiedzieć, że jeszcze czekamy na przepisy, które mogą trafić do Sejmu i mogą być procedowane.
1: Tutaj wiele osób na pewno czeka na te zmiany, bo takich osób, które prowadzą jednoosobowe działalności, jest naprawdę sporo w naszym kraju. Natomiast tak jak pan powiedział, akurat te wszystkie zmiany, które mogłyby być dla nich korzystne, one nie znalazły się w tym projekcie, o którym rozmawiamy, a zatem tutaj musimy jeszcze chwilę na to poczekać.
0: Zgadza się też. Chyba największym, bo nie mówimy tylko o przedsiębiorcach, no bo jeżeli mówimy o zmiany w skali podatkowej, to również tutaj osoby zatrudnione, czy to na umowę o pracę, czy umowę zlecenie, więc no i grono odbiorców na pewno jest duże, które gdzieś tam może czekać na te pozytywne zmiany.
1: A zatem o tym też na pewno będziemy Państwa informować, jak już będą jakieś konkrety. Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy Infaktu, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję.
0: I ja również dziękuję. Dobrego dnia życzę.
2: Dobrego dnia, dziękujemy, kłaniamy się, a z naszym gościem rozmawiała Ewa Koch. 26 po 8.

0: Rush. Zawsze Państwo zadowoleni, jeśli pojawia się to nagranie, to mam nadzieję, że i tym razem się udało. 8:30. No pochmurny to będzie dzień, zachmurzenie umiarkowane i duże, na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite nawet. Na zachodzie bez opadów, na pozostałym obszarze będą przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach będzie padał śnieg, 5 cm, a temperatura 13-16, to na wschodzie, w centrum i nad morzem 17-19. Na zachodzie będzie chłodniej w rejonach podgórskich, bo około 13, a na Podhalu i Suwalszczyźnie 11.
1: 3-5-7.
0: Za 29 minut 9.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Tu jest teraz takie plumkanie, to jest akurat bardzo dobrze, bo pan radio zwrócił mi uwagę słusznie, że nie było dzisiaj drobnego druczku i nie wiemy, jak się czujemy wszyscy. No, to jest tak właściwie. Chciałem państwu oszczędzić, no ale jak się słuchasz domaga, to oczywiście powiem, że na obszarach z niedostatkiem naturalnych bodźców świetlnych może występować uczucie senności, a także trudności z wybudzeniem organizmu ze snu. Tak to jest. Wybudzony ze snu, redaktor z tygodnikami.
1: To wracam z tematem lalki, dlatego że no, trudno od niego uciec. Na okładce tygodnika Polityka Marek Kondrat i taki tytuł "To takie polskie", mówi Marek Kondrat po latach, wracający na ekran rolą właśnie w lalce. No i to takie polskie. Taka cała ta dyskusja i nie tylko. Ciekawa rozmowa, jeśli ktoś chce troszkę zgłębić temat i spojrzeć na to oczami pana Marka, to w polityce, gdzie polityki nie brakuje, ceny paliw. No i teraz można sobie tak jakby w tym tytule przeczytać ceny paliw wyżej, ceny paliw niżej. Do wszystkich lęków, z którymi musimy żyć obok Putina, Trumpa, widmo wojny, inflacji i kryzysu klimatycznego doszedł kolejny lęk przed drożającym paliwem i kryzysem energetycznym, aż strach się bać, pisze Adam Grzeszak. A takie ciekawe zdjęcie w środku znalazłem. Na dystrybutorach warszawskich stacji pojawiły się naklejki z podobizną Donalda Trumpa, który kieruje paluszkiem no właśnie w cenę paliwa i jest napis taki: to moja robota. No to takie są historie. Z polityki także król planktonu, czyli wraca Szymon Hołownia i dla spójności koalicji to dobra wiadomość, pisze Michał Danielewski właśnie w polityce. Natomiast, no właśnie, ta rozmowa z Markiem Kondratem ma tytuł "Sądziłem, że mam z lalką spokój". No ale jak się okazało, nie. Co jeszcze? No właśnie, ciekawych rzeczy moc. Po pierwsze, komu dane? No tak, to jest dziennik elektroniczny, odrzucony przez Karola Nawrockiego, państwowy dziennik elektroniczny. Denerwowałby rodziców pewnie tak samo jak komercyjne dzienniki, ale przynajmniej za darmo. No i nie byłoby podejrzeń, że Pałac Prezydencki gra z uczniami w durnia, bo weto jest co najmniej dyskusyjne, pisze Aleksandra Żelazińska. A pamiętasz, jak się grało w durnia? W karty się grało w durnia. No, kto dziś pamięta ten zwrot, który tutaj w tym akurat tekście jest dość konieczny i uzasadniony. O roślinach zielonych. Bardzo się cieszę, bo to trochę o tym, o czym ja państwu opowiadam i będę opowiadać. Kuzyn Wyrośniak, tak. To jest tekst o tym, że nie znamy roślin, które rosną wokół nas i troszkę się tego wstydzimy. Na tych kwietnych łąkach wszystkich, na tych dziko rosnących, właśnie dzikich takich terenach zieleni miejskiej. No i uwaga, uwaga, zapisujemy się podobno na spacery po warsztatach, przepraszam, po ogrodach botanicznych i na warsztaty zielarskie, żeby troszkę tę wiedzę zgłębić. To dobrze o nas świadczy, że jest taki, powiedzmy sobie, boom na to. No i jeszcze bardzo ciekawy tekst. Bitwa kongresowa. Jak myślisz, o czym to może być?
0: I nie jest to o bitwie.
1: Nie jest to o wyborach do kongresu zbliżających się, a o tym, że nie wiem, czy wiesz, we wrześniu przypada 12. rocznica zamknięcia warszawskiej sali kongresowej z powodu remontu.
0: Która?
1: 12.
0: Dawało mi się, że więcej, ale no.
1: Jest, no to więcej sobie zaraz doliczysz, bo z tej okazji ratusz zapewnia, że jeszcze tylko 2 lata i sala zostanie ponownie otwarta. Z okazji 12. rocznicy mamy obietnicę, że po 14 latach tak to wszystko będzie. W tekście "Prawo szuriatu", no to szuriatu, oczywiście, to słowo jest ważne. Dowiadujemy się o tym, dlaczego te wszystkie teorie spiskowe teraz się tak świetnie przebijają do mainstreamu, że są zapraszani na podcasty osoby, no właśnie ci, którzy, no powiedzmy sobie, mówią czasami totalne brednie. To jest w tym, ale w Tygodniku Powszechnym możemy znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego młodzi to kupują. To jest bardzo ciekawy temat Tygodnika. Wasz świat nie jest nasz, tak mówią zetki. Dlaczego młodzi Polacy wierzą w spiski i fejki, a nie wierzą w demokrację? Przemysław Wilczyński pisze bardzo ciekawych rzeczy mnóstwo, zaczynając od przepytywania zetek trochę, na przykład na kogo zagłosowali, bo pierwszy raz mieli prawo wyborcze i dlaczego na Mencena, a kierowałem się logiką eliminacji. Wykluczałem tych, którzy są już wplątani w układy, machlojki, a także partii, które przez ostatnie lata rządziły, i PO i PiS, i zostali mi Zandberg i Mencen. No a dlaczego więc nie Zandberg? Dopytuje autor. No i tutaj też jest ciekawa odpowiedź która jest jakimś znakiem czasu. No ale jako fan historii nie boisz się skrajnej prawicy? Boję się, dlatego nigdy nie zagłosuję na Brauna, odpowiada na przykład. To tylko taki przykład, ale ciekawy jest to bardzo tekst i warto do niego zajrzeć, żeby no, czerpać wiedzę o tych młodych, którzy będą za chwilę w większej mierze też decydować o naszych władzach. Tutaj dowiemy się, skąd Zetki czerpią wiedzę o polityce. Czy głos na Mencena to jest radykalizm, jak oni sądzą? I dlaczego wierzą w spiski i fejki? Dlaczego wasze pokolenie daje się kiwać algorytmom i spiskom? Pyta autor. Z wygody, odpowiada. Niby mamy świadomość, że to może być manipulacja, a jednak gdy nawet coś skrajnie głupiego przemknie nam przez ekran, że no właśnie, niby nie było w Auschwitz komór gazowych, to często nie chce nam się tego sprawdzać, odpowiada. Bardzo ciekawy tekst, polecam w Tygodniku Powszechnym. Tutaj także, czy z myśliwymi można się dogadać? Polacy nie tolerują już polowań dla rozrywki i zmienia się spojrzenie na to. O fobii społecznej, która skutkuje tym, że do paczkomatu idę dopiero w środku nocy, odpowiada jedna z bohaterek, przepraszam, tego tekstu. Też bardzo ciekawe. Wyjście do sklepu, rozmowa z sąsiadem może być naprawdę takim no, wielkim problemem codzienności, źródłem paraliżującego lęku. No a z zagranicznych tematów to o Falklandach, Malwinach jest, że właśnie Milley chce odzyskać Falklandy. No i o tym, czy Austria by nam pomogła w razie czego i gdzie są jej granice neutralności, to także w Tygodniku Powszechnym. A sędzia Piwnik w wywiadzie w Gazecie Polskiej w wydaniu tygodniowym. To tak też dodam.
0: Trzy tygodniki i mamy komplet na ten tydzień. Bardzo dziękujemy. Krystian Hanke. Było coś o zielarstwie.
1: O roślinkach.
0: O roślinkach.
1: O naszej wiedzy. O zgłębiamy.
0: I to też będzie teraz utwór w tej sprawie, bo przypomniało mi się, że jest też taka wersja dłuższa.
1: A zgłębia?
0: O, zgłębia. Koma. 18 minut do 9:00.

do głowy. Nie próbować wylać, nie pić, tylko słońcem się pokrzepić. Umyć głowę zimną wodą i zachować formę młodą.

0: jakaś latać, pływać, ale nie teraz, panie Filipie, w studiu.
1: Kulturalny skoczek.
0: Roma Leszczyńska, dzień dobry.
2: Na poważnie.
0: Poważnie.
2: Była jedną z najważniejszych polskich artystek XX wieku, cenioną portrecistką i częścią międzynarodowego środowiska École de Paris. Malowała ludzi bez upiększeń, próbując, jak sama mówiła, wczuć się w ich istotę. W 150. rocznicę urodzin Meli Mutter Muzeum Villa Lafleur w Konstancinie Jeziornie przypomina jej twórczość na wielkiej, monograficznej wystawie Mela Mutter – Współodczuwanie świata. Mela Mutter obracała się wśród artystów takich jak Modigliani, Kissling, Chagall. Znała też polskich intelektualistów, mówił Marek Refler, twórca muzeum, na wernisażu.
3: Mela Mutter miała romans z Leopoldem Staffem, kochała go, malowała. Potem znała Żeromskiego, Reymonta, Sienkiewicza, osobiście malowała ich. Podziwiała innych naszych noblistów, prawda, pisarzy, poetów i tych wielkich tego świata tamtego czasu. Taka jest opowieść właśnie o tych ludziach, którzy żyli w tej Francji na momencie na szczycie, a potem los im się gdzieś potoczył w dół, tak u Meli Mutter to zaczęło się od wejścia Niemców do Paryża, prawda, jej ucieczki z Paryża, traciła wspaniały dom, prawda, który miała. Jej życie się potoczyło po prostu w złym kierunku i umarła w kompletnej biedzie.
2: Na wystawie można oglądać ponad 230 prac Meli Mutter, artystki, której biografia prowadzi z Warszawy na paryski Montparnasse. Wystawa od marca przyszłego roku będzie pokazywana w Muzeum Montmartre w Paryżu. Aktywizuje społeczność lokalną, organizuje naukę gry w szachy, kursy szybkiego zapamiętywania, spotkania z podróżnikami, literatami, poetami. Dziś o 18:00 Biblioteka Publiczna na Żoliborzu przy Słowackiego 19A, a więc nasza sąsiadka zaprasza na spotkanie z reportażystą Witoldem Szabłowskim.
4: Jego książka Kucharze dyktatorów już została w zasadzie bestsellerem, bo na ponad 30 języków została przetłumaczona, a prawa do tej książki zostały sprzedane do Hollywood. 10 czerwca w Nowym Jorku była premiera dokumentalnego filmu na podstawie jego książki. Więc jest to świeża sprawa, można przyjść, posłuchać, jak to wyglądało, jak wyglądało pisanie tej książki, jak autor pracował. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa.
2: Zapraszała Natalia Dawydenko. Książka Witolda Szabłowskiego Kucharze dyktatorów zyskała sukces międzynarodowy. Została nagrodzona m.in. Gourmand World Cookbook Award, czyli kulinarnym Oscarem. Życie wokół kopalni i elektrowni Turów w gminie Bogatynia na Dolnym Śląsku nie byłoby tym samym bez sąsiedztwa złóż węgla brunatnego. Przez długie lata napędzały one rozwój gospodarczo-ekonomiczny regionu. W obliczu kryzysu klimatycznego i rosnącej świadomości ekologicznej sytuacja społeczności lokalnej ulega zmianie. Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu zaprasza od najbliższej soboty na nową wystawę Życie na węglu, ludzie, krajobrazy, dziedzictwo w obliczu transformacji energetycznej. Na wystawie można będzie zobaczyć m.in. obrazy dawnej Bogatyni, niszczejące na skraju odkrywki uzdrowisko Opolno-Zdrój, czy wieś Widmo, Wigancice Żytawskie, zlikwidowane z powodu osuwisk w latach 90. ubiegłego wieku. Mieszkańcy tej wsi nie zapominają o swoim pochodzeniu i co roku spotykają się w Zgorzelcu w przeniesionym 1:1 domu kołodzieja.
5: W tej chwili właśnie w Zgorzelcu można ten dom zobaczyć, tam się znajduje restauracja, tam też jest hotel i co roku właśnie ci dawni mieszkańcy Wigancic Żytawskich spotykają się w Zgorzelcu i świętują, nawet wybierają takiego sołtysa, który przez rok do kolejnego zjazdu piastuje właśnie takie umowne stanowisko sołtysa na uchodźstwie.
2: Jak mówi Julia Szot, kuratorka wystawy, w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu dawnym mieszkańcom udało się tam, gdzie to możliwe, odzyskać kilka działek i odkupić je od kopalni Turów. A wystawa czynna jest od najbliższej soboty do 29 listopada.
0: O czym informowała i zapraszała Roma Leszczyńska. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję również.
0: Do usłyszenia.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: lista.radio357.pl. Do piątku do 12 głosujemy. A za chwilę pan będzie latał, skakał.
6: A też tańczył troszkę i pływał?
0: Pływał.

0: I to Kasabian. Mamy teraz 7 minut do 9.
1: Latka lecą.
0: Maestro Filip Jaślar. Czołowe skrzypce grupy Mozarta.
2: Niby to się czuje, niby o tym wie się, lecz mnie, proszę państwa, zaskoczyła jesień. Dzień dobry pierwszego dnia jesieni. Tę porę roku z godnością powitajmy sztandarową jesienną kompozycją Antonio Vivaldiego. Jak państwo słyszą, komponując ten utwór, Antonio wyraźnie był jesiennie zdemotywowany. Czym jest demotywacja dla kompozytora? Tragedią, nocnym koszmarem. Motyw muzyczny jest podstawą każdej kompozycji. Nieszczęsnemu Antonio nagle widmo głodu zajrzało w oczy. Nie ma motywu, nie będzie frazy. Nie będzie frazy, nie będzie kompozycji. Nie będzie kompozycji, nie będzie przelewu. Na szczęście Vivaldi postanowił na siłę zwalczyć jesienną demotywację i tworzył frazy z tego, co miał. A miał taki motyw. Sekunda mała. Nic nadzwyczajnego, ale jest. Co z nim zrobić? Trochę zmienić. I zmienił. Może powtórzę, pomyślał. I powtórzył. No i powoli trzeba kończyć tę frazę. I zakończył. Tak najwięksi zwalczają jesienną demotywację, tworząc arcydzieła. Pierwszego dnia jesieni postarajmy się w tej zamglonej porze roku znaleźć pierwiastki optymizmu. W Filharmonii Narodowej w Warszawie, jak i w innych salach stolicy, trwa festiwal Warszawska Jesień. Miłośnicy muzyki awangardowej mogą nacieszyć się muzycznymi eksperymentami. Tej jesieni rozpocznie się również międzynarodowy konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Jeśli ktoś z państwa chciałby stanąć w szranki, to ostatnia chwila, żeby rozpocząć naukę gry na skrzypcach. Ja już trochę umiem grać, ale nie wystartuję. Niestety jest limit wieku i uczestnik w dniu rozpoczęcia przesłuchań nie może być starszy niż 30 lat. Też uważam, że to ageizm, ale niewiele mogę z tym zrobić. Chirurg plastyczny mógłby zrobić nieco więcej, ale chyba jest już za późno. Nie zdążę się zagoić. 23 września daje nam też nadzieję na jesień bez infekcji górnych dróg oddechowych. Co prawda tego dnia urodzili się zachrypnięci Ray Charles, Bruce Springsteen i Grzegorz Markowski, ale Julio Iglesias też, a on miał dyszkant. No nareszcie, no pięknie, nareszcie. Idealnie. Sostenuto. Wie pan, że pan zrobił sostenuto?
0: Tak, robię sobie czasem na śniadanie takie rzeczy.
2: I bardzo dobrze. Popić, dużo popić.
0: Dużo popić. Bardzo dziękuję. Filip Jaślar, czołowy skrzypce grupy Mozarta. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Bardzo podobał mi się ten cytacik z Proszę pana Warszawskiej jesieni. Gdyby... Nie. W całości.
2: Nie no, bardzo proszę. Usług.
0: Cudowne. Proszę pana, wywołał pan i pana jubileusza, to bardzo proszę. Bruce Springsteen dzisiaj raczej obchodzić. Wszystkiego dobrego i życzę, żeby pan do Polski też trafił.

0: Tu Radio 357, jest środa, 23 września. Dziewiąta minęła, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Garbowska.
1: A na początek informacja sprzed kilkunastu minut. Służby zatrzymały Piotra M. i Annę P. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Rząd przyjął projekt ustawy podwyższającej stawki akcyzy za alkohol. Chodzi o destylaty, piwo, wino i napoje fermentowane. Zysk z podniesienia podatku ma zasilić budżet Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Proszę nie ulegać żadnemu lobbyingowi w tej sprawie. Nawet jeśli ktoś przyjdzie i zaoferuje 200 tysięcy dolarów za spotkanie, proszę ich nie słuchać. Także, panie prezydencie, jeszcze raz przypominam, na zdrowie te pieniądze.
1: Powiedział premier Donald Tusk. To już drugie podejście rządu do podniesienia akcyzy. Poprzedni projekt został zawetowany przez prezydenta. Sąd apelacyjny w Katowicach ma dzisiaj ogłosić wyrok w procesie Tomasza J., skazanego w pierwszej instancji na 20 lat więzienia za zabójstwo księdza Grzegorza Dymka. Proboszcz parafii w Kłobucku zginął w lutym 2025 roku podczas napadu na plebanie. Sąd uznał, że sprawca działał z zamiarem ewentualnym zabójstwa. Z kolei prokuratura uważa, że Tomasz J. miał bezpośredni zamiar pozbawienia życia duchownego i domaga się dożywocia. Brytyjska policja przekazała, że w ostatniej chwili udaremniła antysemicki atak terrorystyczny w Manchesterze. Niemal rok po akcie terroru w tym samym mieście, w którym zginęły dwie osoby. Adam Dąbrowski.
3: Atak był w ostatniej fazie przygotowań, mówią źródła lokalnej gazety Manchester Evening News. Dwie osoby w wieku około 30 lat aresztowane, dwa budynki przeszukane. Policja informuje, że rozpracowywała podejrzanych od dłuższego czasu. Aresztowania miały miejsce u progu Jom Kippur, najważniejszego dnia w żydowskim kalendarzu. Dnia, gdy do świątyń zmierzają tłumy ludzi. A wszystko to może przywoływać bolesne wspomnienia, bo niemal rok temu podczas Jom Kippur w ataku na synagogę przy Heaton Park w Manchesterze zginęły dwie osoby. Zamachowiec powoływał się na państwo islamskie. W tym roku obchody Jom Kippur rozpoczęły się właśnie w niedzielę. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: Dziękujemy za te relacje. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Resort Edukacji przygotowują wytyczne dla szkół dotyczące ewakuacji uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie tylko niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. Minister Marcin Kierwiński mówi, że każda szkoła ma swoją specyfikę.
4: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci. I to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument, żeby nie było żadnych wątpliwości w tym zakresie. W 90% szkół te ewakuacje przebiegły bardzo sprawnie.
1: A wojewoda lubelski Krzysztof Komorski dodaje.
5: Wiemy o tym, że w sytuacji stresującej podejmowanie tych decyzji jest niezmiernie trudne. Naszym zadaniem jest to wyeliminować całkowicie, tak aby każdy dyrektor, każdy nauczyciel wiedział.
1: Wytyczne mają uwzględnić zróżnicowanie szkolnych budynków, na przykład to, że w jednym jest piwnica, a w innym jej nie ma. Na koniec powrócimy jeszcze do tematu jesieni, która panuje od dzisiaj w kalendarzach i pogodzie. Jesień kojarzy się z piosenką, którą znają chyba wszyscy.

0: słowa.
1: To oczywiście wspomnienie Czesława Niemena do słów wiersza Juliana Tuwima. Botanicy jednak od lat próbują prostować ten poetycki mit i tłumaczą, że żółte łany to nie egzotyczna mimoza, a nawłoć. Roślina z Ameryki Północnej sprowadzona do Polski jako roślina ozdobna. Nawłoć szybko jednak wymknęła się ogrodnikom spod kontroli i zdominowała dzikie tereny. Prawdziwa mimoza znana jest również pod nazwą czułek wstydliwy i nie występuje dziko w Polsce. Tym botanicznym akcentem kończymy poranne serwisy. Po południu spotka się z Państwem Ola Żaczek.
2: Sport, Sebastian Kierzek.
3: Rozpocznę od gorących doniesień z Singapuru. Gorących i dobrych doniesień. Mówiłem, że Maja Chwalińska rywalizuje z Ukrainką Oleksandrą Olijnikową w meczu 1/8 finału. To spotkanie już się zakończyło. Szybko poszło. Najpierw 6-0, a później 6-1.
4: Akcją w swoim stylu kończy ten pojedynek Maja Chwalińska, która zagra w Singapurze w ćwierćfinale.
3: Mecz można było śledzić w Canal Plus Sport. Ćwierćfinały w piątek, półfinały w sobotę i finał w niedzielę. Jest szansa, że będzie to dobra niedziela dla polskiego sportu, bo spore nadzieje pokładamy w siatkarzach. Ci są regularni jak w zegarku. Wygrywając z Niemcami awansowali do strefy medalowej Mistrzostw Europy.
5: Na pewno widać też już po nas takie zmęczenie tutaj było przez ostatnie 2-3 dni w Bułgarii, że każdy już trochę czekał na ten ćwierćfinał, chciał go zagrać. Chcieliśmy już to mieć za sobą i awansować. Udało się to zrobić, więc sądzę, że troszkę takiej świeżej krwi, takiego odświeżenia w tym Mediolanie do nas dotrze.
3: Mówił Tomasz Fornal. W Mediolanie, w zasadzie pod Mediolanem, bo w miejscowości Assago rozegrane zostaną decydujące pojedynki. Mało w porannym sporcie póki co było o piłkarzach, to teraz kilka słów o naszej reprezentacji. W piątek gramy w Lidze Narodów, przeciwnikiem Bośnia i Hercegowina. Robert Lewandowski.
6: Pierwszy raz 4 mecze, krótki okres, to jest jakieś wyzwanie, ale mam nadzieję, że my damy radę i jakby będzie to widać na boisku, że nie tylko gramy fajnie piłką, ale też wygrywamy i zdobywamy punkty w tej Lidze Narodów i gdzieś tam patrzymy, co zrobić dalej.
3: Przypomnę, że w kadrze doszło do kolejnej personalnej zmiany. Kontuzjowanego Bartłomieja Drągowskiego, który z kolei zastąpił kontuzjowanego Kamila Grabarę, teraz zastąpi Sławomir Abramowicz. Oby już bez tych kontuzji. I niech kropką nad i w porannym sporcie będzie wyczyn Marii Okrucińskiej.
7: Reprezentant la Pologne! In first place, UCI world champion and winner of the gold medal, representing Poland, Maria Okrucińska!
3: Maria Okrucińska, mistrzynią świata juniorek w jeździe indywidualnej na czas. Wielkie, wielkie brawa. Dodam, że kolarskie mistrzostwa świata trwają w Montrealu. Najbardziej prestiżowe wyścigi, czyli te ze startu wspólnego, w najbliższy weekend. W sobotę jadą panie, w niedzielę panowie. Jeżeli chodzi o poranny sport, to tyle. Po południu najświeższe informacje przedstawi Państwu Antek Wyzele.
2: Pani Magdo, bo sytuacja jest taka, że to po prostu jest gdzie indziej. Bo dostałem, że pani Magdalena nas słucha i ma wrażenie, że żyje na innej planecie, bo u niej ciągle słońce i ciągle 30 stopni i nocki może trochę chłodniejsze, ale generalnie w Bordeaux jest 30. Bordeaux jest w Akwitanii, a nie na Lubelszczyźnie, może to dlatego. Ale zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite. Na krańcach zachodnich kraju opady deszczu, na pozostałym przelotne będą. Śnieg to już stąd sobie darujemy, ale będzie 5. Temperatura 13-16 na wschodzie, w centrum i nad morzem 17-19 na zachodzie, ale taka Suwalszczyzna, Podhale 11, a na podgórskich to 13.
8: Radio 357.
2: Byłeś kiedyś w Akwitanii?
9: Na Suwalszczyźnie byłem kiedyś. Ale w Akwitanii też chyba trochę. Przypomnij imię pani, która napisała o tym innym świecie.
2: Pani Magdalena.
9: Pani Magdaleno, ja mam wrażenie, że większość słuchaczy, którzy słuchają Radia 357, to może im się wydawać, że oni żyją troszkę w innym świecie, albo my żyjemy w równoległym. No ale to no, tak, takie to wrażenie możliwe. Bym powiedział.
2: Słuchaj, bo jeszcze jest o pani Annę. To
9: śmiało.
2: Że takie zdjęcie, screen właściwie, to jest takie słowo fajne, że pani Anna patronuje 2000 dni. I to jest kosmos.
9: No trudno.
2: No trudno.
9: Znaczy ja przed chwilą dostałem, dokładnie, jak czytałeś pogodę, dostałem mail od pana Marka, który zapytał, czy ja dzisiaj zagram Niemena lub Korę? Tylko w temacie maila wpisał Arsenal. Jeszcze nie skleiłem, ale okej.
2: Okay. Słuchaj, bo jest Slipknot pod tytułem Arsenal. Zagraj. Ja grałem w piątek.
9: A to Niemen albo Kora wykonują? Czy...
2: To jest Słuchaj, poradzisz sobie. Duży jesteś, chłopak, poradzisz sobie.
9: Dawno nie było suchego kącika, przyszedłem dzisiaj z takim. Można?
2: Jak się państwo zorientowali, Ola Budka jest zupełnie gdzie indziej. To jest Piotrek.
9: Dzień dobry. Bądź jak Piotrek.
2: Bądź jak Piotrek. Piotrek.
9: Dobrze.
2: Dobranoc.
9: Co robi Jan Kochanowski na siłowni?
2: No, trenuje.
9: Trenuje. Dobranoc.
0: Kieruj się na południe. Zaprasza Piotr Stelmach.

No najgorsze, znaczy inaczej, może najlepsze, nie wiem, jest to, że tak sobie myślę, bo już miałem wielorakie i wielokrotne dowody na to, że redaktor Niedźwiecki tego słucha i później jak się spotkamy, to mówi, ale z was głuptaki. No tak to jest, ale dobrze mieć takiego papę Smerfa, który tam troszeczkę oceni i ewentualnie wskaże palcem, bo to jest ważne. Tomasz Matlingiewicz. Dzień dobry, panie Tomaszu. Za sterami naszego statku kosmicznego Piotr Stalmach nieudolnie będzie do państwa mówił. To będzie zła audycja. Zapraszam w zastępstwie za Olę Budkę. Do południa.

Und bringe mich für dich um und bringe uns beide um. Czyli dla ciebie zabiję się, ale zabiję nas obojga. No tak to jest. W oryginale. I to było dużo wcześniej niż ta wersja polskojęzyczna, bo to jest oryginał. Die Totenhosen, alles aus Liebe. Wszystko z miłości. 16 minut po dziewiątej.

0: No i sypnęło mailami od państwa, zwłaszcza pod i Tottenhausen. Okazuje się, że dawno nie graliśmy tego Alles aus Liebe, a przecież to epokowy utwór. No i co więcej, ktoś mnie zapytał, pan Marek mnie zapytał, czy ja pamiętam jeszcze swój wywiad z Campino z dawnych czasów. A oczywiście, że tak. Campino, pamiętam, siedziałem przed nim z radiowym mikrofonem, ale to było może ze 20 lat temu, a później po tej rozmowie wyniosłem takie wspomnienia, że to był jeden z najbardziej żywiołowych wywiadów radiowych, jakie przeprowadziłem, bo rzeczywiście energia aż biła od tego człowieka. No i wspaniały też zespół ze wspaniałymi utworami. Akurat Alles aus Liebe, powiedzmy, że to jest takie soap opera, ale też jeśli chodzi o ostatnie bardzo długie lata, utwór ważny, tak mi się wydaje. No i Van Halen przed chwilą, dwa razy nie oni, oni, ale nie oni. Oh, pretty woman, you really got me.
1: Radio 357.
0: Właśnie, te maile. Dziękuję państwu za te maile. piotr.stelmach@radio357.pl. One są, nawet mimo tej pory dnia, już widzę, że dosyć obszerne. Czekam na kolejne jakby coś, głównie w sprawach muzycznych, ale nie tylko. No i oczywiście profile oficjalne Radia 357.

Może w innych utworach jest więcej elektroniki niż w tym, ale śpiewne to i radiowe również. Devin Vanilla, Out for Magic. Jay Bernard, teraz.

0: Love is on my mind, Jay Bernard. Czekamy na solową płytę. 9:30 minęła.
1: Kieruj się na południe.
0: Tak, do 12:00 będziemy tu Państwu trochę przeszkadzać, a trochę nie. Ostatnio poruszyłem na swoich mediach społecznościowych temat czterdziestek, atrakcyjnych czterdziestek, czyli płyt, które się ukazały w 1986 roku. Moim zdaniem to był znakomity rok przed wielkim wybuchem, rokiem 1991. No ale ten 2026 się wkrótce skończy. Nastanie kolejny, jak łatwo policzyć, 2027 i tamto dopiero będą czterdziestki.

Strange Love. Dziwna miłość, dziwne górki, dziwne dołki, ale taka już ta miłość jest moja. No i wcześniej jeszcze It's a Sin, Actually i Music for the Masses. Zwłaszcza w tym drugim przypadku, 87 rok, to już był czas i ta płyta, kiedy było wiadomo, że dziecko w ciągu 2 lat po 86, po Black Celebration i po Music for the Masses znacznie urosło. No i przez kolejne lata, przez długie kolejne lata się raczej nie zmniejszało, jeśli tak mogę powiedzieć. No ale będziemy o tych ważnych 40-tkach jeszcze mówić, przypominać, zwłaszcza że w ramach 40 za 2026 rok jeszcze nam trochę płyt zostało do wspomnienia i do omówienia. Myślę, że ku obopólnej radości. Za 20 minut 10.

0: Django, Carry On, wcześniej Fletcher, Fletcher i Passenger. Ten utwór jeszcze jest w zestawie do głosowania. Lista piosenek 357 w każdy piątek między 19 a 22. Myślę, że to przypomnienie to tylko formalność, no ale przede wszystkim zachęta dla Państwa do głosowania. Proszę wchodzić, proszę się tam odznaczać, proszę wybierać, przebierać, głosować. Zresztą wkrótce, oj, się zacznie dopiero głosowanie, bo wchodzą topy. Jak wiemy, bo przyszła jesień, bo wkrótce przyjdzie zima. Ja nie chcę Państwa straszyć. Zatem tak, lista.radio357.pl. Tam można głosować.
1: Kurtyna w górę.
0: Za 12 minut 10. Paulina Kozioł, dzień dobry.
2: Dzień dobry. A dziś będzie o tym, co nam mówią baśnie i zapomniana historia. Na początek zaproszę Państwa na sztukę W starym domu ktoś jeszcze czeka w reżyserii Żeni Dawidenko do Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. To spektakl na podstawie książki Jana Barszczewskiego Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach z 1844 roku, czyli jednej z pierwszych polskich, a w zasadzie białoruskich zbiorów opowiadań fantastycznych. Książka, choć została napisana po polsku, w Polsce pozostaje niemal nieznana, podczas gdy w Białorusi zyskała status kultowej. W spektaklu główny bohater Janek, w tej roli Maciej Baka, przyjeżdża na wieś do wujka. Przestrzeń starego domu ożywa, gdy szlachcic Zawalnia zasiada przy stole ze starymi znajomymi i wędrowcami. Z każdą mijającą godziną dom napełnia się mistycznymi podaniami ziemi połockiej, opowieściami o wilkołakach, duchach i przydrożnych płaczkach. Ale jak przekonuje reżyserka spektaklu, Żenia Dawidenko, spektakl prezentuje folklor pozbawiony złudzeń i romantyzmu.
3: Pracując z tymi bajkami, chciałam się pozbyć romantyzacji. Takiej, że o, to jest takie stare, znaczy, że jest dobre. Raczej patrzeć na to z punktu, co przekazuje nam każda z wybranej mną baśni, nie? O czym to jest, po co człowiek, zwłaszcza dorosły, albo nawet dzieciak, potrzebuje tych bajek. Wiadomo, nie patrząc na jakoś to moralizatorstwo, bo to tak mnie niezbyt interesuje, ale po coś to długo żyło. I w spektaklu są i tańce, i tam inne gotunki choreograficzne oraz pieśni, ale dwie z trzech pieśni wymyśliliśmy, albo sam wymyślał kompozytor spektaklu. To wszystko jest poprzez nas po prostu przeżyte. Trochę można nawet powiedzieć zaktualizowane.
2: Bo muzyka powstała do tekstów dawnych pieśni, na przykład żałobnych. Ale to, co najbardziej wartościowe w baśniach sprzed wieków, to, jak mówi reżyserka, ich uniwersalność.
3: Trochę to mnie uspokaja, nie? Że wydaje się, że teraz nasze te czasy są przerażające i nie wiadomo, gdzie prowadzą i dokąd. A potem rozumiem, że no to tak człowieka to obchodzi od dawna, chociaż to też jakby nie polepsza sytuację taką codzienną. No i właśnie to dla mnie tak sam ten spektakl jest taką nadzieją, że wiadomo, że spektaklem nie zmienimy świat. Tak trochę głupio w to wierzyć, ale czasami chce się w to wierzyć i że po prostu jakoś to, o czym my rozmawiamy podczas spektaklu, po prostu jakoś uświadomi ludziom, że nie tą ścieżkę wybraliśmy wszyscy razem i że wszyscy my na niej stoimy i że można, chociaż jakby w jakichś tam szczegółach i detalach, no spróbować naszą tą rzeczywistość zmienić, chociażby po prostu poprzez banalną miłość i dbanie o nie tylko siebie i swój egoizm, a po prostu ludzi, którzy są dookoła.
2: I tak, może spektakl świata nie zmieni, ale całego świata, ale zmieni może świat ten wokół widza, który go zobaczy i będzie miał refleksję na ten temat. Spektakl grany jest przez czworo białoruskich i dwoje polskich aktorów, częściowo w języku białoruskim i bez napisów, aby doświadczać, a nie czytać. Premiera spektaklu W starym domu ktoś jeszcze czeka w reżyserii Żeni Dawidenko w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku miała miejsce w miniony weekend. Najbliższe spektakle odbędą się 25 i 26 września. Niestety zostały już wyprzedane, ale ja mam dla Państwa wejściówkę. Proszę pisać paulina.kozion@radio357.pl. Z kolei w Teatrze Warmii i Mazur imienia Jaracza w Olsztynie premiera pierwsza premiera w tym sezonie, Toń w reżyserii Damiana Józefa Necia, oparta na bestsellerowej powieści Isabel Szatrawski. To opowieść o ziemiach dawnych Prus Wschodnich, o zmieniających się nazwach, przesiedleniach, pamięci i tożsamości. Powieść przedstawia historię kilku pokoleń rodziny, jednak w spektaklu zobaczymy jedynie historię o czasach II wojny światowej, wyjaśnia Isabel Szatrawska, która jest autorką scenariusza i dramaturżką spektaklu.
1: Nasi Niemcy są uwikłani w nazizm. Oczywiście główny bohater jest taką postacią wahającą się, która gdzieś jest pomiędzy, w takim potrzasku, bo to jest człowiek, który się wychował za Republiki Weimarskiej i wtedy skończył szkołę średnią, ale już w dorosły wiek i na studia wkraczał w czasach III Rzeszy. No i on jest tak jedną nogą przez tę propagandę nazistowską. Troszkę już jest uformowany i trochę myśli w ten sposób, ale jeszcze jest na tyle samodzielnie myślący, wychowany jeszcze tuż przed dojściem Hitlera do władzy, że on pewne rzeczy widzi i one mu nie pasują. I on jest takim właśnie człowiekiem trochę będącym w rozkroku między jednym ustrojem a drugim, między jednym okresem w historii Niemiec a drugim.
2: Zarówno książka, jak i spektakl to opowieść o trudnych czasach i relacjach polskich, niemieckich, warmińskich i mazurskich, ale jak zapewnia Isabel Szatrawska, już czas, żeby do tej historii wrócić.
1: Na tyle dużo czasu minęło, że potrafimy odwołać się do tej niemieckiej przeszłości, tego regionu, ale bez jakiegoś wstydu, bez jakiegoś poczucia, że to jest jakieś, nie wiem, wywoływanie duchów niepotrzebne, bez poczucia jakiś kompleksem. Chyba już tych kompleksów nie mamy. Natomiast na pewno warto do tych tematów wracać, bo to są tematy złożone. W ogóle wojenna zawierucha jest tematem złożonym zawsze.
2: Co ważne, Toń zostanie zaprezentowana z niemieckimi napisami, co według twórców pozwala na stworzenie przestrzeni do spotkania dwóch pamięci. Premiera spektaklu w najbliższy piątek, 25 września w Teatrze Warmii i Mazur imienia Jaracza w Olsztynie.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zebrała te informacje dla Państwa pięknie Paulina Kozion.

0: Weź tu człowieku, wybierz jeden utwornika Cave'a. Znaczy można wygrać. No niech będzie, wygrać z 8, ale no dobrze, do tej audycji, żeby go upamiętnić, jego urodziny, no na przykład ten I Love You Till the End of the World, 69 lat, nikt mu, podejrzewam, nie liczy, minęła 10.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Piotr Stelmach.
0: Czyli zła audycja w zastępstwie za Olę Budkę. Tomasz Matlingiewicz wszystko realizuje, żeby państwo pięknie wszystko słyszało, a Piotr Stelmach przeszkadza. Jest w radiu taka pewna zasada, to znaczy chciałbym, żeby była.
2: To Bombay a traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen.

No, właśnie. Olga Algar, Die Totenhosen, od zawsze, nie, co ja mówię, The Toy Dolls. Dlaczego powiedziałem Totenhosen od zawsze i na zawsze w dobrej formie? No właśnie ta zasada radiowa, która chciałbym, żeby obowiązywała też na tej antenie, bo nie wszystko w radiu musi być tak bardzo poważne.

Tamten się pogłaskał w główkę, liścia sobie schował. Chyba jednak mój ulubiony wers z tej pieśni. Jejku, wieki tego nie słyszałem. Naprawdę, wieki tego nie słyszałem. Mam nadzieję, że niektórzy z Państwa też, jak usłyszeli, to tak się uśmiechnęli lekko, co najmniej. 9 minut po 10:00.

0: Panowie najpierw porozmawiali ze sobą przy barze, po czym weszli do studia i nagrali piosenkę. Zajęło to 3 kwadranse mniej więcej. Good Morning Britain, czyli Roddy Frame, czyli Aztec Camera. To ten sami, ci sami od Somewhere in My Heart i Mr. Mick Jones, między innymi zespół The Clash. Wcześniej jeszcze The Clash, no wiadomo, że London Calling, że pierwsza płyta, że to są rzeczy ważne, niezbywalne, jeżeli chodzi o muzykę rockową i muzykę punkową, ale ten podwójny, znakomity moim zdaniem album Sandinista też robi robotę. Hitsville UK, to było wcześniej.
1: Radio 357.
0: So, welcome in Glasgow.

Sacrosanct. Tak. To będzie nowy album Simple Minds. Początek, no przynajmniej początek 2027 roku pod względem muzycznym. Myślę, że mamy interesująco zaklepany, bo płyta ma się ukazać 29 stycznia. Na razie jeszcze z przeszłości Good News from the Next World, ale to gra po latach. Hypnotized przed chwilą w Radiu 357. Rzuciło mnie ostatnio na nowoczesny soul i ten troszkę starodawny, zabarwiony soulem, może w ten sposób album też.

0: Jeden z najbardziej solowych utworów Stonesów, tak sobie myślę, Anybody Seen My Baby. Czy ktoś widział mój smoczek? No a wcześniej jeszcze Barney Lister i Kojo DeGraff Johnson, brytyjski duet, który się zwie Mercy. W sposób charakterystyczny pisze się to słowo Mercy bez E. Mercy bez E, czyli taki Przemysław bez S, tak troszeczkę. Nieco. Bardzo gorąco polecam. Zauroczyłem się ich muzyką. Relaks. O, z wielką klasą. Wanna Know w podtytule... Jeszcze raz. Wanna Know w podtytule... Wyraźniej, redaktorku, wyraźniej. Wanna Know w podtytule Ontario.
1: Kieruj się na południe.
0: W zastępstwie za Olę Budkę stara się Piotr Stelmach. No tak to trochę jest, powiem Państwu szczerze, że na mojej prywatnej liście płyt za rok 2026 ścisła czołówka, zmiótł ten album, wiele innych albumów i trochę się tego po nim nie spodziewałem, zwłaszcza w kontekście jej płyty poprzedniej. Ale tak mi się wydaje, lata 80. w jej wykonaniu też jeszcze rządzą.

0: Ray na festiwalu Open Air. To się będzie działo w 2027 roku. Ona przed chwilą, a jeszcze wcześniej Madonna, ona jutro w garażu 357 Fragile.
1: Radio 357.
0: Mówiłem już o tym, żeby głosować na listę piosenek 357. Zapraszam Państwa nieustająco. lista.radio357.pl. Ale też bardzo serdecznie zapraszam do oglądania nas. No, trochę radia na kanale YouTube. Dwa podkanały, czyli Talk i Music. 357 Talk i 357 Music. Tematów mnóstwo. Proszę, tak jak nowoczesny influencer, teraz taki kanadyjski troszeczkę powiem, zaobserwujcie, kochani, te kanały. No, zaobserwujcie i myślę, że będziemy mieli wspólnie dużo radochy z ich i tworzenia, i oglądania. Jutro, nie, to będzie pojutrze, przepraszam, to będzie pojutrze. 150. rocznica powstania tego zespołu, który za chwilkę zagra. I teraz tak, robiłem w związku z tym zespołem taki trik. Dwa razy przez 30 kilka lat. No i może byśmy spróbowali dzisiaj. Jak dojdzie do takich słów, a dojdzie do takich słów, come on now love, don't you look back. To proszę głośno to zaśpiewać razem z Bono i zobaczyć reakcję tych, którzy obok Państwa siedzą.

z Gunrightowa Horses. No, to tak się właśnie zdarzy. Jutro nowy singiel zespołu U2 zatytułowany Silencio. Co to się będzie działo? No a w piątek 150 lat od ich powstania. Who's Gonna Ride Your Horses, płyta Achtung Baby, 1991 rok. Kto zaśpiewał? A nie powiedziałem jednej rzeczy. Może ktoś z Państwa by tę zaśpiewkę nagrał. Za późno, za późno, za późno. A jak ktoś nagrał? Zapraszam, piotr.stelmach@radio357.pl.

0: The Verve. No właśnie, ta płyta i ten utwór to są przyczynki do tego, żeby odpowiedzieć sobie na przykład, jeśli chodzi o muzykę, na jedno pytanie, tak sobie myślę. Czy jeśli spodziewamy się jakiegoś albumu, jakiejś płyty i ona robi nam bum, to jest wtedy fajniej? Czy fajniej jest wtedy, jak się takiej płyty po jakimś artyście nie spodziewamy i ona robi nam boom? Takie wielkie, wielkie, wielkie. Ja jestem akurat w tej drugiej grupie, jeżeli chodzi o Fourth i The Verve, w pierwszych latach tego milenium, ale to chyba dobrze i chyba lepiej nie spodziewać się, nie oczekiwać, nie myśleć, że jakaś muzyka zmieni świat, a kiedy ona zmienia przynajmniej ten nasz świat, wtedy jest najlepiej. Love is noise. Miłość jest hałasem. The Verve. No i oczywiście Richard Ashcroft. Przed chwilą. Minęła 11.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Piotr Stelmach.
0: W zastępstwie za Olę Budkę do godziny 12. Tomek Matlinkiewicz za naszymi sterami. Proszę Państwa, to teraz tak. Będzie strefa chill. Taka specjalna strefa chill. Tośmy ze szwagrem Matlinkiewiczem taką strefę dla Państwa przygotowali. No i w związku z tą strefą chill mam dla Państwa specjalny komunikat, bo to jest specjalny komunikat. Proszę tylko wytrzymać te dwie minuty.

może kawki, cukiereczka. A to wszystko w związku z tym, że 7 października płyta Rain in Blood zespołu Slayer. No nie wierzę, kto przyszedł do reżyserki, żeby tego posłuchać. No nie wierzę. Będzie obchodziła swoje 140-lecie i organizujemy oddech płytki. Łukasz Dunaj oczywiście w roli głównej. Można się zapisywać na ten oddech płytki Strefa Chill. Konkursy.radio357.pl. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.

This Charming Man, The Smiths, wkrótce premiera solowej, nowej solowej płyty Johnny'ego Marra i artysta specjalnie dla Radia 357 będzie opowiadał o latach minionych i o tym, co tu i teraz. Wkrótce wszystko Państwu opowiemy, również i my na ten temat. No to o pięknych lekturach za 5 minut.

0: ustawili się fabrycznie wtedy na tej płycie na długie, długie lata i artystycznie, i radiowo, i komercyjnie, i jakkolwiek jeszcze inaczej. Manic Street Preachers, druga połowa lat 90., czyli This Is My Truth, Tell Me Yours. Przeutwór, to nie jest utwór, to jest przeutwór. If you tolerate this, your children will be next.
1: Sprawdzone w czytaniu.
0: No i sprawdzeni też w czytaniu. Julia Rzemek, Bartosz Kamiński, 10 minut po 11. Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Co tam u Państwa słychać? Dobrego?
2: Dobrze, jesteśmy tuż przed Big Book Festiwalem. To największe wydarzenie dla nas w roku, więc biegliśmy tu szybko, a potem będziemy lecieć, montować dekoracje i czekać na gości, bo Big Book Festival to jest ponad 20 wydarzeń w ten weekend.
0: Opowiadajcie, co tam ciekawego?
2: Przyszliśmy też z książkami, które z naszym festiwalem się kojarzą. Ja mam taką świeżutką lekturę Na nogach. Książka Agaty Romaniuk. Agata Romaniuk to jest taka autorka znana w sumie dobrze polskim czytelnikom. Autorka zarówno prozy, jak i książek takich bardziej reporterskich, a tak naprawdę szeroko, szeroko znana na pewno wszystkim rodzicom, bo jest autorką takiego cyklu Kocia Szajka. Natomiast ta książka, którą dzisiaj przyniosłam, Na nogach, to jest rodzaj eseju, którego głównym tematem jest chodzenie. Agata Romaniuk zainteresowała się chodzeniem z bardzo prywatnych powodów, osobistych. Pierwszy taki impuls do tego, żeby w ogóle przyjrzeć się temu, czym jest chodzenie, pojawił się u niej w momencie, kiedy przeżywała jakiś taki poważny, osobisty kryzys i postanowiła, trochę tak jak Forrest Gump, który przebiegał Amerykę razem z innymi ludźmi, to ona postanowiła zacząć chodzić, żeby różne problemy z siebie wychodzić i wyrzucić. A drugi impuls do napisania tej książki to problemy zdrowotne, które się u Agaty Romaniuk pojawiły, związane z bólami w trzeszczkach. Są to małe takie kości, które mamy i okazało się, że one Agacie Romaniuk mocno doskwierają.
0: Trzeszczki.
2: Tak? Trzeszczki, tak.
0: Dobra.
2: I Agata zaczęła się zastanawiać nad tym, czym tak naprawdę dla nas kulturowo, historycznie, społecznie jest chodzenie. I o tym jest ta książka. Agata Romaniuk z jednej strony przytacza przykłady z historii, kiedy powstał pierwszy krokomierz. Pierwszy krokomierz projektował już podobno Leonardo da Vinci, a wszedł naprawdę do masowego użycia po olimpiadzie w Tokio, bo Japończycy bardzo chcieli technologicznie napędzać świat i wymyślać nowe gadżety dla nas. I ten pierwszy krokomierz liczył właśnie, że dziennie powinniśmy chodzić 10 tysięcy kroków i o tym pisze Agata w tej książce. Natomiast jest to książka jednak głównie humanistyczna, opowiadająca o tym, co chodzenie z nami robi, jak bardzo to jest przestrzeń wolności, myślenia, spędzania czasu ze sobą i jak bardzo na przykład różny styl chodzenia charakteryzował różne osoby w przeszłości. Jak inaczej chodził Charlie Chaplin, a jak chodził Roosevelt. Tu są bardzo pięknie opisane różne osobiste historie, które splatają się w taką opowieść, no, z którą po prostu chce się iść, chce się ją czytać. Świetnie napisane, bardzo błyskotliwe. I bardzo się też cieszę, że Agata Romaniuk będzie gościnią podczas Big Book Festival, bo porozmawia z nią o tej książce Roman Bielecki, który jest z jednej strony dominikaninem, a z drugiej strony autorem książek i osobą, która też w życiu bardzo, bardzo dużo chodzi.
0: Panie Bartku, jak tam pana trzeszczki?
3: Moje trzeszczki są ok, ale dodam do tego, co powiedziała Julia, że naprawdę z wielkim zainteresowaniem przeczytałem tę książkę Agaty Romaniuk. Ona ma podtytuł Opowieści o chodzeniu i to są rzeczywiście takie pojedyncze opowieści, ale skonstruowane właśnie wokół jakiegoś przypadku. Mamy tu i Gandhiego, i Virginię Woolf, i Halinę Poświatowską. No, mnóstwo po prostu fantastycznych postaci, których los i których historia osobista jest przykładem dla rozważań o tym, co powiedziała Julia, czym jest chodzenie w naszym życiu, bo my sobie nie zdajemy sprawy, po prostu wstajemy i idziemy.
0: No, jestem ciekawy, czy na przykład jak się obserwuje Liama Gallaghera, wokalistę Oasis, jego chód, to też ludzie mają jakieś skojarzenia, myśli, czy też ich nie mają. Ja na przykład mam. Dobrze, słuchajcie, wracamy za 2 minuty.

0: Właśnie, a myśmy się tu rozgadali o chodzeniu. No, bardzo dobrze. I bardzo dobrze. To teraz Bartosz Kamiński, bardzo proszę.
1: Ja mam, zobacz, taką grubą książkę. Dużą powieść historyczną, którą napisał przed 30 laty Louis de Bernier, mhm, i która mu zapewniła, no, można powiedzieć, nieśmiertelność, bo to jest książka, która stała się błyskawicznie wielkim światowym bestsellerem. W Hollywood nakręcono film z Nicolasem Cage'em i Penelope Cruz w rolach głównych i do dzisiaj naprawdę wysoko się plasuje na listach czytelniczych, jest bardzo chętnie czytaną książką, jest tego typu powieścią współczesną, która trafiła błyskawicznie do kanonu. Mandolina kapitana Corellego, autor Louis de Bernier, brytyjski autor. To jest opowieść osadzona w czasie wojny i opowiada, ja nie będę streszczał tej książki, jak specjalnie wam tutaj pokazuję w studiu, no jest to opasły tom, jest to taka wspaniała, szeroka, epicka narracja. W czasie wojny na jednej z greckich wysp ląduje oddział włoskich żołnierzy, no, którzy tę wyspę okupują. I przewodzi im kapitan Antonio Corelli, tytułowy kapitan Corelli od mandoliny, właśnie z nieodłącznym instrumentem. A na wyspie mieszka pewna młoda wieśniaczka, Pelagia, która jest zaręczona, która jest charakterna i pomiędzy nimi rodzi się uczucie. Corelli zamieszkuje w jej domu, rodzi się uczucie. No a potem czas przyspiesza, sytuacja się zmienia. Na wyspie lądują wojska niemieckie. Włochy stają się wrogiem Niemców. Po 1943 roku Corelli staje się ofiarą. I ta opowieść obejmuje w zasadzie całe życie bohaterów, bo nie kończy się z zakończeniem wojny. Mamy tutaj piękny, wzruszający, naprawdę porywający epilog tej całej historii, tego romansu. Natomiast tak sobie myślałem, przypominając sobie tę książkę, bo ja czytałem ją przed laty. Wszyscy teraz opowiadają o lalce, dyskutują o lalce. No, mamy w historii literatury właśnie takie wspaniałe, poruszające, głęboko zapadające w pamięć pary i relacje, jak Łęcka i Wokulski, jak Karenina i Wroński. No myślę, że tutaj Pelagia i Antonio Corelli z tej książki naprawdę zasługują na to, żeby wymienić ich w tym gronie, bo to jest historia ponadczasowa, tak wspaniale napisana. Sukces tej książki bierze się nie tylko jakby z tego połączenia tragizmu i wzruszenia, ale również wspaniałego dowcipu, który jest w tej książce, ale z umiejętności, którą ma Louis de Bernier. To znaczy on opisuje zwykłe losy w czasach kryzysu, w czasach no, tragicznych, w czasach okrutnych. I pokazuje, jak ta wielka historia sączy się w nasze życie i w nasze biografie, jak nas samych zmienia, jak zmienia nasze życie. On napisał jeszcze taką wspaniałą książkę, która również ukazała się w Polsce, Ptaki bez skrzydeł, która z kolei dzieje się w czasie I wojny światowej i zainspirowana jest historią jego dziadka, który jechał na Gallipoli walczyć w największej ofensywie I wojny światowej przeciwko Imperium Osmańskiemu. Louis de Bernier jedzie do nas na Big Book Festival. Będzie gwiazdą tego festiwalu. Spotkanie w niedzielę wieczorem. Ja się bardzo cieszę, bo to jest niezwykle ciekawy pisarz o barwnej, ciekawej biografii.
0: Super. O, super. Teraz słychać? Teraz słychać, tak jest. Pięknie, to jeszcze oprócz tego, że poleciliście lektury, to poleciliście jeszcze Big Book Festival. Bardzo wam dziękuję, Julia Rzemek, Bartosz Kamiński.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Wszystko się zgadza. Dziękujemy bardzo.
0: A to jest zachowanie spontaniczne prezentera. Mam nadzieję, że wybaczycie.

Scary Monsters. Ta płyta ukazała się w roku 1980. David Bowie, no prawie tytułowy utwór z niej, czyli Scary Monsters and Super Creeps, on się pojawi w kolejnym odcinku singli z Żoliborza. Na te najnowsze, czy na ten najnowszy z zespołem Mike and Mechanics wspólnie z Markiem Niedźwieckim zapraszamy do naszych podcastów, a monstery, różne monstery, będą bohaterami odcinka kolejnego. Jutro zresztą z Niedźwiedziem nagrywamy odcinek jeszcze następny, jeszcze następny, jeszcze następny. David Bowie, Ashes to Ashes, z tej właśnie płyty przed chwilą. No to teraz album, który się ukazał w miniony piątek, gra pięknie.

0: No, master, master, master. Wczoraj był tutaj u nas i nagrywał różne rzeczy. Nie, to właściwie było przedwczoraj, dobrze myślę? Tak, to był poniedziałek. Między innymi Antek Grudniewski nagrał z Mrozem wywiad na nasz kanał muzyczny na YouTubie. To będzie wszystko widać i słychać, nie tylko słychać. No i też będzie go słychać przez radio. Ale zdecydowanie szykujemy jedną z płyt tygodnia na zaś dla państwa. Na zaś, bo to jest znakomita płyta. Wszystko, czego chciałem. Mrozu, czyli Naturalny High. To było wcześniej tutaj duet z Zalią, z Julką, czyli z Zalią. Odpowiedni moment. Płyta znakomita. Polecam bardzo gorąco. Polecamy bardzo gorąco. Tak samo, jak i naszą aktualną płytę tygodnia. Jedną z dwóch, oczywiście. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Artur Rojek. Judo to jest jeden z utworów z tej płyty właśnie. Artysta nagrał taką króciutką impresję na temat tej piosenki.
1: Judo to jest piosenka w pewnym sensie o siłowaniu się z samym sobą. W kontekście różnych sytuacji, akurat tutaj w kontekście relacji kobieta-mężczyzna.
0: Jedna płyta dla państwa, dla tej osoby, która napisze najszybciej na adres piotr.stelmach@radio357.pl.

Pan Marcin był pierwszy. Pan Marcin otrzymuje tę płytę. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Artur Rojek, Judo. Fragment to ja od siebie też zaproszę. Najbliższy Zielony Żoliborz w sobotę między 13 a 15. Druga część rozmowy z artystą, właśnie z Arturem, na temat tej płyty. A my teraz wracamy do Simple Minds.

0: No tak, to jeszcze przypomnę, pod koniec stycznia 2027 roku już nowa płyta Simple Minds. Lata świetności być może minęły, a może nie, może wciąż trwają. Beginner Boys to jest właśnie ten utwór, który jako pierwszy tę nową płytę promuje.
1: Kieruj się na południe.
0: Tak, jeszcze prawie 20 minut naszego spotkania. I uwaga, uwaga, proszę Państwa, uwaga, uwaga, mam piękne zaproszenie.
2: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.
0: Zapraszamy na nasz główny kanał YouTube, ponieważ w świecie powiadomień, wielu ekranów i ciągłego pośpiechu coraz trudniej tak naprawdę odpocząć. Co najbardziej odbiera nam energię? Czy odporności psychicznej można się nauczyć? I dlaczego dla naszego dobrostanu tak ważne są relacje, poczucie sensu, przyjemność i zwykłe przebywanie w naturze? Gościem Justyny Goc jest dr Adam Zemełka, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii oraz doktor nauk o zdrowiu.
3: Jesteśmy coraz bardziej rozproszeni. Ja też bardzo często podkreślam taką rzecz, może ona już jest oczywista, a może jeszcze nie do końca oczywista, mianowicie, że jako użytkownicy sieci my w gruncie rzeczy nie płacimy danymi, nasze dane już są wszędzie, ale płacimy uwagą. Płacimy uwagą i to przeciążenie uwagi, kiedy jest ona atakowana z bardzo wielu różnych źródeł i kierunków, no jest tym, co bardzo często prowadzi do takiego, niektórzy nawet mówią wręcz wydrenowania, prawda? Że jestem tak wydrenowany, że już nie mam siły na nic absolutnie. Ale w znacznej mierze my to sobie fundujemy sami. I tutaj mówię absolutnie z pełnym przekonaniem w pierwszej osobie liczby mnogiej, bo sam sobie to robię i sam się biję w pierś i jakby mogę stanąć w pierwszym szeregu pośród tych, którzy są w tym zakresie pewnie niestety też mistrzami, czyli mistrzami rozproszenia, mistrzami dystrakcji, jak to się mądrze w nauce mówi. No bo wystarczy zrobić sobie taki może jeden kadr na moment naszej pracy, a mianowicie kiedy chociażby odpisujemy komuś na maila, przygotowujemy cokolwiek, na czymś pracujemy, no to wielu z nas, aż chciałoby się powiedzieć niemal wszyscy, miewamy skłonność do tego, by a to włączę sobie w tle Radio 357, a to dobry wybór jest, tylko proszę włączać przed pracą, a nie w połowie pisania maila, bo to wtedy ogromne koszty energetyczne są. Ale zakładając, że Radio 357 już gra, czyli włączyliśmy sobie bardzo mądrze przed rozpoczęciem pracy, a nie w trakcie zadania, no to na przykład mam powiadomienia aktywne, które płyną z Messengera, z WhatsAppa, z Instagrama, z wielu różnych innych jeszcze aplikacji, a nie daj Boże, jeśli ja sobie jeszcze do tego uruchomię inne źródło dynamicznej informacji, takie jaką jest radio, na przykład w tym przypadku niech to będzie źródło wizualne, tak jak podobno wielcy dyrektorzy wielkich telewizji mają ileś tam ekranów w swoim biurze, aby oglądać konkurencję i zazwyczaj to jest nieme, tylko po prostu patrzą, co się dzieje, prawda? I to samo w sobie już jest ogromnym rozpraszaczem.
0: Tak. Justyna Goc i dr Adam Zemełka. To był tylko fragment dwuminutowy, ale całość tej rozmowy na naszym głównym kanale YouTube. Tam Państwa bardzo serdecznie zapraszam.

Simple Pleasures, czyli Warhouse, a wcześniej Dominika. Pięknie, Leo. Czyli tak, szanowni państwo, my już kończymy swoje przeszkadzanie państwu. W zastępstwie za Olę Budk przede wszystkim przeszkadzał państwu Piotr Stelmach, wszystkim sterował pięknie Tomek Matlingiewicz. No i co, ponieważ witaliśmy się z państwem po czechosłowacku, tak, dokładnie, i też po niemiecku, to tak sobie pomyślałem, was würde ein gutes Ende sein, denn, wie sagt man auf Deutsch, Ende gut, alles gut. Za kilka, Kuba Strzyczkowski, co państwo na to, zapraszam w imieniu autora bardzo serdecznie. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Bardzo proszę. Pa, pa.

0: Były niewidzialne światy, będzie planeta, planeta non-fiction. Zapraszam na nową audycję w Radiu 357, poświęconą przede wszystkim reportażowi, polskiemu i zagranicznemu.
1: Bardzo wierzę w reportaż. Uważam, że tylko reportaż potrafi pokazać, czym naprawdę jest wojna i migawka telewizyjna, czy rolka na Instagramie. To jest tylko rolka.
0: Planeta non-fiction to najlepsza literatura faktu, ta najnowsza, ale i ta klasyczna, ponadczasowa.
2: To jest próba spojrzenia na teksty mojego ojca sprzed wielu lat, które okazują się niesamowicie aktualne.
0: W audycji pojawią się również podcasty, opowieści o fotografii czy filmie. Na wspólną podróż po świecie reportażu zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 16. Adrian Bąk, do usłyszenia.
3: Tu Radio 357, 12.
4: Co państwo na to?
3: Szymon Kuliś, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski, kłaniamy się państwu. Wiadomo, że wywóz śmieci i gospodarka odpadami to dochodowy interes, no nieprzypadkowo we Włoszech opanowany przez wąską grupę interesu. W Neapolu, kiedy miasto nie chce negocjować podwyżek dla firm wywozowych, ulice na kilka tygodni toną w śmieciach. No i to niczym dotknięcie czarodziejskiej różdżki przekonuje samorząd. Negocjacje o podwyżkach za wywóz szybko się kończą. Kończą się oczywiście podwyżką. A jak jest u nas? Mam, proszę państwa, nieśmiałe wrażenie, że cały system skonstruowano tak, by pracą, obowiązkami obciążyć przede wszystkim obywatela, który musi segregować, pamiętając oczywiście o kolorze worków, wrzucać do odpowiednich kubłów, no i regularnie wystawiać te kubły przed posesję, mając na uwadze wyznaczone dni, kiedy to pojawia się firma wywozowa. Na koniec obywatel musi za to oczywiście za to wszystko zapłacić. Co ciekawe, pracownik firmy wywozowej nie pofatyguje się do pomieszczenia, czy też wydzielonej zagrody, gdzie stoją kubły, kontenery. Nie ma na to czasu ani ochoty. Kontenery muszą czekać na ulicy, ku radości oczywiście dzików, które regularnie wywracają te składowiska do góry nogami. Włodarze miast nie widzą, no albo nie chcą zauważyć problemu, przepraszam, ale w prostej redaktorskiej głowie to się po prostu nie mieści. Dziś pytanie, czy segregacja i odbiór śmieci działa w moim domu bezproblemowo? Pani Katarzyna czeka na państwa komentarze w telefonach 510-357-357, 510-357-357. Czy segregacja i odbiór śmieci działa w moim domu bezproblemowo? Dwie minuty po południu. Pan Tomasz Uciński jest moim gościem, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Witam pana, panie prezesie. Kłaniam się panu.
5: Witam serdecznie, panie redaktorze, tym bardziej, że parę lat temu pan jeszcze w programie trzecim, a ja na tym samym stołku. Aha. Mieliśmy okazję o segregacji odpadów rozmawiać i o wszystkich problemach, które z tym się wiążą. Głos się panu nie zmienił, także miło usłyszeć.
3: Bardzo dziękuję. Ciekawe, co się zmieniło w gospodarce odpadami. Większość Polaków, panie prezesie, płaci za wywóz śmieci, a w tej chwili miesięcznie w granicach 40-50 zł od osoby. Będzie niestety drożej?
5: No będzie niestety drożej, dlatego że jesteśmy z jednym z krajów w Europie, gdzie te opłaty od mieszkańca są wysokie. Mhm. Oczywiście jest to skomplikowany proces. Mieszkańcy nie o wszystkich kosztach czy o przyczynach powstawania tych kosztów wiedzą. Żyją ostatnio kaucją, prawda, zbieraniem butelek, puszek i wrzucaniem tego do butelkomatów. Mhm. Natomiast ma to fajne może marketingowe działanie, ale zubaża systemy gminne z cennego surowca i też pozbywa gminnych budżetów wpływów i w związku z tym...
3: No nie małych, lukę... nie małych, bo czytałem, nie że małych, w skali kraju to rocznie w granicach 2-2,5 miliarda złotych. Kosmiczne pieniądze.
5: To są kosmiczne pieniądze, ale to wszystko dałoby się przeżyć, gdybyśmy my jako ostatni na razie kraj w Europie, który nie wprowadził tak zwanej dyrektywy rozszerzona odpowiedzialność producenta, która...
3: Tak.
5: ROP, słynny ROP. Ludzie może nie wiedzą, ale przybliżmy im ten temat, bo jest to dyrektywa, która w ramach chronienia naturalnych surowców nakazuje producentom wprowadzającym opakowania na rynek ponoszenia kosztów organizacyjnych i finansowych selektywnej zbiórki, transportu selektywnie zebranych odpadów i oddania tych odpadów do recyklera, który przetworzy i będzie część opakowań produkował z recyklingu, a dzięki tej dyrektywie to, co wyprodukuje ten recykler, będzie z powrotem użyte już jako opakowanie po recyklingu do pakowania
3: to
5: różnego rodzaju produktów. I brak tej dyrektywy...
3: Brak
5: tej dyrektywy powoduje średnio, jakby to powiedzieć, mógłby ulżyć budżetom gminnym od 15 do 20% ich kosztów funkcjonowania, czyli spora
3: gminnym,
5: kwota, spora
3: gminnym
5: stabilizacja
3: jak gminnym,
5: cen.
3: Ale to by odciążyło przede wszystkim płacącego obywatela. By, dodajmy jeszcze dla porządku,
5: tak, że... gminnym, przepraszam, ma pan zupełną rację. Nie mówimy teraz o samorządach, gminach, tylko mówimy o mieszkańcu. Czyli dla mieszkańca byłaby to znacząca stabilizacja jego opłat.
3: A tak, proszę państwa, by rodzina czteroosobowa zapłaci niedługo rocznie w granicach 4000 zł, nie mało. Dodajmy jeszcze dla porządku, że ROP to jest rozszerzona, tak, ale skrót, rozszerzona odpowiedzialność producenta. Tak, aby w tej dyrektywie chodzi też o to, aby mobilizować producentów do produkcji takich opakowań, które potem łatwo się przeróbce poddają.
5: Słusznie, czyli tak zwane ekoprojektowanie. Czyli nie wszystko róbmy z tej ropy, prawda, mówimy o tworzywach sztucznych, tylko zmieniajmy.
3: Nie martwmy.
5: A biznes ma do tego predyspozycję, żeby zmieniać to, bo ma to koło zamachowe, jakim zawsze jest prywatny biznes, czyli dążenie do optymalizacji, dążenie do tego, żeby
3: ale
5: było
3: nie musimy się
5: ale
3: martwić,
5: podzielmy się tym z mieszkańcami.
3: Ale nie musimy się martwić dyrektywą, bo jej nie mamy. Powinna być wdrożona już od 1 stycznia.
5: Mamy ją, powinniśmy ją wprowadzić. Ona jest na etapie obrad rządowych.
3: Dyrektywę mamy, nie mamy implementacji,
5: nie mamy wdrożenia
3: jak to się ładnie
5: tej dyrektywy
3: nazywa w Polsce. Dokładnie, a to powinno...
5: Ale powiedzmy, w którym miejscu jest ta dyrektywa? Ona jest teraz w obradach międzyresortowych. Powinna wyjść z rządu pod obrady parlamentu.
3: Jest przedmiotem sporów gigantycznych. Tak, no na razie nie ma. Rozumiem,
5: pan,
3: że...
5: Ale jestem optymistą, panie redaktorze. Ja wiem, że dużo gadam, ale jestem optymistą, bo korzystając z waszej anteny chcę powiedzieć, że są dwie ustawy, które znam, gdzie jest konsensus między stronami stołu politycznego. Pierwsze to była kaucja, gdzie faktycznie strony się dogadały, kaucja weszła. Powinna wejść po ropie, a nie przed. A druga to jest fundacja rodzinna. I uważam, że jest szansa na to, żeby ROP no, był kolejnym elementem, gdzie mieszkaniec powinien być brany pod uwagę przez różne strony sporu politycznego czy opcji politycznych. No i w końcu dla dobra tego mieszkańca, dla optymalizacji opłat od niego strony powinny się dogadać, a pan prezydent podpisać.
3: Ale na razie koszty zagospodarowania odpadów, opakowań ponosi obywatel w ramach opłat za odpady. Te odpady, jak powiedziałem, będą coraz większe. Rozumiem, panie prezesie, że największymi beneficjentami tych podwyżek, które przed nami, które niechybnie przyjdą, będą firmy zajmujące się wywozem. To jest, zdaje się, bardzo dochodowy biznes, prawda?
5: Znaczy dochodowy to jeżeli się wygra przetarg i się skalkuluje tak, że ten zysk się osiąga. W gospodarce odpadami połowa rynku jest tak zwana powierzeniowa, czyli gminy powierzają zagospodarowanie odpadom swoim firmom albo wybranym przetargu publicznym, ale cały transport odpadów odbywa się na zasadzie przetargu publicznego. Też firmy komunalne startują w tych przetargach i to nie jest tak, że
3: znaczy,
5: te sugeruje firmy
3: pan,
5: mają krociowe sugeruje zyski.
3: Sugeruje pan, że jest ogromna konkurencja i w związku
5: bardzo duża konkurencja, zwłaszcza w transporcie odpadów.
3: Znalazłem
5: drogo jest. Jest drogo,
3: wie pan,
5: natomiast
3: ja znalazłem
5: koszty...
3: taką informację, kierowca śmieciarki w dużych aglomeracjach. Wie pan, ile zarabia? Nawet się zacząłem zastanawiać nad przekwalifikowaniem. Otóż zarabia w granicach nawet do 9000 netto, czyli na rękę, czyli kilkanaście tysięcy złotych brutto. No, przyzna pan, że zacny grosz, prawda?
5: To jest zacny grosz, zgadzam się z panem, ale rynek nie oferuje nadmiaru kierowców tak doświadczonych, że wjadą w każdy zakamarek dużego miasta, przecisną się w dużych miastach przez korki, dotrą do zakładu bezpiecznie jakby przetwarzającego odpady. No i wynika to z praw rynku. Po prostu gdyby był nadmiar kierowców, może ceny by były, czy płace byłyby lekko niższe, ale też bardzo odpowiedzialna praca. Każde zabranie odpadów, patrzenie na to, czy nie przychodzą osoby starsze, sieci, poruszanie się w tym, jakby to powiedzieć, gąszczu stojących, zaparkowanych samochodów, duża odpowiedzialność. Także te około 10-11 brutto nie są to wygórowane stawki w stosunku do umiejętności tych pracowników, a od nich zależy, tak jak pan wspomniał, Neapol, szybkość oczyszczenia miasta z odpadów.
3: Mam takie smutne...
5: Ale to nie wpływa na koszty systemu. Na koszty systemu wpływa zagospodarowanie odpadów. Jeżeli odpad, który zbieramy my wszyscy, on jest przetwarzany potem w taki sposób, żeby nie składować odpadów. W Polsce w zasadzie nie składuje się odpadów powyżej 6 megajouli na kilogram, czyli musimy te odpady zagospodarować. Warszawa ma to szczęście, że ma spalarnię.
3: Musimy,
5: jest
3: albo
5: chyba 8
3: nie.
5: Miast,
3: wie pan,
5: które ma.
3: Wie pan, ile działa w Polsce nielegalnych składowisk śmieci? Zgodnie z ostatnimi szacunkami, zresztą rządowych instytucji, ponad 2700. A ponad 300, uwaga, to są takie składowiska z niebezpiecznymi odpadami. No i funkcjonują znakomicie.
5: Wiemy, ale od tego są służby, od tego jest technika, od tego
3: nie
5: są
3: ma
5: GPS-y w każdym
3: nie
5: pojeździe.
3: Nie ma służb, bo te składowiska funkcjonują, mają się świetnie.
5: No mają się, ale to nie jest ani pana winą, ani firm, które działają dobrze i
3: nie,
5: uczciwie na tym
3: jest,
5: rynku. No,
3: to jest wina państwa, które nie jest w stanie nad tym zapanować. Ja zresztą, panie prezesie, mam takie smutne wrażenie, że obywatel traktowany jest przez państwo jak kompletny baran, który ma segregować, transportować, pilnować terminów, uważać, żeby pan śmieciarz się nie obraził, a na koniec wszystko zapłacić. Czy to nie jest na głowie postawione?
5: Śmieciarz to ten, co śmieci. Jest to na głowie postawione, tak. Ale demokracja gdzieś tak na świecie chyba też zaczyna być na głowie postawiona, ale to jest temat na dłuższe rozmowy. Natomiast w całym systemie gospodarki odpadami ogromne koszty to jest zagospodarowanie odpadów. Jeżeli Niemcy, Francja mają 100 spalarni i te odpady już nie dające się do recyklingu mogą przetworzyć w energię w ramach tego, że jest kryzys energetyczny, że nie wiemy skąd będziemy mieli źródła zasilania, to w Polsce i tak jak w Skandynawii czy w innych krajach powinny te zakłady przetwarzające odpady i zamieniające w energię dla potrzeb mieszkańców cieplną, elektryczną, powinny funkcjonować w każdym 100-tysięcznym mieście, żeby w ramach dywersyfikacji dostaw energii, odejścia od naturalnych surowców, w przyszłości w tych zakładach można przetworzyć odpady, które są zmagazynowane na składowiskach odpadów. Jest to cały szereg pozytywnych rzeczy. Jeżeli tych zakładów nie mamy, a wolny rynek za zagospodarowanie odpadów, które są w spalarniach spalane, to jest 800-850 zł za tonę, a na spalarniach, które były wybudowane parę lat wcześniej, to jest cena około 300 zł za tonę, no to widzimy, że powinniśmy dążyć do tego, żeby uporządkować ten rynek, ale do tego jest potrzebna legislacja. Ten ROP dałby stabilizację finansową, dałby koło zamachowe dla recyklerów, a stoją jeszcze w kolejce inne dyrektywy, które ten rynek regulują, tak zwany PPWR, który nakazuje używanie do opakowań coraz większej ilości surowca pochodzącego z recyklingu.
3: No tak, ale o tym następnym razem.
5: To tak jak ze służbą zdrowia. No wszyscy chcemy być zdrowi, a nie znamy przyczyn, dlaczego nie jesteśmy leczeni czasami, no, prawda? Albo czekamy
3: tutaj,
5: w dwuletnim kolejce.
3: Znamy o tyle, o ile by próbowaliśmy problem przedstawić słuchaczom, za co bardzo panu dziękuję. Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Spotkamy się na antenie raz jeszcze przed 13, dobrze?
5: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Do usłyszenia.
3: Kłaniam się panu. 12 minut po południu. Czy segregacja i odbiór śmieci działa w moim domu bezproblemowo? Czekamy na państwa komentarze. 510-357-357 w aplikacji Nasza Sonda. Pan Bartosz. Panie Bartoszu, witam. Dzień dobry. Halo.
6: Dzień dobry. Ja powiem tak, wie pan, bo ja mieszkam blisko Radia 357, jak pan zapewne wie. Ja mieszkam, nie mam takiego osobnego domu, tylko ni to blok, ni to kamienica, chociaż może bardziej do kamienicy. Po prostu te kolonie i po prostu no my tam mamy ten taki, tą taką altanę, gdzie wszyscy sąsiedzi do tych takich
3: przynoszą
6: kontenerów.
3: Śmieci, tak.
6: Tak, tak. No i powiem tak, ogólnie nie ma problemu. Co prawda rzeczywiście w pewnym momencie rzeczywiście zdarzało się, że tych śmieci się te kumulowało i rzeczywiście już nawet można było...
3: A pracownicy firmy wywozowej zaglądają do tej altany sami, czy też trzeba wystawiać kontenery na zewnątrz?
6: Nie. Oni to jest tam chyba z firmą, nie chcę robić reklamy, ale jest firma Byś, jeśli się nie mylę. Oni tam otwierają i sami już zabierają. Tam co prawda rzeczywiście czasami...
3: A to ewenement, bo ja mam wrażenie, że wielu mieszkańców musi wystawiać na ulicę.
6: Nie, my nie musimy. Znaczy, być może pani gospodarz doma, ale nigdy tego nie widziałem. Widziałem raczej, że to oni wystawiają.
3: A to też tak może być, że administracja o to dba.
6: tylko chciałem powiem tak, no czasami rzeczywiście, no tak, no bo to tutaj WSM, czyli Spółdzielnia Mieszkaniowa Żywność Centralna, to jest organizacja, ale powiem tak, no czasami rzeczywiście w tych Kuba było czasami tak dużo, że jak trzeba było się z precyzją sapera, żeby to na ciebie nie spadło, te śmieci, no bo rzeczywiście już były czasami, ale jakoś to się unormowało. I ostatnia sprawa, wie pan, trochę też przepisy segregacyjne według mnie są takie niejasne, że tak powiem, bo na przykład kwestia papieru, że gdzie wyrzucać papier, który jest już lekko zadrukowany, bo niektórzy mówią, że do tego papieru, mhm, czy na przykład już do plastiku, bo tam jest jakiś
3: gumiarz. Czyli mówiarz, gdzie wyrzucić wczorajszą gazetę? Tak, to jest papier, problem. Kiedyś służyła taka gazeta do wyściołania kubła zazwyczaj. No ale tak, teraz ale mamy papier, worki. Panie Bartku, kończę.
6: Jak jest mokry, to aha, do mieszanych też się, nie wiem, czy nie powinno rzucać, to też mamy jakieś tam problemy.
3: Zapewne dzisiaj słuchacze podpowiedzą, rozstrzygną. Pozdrawiam pana, pan Dawid. Panie Dawidzie, witam. Halo?
7: Witam panie Kubo.
3: Witam
7: tu
3: pana.
7: Tu będzie dużo takich dygresji, a szczególnie do pań. Ja mam nadzieję, że dzisiaj dużo pań zadzwoni i odpowiedzą mi na jedno takie nurtujące mnie pytanie. I zadam je tak.
3: Bliżej tak, mikrofonu poproszę, panie Dawidzie.
7: No, panie Kubo, czy teraz lepiej mnie słychać?
3: Troszeczkę tak, bardzo proszę.
7: No, takie pytanie. Segregacja oczywiście odbywa się u mnie w domu zgodnie z bieżącymi przepisami, wymaganiami państwa. Zbiórka odpadów przed moim blokiem odbywa się w bardzo dobry sposób, ale ja mam takie pytanie. Niech mi pani odpowiedzą. Mamy 2026 rok, mamy wszyscy w domu zmywarki, pralki, roboty sprzątające. Czy panie mogą mi odpowiedzieć, dzięki tym gadżetom, ulepszeniom współczesnej techniki uzyskały więcej czasu dla swojej własnej tak jakby działalności? Czy mają wrażenie, że ten pusty czas jest wypełniany przez inne obowiązki?
3: Czyli chodzi panu o to, czy jest więcej czasu na życie po prostu, tak?
7: Dokładnie. No proszę zobaczyć, ile mamy udogodnień. Tak, wymieniłem tu takich technicznych, ale jako ludzie chyba mam wrażenie, że mamy dołożone przez inne instytucje państwa wiele innych obowiązków do spełnienia. I podam przykład na swoim mieście. Mianowicie, panie Kubo, proszę sobie wyobrazić, że od przecież 1 stycznia 2025 roku zmieniono segregację tekstylu. I teraz tak, ja muszę zebrać to wszystko i mam 3 punkty odbioru zużytych ubrań, odzieży, pościeli, ręczników, gdzie mogę to wywieźć w poszczególnych dniach i godzinach. No i panie Kubo, no do czego mi to doprowadzili? Ja mam znowu kolejny worek pozbierać.
3: No pewnie.
7: Ręczników, obuwi w pościeli.
3: Ale na biednego, panie Dawidzie, z tego co się orientuję, nie trafiło. Może pan wydzielić jeden pokój w mieszkaniu i tam sobie zrobić takie składowisko na wszystko, czyż nie?
7: Ale już nie mam, panie Kubo, bo jak teraz mam problemy na przykład ze zdrowiem i fizjoterapeuta zaleca mi ćwiczenia, a ja mówię: panie fizjoterapeuto, ja nie mam już gdzie miejsca, ja nie zrobię tych ćwiczeń.
3: Czyli w tym pokoju składowiska nie można zrobić, bo tam jest pokój do ćwiczeń. Rozumiem.
7: No, do ćwiczeń indywidualnych, ale wie pan, te nasze pomieszczenia, te nasze domy, wie pan, kiedy były budowane i w jakich metrażach i jak one są skonstruowane. No. To wszystko pogodzić, to
3: ciężko.
7: Nie jest łatwo.
3: Nie jest łatwo, ale nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Pozdrawiam pana, panie Dawidzie. 510-357-357. 17 minut po południu. Czy segregacja i odbiór śmieci działa w moim domu bezproblemowo? Pani Teresa, witam. Dzień dobry, halo.
8: Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, pani.
8: Ja króciutko. U mnie wszystko odbywa się doskonale wręcz. Nie otworzy furtkę, bo jest takie wydzielone na poselskie miejsce. Otworzy pan furtkę, wyciągnie kosz z powrotem wstawi. Jak nie jest to tak, że trzeba rzeczywiście już tak na tych ludzi narzekać. To wszystko, co miałam do powiedzenia. Dziękuję.
3: Dziękuję, pozdrawiam. Pani Lidia. Pani Lidio, halo.
9: Witam, dzień dobry, panie Kubo. Pozdrawiam i chciałabym panu Dawidowi odpowiedzieć. Tak, rzeczywiście, przez to, że mam zmywarkę i pralkę, mam więcej czasu na to, żeby wyjść na spacer i poczytać książkę. Mi to ułatwia. Natomiast odnosząc się do tego recyklingu, u mnie działa. Śmieci są wywożone regularnie, mieszkam w bloku, więc osiedlowy śmietnik jest zawsze czysty i zadbany. Inną sprawą jest, co się dzieje z tymi śmieciami, bo wyrzucając kiedyś naturalne odpady w reklamówce foliowej, chciałam do kubła wyrzucić, akurat jak wywozili śmieci, a pan do mnie mówi: pani wyrzuci z tą reklamówką.
3: Aha.
9: To i tak nie jest segregowane. I chciałabym panu bardzo podziękować za to stwierdzenie. Tak, baran w postaci mnie, pana, za wszystko zapłaci. Duży może więcej, nie, państwo nie chce narażać się dużym koncernom, a na zwykłego Kowalskiego przerzucić te opłaty jest najłatwiej. My za wszystko zapłacimy. Za podwyższone ceny prądu, gazu, śmieci. Tylko tyle.
3: Pozdrawiam pani Lidio. Smutna konkluzja, ale może będą też wątki optymistyczne. 19 minut po południu, czy segregacja, odbiór śmieci działa w moim domu bezproblemowo. Co na to pan Kamil? Panie Kamilu, halo?
10: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
10: Ja mam takie dwie sprawy. No, ja widzę po sobie, bo my segregujemy oczywiście. Kupiliśmy kubły takie piętrowane, żeby segregować śmieci, jednak u nas mieszkanie działa. Ale sam widzę po tym, że inni mieszkańcy naszej kamienicy na przykład nie segregują, widząc, jakie śmieci są wyrzucane do różnych śmieci. Ale napotkałem kiedyś taką sytuację, że idąc wynieść śmieci, wiadomo, z 5 różnymi workami, czyli tam papier, plastiki, metale zmieszane.
3: Ja wiem, pan to robi chyba na 2 razy, prawda?
10: Co prawda nie, bo nie mamy takich dużych worków i takich śmietników, no ale mając tam powiedzmy 5 różnych śmietników, worków ze śmieciami, napotkałem na śmieciarkę, no i pan odstawując śmieciarkę powiedział, niech pan wróci do śmieciarki, no ale ja mam tam tutaj szkło, papier, wie pan, wszystkie tam różne rodzaje wymieniłem, nic nie szkodzi, niech pan wróci do śmieciarki. No i wróciłem do śmieciarki po prostu worki z papierem, ze szkłem, z plastikiem, niesegregowanym.
3: Ale z tego, co się orientuje, panie Kamilu, bo ten problem kiedyś na antenie już rozstrzygaliśmy, te współczesne samochody śmieciarki mają taką zdolność i są na tyle wymyślone, zautomatyzowane, że potrafią rozróżniać te śmieci i umieszczać w osobnych pojemnikach.
10: Być może, ale ja rzuciłem hałdą po prostu jakby garścią wszystkie 5 worków do jednego, jakby do jednej przegrody, więc nie wiem, co się działo tam dalej.
3: Swoją drogą, ciekawe jak to działa. Czy w internecie jest jakiś taki podgląd, na przykład chętnie bym obejrzał, jak to się tam w środku tej maszyny, tego samochodu odbywa. Pozdrawiam panie Kamilu, pan Robert. Panie Robercie, halo?
11: Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana.
11: Dzień dobry panie Kubo, ja dzwonię z Danii i bardzo się cieszę, że dodzwoniłem się.
3: Tak.
11: Chciałem przedstawić, jak sytuacja wygląda tutaj. Mam dom też w Polsce.
3: Bardzo panu dziękuję, bo troszkę właśnie się też zastanawialiśmy i martwiliśmy, co tam w Danii słychać i jak tam sytuacja wygląda.
11: No więc tu jest segregacja śmieci bardzo poukładana, a przede wszystkim poukładana jest w tak zwanych pszokach, to w Polsce chyba się nazywa pszok, tu są gębruki. I tutaj nie ma czegoś takiego, że tak w Polsce, że się wjeżdża na gębruk, ktoś waży, sprawdza, co ja przywożę, monitoruje mnie, spisuje jakieś tam dane. Tu po prostu się wjeżdża na plac. Na placu jest ze 40 kontenerów ogromnych i po prostu ludzie wjeżdżają, wyrzucają śmieci według tam oznaczonych tych kontenerów. Nikt to, tego nie spisuje, nie sprawdza, a w Polsce wywożąc śmieci musiałem wjechać na wagę, musiałem się zważyć, pan musiał mnie spisać, oczywiście mnie poinformował, że 100 kg przynajmniej u mnie tam w województwie poznańskim, to jest tam gmina Rawicz, poinformował mnie, że na jednego mieszkańca mogę wywieźć tylko 100 kg gruzu na rok. Miałem akurat taki przypadek, że miałem 4 worki starego, zaschniętego cementu i pisało na tym worku 25 kg. No niestety musiałem wyjechać z tego.
3: A właśnie tego, się tak zastanawiam, co pan zrobił z nadwyżką?
11: Za nadwyżkę trzeba płacić u nas.
3: A, po prostu. Czyli zostawić tak, pan tak. Może, ale trzeba zapłacić.
11: No dokładnie tak. Ale ciekawostka właśnie była taka, że te worki były opisane, on po prostu był stwardniały ten cement. Ja mimo tego musiałem się jeszcze raz zważyć, bo oprócz tego na przyczepce miałem tam inne rzeczy. No i nie mogłem po prostu wziąć, wyrzucić i pan napisał 100 kg odpadów budowlanych, tylko po prostu trzeba było te worki zważyć jeszcze raz. Także ja myślę, że dlatego Polacy też gdzieś po lasach wyrzucają te gabarytowe rzeczy. No po prostu bardzo dużo czasu zajmuje w Polsce, żeby cokolwiek wywieźć na śmietnisko.
3: 23 minuty po południu. Pozdrawiam pana, panie Robercie. Czy segregacja, odbiór śmieci działa w moim domu bezproblemowo? Pan Paweł z nami, panie Pawle, halo?
12: Dzień dobry, Król Złoty.
3: Dzień dobry panu.
12: Ja trochę siedzę w tej branży, pracuję dla firmy, która zajmuje się odbiorem
3: jak
12: odpadów.
3: Jak każdy, ja też siedzę w branży.
12: Ale nie, ja pracuję zawodowo w tej branży.
3: Rozumiem.
12: Może nie wprost, ale współpracuję z taką firmą. I po pierwsze tak, jeżeli chodzi o odbiór odpadów albo jego formę, tak, czyli czy na przykład by odbiorca, ten popularnie nazwany śmieciarz, podejdzie do panu, do pańskiej wiaty albo do pańskiej piwnicy i odbierze te odpady, to w pełni zależy od tego, jak to ustali gmina. Regulamin odbioru odpadów w gminie i utrzymania czystości gminie definiuje, jakie są zasady pod tym
3: względem. Czyli, tak samo, jeżeli czyli chodzi o... panie Pawle, zaraz, bo to ważny dla mnie wątek, powiem szczerze, czyli
12: no.
3: Podejrzewam, że to polega na tym, że gmina na przykład nie chce, żeby było drożej, no i kombinuje, jak tu obniżyć koszty, a firmy wywozowe mówią, możemy otwierać altany, zagrody i śmietniki, sami te kubły przywozić, odwozić, ale będzie drożej. Tak to wygląda?
12: No, troszkę inaczej. To jest tak, że gmina definiuje zasady i później ogłasza przetarg na te zasady. No i teraz firma wycenia.
3: A kiedy gmina dochodzi do wniosku, kiedy, może pan się orientuje, przychodzi taka refleksja, trudne słowo, ale daj Boże,
12: no,
3: że wystawianie tych kubów masowo w całej gminie, na ulicach, jest głupie jak kilogram gwoździ, bo zachęcamy tym bardziej dziki do buszowania w tych składowiskach i to się źle kończy, bo się kończy, wie pan, rozciągniętymi śmieciami po całej gminie.
12: Dobra, to teraz odwrócę to pytanie, bo teraz potrzebuję wyobrazić obsadę takiej śmieciarki, takiego pojazdu bezpyłowego, która jeździ po tym mieście i ci ludzie mają wyciągać z garaży podziemnych, z podjazdów, z tych piwnic, te pojemniki ważące czasami, jeżeli mamy 5-litrowy pojemnik, zbiornik, to tam pewnie się mieści koło, no myślę, że koło pół tony, zależy oczywiście jaka frakcja. No, i wytaszczyć to muszą na...
3: Powiedzmy, że pewnie ciężkie są zazwyczaj butelki, prawda? Taki kontener.
12: Na
3: no
12: przykład.
3: Ale wie pan, ale znam bardzo wiele

0: wielokrotnie ważyć. Mhm. I to też zależy od tego, jak gmina to opisze.
1: Ja rozumiem.
0: Dlatego, że ja na przykład mieszkam też w Wielkopolsce, w gminie podpoznańskiej i u mnie jest tak, że ja na przykład jedyne ograniczenie mam takie, że mogę tylko cztery opony na sezon odstawić. Natomiast całą ilość resztę odpadów, jeżeli chodzi o gruzy, jeżeli chodzi o całą resztę śmiecia, mogę wiedzieć, co mi tam, ile tego będę
1: chciał. Całe szczęście, całe szczęście,
0: że jestem mieszkańcem gminy, nie?
1: Jasne. Całe szczęście, panie Pawle, że nie jest pan kierowcą rajdowym i że to tylko jeden komplet, bo w innym przypadku po sezonie miałby pan pewnie tych kompletów więcej. Tak się powoli zastanawiam, nabieram wątpliwości, czy tylko mnie to przeszkadza, to te wystawiane kontenery, worki kolorowe, właściwie na okrągło. Może się czepiam rzeczywiście bez sensu. Pan Grzegorz jeszcze. Panie Grzegorzu, witam. Dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry, panie Kubo. Witam serdecznie.
1: Witam pana.
2: Witam. Ale się pan strzelił z tą audycją niesamowicie, bo dzisiaj przeżywałem historię dosłownie jak z misia rodem wyjętą. Proszę sobie wyobrazić, robię porządki w garażu i mam dwie stare małe szyby samochodowe, których chciałem się pozbyć. Dzwonię ze Słonecznego Trójmiasta, jeszcze dodam trochę lokalizacyjnie. I PSZOK, próbowałem do PSZOKu, PSZOK odesłał mnie do miejscowego punktu odbioru śmieci, takiego wysypiska, nazwijmy to w ten sposób. Mhm. Wysypisko absolutnie mnie odrzuciło, powiedział, że nie przyjmuje takich odpadów. Wysłało mnie do stacji demontażu pojazdów.
1: Przypomnijmy, co to za odpady? Szyby samochodowe, tak?
2: Dwie małe szyby samochodowe, dokładnie.
1: Tak, tak.
2: I proszę sobie wyobrazić, że wysypisko wysłało mnie do stacji demontażu pojazdów, która też mnie odrzuciła, bo powiedział, że nie przyjmuje takich rzeczy, więc po prostu już byłem odbijany od
1: szyby samochodowe, pan oszalał tutaj?
2: Tak jest, no gdzie z takim w ogóle
1: my
2: odpadem?
1: Nic nie mamy wspólnego z szybami, tak.
2: Chciałem być ekologiczny, chciałem iść zgodnie z duchem czasu.
1: No widzi pan, ale powoli dochodzimy do wniosku, że legalizm nie popłaca.
2: No nie, niestety. Wie pan co, ale uratował mnie tylko taka riposta. Aha. Uratował mnie jeden z zakładów tutaj miejscowych, który takie szyby wymienia. Ja zadzwoniłem do pana już całkowicie rozbawiony tą sytuacją. Mhm. I pan powiedział, żebym przywiózł te szyby, przywiózł czekoladę i oni je za mnie zutylizują. Więc znalazłem rozwiązanie, natomiast gwina była całkowicie bezradna.
1: Umknęło mi, a padło słowo czekolada. Co pan zrobił z tą czekoladą?
2: Czekoladę przekazałem jako taki dowód wdzięczności panu, tak, za to, że przyjął ode mnie te szyby, więc jest historia ze szczęśliwym zakończeniem, ale no rzeczywiście uśmiałem się po pachy, powiem panu szczerze, z tego wszystkiego, jak to funkcjonuje.
1: To wie pan, to jakoś tak tanio panu by relatywnie wyniosło.
2: Nie ukrywam, że dość.
1: Pozdrawiam i bardzo gratuluję. Pan Waldemar, panie Waldemarze, witam, halo.
3: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
3: Taka przypowieść. Mój kolega mieszka w mieście, w którym rozliczana jest woda. Śmieci są rozliczane pod kątem zużytej wody, więc on płaci.
1: Tak,
3: lubi się myć.
1: Słyszałem o tych rozwiązaniach. To bardzo, bardzo są ciekawe, tak. Przypadki.
3: Tak, i teraz mój kolega, który żyje na diecie pudełkowej ze względu na sport i całą resztę, więc jakby wiadomo, ile zużywa tych rzeczy, bo przychodzi to w pudełku i nie kupuje innych rzeczy. Mhm. Płaci miesięcznie ze względu na zużycie wody 250 zł, mniej więcej. Mhm. Ja z kolei w firmie, mając taki śmietnik duży, ten duży 1100 litrów chyba on ma, płacę za wywożenie co miesiąc 130 zł za cały taki kontener, w którym można wrzucić wszystko i tego na to nikt nie patrzy, no bo to jest firma, no więc tam nikt nie każe mi niczego segregować, po prostu wywożą całość, ale powiem panu inną historię.
1: Czyli brudas, bo taki jest wniosek, tak?
3: Brudas, tak jest brudas
1: za, śmieci,
3: ale powiem panu, że
1: za śmieci płaci mniej.
3: Za śmieci płaci mniej. Powiem panu jeszcze więcej. Z racji tego, że przyjeżdżają panowie odbierać ten śmietnik o 7 rano, więc po to, żeby nie jechać do firmy specjalnie wystawiać go przed 7, to ja jestem taki sprycia, że wystawiam to dzień wcześniej wieczorem.
1: Nie, pan jeden, tak. No i?
3: Tak, tylko wie pan, ktoś jakby korzystając z okazji wrzucił mi odpady budowlane do tego kosza, więc jak przyjechałem, to się okazało, że mam pełny kosz odpadów budowlanych i panowie już mi tego nie odebrali, bo to były odpady budowlane.
1: No, wie pan, ryzyko podróży po prostu. Ewentualnie z Jaśkiem i Śpiworem czasami mógłby pan przy tym swoim kuble zanocować.
3: Dokładnie tak i powiem panu, że dopiero jak przepakowałem te całe, czyli musiałem ten cały śmietnik na, przepakować do worków i jak go przepakowałem do worków, to już potem do worków nikt nie zaglądał, więc jakby no tak. W związku z tym, że to jest zmieszane, ale realnie rzecz biorąc powiem panu,

0: że nie wiem, co miałbym zrobić. No, ktoś mi do biurowych odpadów dorzucił, rzeczywiście wysypał mi cały swój remont. I teraz powiem panu szczerze, że nawet nie wiem,
1: kamery.
0: Co miałbym zrobić.
1: Kamery, proszę pana. Kamery albo firma ochroniarska.
0: Super, super. Panie Kubo, to jest wariactwo. Mówię, płacenie od wody to jest mój ulubiony sposób. Wie pan, za to, że pan się myje, to zapłaci pan więcej.
1: Pozdrawiam pana, 28 minut do 13. Jeszcze pan Lech. Króciutko proszę, bo gość czeka. Witam pana, kłaniam się.
2: Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Lechu, miłośnik Jastarni, jeżeli pan kojarzy.
1: Bardzo mi miło.
2: Ja tylko chciałem powiedzieć, akurat tak się złożyło, że był u mnie kolega, który 40 lat mieszka w Chicago i akurat trafił na termin, kiedy musiałem segregować te worki, wystawiać przed dom, bo przyjechali śmieciarze. Panowie ze śmieciarką i on mi powiedział: chłopie, ty za to płacisz, ja w Chicago wsypuję do kubła, przyjeżdża firma, która wywozi śmieci i oni segregują, oni mają pracowników.
1: Jak to? Jak
2: oni
1: to,
2: decydują.
1: Jak to oni? Pan żartuje. To nie obywatel się tym zajmuje?
2: Nie. Zajmuje się firma, która płaci pracownikom za segregację.
1: Niesamowite.
2: Tak jest podobno w całej Ameryce. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiam pana. 27 minut pozostało do 13. Pan dyrektor Sławomir Brzuzek jest moim gościem. Dyrektor Biura Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EkoPak. Witam pana, panie dyrektorze. Dziękuję za udział w programie.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie dyrektorze, obywatel kupuje produkt w opakowaniu. Dajmy na to, pozwolił sobie na mleko albo na napój, wyrzuca opakowanie i rozumiem, że płaci za jego zagospodarowanie w opłacie komunalnej. Tak to działa, tak to wygląda w tej chwili, czy tak?
3: Dokładnie tak.
1: A czy to jest normalne, by potrzebne, logiczne, że to obywatel ponosi te koszta? Zapewne domyśla się pan, że nawiązuje do pomysłu nazwanego ROP, czyli rozszerzona odpowiedzialność producenta. Tego nie mamy. Rozumiem, że mamy spore opóźnienie we wdrożeniu dyrektywy unijnej, prawda?
3: Owszem, Polska już 3 lata temu tak naprawdę powinna przyjąć do swojego systemu prawnego rozwiązania, które miałyby opisywać właśnie rozszerzoną odpowiedzialność producenta. Natomiast mówiąc, że nie mamy ROP-u, to też nie do końca prawda, dlatego że rozszerzona odpowiedzialność producenta polega na tym, że producenci opakowań, które w przyszłości staną się odpadami. Muszą ponosić odpowiedzialność organizacyjną albo finansową, albo przynajmniej finansową i pokrywać koszty zbierania tych opakowań, tych odpadów w sposób selektywny, pokrywać koszty transportowania tych zbieranych odpadów, przetwarzania i recyklingu. I to stanowi unijne prawo. Polska ciągle jeszcze tego do swojego porządku prawnego nie wpisała. W tej chwili mamy drugie podejście. Mówię tutaj o projekcie, który ma kryptonim, nazwę UC100, numer UC100. Tylko dlaczego do tego nie doszło ciągle? Ano dlatego, że te projekty między innymi przygotowane są z pewnymi wadami formalnymi. Nie pasują do tego, co... jakie warunki dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta wskazuje chociażby dyrektywa ramowa o odpadach. Mamy tutaj takie trochę polskie podejście do tego tematu i nikt z wprowadzających, z producentów nie kwestionuje konieczności wprowadzenia ROP-u i ponoszenia pełnych kosztów zbierania i przetwarzania naszych opakowań.
1: Ja rozumiem.
3: A dlaczego?
1: A dlaczego?
3: Ano dlatego, że między innymi te same unijne przepisy zobowiązują producentów, żeby już za kilka lat w odniesieniu do na przykład butelek plastikowych, to już obowiązuje, do produkcji nowych opakowań używać surowców wtórnych. I to w bardzo konkretnych poziomach. No. Więc cały system ROP służy temu, żebyśmy usprawnili selektywną zbiórkę odpadów i skutecznie te odpady opakowaniowe przetwarzali.
1: Rozumiem, ale zanim to nastąpi, bo w pełni tego ROP-u, czyli rozszerzonej odpowiedzialności producentów w Polsce nie mamy, na razie płaci obywatel i płaci coraz więcej. Ale tak a propos płacenia, panie dyrektorze, no bo przecież jeśli w końcu doczekamy się z opóźnieniem, bo opóźnieniem, no ale kiedyś w tej czy w innej formie ROP wejdzie w życie. Przecież koszty zagospodarowania tych odpadów producent zapewne będzie chciał przerzucić na obywatela. Wrzuci te koszta w cenę i nagle mleko, sok, napój podrożeje. Nie będzie tak?
3: Oczywiście, że tak będzie, dlatego że taki quasi argument, że to biznes zapłaci, a nie konsument, no to jest właśnie quasi argument. Również wprowadzający producenci zwracają uwagę na iluzję takiego argumentu. Ale tutaj trzeba by było przejść troszeczkę do szczegółów modelu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, którą w projekcie UC100, który w projekcie UC100 został zaproponowany. Bo to jest projekt, który mówi, będziemy wyznaczali takie stawki za wprowadzane opakowania, żeby one pokrywały 100% kosztów, które się pojawią. Natomiast nie ma wprowadzonych żadnych mechanizmów, które pilnowałyby efektywności tego systemu oraz jego celowości. To znaczy chcemy wprowadzić rozszerzoną odpowiedzialność producenta, która w uproszczeniu polega na tym, że będziemy brali nie dane rzeczywiste z operacji, koszty rzeczywiste, tylko opierali się o pewne wskaźniki obliczane przez Instytut Ochrony Środowiska. Na tej podstawie będziemy obarczali producentów obowiązkiem opłaty opakowaniowej. To oczywiście przełoży się na wzrost cen produktów, no bo musi. A z drugiej strony nie będziemy mieli żadnych mechanizmów, które zagwarantują, że te pieniądze nie są marnowane.
1: Aha.
3: Na przykład
1: czyli
3: rzeczywiście to wspierają to urocza, rozwój technologii.
1: Urocza perspektywa. To znaczy, mówi pan, że nie będzie żadnego systemu pozwalającego na sprawdzenie skuteczności ROP-u i tego, jak działa? Nie można będzie tego systemu oceniać?
3: Nie ma w projekcie UC100 takiego mechanizmu, który by gwarantował instytucjonalną i społeczną kontrolę nad tym systemem. Ministerstwo Klimatu i Środowiska i Narodowy Fundusz w zasadzie, no nie chcę używać słowa arbitralnie, bo nie możemy zakładać, że tutaj ktokolwiek ma złą wolę z założenia, ale w sposób w zasadzie bez nadzoru minister będzie mógł ustanawiać stawki opłaty opakowaniowej, a Narodowy Fundusz według zasad ustalanych przez samego siebie te środki miałby potem dystrybuować do gmin i przetwarzających. W ramach refinansowania takiego gmina czy przetwarzający składa wniosek w dosyć takiej dotkliwej procedurze. Łatwo tam
1: panie
3: będzie
1: dyrektorze, przepraszam, wie pan, no, dysponuje rozumem, jakim dysponuje. Z pustego nie naleje, więc zapytam jeszcze raz, bo chcę się upewnić, czy dobrze rozumiem, że po wielu trudach, negocjacjach, licznych projektach, spotkaniach, konferencjach wprowadzimy system, który obciąży producentów, natomiast będzie miał prawo nie działać.
3: W dużym skrócie tak. Natomiast jedną rzecz chcę powiedzieć. Od 2 lat nie ma rzeczywistego, nie ma rzeczywistej rozmowy z producentami. Nasz głos nie jest w ogóle brany pod uwagę. Dobrze, że przynajmniej częściowo głosy przetwarzających są brane pod uwagę. Głos samorządów jest brany pod uwagę przez stronę ministerialną, no to dobrze.
1: No bo samorządy jęczą, że mają po prostu na różne systemy eko za mało pieniędzy.
3: I mają za mało, i mają zdecydowanie. Dlatego, że my przy całej organizacji systemowej gospodarki odpadami nie mamy skalibrowanej efektywności, pilnowania efektywności tych systemów. Natomiast proszę zwrócić uwagę.
1: Może i dobrze, dlaczego, panie dyrektorze, że sobie zażartuję, bo jakbyśmy się zorientowali, że drogi system nie działa, no to trzeba byłoby coś zmieniać, badać, pracować nad tym.
3: No, to ja w konwencji tego żartu powiem, tak, i dlatego nie przejmujmy się tym, że cały świat wytycza sobie cele, realizuje plany, osiąga te cele i idzie do przodu. My możemy sobie tak w tej naszej wiosce z kraja siedzieć i się łudzić, że my nie musimy się niczym przejmować.
1: I tym optymistycznym akcentem zakończymy tę pierwszą część naszego spotkania. Zapraszam pana i państwa na drugą, to przed 13. Sławomir Brzuzek, dyrektor Biura Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EcoPack. 18 minut do 13. Tu Radio 357, państwa radio. Mam nadzieję, czy segregacja odbiór śmieci działa w moim domu bezproblemowo. W aplikacji Sonda my wracamy do telefonów, pan Artur. Panie Arturze, witam pana. Dzień dobry, halo.
4: Dzień dobry panu. Panie Kubo, tak się przysłuchuję tej audycji dzisiejszej i tak w zasadzie to nie ma najmniejszego znaczenia, co będzie zrobione, bo to, co było zrobione do tej pory, to, co jest planowane, aby ulżyć mieszkańcom, obywatelom, sprowadzi się do jednego, że i tak będziemy płacić więcej. Ale ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Otóż parę lat temu...
1: W zasadzie ma pan rację, bo jak nie kijem go, to szczotką, bo albo będzie więcej za mleko, prawda? Albo będzie wyższy podatek do gminy.
4: Ale co chciałem powiedzieć. Parę lat temu przeprowadzaliśmy w domu dosyć duży remont. No i oczywiście musieliśmy zamówić te duże big bagi na gruz. Ale jak to w trakcie remontu, po remoncie zostało, oprócz wypełnione zostały po brzegi, po remoncie zostało jeszcze tak dużo pojemników, tych takich 5-10-litrowych po zaprawach, po tynkach i tak dalej. I ich było kilkanaście, no może nawet te 20 parę. I zadzwoniłem, ponieważ staram się być w miarę taki selektywny, zadzwoniłem do Urzędu Miasta u siebie i zapytałem się, co mam z tym zrobić. Pani mi powiedziała, że no w zasadzie trzeba to oddać do punktu takiego selektywnego odbioru.
1: Albo...
4: Ja mówię, no dobrze, to...
1: Tak, punktu selektywnego odbioru, tak.
4: Tak jest. I pani mi powiedziała, ja mówię, dobrze, to gdzie to jest? No, one są ruchome, no i on już był w czerwcu, a ja skończyłem remont w lipcu. Ja mówię, dobrze, to kiedy będzie następny kiedy taki moment? No, za pół roku, mniej więcej w okolicach listopada. Mówię, no dobrze, ale ja co mam zrobić z tymi kubłami? I ona mi mówi, pan, no, najlepiej, żeby pan zawiózł na wysypisko w pana gminie. Mówię, dobrze, ale, i teraz najciekawsze, proszę pana, trzeba to, proszę je tam umyć na tyle, na ile można, zawieźć i tam jeszcze pan za to zapłaci. Ja tak mówię, zaraz, to mam zawieźć na własny koszt, umyć i zapłacić, tak.
1: Czyli
4: i
1: teraz dostarczę surowiec czysty.
4: Tak jest.
1: I jeszcze tak jest. Musi pan, no tak, oczywiście.
4: Dokładnie. I teraz jest najciekawsze, bo to się już dzisiaj pojawiło. Przyjechał pan odebrać te wielkie big bagi, no i tam ładuje to i tak mówię, wie pan, co ja mam teraz tu zrobić? Nie? I opowiadam mu tę historię.
1: Z tymi kubłami, tak.
4: Tak. Tak, i on mi mówi, wie pan co, to nie ma najmniejszego znaczenia, ładuj pan to tutaj na górę. Ja mówię, ale jak to? Mówi, panie, ja to i tak zawożę, oni to na pryzmę wysypują, nikt na to nie zwraca uwagi. I teraz właśnie, my płacimy za pewne rzeczy, albo przymusza się nas do zapłaty, a później de facto na samym końcu okazuje się, że to nie ma najmniejszego znaczenia.
1: Szkoda, panie Arturze, że pan z tym problemem nie zwrócił się do mnie, nie zadzwonił, bo ja miałbym pomysł, bo tak teraz wymyśliłem na szybko, że wie pan, z tych kubłów mógłby pan zrobić takie hełmy do straszenia, bo tam wystarczy wywiercić otwory na oczy i wie pan, no po prostu palce lizać.
4: Na Halloween jak znalazł.
1: Ależ, a i pan Marcin z Nidzicy by się ucieszył, bo byście razem straszyli tam na zamku.
4: Tak jest, dziękuję w takim razie. Tak mówię, to do niczego to dobrego nie zmierza. Na końcu i tak będziemy po prostu płacić więcej, a firmy, rządy, jakiekolwiek by one nie były, będą zadowolone z dobrze wypełnionego obowiązku.
1: Pozdrawiam pana. 14 minut do 13. Pan Przemysław, panie Przemysławie, witam pana. Dzień dobry, halo.
5: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
5: Po pierwsze, dzisiaj odrobiłem lekcję domową i słucham od początku.
1: Dobrze.
5: I jest tego bardzo pozytywny efekt, proszę sobie wyobrazić.
1: No!
5: Otóż mam rolkę papy. Znalazłem taką rolkę papy gdzieś w domu. I mówię, wyrzucę ją. tak. sposób odpowiedzialny.
1: Ale bo myślałem, że pan chce tak gdzieś na lewo w lesie, ale sumienie...
5: Nie, broń Boże.
1: Sumienie jednak ale ruszyło. Właśnie. Tak.
5: Właśnie pan teraz takich porad udziela, ja może skorzystam z takiej porady, bo mam kilka opcji przed sobą.
1: No.
5: W szoku powiedzieli mi, proszę pana, nie ma takiej opcji, to jest odbudowlane. To co mam zrobić? Proszę sobie wynająć kontener.
1: Mhm.
5: Okej, ja mam jedną rolkę papy. A, jedną. Nie, to pan wróci gdziekolwiek. Do papieru, czy do czegokolwiek, tylko nie do bio. Naprawdę? No, ale nie zrobiłem tego, bo czułem taką odpowiedzialność społeczną, żeby tego nie zrobić.
1: I czuł pan, dzisiaj... że to jest zła podpowiedź, tak?
5: Tak, chyba tak. Ale dzisiaj dwóch panów, którzy dzwonili, dali mi niesamowitą podpowiedź. Może czekolada rozwiązuje problem, to jest pierwsza sprawa.
1: Tak.
5: A drugi pomysł... Ten pan, któremu do kontenera ktoś wrzuca odpady budowlane, jakby pan mógł do niego oddzwonić i podać jego adres, ja bym tam dorzucił tą papę też.
1: O, to jest pomysł. To się na pewno słuchacz ucieszy, wie pan?
5: No właśnie.
1: Świetnie pan to wymyślił. Ja jeszcze wpadłem na szybko na trzeci pomysł. Proszę to rozważyć, bo zima idzie. Ile tej papy jest, tak wie pan? Jaki to jest metraż? To jest powiedzmy kilka metrów kwadratowych tej papy będzie z tej rolki, czy nie?
5: Myślę, z 15.
1: O, no to proszę pana, to my możemy się zająć produkcją domków dla ptaków. Rozdamy słuchaczom, będą mieli na zimę dla ptaków okolicznych. Fajny pomysł?
5: Bardzo fajny, nawet możemy potem je zlicytować.
1: O, i mamy rozwiązanie. Pozdrawiam pana. Dzień dobry, pani Małgorzato, halo.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Ja tutaj dzwonię też w kontekście segregacji. Segreguję śmieci. Jestem właścicielką domu jednorodzinnego. Część zamieszkała, to jest opłata. Miasto Stołeczne Warszawa, bo to jest dosyć istotne. Część zamieszkała przez mieszkańców, to jest miesięczny koszt 107 zł. To wynika z regulacji warszawskich. Natomiast wpadłam na pomysł, że wynajmę jeden pokój dwuosobowej firmie. Takiej firmie, która będzie tam prowadziła tylko biuro. Przesyłki przychodzą, wychodzą, bo państwo produkcję jakąś prowadzą zupełnie gdzieś indziej. I teraz no, miałam tego właśnie, tak jak słuchać przed chwilą z tą papą. Chciałam się dowiedzieć, jak mam to zrobić legalnie, w kontekście śmieci, ponieważ do tych państwa przychodzi sporo przesyłek. No i proszę sobie wyobrazić, czym to się skończyło. Wracam do tego, że ja płacę 107 zł za cały dom. I to obojętnie, czy tam mieszka rodzina 15-osobowa, czy
1: ale,
6: jedna osoba.
1: Ale pojawiła się firma.
6: Pojawiła się firma i się okazało, że za tę część niezamieszkałą zgodnie z warszawskimi regulacjami za śmieci będę płacić 250 czy jakąś taką kwotę, ponieważ pojemnik jeden kosztuje tam 18,50 czy coś w tym guście. Ta firma nie może mieć worków na szkło i na odpady takie żywieniowe. Państwa jest dwoje, jedzą kanapki, więc nie gotują. Tylko muszę mieć 120-litrowe pojemniki na moim terenie. Na szkło, na plastik, na papier, na odpady zmieszane, na odpady też żywieniowe.
1: Bio,
6: przy tym proszę sobie wyobrazić, że to bio będzie miasto odbierać 120 litrów. 4 razy w miesiącu. I to wynika z regulacji, które ja sprawdziłam.
1: Nawet jak w pojemniku 120-litrowym na przykład są 2 litry bio, tak?
6: To jak nie też... będzie ogryzek od jabłka.
1: To też przyjadą.
6: Ja to sprawdziłam. Rzeczywiście jest uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy, bo wydawało mi się to takim idiotyzmem, że posądzałam tutaj
1: o jakiś żart. Tak.
6: Mojej ulubionej dzielnicy, w której mieszkam, o żart. Tak?
1: A się okazało, że żartów nie ma.
6: Ha. I teraz myślę,
1: kończąc,
6: moja
1: pani Małgorzato?
6: Uczciwość kosztuje, moja uczciwość kosztuje firmę, której wynajęłam, albo mnie, 250 zł miesięcznie.
1: To niestety już jest drugi przypadek dzisiaj, co najmniej drugi, kiedy dochodzimy do wniosku, że ta uczciwość, czy też legalizm słabo popłaca. Pozdrawiam. Bardzo krótko pan Michał. Panie Michale, minuta dla pana, bo już goście czekają. Witam, kłaniam się.
7: Dobra, no to ostatnie tam wypowiedź wszystkie koszty odpadów przerzucać na producentów albo na przedsiębiorców, to już ma miejsce, bo producenci ciach towaru wielu producentów, ja akurat tutaj dzwonię z branży elektrotechnicznej, liczy cenę towaru w oddzielnej pozycji, liczy gospodarowanie odpadami, który tam cenowo jest bardzo różny. Natomiast zwykle to się kończy tak, że każdy to po prostu wrzuca w cenę i ostatecznie... Jeszcze odnośnie, bo tu śmieszkujemy trochę, ale dla mnie problem jest poważny, bo...
1: Ale dla nas, nas też, wie pan, ale próbujemy to po prostu tę sytuację osłodzić. Jedno zdanie, panie Michale.
7: Z punktu widzenia przedsiębiorcy, który śledzi te przepisy, to co słuchacze już mówili, naprawdę jeśli ktoś chce być w zgodzie z przepisami i z samym sobą, to utylizacja odpadów w naszym kraju to jest dramat. I tym zakończającym akcentem.
1: 8 minut, pozdrawiam pana. 8 minut pozostało do 13. Raz jeszcze z nami pan Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, pan Sławomir Brzuzek, dyrektor Biura Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EcoPack. Słyszymy się, jestem przekonany, panowie. Halo?
8: Tak, słyszymy się, panie redaktorze.
9: Tak, słyszymy dobrze.
1: Świetnie. Sonda, czy segregacja odbiór śmieci działa w moim domu bezproblemowo? 66% naszych słuchaczy odpowiada, że tak. 44% odpowiada, że nie. Nie działa bezproblemowo. Pan dyrektor Sławomir Brzuzek, panie dyrektorze, co to takiego ekomodulacja? I dlaczego uważa pan, że od tego właściwie powinniśmy zacząć?
3: Ekomodulacja to jest taka reguła prawna, która powinna być wykorzystywana do tego, żeby niższe opłaty opakowaniowe, niższymi opłatami obarczać te opakowania, które są zdatne do recyklingu. Łatwiej się przetwarzają...
1: To proste, to nawet ja zrozumiałem. Czyli chodzi o to, żeby zachęcać do projektowania, produkowania takich opakowań, które potem bardzo łatwo się przetwarza.
3: Dokładnie tak. A dodam tylko na marginesie, że w projekcie, który miał wprowadzać rozszerzoną odpowiedzialność producenta, tej ekomodulacji de facto nie ma. Więc wcale nie mieliśmy popychać projektujących opakowania i wprowadzających opakowania na rynek.
1: Dlaczego nie ma? Wie pan, co się wydaje? No taka zachęta logiczna i praktyczna.
3: To jest pytanie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które ten projekt przygotowało. Wymijające odpowiedzi, że fakultatywnie jest taka możliwość i minister pewnie by z niej korzystał. Ale wiemy, jak to jest, jak obowiązek jest uznaniowy, to najprawdopodobniej będzie on stosowany wybiórczo, o ile w ogóle.
1: Pan Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Taka mi się historia przypomniała a propos przerzucania obowiązków, kosztów na obywatela w Polsce. Mam wrażenie, że w wielu branżach toniemy w takiej tendencji. A to dotyczy na przykład omawianych dzisiaj odpadów, śmieci, to dotyczy systemu bankowego. Przypomniała mi się taka historia ze Stanów Zjednoczonych. Otóż w jednym ze Stanów sąd wydał wyrok w sprawie kas samoobsługowych i uwaga, sąd uznał, że to jest praca, którą obywatel amerykański w tym przypadku wykonuje, a powinien w zasadzie wykonać sklep. Skoro wykonuje obywatel, no to coś mu się na to należy. I sąd uznał, że klientowi należy się 10% upustu od zakupów, których dokonał. Ciekawe, kiedy ta logika dotrze do nas, do Europy, do Polski.
8: No bo musiało prawo w Polsce być prawem amerykańskim, precedensów, tak? Że jak tam stwierdzi jeden sąd, że ten przypadek
1: jest tak oceniany,
8: wydaje
1: wyrok. Tak, bo oni mają tam system anglosaski, to prawda.
8: Tak, to po prostu jest to stosowane, jakby to być w innych tego typu przypadkach. Natomiast wracając do naszych kosztów przerzucanych na mieszkańca, więc przerzucamy na mieszkańca wszystko, tak, od zakupu czołgów poprzez cały system gospodarki odpadami. Za ten system gospodarki odpadami komunalnymi odpowiada gmina, więc gmina musi szukać rozwiązań, żeby mieszkańca nie obciążać nadmiernymi opłatami. No i temu ma służyć rozszerzona odpowiedzialność producenta. I ta ekomodulacja, oczywiście popieram pana dyrektora, dyrektora, że ona powinna być brana pod uwagę przez przemysł i na pewno kolejne rozporządzenia czy wersje ROP-u zastosują tego typu rozwiązania, żeby opakowania były jednorodne, łatwe do poddawania recyklingowi. Ale to też musi być pewien proces, bo oko klienta jakby kupuje w zasadzie tym organem, czyli klient kupuje okiem, nie patrząc, jaki jest skład opakowań, że butelka jest obłożona folią, że nakrętka jest czegoś innego, że różnego rodzaju flakony są jeszcze w opakowaniach, na przykład kartonowych, dodatkowo folią, a jeszcze z nalepką jakąś. No to musi być pewien proces dostosowania też przemysłu opakowaniowego do gustów klientów i klient musi mieć świadomość, że im bardziej skomplikowane opakowanie, tym będzie więcej w cenie tego opakowania koszt utylizacji. Oczywiście, jeżeli to są dobra ekskluzywne perfumy, nie patrzymy na to, bo kupujemy to załóżmy raz do roku. Natomiast jeżeli kupujemy codziennie opakowanie, gdzie jest żywność i tak dalej, no to tendencja powinna być taka, żeby minimalizować koszty produkcji tych opakowań i wykorzystywać coraz mniej surowców pierwotnych, jakim jest ropa naftowa, mówię o plastikach, a wykorzystywać surowiec po recyklingu, który też nie jest wieczny, bo to nie można powiedzieć, że wiecznie będziemy poddawać butelkę plastikową recyklingowi, bo ona po jednym czy dwóch procesach ma ona wartość energetyczną, momencie, ale nie ma wartości już takiej produktowej.
1: Tak, to jak wąż, tutaj to się zwęża, no, zwęża, dokładnie. Zwęża, a na koniec jest już po prostu...
8: A potem zostaje tylko wartość energetyczna, którą też zwęża. Warto zamienić w energię cieplną i energię elektryczną, żeby potanić koszty systemu i mieszkaniec płacił mniej. Ja powiem, że podjąłem taką inicjatywę jako prezes i mam zgodę Senackiej Komisji Ochrony Środowiska na analizę właśnie opłat ponoszonych przez mieszkańca. Co składa się na te opłaty, żeby jakby ta świadomość też wzrosła wśród mieszkańców, ale wśród też i parlamentarzystów, że ten mieszkaniec nie będzie w nieskończoność ponosił coraz większych kosztów nie wprowadzania dyrektyw albo
1: na razie rozwiązań. Na razie obywatel właśnie
8: optymalizacji.
1: Na razie obywatel nabiera tak, świadomości finansowej. Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Sławomir Brzuzek, dyrektor Biura Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań Produktów w Opakowaniach EcoPack. Dobrego dnia panom życzę i bardzo dziękuję za spotkanie.
8: Dobrego i dziękuję za zaproszenie do audycji. Jestem jak zawsze do pana i państwa dyspozycji. Spokojnego, miłego dnia.
10: Ja również dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Dziękujemy, niespełna dwie minuty, właściwie minuta do 13:00, tu Radio 357.

To już oficjalne, 23 dzień września. Żegnamy, drodzy Państwo, lato, witamy jesień. Jesteśmy w tym wyjątkowym momencie roku, kiedy dzień i noc mają niemal tyle samo godzin, a skoro jesteśmy przy godzinach, to przed nami trzy wspólne podczas audycji Mam Grać. Meldujemy się dzisiaj w składzie Szymon Kuliś, Justyna Goc i wypatrujemy Państwa obecności przed radioodbiornikami, w samochodach, w pracy, w domu, no gdziekolwiek Państwo nas słuchają. Zapraszamy serdecznie i oczywiście dopytujemy, gdzie nas Państwo słuchają. Słuchają.

ACDC w Radiu 357, ale spokojnie. Wbrew pozorom my dzisiaj o finansach rozmawiać nie będziemy. Po co to komu, po co w tej audycji? Wolimy o jesieni, drodzy Państwo, szczególnie, że jesień w Radiu 357 to oczywiście między innymi festiwal Inside Seaside. Zatem dzisiaj dołączy do nas Krzysztof Zimoch jeszcze w tej godzinie i powie, czego możemy się spodziewać w strefie rozmów już w listopadzie. Oczywiście kącik muzyczny z zakurzonej MP3 i ciał cover, tego również mogą się Państwo spodziewać, sporo nowości z różnych światów muzycznych i zostawiamy kontakt. justyna.goz@radio357.pl, chyba że ktoś z Państwa woli do Szymona, szymon.kulis@radio357.pl i aplikacja Radia 357. Jesteśmy tutaj. Można także na Instagramie, ale chyba te dwa kanały są nieco lepsze. Zastanawiamy się, jak to u Państwa jest z tą jesienią zapowiadaną, wyczekaną. Niektórzy też się podobno trochę obawiają. W ogóle co oznacza dla Państwa jesień? Czy to jest zmiana tempa życia, może po prostu zmiana garderoby albo tego, co ląduje na Państwa talerzu? Proszę dać znać, jesteśmy bardzo ciekawi, zamieniamy się w słuch, a właściwie to wytężamy wzrok, żeby czytać Państwa wiadomości.

Nadworny jesieniarek melduje się z Liverpoolu, to cytat od pana Radka. Dziś wjechała pierwsza domowa pumpkin spice latte, wczorajszym domowo zrobionym syropem dyniowo-korzennym. Liście z drzew lecą, miękki kocyk w zanadrzu, koty też, lektura na wieczór i świeczki zapachowe w gotowości. Jednym zdaniem jesień, pani redaktor. Panie Radku, czy to pan wywołał jakieś 2 czy 3 tygodnie temu tę ogromną dyskusję, prawie że na całą audycję, która nam się rozciągnęła, jakie będzie określenie na słowo jesieniara w wersji męskiej? Myślę, że to był pan, tak coś czuję. No dobrze, jeszcze pan Piotr, który też uwielbia jesień, kocyk, książeczka, spacery w lesie, banał, ale jakże miłe.

26 minut po godzinie 13. Słuchają wciąż Państwa audycji Mam Grać. I czytamy Państwa wiadomości dotyczące jesieni. Czym dla Państwa jest, co oznacza? Pani Kasia napisała, że jesień to oczywiście zmiana garderoby, ulubione sweterki, golfy, które otulają w chłodne dni, posiłki gorące i bardziej ostre, a wieczorem kocyk i bardziej nastrojowa muzyka, wyciszająca i spokojna. Jak tak czytam Państwa wiadomości, to ten kocyk, mam wrażenie, że jest jakimś synonimem jesieni i pojawia się w co drugiej? Myślę, że w co drugiej wiadomości, nie przesadzam. No dobrze, sprawdźmy, czy muzyka, o której pisze pani Kasia, sprawdzi się, jeżeli chodzi o naszą piosenkę dnia. Czy ona będzie możliwa, aby dołączyć ją do tej jesiennej playlisty?

I w tych oto rytmach dochodzimy do godziny której? 13.33, moi drodzy Państwo. Jeżeli mogę pozwolić sobie na zmianę nieco atmosfery, to myślę, że nie mogę nie skorzystać z okazji, że dziś prowadzę audycję i nie powiedzieć o pięknym zjawisku muzycznym, które wydarzyło się dziś w nocy we Włoszech. Dotyczy Gino Paoliego, bardzo wielkiego artysty włoskiego, myślę, że Państwu też znanego, mam taką nadzieję, na pewno słuchaczom audycji La Pausa Italiana. I w nocy dzisiaj wyszedł ostatni jego utwór, który zdążył stworzyć jeszcze przed śmiercią, a odszedł w marcu, przypomnijmy. I miał zaśpiewać ten utwór z Ornellą Vanoni, z kolejną wielką gwiazdą włoską, ale nie zdążył, bo ona odeszła kilka miesięcy wcześniej. To była taka historia miłości, bardzo trudnej, ale bardzo pięknej. Nieraz o tym rozmawialiśmy i to, co wspaniałe, to Gino Paoli mimo wszystko ten utwór wydał i usłyszeliśmy go dzisiaj w nocy właśnie z 22 na 23 września, dlatego że 22 września obchodził by urodziny Gino, a 23 Ornella, zatem taka bardzo symboliczna data. I to, co też ciekawe, i to Państwo za chwilę usłyszą, to Gino Paoli nie wyobrażał sobie zastąpić tego głosu Ornelli nikim innym, żadnym innym głosem, więc postanowił włączyć do utworu brzmienia instrumentów dętych swojego przyjaciela Paolo Frezu. Posłuchajmy.

Gino Paoli i Paolo Fryzu, Quando ti rive dro, czyli kiedy znów cię zobaczę. A te instrumenty od Paolo Fryzu to oczywiście miały i symbolizują głos Ornelli Vanoni. Włoskie media mówią o tym utworze, że to jest ostatni prezent Gino Paoliego właśnie dla Ornelli Vanoni i my z tą myślą pozostajemy.

0: Strefa Rozmów, Radia 357 na Inside Seaside.
1: A to oznacza, że w studiu jest już zapowiadany przeze mnie wcześniej Krzysztof Zimoch. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak właśnie nastrój?
2: Próbuję sobie przypomnieć, kiedy ostatnio się w studiu spotkaliśmy, ale zawsze jak się w studiu mijamy, to jest jakoś tak bardzo radośnie i bardzo spontanicznie.
1: Ach, to utrzymajmy proszę ten trend, żeby się nic tutaj nie wysypało, mówiąc kolokwialnie. Inside Seaside już w listopadzie, 13 i 14 listopada, państwo dobrze wiedzą, ale może jeszcze ktoś zwleka z kupnem biletu. To chyba ostatnia pora.
2: No właśnie.
1: Moment właściwie na to, a dzisiaj dopinamy naszą strefę rozmów, znowu mówiąc kolokwialnie, ponieważ przychodzisz, aby powiedzieć nam o dwóch nazwiskach, a właściwie czterech, bo to przecież będzie w duetach, między innymi swoim.
2: Tak, zachęcamy
1: do zaprosiłeś.
2: Zachęcamy do tego, żeby kupować bilety, również tych, którzy szukają treści, powiedziałbym, nieco mroczniejszych. To też jest w sumie ciekawe, że rozmowę z nurtu True Crime zapowiadam u Justyny.
1: Dlaczego?
2: No bo chyba ci tak nie po drodze zawsze z tymi jej kryminalnymi klimatami. Ale będzie ciekawie, bo gościem na Inside Seaside będzie Michał Fajbusiewicz, czyli znany twórca legendarnego magazynu kryminalnego 997 przed laty. Nie wiem, czy pamiętasz czołówkę tego programu, bo to zawsze jak wjeżdżał...
1: Pamiętam. To był jeszcze moment i czas w moim życiu, kiedy śledziłam takie oto programy.
2: Tak, mroziło to krew w żyłach, ale na pewno było bardzo, bardzo pamiętliwe. Natomiast z Michałem Fajbusiewiczem porozmawiamy trochę o tym, w którą stronę ten nurt True Crime poszedł, jak on patrzy też na swoją pracę z perspektywy czasu, bo Michał Fajbusiewicz cały czas jest dziennikarsko aktywny, ale zapytam go, czy on się troszkę czuje takim inicjatorem tej popularności nurtu True Crime i gdzie kończy się taka chęć poznania prawdy o danej zbrodni, a gdzie zaczyna się już taka niezdrowa fascynacja przemocą. Myślę, że Michał Fajbusiewicz będzie miał bardzo ciekawe przemyślenia na ten temat.
1: A jeżeli jesteś tutaj i mogę to wykorzystać, to jak to u ciebie było w ogóle z początkiem i fascynacją tymi tematami?
2: Wiesz co, ja zawsze chciałem, żeby prawda wychodziła tak na wierzch, żeby...
1: Wielkie wartości.
2: No, wartości,
1: wiesz. Zimoch, tylko wielkie wartości.
2: Nie, bo ja też dostrzegam, że ludzie, którzy słuchają True Crime, szukają czasami takiej niezdrowej sensacji tym, co jednak powinno pozostać w strefie mroku. Mm-hmm. A chyba też trochę chodzi o to, żeby w tej pracy dziennikarza zajmującego się tematami kryminalnymi chodziło o prawdę, o ustalenie faktów, o oddanie jakiejś sprawiedliwości. Mm-hmm. Ja wiem, że to brzmi górnolotnie,
1: ale
2: na tyle, na ile można to robić, myślę, że powinniśmy się na tym skupiać, a nie na tym, żeby epatować, wiesz.
1: Tak, ja się
2: zaśmiałam. Zabili go i uciekł.
1: Mm-hmm. Ja się zaśmiałam, ale jak najbardziej, już teraz mówiąc poważnie, bardzo to szanuję, bo jednak kwestia etyki w tym zawodzie przy takich tematach, to jest to rzeczywiście sprawa wielka, więc tak, bardzo.
2: Tak, zwłaszcza, że Michał Fajbusiewicz, prowadząc magazyn kryminalny 997, no też dostrzegał ten społeczny oddźwięk i też jestem ciekawy, jakie ma z tym wspomnienia, więc zapraszamy bardzo serdecznie na Inside Seaside 13-14 listopada, no zwłaszcza, że to przecież nie jedyna rozmowa w ten weekend w Gdańsku.
1: Rozmowa, o której jeszcze państwo nie wiedzą, a chcielibyśmy serdecznie poinformować, to, że wystąpi także Lech Janerka w rozmowie z Mariuszem Dudą i będą rozmawiać o tym, uwaga, czy artysta powinien wiedzieć, dokąd zmierza. I myślę sobie, że to jest niezwykle dobry duet do tego, bo jak wiemy, Mariusz będzie występował w takiej roli podwójnej.
2: Tak, ja jestem ciekawy, czy ta rozmowa pójdzie w stronę taką filozoficzną, bo to wiesz, skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy.
1: Myślę, że znając Mariusza, może tak być.
2: Tak. Na pewno będę się przysłuchiwał tej rozmowie, ale zdaje się, że twojej chyba też będę się mógł przysłuchiwać.
1: No jako deklarujący się fan wszystkiego, co włoskie, to mam nadzieję, że dołączysz do nas. Ja będę rozmawiać z Matteo Brunettim, o czym już rozmawialiśmy wcześniej, zapowiadaliśmy. To jest, mam nadzieję, znany państwu człowiek, który jest, często mówi się o nim, Włoch mieszkający w Polsce. Oczywiście jest to takie bardzo duże uogólnienie, bo jest niezwykle utalentowany zarówno pod kątem muzycznym, gastronomicznym, tych talentów jest mnóstwo, ale my będziemy rozmawiać, będziemy starali się odpowiedzieć na takie pytanie. Dlaczego właściwie Polaków tak przyciągają Włochy? Skąd ta miłość? I czy ona jest odwzajemniona? Jak ty czujesz, jak podróżujesz po Włoszech, że jesteś jako Polak?
2: Właśnie, znaczy wiesz, może nie mam aż takiego doświadczenia, żeby się wypowiadać jak z katedra, ale wydaje mi się, że Włosi to tak odwzajemniają energię wobec każdej nacji, która jest entuzjastycznie do nich nastawiona.
1: To ciekawe.
2: Nie wiem, czy są jakoś tak ukierunkowani szczególnie na Polskę. Chętnie się dowiem. Jestem ciekawy, co tam Mateo ma do powiedzenia na ten temat. Ale wiem, że w którejś zwrotce hymnu włoskiego pojawia się Polska w jakiejś tam dalszej.
1: Tak, i tu jest ta sprawiedliwość, bo oni są u nas, my jesteśmy u nich.
2: No właśnie.
1: To prawda. I też coraz więcej Włochów jest w Polsce a propos badań i a propos tego właśnie tej odwzajemnionej miłości. Zobaczymy, czy to miłość, czy to pragmatyka tylko.
2: Czy uczą się polskiego?
1: Uczą się, ale jak pięknie mówią. I to jest, tak, to jest...
2: No jeśli mówią tak jak Mateo, to no, bardzo,
1: Mateo
2: bardzo chętnie.
1: Ale Mateo ma mamę Polkę, więc tutaj wiesz, nieco większe ułatwienie, ale wciąż doceniamy i podziwiamy. No dobrze, 13-14...
2: Listopada.
1: Listopada. Gdzie?
2: W Gdańsku.
1: Bardzo dobrze. My będziemy, drodzy państwo, znamy daty, mamy już bilety, kalendarze.
2: No, a kto nie ma, to czym prędzej.
1: Czym prędzej. Marzena, która jest tutaj obok, jest tutaj też z taką stworzycielką zamieszania, pokazuje, że tych biletów jest naprawdę, naprawdę niewiele. Polecamy,
2: zapraszamy. Do zobaczenia w Gdańsku.

The Pretenders w Radiu 357 w audycji Mam Grać. Jeżeli chodzi o informacje, które przekazał nam Krzysztof Zimoch, to już, drodzy Państwo, można poczytać o nich, doczytać na naszym Facebooku Radia 357, gdzie odsyłamy, zapraszamy, a teraz, no już za chwilę 14.

Dzień dobry, po raz drugi w tejże audycji, bo to druga audycja, druga godzina audycji. Mam grać, tak, wszystko się zgadza w Radiu 357. Za sterami wciąż Szymon Kulis, przed mikrofonem Justyna Goc. Jesteśmy, czekamy na Państwa, na tych, którzy już z nami są, ale na tych też, którzy będą. Także jeżeli mogą Państwo kogoś poinformować, że Radio 357 gra, istnieje, jest, to bardzo proszę. I proszę dać znać, ilu osobom udało się polecić radio w tym tygodniu.

Queens of the Stone Age w Radiu 357, a w Państwa wiadomościach jesień, bo właściwie o to pytaliśmy, jak Państwo, z czym Państwo utożsamiają ten moment w roku, kiedy się zaczyna i z czym się u Państwa łączy. Pani Malwina napisała, że dla mnie jesień zaczyna się wtedy, gdy moje dwa koty przestają się bić i zwijają się razem w jedną kulkę na fotelu, śpiąc razem. Pies natomiast na jesień zapomina o tym, jak przyjemnie jest chłodzić się na kafelkach i całą noc rozpycha się u nas w łóżku. Taki to pożyje. Pozdrawiamy pani Malwino z Gliwic i jeszcze pani Magda. Pani Magda pisze, że pierwsze dni jesieni to zimny czubek nosa, czas wypełniania kieszeni kasztanami, solidnych porządków na tarasie. Nieźle się dzisiaj zresztą z nimi i nimi zmachałam po takich kilkugodzinnych wygibasach. Chlebek razowy ze słonecznikiem i miodem, kubek gorącej herbaty. No to wszystko smakuje wybornie. Wierzymy na słowo i a propos kasztanów, to myślałam, że tylko ja, no wiedziałam, że nie tylko ja, ale że jest nas więcej tych, którzy te kasztany kolekcjonują i później po kieszeniach je właśnie gdzieś tam chowają. Po co państwo to robią? Czy to na szczęście?

23 minuty po godzinie 14 w Radiu 357 i pewnie u Państwa, tak się domyślamy. Napisała do nas pani Dorota, że dzisiaj ma urodziny i to potrójna 18 tym razem, drodzy Państwo. Póki co świętowana nieco ukradkiem w pracy, ale są i kwiaty, przepyszne ciasto od przemiłych współpracowników. I wszystko byłoby teoretycznie niczym niezwykłym, gdyby nie fakt, że napisał do nas wcześniej, bo wczoraj pan Mariusz, również słuchacz Radia 357, właśnie pamiętając o tym, że pani Dorota te urodziny dzisiaj ma i poprosił o piosenkę z dedykacją, a też dopisał, że to jest bardzo ciekawe, bo poznali się podczas 200. audycji La Pausa Italiana oraz audycji na rynku w Koneserze w to lato. I proszę sobie tylko zobaczyć, jak to pięknie te nasze relacje, przyjaźnie, znajomości w Radiu 357 się łączą. Zatem oczywiście podpytałam pana Mariusza, jaka piosenka byłaby najlepszą piosenką dla pani Doroty i powiedział, że coś z repertuaru tego byłoby, no chyba by zadowoliło panią Dorotę. Sprawdźmy. I oczywiście wszystkiego najlepszego. Tanti auguri.

Włoska tygrysica z Cremony Mina w utworze Più di te, tak jak zresztą śpiewa w tle. Do ostatniej nutki? Nie, chyba już nie, zagadane. Mina ostatnio wybrzmiała w niedzielę, drodzy Państwo, po godzinie 15 i pomyślą sobie Państwo, no przecież to oczywiste, wtedy jest audycja La Pausa Italiana, wtedy jestem ja, więc dlaczego miałaby nie wybrzmieć? Ale nie. Tę audycję poprowadził wyjątkowo Marcin Cichoński i zagrał mnóstwo naprawdę kultowych artystów włoskich. Do tego dołączył swoje włoskie opowieści, wspomnienia, ale także przemyślenia. Bardzo polecam tę audycję ostatnią i polecamy no, cichego to wiadomo, polecać nie trzeba, ale te audycje jak najbardziej, szczególnie jeżeli ktoś z Państwa lubi tematykę i klimat włoski. A propos kolegów zdolnych i takich zaskakujących, to wczorajsza Gruzja była również takim wydarzeniem. I Paweł Jóźwicki, który trochę się otworzył z utworami, które na pierwszy rzut oka, ucha do niego wcale nie pasują. I tutaj pojawił się na przykład ten utwór, który pomyślałam sobie, że trzeba przypomnieć. I to z dedykacją dla mojego prywatnego taty.

0: Patrzenie w siebie, Andrzej Zaucha, bo umówiliśmy się tak jakiś czas temu z panią Wiolą i zresztą słuchaczy, że Zaucha powinien pojawiać się regularnie w środy w Mam Graciu. Zatem jest, drodzy państwo, jest, pamiętam. Tak jak pamiętamy, że przed nami płyta tygodnia, to jest Maja Kleszcz i Nieklikalność, ale zanim posłuchamy piosenki z tego albumu, to kilka słów od samej artystki.
1: Cześć, tu Maja Kleszcz. Mam nadzieję, to utwór napisany dla mnie przez mojego partnera artystycznego i męża Wojciecha Krzaka. Bardzo poruszający dla mnie, głęboki tekst mówiący oszczędnymi słowami o miłości w bardzo takim nokturnowym nastroju. Trochę taka romantyczna kołysanka do snu. Postanowiliśmy zaprosić do wspólnego zaśpiewania ze mną tego utworu Corteza, jako takiego współczesnego romantyka, aby te dwa głosy, żeński i męski, mogły spleść się i wykreować pełnię tego dialogu.

Mam nadzieję, Maja Kleszcz i Cortez. Cortez jeszcze dzisiaj powróci w ostatniej godzinie tej audycji, ale z Kaśką Suchacką w ostatniej godzinie. A czy ja wspomniałam? Wspomniałam, że to jest piosenka pochodząca z albumu naszego w tym tygodniu, albumu Nieklikalność, ale czy ja powiedziałam, że my mamy do rozdania płytę? Chyba nie, zatem nadrabiam. Mamy do rozdania tę płytę. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to poprosimy wiadomość na mail justyna.gocmałpa@radio357.pl. A pytanie konkursowe niech będzie tak jak zwykle. Cóż dobrego wydarzyło się u Państwa w tym tygodniu? Jakieś dwie bardzo miłe rzeczy.

0: Maneskin, zespół włoski, który powróci, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiedzą, nie wszyscy pamiętają, że już się rozeszli zespołowo, ale powrócą w lutym na jeden wieczór festiwalowy, czyli Festiwal Piosenki Włoskiej w Sanremo. Zatem oczekujemy jeszcze bardziej. Teraz płyta. Płyta powędruje do pani Patrycji, a mowa o płycie My Clash. Czy pani Patrycja napisała: pani Justyno, spłaciłam ostatnią ratę kredytu ciągnącego się za mną od 5 lat, no i poszłam w nagrodę z mężem na kolację, ja płaciłam tym razem. No tak, teraz już pani może zapraszać na kolację. Gratulacje, szczególnie tych 5 lat, a właściwie to nie, po prostu gratulacje i płyta do pani dotrze. Mamy nadzieję, że jak najszybciej. A teraz dotarła do nas zakurzona MP3.
1: Z zakurzonej MP3.

czyli ten moment w ciągu środowego wydania audycji Mam Grać, kiedy wracamy do naszych odtwarzaczy MP3, Discmanów, Walkmanów, a konkretniej to do piosenek, które tam się mieściły, które towarzyszyły nam w różnych momentach naszych żyć wcześniejszych, które mieliśmy. Teraz utwór zaproponowany od pana słuchacza, o tym za chwilę, ale najpierw on... No zobaczymy. Poprosimy o reakcję, wspomnienia i w którą stronę państwo pójdą. Czy melancholii, czy może jakiegoś takiego... Chyba melancholii, ale dobrze. Już nie zapowiadając, nie wychodząc przed szereg, posłuchajmy. Czy państwo rozpoznają?

0: Rady.
1: Jeden pan słuchacz napisał: Pani Justyno, ale pani gra eklektycznie, to ja może się wytłumaczę, że to taki zamysł, drodzy państwo, że ten jeden moment, jedna piosenka jest właśnie takim wspomnieniem, nie do końca zawsze dla wszystkich przyjemnym, ale jak widzę tutaj pan na przykład Marek napisał, że pani redaktor, czy rozpoznaje 18L? Bardzo proszę mnie nie obrażać, rozpoznaję, pozdrawiam rocznik 96, jedna z pierwszych piosenek hip-hopowych z absolutnym szaleństwem. A to propozycja od pana Michała, który napisał, że do tej piosenki tak się chodziło po mieście ze słuchawkami, tak się słuchało, tak się wtedy czuło, jak w tej piosence. Zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji, swoich muzycznych wspomnień, bez wstydu, my tutaj nie oceniamy, justyna.goc@radio357.pl. Nieważne z jakich światów muzycznych, ważne, żeby z przeszłości i ważne, żeby dopisać jeszcze właśnie kilka słów, co ta piosenka państwu dzisiaj robi.

0: były niewidzialne światy, będzie planeta, planeta non-fiction. Zapraszam na nową audycję w Radiu 357, poświęconą przede wszystkim reportażowi, polskiemu i zagranicznemu.
1: Bardzo wierzę w reportaż. Uważam, że tylko reportaż potrafi pokazać, czym naprawdę jest wojna. I migawka telewizyjna, czy rolka na Instagramie, to jest tylko rolka.
0: Planeta non-fiction to najlepsza literatura faktu. Ta najnowsza, ale i ta klasyczna, ponadczasowa.
2: To jest próba spojrzenia na teksty mojego ojca sprzed wielu lat, które okazują się niesamowicie aktualne.
0: W audycji pojawią się również podcasty, opowieści o fotografii czy filmie. Na wspólną podróż po świecie reportażu zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 16. Adrian Bąk, do usłyszenia.
3: Dołączamy się oczywiście do zaproszenia. Polecamy Adriana Bąka, polecamy tę oto audycję Planeta Nonfiction. Stosunkowo nowa rzecz w naszej ramówce, zatem może jeszcze Państwo nie słyszeli. Oczywiście można odsłuchać zaległe odcinki w podcastach Radia 357 na stronie bądź w aplikacji. Ale najfajniej to tak na żywo nas słuchać właśnie po 16 w niedzielę. Audycja Adriana.

Dzień dobry, po raz trzeci. Szymon Kulis, Justyna Goc, witamy się z Państwem. Witamy wszystkich tych, którzy z nami od początku, czyli od 13, ale także tych spóźnionych. Proszę się nie martwić, jeszcze nasza wspólna godzina, a właściwie radio to gra i dłużej, nie tylko do 16. Pytamy dzisiaj Państwa trochę o jesień, a trochę bardzo. I w tych wiadomościach to rzeczywiście odczytujemy. Także wróćmy sobie do tej jesieni. Justyna.goc@radio357.pl. Czy coś innego oprócz kocyków u Państwa jest istotne tego dnia, nawet nie ten dzień, dzisiaj dzień wyjątkowy, bo rozpoczyna tę falę jesienną, ale co to za czas w Państwa życiu? Jesteśmy bardzo ciekawi.

Renata Lewandowska i Magia Szos, a my, drodzy Państwo, cali, zanurzeni w jesieni. Czytamy wiadomości i listy, które spływają od Państwa. Pani Bożena, tak, napisała, że kocha jesień ze wszystkimi jej kolorami i zapachami, z poranną mgłą. Najpiękniejsze zdjęcia zrobiłam właśnie jesienią. To dla mnie czas spokoju, czas równowagi, kiedy w moim domu, a właściwie kiedyś w moim domu był kaflowy piec i cudownie było się przytulać do ciepłych kafli w długie jesienne wieczory. Ach, aż mi się przypomniało taki piec kaflowy w domu mojej babci. Bardzo dziękujemy Pani Bożeno za te wspomnienia i jeszcze zerkamy sobie, czytam też w międzyczasie te wiadomości od Państwa dotyczące płyty albumu tygodnia, dotyczące dwóch dobrych rzeczy, które wydarzyły się w tym tygodniu i trudno się nie uśmiechnąć. Pan Maciej napisał: po latach odezwałem się do swojej przyjaciółki z czasów studiów, jest flow jak dawniej, więc, i teraz punkt drugi, zabieram ją na Inside Seaside. Będzie super. Czyż to nie piękne? Panie Macieju, no piękne, gratulujemy odwagi, bo to zawsze odrobina odwagi, czy tak jak pan mówi, czy będzie flow, czy odpowie, czy fajnie, czy nie fajnie. No, to co, do zobaczenia na Inside Seaside.

Barbara Wrońska, pochwała codzienności. To przed chwilą. Teraz pozostajemy w muzyce włoskiej. Proszę, przyzwyczajenia. Muzyka polska to będzie przed nami. Musimy spojrzeć na przeszłość, bo to było tak, że gdy Jacek i Gajka Kuroń byli rozdzieleni i pisali do siebie listy pełne miłości, tęsknoty i emocji, to 8 listopada 1982 roku Gajka napisała do Jacka jeden z najważniejszych listów w ich korespondencji i to właśnie ta historia stała się inspiracją dla teledysku, ale także dla utworu, który Państwo za chwilę usłyszą. Kaśka Suchacka odpowiada za tekst tego utworu, a Cortez za jego muzykę.

jak my. To nowość od Kaśki Sochackiej i Corteza. Dobrze, a my teraz w stronę, drodzy Państwa, kącika muzycznego Ciao Cover, powoli, powoli, i tak uprzedzam, żeby nie było.

czyli nic innego jak zitalianizowane wersje kultowych utworów. I dzisiaj przychodzę do Państwa z taką oto odważną, myślę, propozycją.

Simone Tomazzini, non piangere mai. A w naszej radiowej reżyserce trwa zaangażowana dyskusja, czy jest sens prezentować Państwu później ten utwór właściwy, który na pewno Państwo rozpoznają. Uważam, że sens jest, ponieważ trzeba ukoić Państwa słuch, Państwa uszy, no i tak po prostu czuję, że jesteśmy to Państwu winni. Zatem bardzo proszę.

Piosenka Don't Cry idealnie obrazuje pojęcie dysonansu poznawczego, napisał pan Marcin. Artysta śpiewa nie płacz, a łzy wyciska. I jeszcze pani Kinga o tym, że za późno już na tę oryginalną wersję Guns N' Roses, bo w głowie mam już tylko Non piangere mai. Przepraszamy pani Kingo.

13 minut do godziny 16. Zatem jeszcze uda się kilka ostatnich wiadomości przeczytać od Państwa a propos jesieni. Co to dla Państwa oznacza? Były kocyki, one dominują. Oczywiście też ciepłe napoje i towarzystwo dominuje w Państwa opowieściach, ale też wątek ubraniowy. Pan Maciej z Warszawy napisał, że jesień to taki czas, kiedy wreszcie wie, jak się ubrać. Bardzo z tym się utożsamiam. Jakoś tak problemy... Mniej jest problemów po prostu jesienią ubraniowych. I pan Maciej II ze Szczecina napisał, że gdy jest jesień robi się 14 stopni, to zakładamy kurtki. A gdy wiosną robi się to samo 14 stopni, to zdejmujemy kurtki. No, panie Macieju, bardzo trafna uwaga. Szczerze mówiąc, w ogóle o tym nie pomyślałam, także dziękuję. Nie wiem, co to nam w życiu da, a ta świadomość, ale jest to bardzo... Można na przykład... O, można zabłysnąć w towarzystwie. Czy myśleliście, że... Albo czy na przykład zwróciliście uwagę na to, że... I mamy wątek do rozmowy. Albo tak przynajmniej mamy nadzieję.

0: Ale zanim goodbye, to jeszcze zapytamy Michała Olszańskiego. Cóż?
1: Hello.
0: Hello. Miało być po włosku.
1: A, no tak, to prawda. A jak jest hello po włosku?
0: No zgadnij.
1: No też hello. To jest międzynarodowe.
0: Okej, okay, to przy tym zostańmy.
1: No.
0: Jak się czujesz? Jak jesień?
1: Dobrze. Jesień mi nie przeszkadza. Dzisiaj się troszkę było rano takiego deszczu, który przechadzał się tu i tam w okolicach Piaseczna, ale teraz zobacz, jak jest ładnie.
0: No przepięknie jest.
1: A poza tym te deszcze ostatnio sprawiły, zobacz, jaka jest zieleń. W ogóle nie ma jesieni, nie ma jeszcze żółci, nie ma czerwieni. Wszędzie bucha zieleń.
0: Chociaż już niektórzy słuchacze mówili o tym, że zbierają kasztany. Nie wiem, czy ty jesteś też w tej grupie osób, które zbierają kasztany do kieszeni.
1: Wielkie kasztany na mojej posesji, mogę powiedzieć, więc znam ten temat, jeszcze nie spadają.
0: Jeszcze nie spadają. No jakieś mamy zbieżne.
1: Natomiast żołędzie spadają i właśnie to będzie jeden z tematów dzisiaj. Bo z czym ci się kojarzą żołędzie?
0: Z dzikiem.
1: Tak jest. Sejmik Mazowsza podjął bardzo kontrowersyjną uchwałę o odstrzale dzików na terenie Warszawy i myślę, że Obwarzanka także, bez limitu. Temat się zrobił gorący od momentu, kiedy są różnego rodzaju incydenty z dzikami. Muszę ci przeczytać, bo to bardzo zabawnie brzmi, które dziki mają być przeznaczone do odstrzału. Tutaj akurat tego nie mam, ale zapisałem to sobie. Takie, które są oswojone z człowiekiem, nie boją się, wychodzą na miejsca publiczne. Także tutaj jest to wszystko bardzo mocno kontrowersyjne. Będziemy na ten temat rozmawiali z panią radną, ale także myślę, że słuchacze będą mieli coś tutaj do powiedzenia. Ja przeżyłem atak. 3 noce weszły dziki do mnie. Trawa była totalnie rozwalona, ale jednak nie byłbym za tym, żeby tą lochę z tymi małymi eksterminować. Wiesz, co zastosowałem? Tak
0: co
1: zwanego
0: zrobiłeś?
1: Śmierdziela. Jest taki płyn, który się kupuje, trzeba nasączyć szmatę i tam w tym miejscu, gdzie ewentualnie mogą się wedrzeć, no bo nie wszyscy mają płoty, wiesz, stalowe, trzeba taką szmatę nasączyć i wbić na kij i one wtedy
0: zadziało?
1: Nie wejdą. Tak, na razie nie mam problemu odpukać. Nie mów tak, bo jak słyszą te dziki...
0: Ja tylko pytam, zresztą ty będziesz pytał o to też słuchaczy. No myślę, że to kolejny temat, który podzieli nas jako społeczeństwo.
1: No, pytanie, czy podzieli, czy tutaj nie będzie jednak więcej tych, którzy powiedzą tak, czas już rzeczywiście coś z tym zrobić, bo to jest zagrażające. Zobaczymy.
0: Co jeszcze oprócz dzików?
1: No i raport dzisiaj oczywiście z Nowego Jorku, bo tam się dzieją ważne rzeczy. Sesja ONZ-u. Wczoraj Trump w swoim stylu. I'm the hero, I'm the god, I'm the king, I'm the best. Natomiast dzisiaj będzie Karol Nawrocki przemawiał, nasz prezydent, a także minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Oczywiście kwestie bezpieczeństwa. Myślę, że ten raport też jest istotny, ważny, bo musimy trzymać rękę na pulsie tego, co się tam dzieje. I jak zwykle w audycji przez 2 godziny dużo jeszcze fajnych tematów. Na przykład Tomek Jeleński pochyli się nad tym, dlaczego nie wolno gasić samochodu, otwierając od razu maskę.
0: Matko.
1: Zdarzył ci się kiedyś pożar w samochodzie?
0: Pożar nie, ale byłam blisko.
1: A widzisz, a mnie się zdarzył stary Fiat 125P Kombi.
0: Kiedy to
1: zapalił
0: było?
1: Mi się na Puławskiej, ale na szczęście
0: nie
1: udało się go...
0: Maski.
1: Nie otworzyłem, ale udało się jakoś ten, pamiętam, że szybko działałem. Jest taki lęk, że wszystko zaraz wybuchnie i to jest w ogóle nieuzasadnione. To nie jest tak, że to zaraz wszystko wybuchnie. Trzeba działać, trzeba, po to są gaśnice i trzeba po prostu je stosować.
0: No dobrze, to będziemy w takim
1: dużo, jak widzisz, jakie tematy.
0: Bardzo dużo i bardzo szeroko. Zapraszamy, jak zwykle, w imieniu Michała Olszańskiego, ale też całej ekipy popołudniowej. Ba. My z Szymonem Kulisiem, który tę dzisiejszą audycję zrealizował. Bardzo dziękujemy za te 3 wspólne godziny, a ja mówię państwu do usłyszenia dopiero w październiku.
1: Ojej.
0: Ty też jedziesz na jakiś urlop?
1: Króciutki, tygodniowy, ale masz rację, bo przecież zaraz jest październik.
0: Tak, no. Ja na 2, no to tak już troszeczkę, wiesz, już prawie w połowie października wracam.
1: No to fajnie. Bon voyage. To jest po francusku.
0: Grazie,
1: a po włosku?
0: Buon viaggio.
1: Buon viaggio, signora.
0: Grazie. Ci vediamo e ci sentiamo. Dziękujemy pięknie.

0: Dzień dobry, witamy panią Jesień. Jest środa, 23 dzień września. Minęła godzina 16, a zatem zaczynamy popołudniówkę w Radiu 357, a najlepiej zrobi to Ola Żaczek, przedstawiając państwu serwis.
1: Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej. Dziś przed południem rosyjski śmigłowiec na 42 sekundy naruszył polską przestrzeń powietrzną w regionie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, śmigłowiec wleciał w polską przestrzeń na mniej więcej 300 metrów i był obserwowany przez polskie wojsko. Poderwane zostały samoloty myśliwskie, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości.
2: My to też jednoznacznie czytamy jako kolejny test naszej gotowości, naszej obrony powietrznej. Pokazaliśmy naszą czujność i zwróciliśmy po raz kolejny Rosjanom uwagę na naruszenie przestrzeni powietrznej, które nie powinno mieć miejsca.
1: Mówi rzecznik dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski. To drugi raz, gdy dziś polskie myśliwce były w akcji. Rano zostały poderwane w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską. W czasie ataku ewakuowano też dwa przejścia graniczne w Dorohusku i Zosinie. Tymczasem w wyniku dzisiejszych rosyjskich ataków na Kijów zginęły dwie osoby, a 24 zostały ranne. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pisze na Telegramie, że Rosjanie wystrzelili w kierunku miasta wiele dronów, z których znaczna część to drony odrzutowe. Rosja nadal traktuje infrastrukturę cywilną i krytyczną jako cele, zakłady farmaceutyczne, stacje benzynowe, kolej, łączność, centra handlowe. Czytamy we wpisie. Wracamy do kraju. W rzeszowskiej prokuraturze trwa przesłuchanie zatrzymanych dziś przez CBA Piotra M. i Anny P. Chodzi o śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej, a konkretnie kampanii Sprawiedliwe Sądy opłacanej ze środków fundacji. Jak nieoficjalnie informują media, zatrzymani w czasie kadencji rządu PiS Beaty Szydło odpowiadali za działania wizerunkowe Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie Anna P. jest dyrektorką Biura Wydarzeń Prezydenta, a Piotr M. komentatorem telewizji Republika. Matka oskarżonego o brutalne zabójstwo 16-letniej Mai z Muławy zatrzymana przez policję. Według ustaleń mediów matka Bartosza G. miała zlecić zabójstwo trzech osób, które walczyły o ukaranie jej syna. Ale zatrzymanie kobiety ma związek z tym, że podczas przeszukania jej domu przez policję naruszyła nietykalność cielesną funkcjonariusza, wyjaśnia Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku.
3: I podczas tego przeszukania doszło do takich nieprzewidzianych zachowań, okoliczności, no, które spowodowały, że policja zatrzymała tę kobietę.
1: Syn kobiety Bartosz G. jest oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 30 lat więzienia. Jeden z inicjatorów referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, Jan Hoffmann, wycofuje się ze startu w przedterminowych wyborach. Swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale, to radny z inicjatywy Kraków dla mieszkańców. Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, po tym, gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego. Czy tego chcemy, czy nie, ona już tu jest. Dziś pierwszy dzień jesieni. W tym roku ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Za nami równonoc. Jesienne dni będą coraz krótsze. To może wpływać na obniżenie nastrojów i motywacji do działania. I to nie tylko ludzi, mówiła w rozmowie z Izą Woźniak, reporterką Ranka, Agata Borucka z warszawskiego ZOO.
4: To pięknie widać u małp człowiekokształtnych. One są z nami blisko spokrewnione, więc tutaj przełożenie jest niemalże 1:1, plus ogromna inteligencja. Pamiętajmy, że jeśli jest nuda i nie ma bodźców, a koniec sezonu właśnie temu sprzyja, no to i nastroje opadają, więc opiekunowie małp wtedy muszą się specjalnie przykładać, żeby im wymyślać jakieś urozmaicenie. Może to jest właśnie pomysł na depresję, żeby szukać sobie zajęć.
1: Warto się nad tym zastanowić. Jaką pogodą przywita nas jesień, o tym za kilka minut od Michała Olszańskiego. Kolejny serwis za niecałą godzinę.
0: Bardzo dziękuję, Olu. No teraz czas na bardzo zmotywowanego Antka. Nie widzę w nim żadnej jesiennej takiej depresji.
5: Nie ma lenistwa tutaj, proszę pana. Intrygi, podsłuchy i taśmy kojarzymy raczej ze światem polityki, ale sport wcale nie jest od nich wolny. W Polskim Związku Piłki Nożnej wybuchła afera nagraniowa. Jak informuje Wojciech Górski z Weszło.com, sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski miał potajemnie nagrywać prezesa Cezarego Kuleszę znajdującego się pod wpływem alkoholu. Więcej informacji na ten temat przekażę państwu w rozszerzonym sporcie po 17:30. Mistrzostwa Europy siatkarzy wkraczają w decydującą fazę. Dziś poznamy zestaw półfinalistów. W tym gronie są już Francuzi oraz Polacy, którzy wczoraj bez straty seta pokonali Niemców. O 21:00 Finowie spróbują postawić się grającym przed własną publicznością Włochom, a kilka minut temu rozpoczął się mecz Belgia-Słowenia. Jego zwycięzcy zagrają w półfinale z biało-czerwonymi. Przejdźmy tymczasem do tenisa. Dziś rano dobre wieści napłynęły do nas z Singapuru, gdzie trwa turniej WTA 500.
6: akcją. W swoim stylu kończy ten pojedynek Maja Chwalińska, która zagra w Singapurze w ćwierćfinale.
5: Maja Chwalińska po równo godzinie rozgrywki wygrała 6-0, 6-1 z Ukrainką Oleksandrą Olijnikową. Jej rywalką w ćwierćfinale będzie rozstawiona z czwórką Belgijka Elise Mertens, która w Singapurze jeszcze na kort nie wyszła. W pierwszej rundzie miała wolny los, w drugiej miała zmierzyć się z Barborą Krejcikową, ale Czeszka oddała ten mecz walkowerem. Krejcikowa miała być zresztą deblową partnerką Chwalińskiej w tym turnieju, ale zdrowie pokrzyżowało im plany. Chwalińska i Mertens grały przeciwko sobie raz, w trakcie ostatniego French Open. Wtedy idąca jak burza Polka wygrała 6-4, 6-0 i nie mielibyśmy nic przeciwko, gdyby ten scenariusz miał się powtórzyć. Trwa także puchar Billie Jean King. Wczoraj Czeszki 2-0 pokonały Brytyjki. Aktualnie rozgrywany jest mecz Hiszpania-Kazachstan. Tam mamy remis 1-1. W tym momencie deblistki rozgrywają starcie decydujące o awansie do półfinału. Odpowiednikiem Billie Jean King Cup w męskim tenisie jest Puchar Davisa. Kapitanem, czyli de facto trenerem polskiej reprezentacji w tych rozgrywkach, był wybitny polski deblista i olimpijczyk Mariusz Fürstenberg. Był, bo jak poinformował Polski Związek Tenisowy, dziś zrezygnował z tej funkcji. Pełnił ją od początku 2020 roku. Od tamtego momentu bilans polskiej reprezentacji to 7 zwycięstw i 5 porażek. Sport wróci po 17:30.
0: Jesień wita się z nami pogodą ewidentnie w kratkę, proszę Państwa, bo w zasadzie wszędzie jest tak, że trochę chmur, trochę deszczu, ale także wychodzi słońce, co mamy teraz na Żoliborzu, bo bardzo ładnie widać słońce od zachodniej strony Warszawy. Synoptycy przewidują, że bez opadów będzie tylko Polska zachodnia, bo pozostałe części kraju to właśnie taka pogoda raz popada, raz poświeci. W Tatrach, tam gdzie wysoko, może spaść śnieg. Temperatury dzisiaj 14-16 stopni wschód kraju, centrum i nad morzem 16, a najcieplej 18 stopni na zachodzie. Jeśli ktoś chciałby się nieco orzeźwić i poczuć chłód, to oczywiście w rejonach podgórskich 10 stopni.
7: Popołudniówka 357. Zaprasza Michał Olszański.
0: Witam Państwa, środowy skład popołudniówki. Już Państwo przed chwilą słyszeli, że jest Ola Żaczek i Antek Pyzel. To nasze serwisy. Nad całością czuwa Krzysztof Tubilewicz. Audycję realizuje Szymon Kuliś, a ja zapraszam do godziny 18. Mocno zaczniemy muzycznie i to dlatego, proszę Państwa, że wczoraj obejrzałem pierwszy odcinek drugiego sezonu Mobland, czyli Strefy Gangsterów. Powiem Państwu, że ostra jazda. Już ta pierwsza scena, nie będę spoilerował, ale kiedy Helen Mirren i Pierce Brosnan wchodzą do takiego pomieszczenia, gdzie obserwuje się wyścigi psów i rozmawiają z tureckimi gangsterami, których następnie... Nie będę mówił. Ale naprawdę jazda jest niezła. Jak na pierwszy odcinek, co to będzie dalej?

0: kto lubi ten klimat Guya Ritchiego i te gangsterskie porachunki, to polecam. A przepyszna scena rozmowy Toma Hardiego z kelnerem, któremu Tom tłumaczy, dlaczego nie powinien zeznawać. Zobaczcie Państwo, bo to naprawdę majstersztyk. No dobrze, ale my teraz wracamy do tego, co dzieje się tu i teraz, a jak wiemy, w Nowym Jorku trwa 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Dużo się dzieje, dziś będą bardzo mocne polskie akcenty, a rękę na pulsie trzyma nie kto inny jak Michał Piwko.
1: To jest raport 357.
2: Stała baza wojsk amerykańskich to jeden z głównych tematów rozmów polskiej delegacji w Nowym Jorku. Na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ o wzmocnieniu obecności Amerykanów w naszym kraju jednym głosem mówią prezydent i przedstawiciele rządu.
3: Chodzi między innymi o stałą bazę w Polsce. Tutaj działamy razem z prezydentem. Była, jak Państwo wiedzą, delegacja taka polityczno-techniczna, która już rozglądała się co do możliwej lokalizacji takiej bazy.
2: Mówił wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak podkreślał prezydent Karol Nawrocki, rozmowy o utworzeniu stałej bazy prowadzi od początku swojej kadencji.
4: Z prezydentem Trumpem o tym rozmawiam, odkąd zostałem prezydentem Polski. Zapewniam Państwa, że kwestia stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce jest stałą agendą naszych spotkań.
2: W ubiegłym tygodniu Donald Trump poinformował, że w sprawie utworzenia bazy amerykańskiej armii w Polsce poczyniono znaczące postępy.
4: Deklaracja prezydenta Trumpa, chyba pierwsza w historii Polski po 89, tak jasna deklaracja, że zbliżamy się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Mam nadzieję, że te otwarte drzwi, ta otwarta brama zostanie wykorzystana.
2: Kolejnym etapem rozmów miało być dzisiejsze spotkanie w Pentagonie. Z amerykańskim sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem miał rozmawiać minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednak na prośbę strony amerykańskiej spotkanie zostało odwołane, bez podania nowego terminu.
4: Niedobrze, że nie doszło do tego spotkania. Ja miałem nadzieję, że pan minister obrony narodowej spotka się z sekretarzem Hegsethem. Nie wiem, dlaczego panowie się nie spotkali.
2: Oficjalnym powodem ma być wizyta w Stanach Zjednoczonych przywódcy Chin.
5: Była prośba ze strony amerykańskiej z uwagi, wydaje się, że na wizytę przywódcy Chin i całodniowe zaangażowanie sekretarza Hegsetha jest prośba o zmianę tego terminu. Znajdziemy dogodny termin na pewno dla nas obu.
2: Choć do spotkania szefów resortów obrony na razie nie dojdzie, rozmowy będą kontynuowane. Do Stanów Zjednoczonych polecieli wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy z Amerykanami mają rozmawiać między innymi o bazach w naszym kraju i dalszej współpracy wojskowej. Tymczasem w Polsce wokół powstania stałej amerykańskiej bazy narasta polityczny spór. Politycy koalicji rządzącej odnoszą się do doniesień, według których przedstawiciele prawicy mieliby w Stanach Zjednoczonych zabiegać o odsunięcie w czasie decyzji o powstaniu bazy w Polsce. Jak poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, informacje o takich działaniach będą sprawdzane przez służbę.
6: Pojawiające się informacje o tym, jakoby ktoś miał działać przeciwko polskiemu bezpieczeństwu, na przykład opóźniając czy sabotując wzmocnienie polskiego bezpieczeństwa obecnością baz naszych sojuszników na terenie Polski, niezależnie od motywacji, są one na pewno przedmiotem wnikliwej analizy przez odpowiednie i powołane do tego służby.
2: Opozycja odrzuca odpowiedzialność za opóźnienia i obarcza nią obecnie rządzących, mówi wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były szef resortu obrony Mariusz Błaszczak.
7: Gdyby prezydentem był Rafał Trzaskowski, nie mielibyśmy relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale naród wybrał prezydenta Nawrockiego i w związku z tym będziemy mieć również Fort Trump. Mimo tego, że rządzący opóźniają, wyraźnie opóźniają te działania.
2: Ostateczne decyzje zapadną jednak w Waszyngtonie. Amerykanie wciąż prowadzą przegląd obecności swoich wojsk w Europie. Jego zakończenie planowane jest pod koniec tego roku. Zdaniem ekspertów to właśnie wtedy mają zapaść kluczowe decyzje dotyczące przyszłości stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
0: Michale, bardzo dziękujemy. To był nasz raport, który przygotował Michał Piwko. Oczywiście dostępny w naszych podcastach w zakładce Raport 357. Kontakt z popołudniówką. Państwo dobrze wiedzą, trzy sposoby. Można wysłać tekstówkę, można nagrać głosówkę, ale można także zadzwonić, co uczynił pan Jarosław. Panie Jarku, witam, dzień dobry. O czym pan chce porozmawiać?
8: Dzień dobry, panie Michale, pozdrawiam jak zwykle z Cieszyna. Panie Michale, chciałem błysnąć bon motem, ale stwierdziłem, że to jest bardzo poważna sprawa i nie ma co żartować. Dzwonię w związku z tym projektem odstrzału dzików w Warszawie.
0: No tak, będziemy o tym za chwilę rozmawiali.
8: No właśnie, bez limitu. Ja mam taki apel, wie pan.
0: No.
8: Mam apel do myśliwych, żeby nie zapomnieli zabrać ze sobą okularów.
0: A, rozumiem, do czego pan pije. W tej chwili cały czas obowiązuje ten dystans 150 metrów od zabudowań. Malutko, co?
8: Tak, ale też nawet to jedno, a drugie, żeby znowu któryś myśliwy nie pomylił człowieka z dzikiem.
0: Dziękuję bardzo, panie Jarosławie. Otwiera pan temat, bo będzie nawet dzisiaj sonda dla tych wszystkich, którzy chcieliby się wypowiedzieć w tej sprawie. Powiem państwu, jak będzie sformułowane pytanie, ale na razie zagrajmy Stereophonics, a później już powoli zaczniemy rozgrzewać temat związany z propozycją Sejmiku Mazowieckiego. Dziki w Warszawie do odstrzału.

0: Stereophonics, no, jest moc w tym nagraniu. Mamy sukces, proszę Państwa. Okazuje się, że pewne działania podjęte przez nas, przez ludzi, prowadzą do dobrych skutków. Oto najnowsze analizy naukowe potwierdzają, że tarcza ochronna Ziemi, jaką jest ta strefa ochronna, jest coraz mocniejsza.
1: To jest bardzo ciekawy przykład na to, że wtedy, kiedy ludzie postanowią coś zrobić razem i słuchają naukowców, to możemy osiągnąć konkretne efekty. I to jest bardzo dobra wiadomość, jeden z takich jasnych promyków nadziei.
0: Bo dziura ozonowa zmniejszyła się. O tym Ola Dobieszewska jeszcze przed godziną 17 będzie można z czegoś się wreszcie ucieszyć. A teraz piosenka dnia to zespół Blossoms i Husband, mąż.

0: To nasza piosenka dnia, Blossoms. Drodzy Państwo, dziki w Warszawie bez limitu odstrzału. Oto Sejmik Mazowsza przyjął nową uchwałę. Radni zdecydowali, że w stolicy będzie można ograniczać populację dzików bez wyznaczonego limitu. Nowe przepisy będą obowiązywać przez najbliższe 2 lata. To uśmiercanie dzików póki co to jedyna strategia Warszawy, bo niestety inne metody nie są dopuszczalne z powodu na przykład tego właśnie zagrożenia chorobami i tego, że nie można tych dzików gdzieś transportować w inne miejsca. Naszym gościem jest radna miejska Marta Szczepańska, reprezentująca także Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Witam Pani Marto.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Temat jest bardzo mocno od jakiegoś czasu w Warszawie obecny. Są incydenty, są różnego rodzaju sytuacje, gdzie dziki zagrażają ludziom. To niewątpliwie jest. Mhm. Z drugiej strony bardzo wiele tych dzików zachowuje się w tak przyjazny sposób, że w zasadzie trudno je mieć o nie pretensje. Są jakby, szukają swojego miejsca, czują się świetnie na naszych osiedlach. Czy ten odstrzał zaproponowany przez Sejmik Wojewódzki to jest dobry pomysł?
1: Mi się wydaje, że sama formuła, w jakiej to było przyjęte, czyli uchwała, która jest taką wrzutką, przyjętą do porządku obrad w ostatnim momencie, bez uprzedzenia opinii publicznej o tym, nawet bez uprzedzenia części radnych, którzy zaskoczeni pojawiając się na obradach sejmiku, dowiedzieli się, że coś takiego będzie głosowane. Jeśli nie byli w komisji tematycznej, to nie wiedzieli o tym. Nie mogli się przygotować wcześniej, nie mogli sobie wyrobić zdania. Mówi dużo o tym, że jednak prezydent Trzaskowski doskonale wiedział, że jest to temat kontrowersyjny i zrobił to trochę tak pod stołem.
0: Wrzutka.
1: Tak.
0: Klasyczna wrzutka, tak.
1: Wrzutką. Ja uważam, że to z punktu widzenia rozwoju demokracji jest bardzo krzywdzące, zwłaszcza jak jest taki elektryzujący opinię publiczną temat, to powinien być publicznie przedyskutowany. Jakby czego tu się bać? Jeśli są merytoryczne argumenty za pewnymi rozwiązaniami, to one się obronią, a chowanie czegoś pod stołem i też oszukiwanie opinii publicznej, bo należy zwrócić uwagę, że wniosek o taką uchwałę Miasto Stołeczne Warszawa, prezydent Trzaskowski złożyli w styczniu. W marcu i w kwietniu była ten taki pik, taki szczyt dyskusji na temat tego, co należy ze kwestią dzików zrobić. Były komisje wielogodzinne i w dzielnicach, i też na Radzie Miasta. W wyniku tych dyskusji po 2 latach, bo ja od 2 lat wnioskowałam o to, żeby powołać taki zespół do spraw dzikich zwierząt, który zaadresuje wiele takich problemów, bo to nie tylko są dziki, to są lisy, to są łosie, to są naprawdę różne gatunki, bobry, które
0: łoś ostatnio na dworcu centralnym.
1: Którymi musimy się zająć, no i musimy określić, gdzie są te nasze etyczne granice, wobec których chcemy się poruszać. No i prezydent Trzaskowski przez te miesiące, aż do września, gdzie ponownie poruszyliśmy temat dzików na Komisji Ochrony Środowiska, nie wspomniał o tym, że jakby wnioskował o taki nielimitowany odstrzał, redukcję.
0: Tutaj zacytuję, bo to bardzo ciekawie brzmi, które dziki będą mogły być odstrzelone. Te, które trwale

0: fale opanowały lęk, nie boją się ludzi i szukają swojego miejsca na osiedlach. Próbowałem też panią zapytać ostatnio, czy wiadomo, czy chodzi tylko o granice miasta Warszawy, czy też o powiaty, które otaczają, ale pani wyraźnie widzi, że tam jest napisane, chodzi o miasto Warszawa. Czyli powiaty takie jak powiedzmy Piaseczyński, w którym ja mieszkam, to już jest osobna sprawa i ta uchwała nie obowiązuje. A spróbujmy się zastanowić do tego, pani Marto, jak ma być wykonana. Bo ja na przykład, kiedy miałem inwazję, to już jest 2 miesiące temu i rzeczywiście dziki zrobiły ogromne szkody, cała rodzina tam była, zadzwoniłem na straż miejską i oni powiedzieli, że nie mają w tej chwili żadnej możliwości, bo myśliwi odmawiają strzelania, a deportacja jest niemożliwa. Czyli został mi właśnie tak zwany śmierdzący płyn, którym zabezpieczyłem te miejsca, które się dostały. No i na razie mam spokój. Ale jak oni sobie wyobrażają w tej chwili wykonanie tej uchwały, skoro na przykład obowiązuje 150-metrowy dystans, jeśli chodzi o obiekty miejskie?
1: Dziki się odławia. Odławia, usypia i potem jakby...
0: Czyli raczej ten kierunek, nie strzelanie z ostrej amunicji w miejscach, gdzie one się pojawią, tylko strzelanie z nabojami usypiającymi i następnie uśmiercanie w innym miejscu.
1: Tak, natomiast proszę zauważyć, że ja jestem radną opozycji i nie chcę bronić tej procedury i nie chcę jej opisywać, jak ona jest realizowana, dlatego że ja po prostu nie mam zaufania do lasów miejskich. Gdybym miała, to bym była po drugiej stronie barykady. Nie jestem zwolenniczką środowiska łowieckiego. Uważam, że prawo łowieckie należy poprawić.
0: To też powinien być element
1: tej dyskusji, dlatego że gdyby prezydent Trzaskowski na przykład powiedział, muszę niestety zredukować populację dzików w Warszawie, natomiast życzę sobie, żeby w obrębie mojego miasta, jak są lasy, wszystkie okręgi łowieckie były wykreślone. A najlepiej, żeby były wykreślone w ogóle z całego obwarzanka warszawskiego, dlatego że my tworzymy tutaj jedno środowisko. Warszawa niesamowicie się suburbanizuje, czyli ludzie się wyprowadzają pod miasto, czego pan redaktor jest przykładem. W związku z powyższym ta asymilacja ze zwierzętami no, jest zintensyfikowana i w związku z tym my musimy jednak pomyśleć, jak zachęcić dziki do tego, żeby pozostały w lesie, dlatego że teraz częściej możemy dzika spotkać w mieście, niż idąc do Puszczy Kampinoskiej na spacer, czy do Lasu Kabackiego, czy do innych ośrodków leśnych, które znajdują się w okolicy Warszawy.
0: Tak, i teraz jest właśnie pytanie o to, w jaki sposób będą te procedury wdrożone. Bo przecież po pierwsze trzeba znaleźć ludzi, którzy się tym zajmą. Prawdopodobnie trzeba będzie powołać sporo nowych pracowników, prawda? Bądź na umowy zlecenie, bo przecież kto to ma robić? Muszą to być specjalistyczne zespoły ludzi, którzy się znają na tym.
1: Znaczy,
0: musi być odpowiedni transport, muszą być podane te świetne środki usypiające, prawda?
1: No to wygląda tak, że tak, to są zlecenia, znaczy generalnie mamy lasy miejskie, ale łowczy, no to jest kasa dla kogoś po prostu. Każde zabite zwierzę to jest kasa i to jest kolejny element, który dyskusyjny moim zdaniem, dlatego że dane na temat tego, ile zwierząt, gdzie, jak, w jaki sposób są zabijane, powinny być podawane do publicznej informacji. Te informacje musimy za każdym razem jako środowiska prozwierzęce wydobywać od prezydenta Trzaskowskiego. No i jakby to pokazuje też wtedy skalę. Na przykład na nasz wniosek dopiero dokonała się inwentaryzacja dzikich zwierząt w Warszawie i ona ma kolejną jakby edycję, czyli jakby była na początku wiosny, teraz pod koniec września mają być podsumowane kolejne liczby, żebyśmy znali skalę zjawiska, w ogóle wiedzieli, ile tych dzików bytuje, jak, bo kolejne decyzje o odstrzale i odłowie z uśpieniem były wydawane i tak myśmy się zaczęli zastanawiać, ale właściwie dlaczego wskazywana jest 500 sztuk, a czemu nie 1000, tak? Znaczy jaka jest populacja dzika?
0: Na jakiej podstawie?
1: Tak, na jakiej podstawie? I wtedy miasto powiedziało, no my w sumie nie wiemy, ile mamy dzików w ramach miasta.
0: Wspomniała pani o takim specjalnym zespole do spraw dzikich zwierząt i rzeczywiście w czerwcu Warszawa powołała taki zespół, złożony z około 50 naukowców i samorządowców. Oni się podzielili i miasto czeka na wyniki zleconych badań, czyli ich jeszcze nie ma. Pełny raport dopiero w listopadzie. Czy oni nie wyszli za bardzo przed szereg ci radni sejmiku, uchwalając tę uchwałę?
1: Gorzej. Jest jeszcze gorzej, bo ten zespół tak naprawdę dopiero rozpocznie pracę. Oni mieli we wrześniu spotkanie i dopiero podzielili się na podzespoły i będą badać kwestie prawne, kwestie urbanistyki, kwestie behawioralne i moim zdaniem to jest temat na długie, długie miesiące. To nie jest coś, co w listopadzie już będzie ostateczny wynik. Natomiast są pewne obszary, które można zaadresować i one są jakby bardzo oczywiste. No jakby widok worków wystawionych przed płot,

0: które są frakcją bio albo frakcją zmieszaną, ale bardzo pachnącą, bo mają kubeczki po jogurcie, po jakichś rybkach, po jakichś innych rzeczach, które nęcą po prostu te dzikie zwierzęta, żeby zajrzały do naszych śmieci, no to nie trzeba być, prawda, Sherlockiem Holmesem, żeby dojść do tego, że należy gospodarkę odpadami poprawić. A tutaj miasto stołeczne Warszawa nie planuje nic w tym obszarze zrobić. Nic. Bo pytałam o to wielokrotnie, nawet ostatnio we wrześniu dostałam odpowiedź, że regulamin gospodarowania odpadami nie zostanie zmieniony pod tym kątem. A uważam, że jeśli parki narodowe są w stanie uszczelnić śmietniki tak, żeby niedźwiedzie, dzikie zwierzęta nie zaglądały do śmieci, to tym bardziej może to zrobić Warszawa czy Piaseczno.
1: No w większości takich osiedli dużych te wiaty na śmiecie są zabezpieczone. Natomiast ma pani rację, że ten problem nie jest rozwiązany w mniejszych miejscach, w mniejszych takich skupiskach,
0: to jest ogromny
1: domach
0: problem
1: jednorodzinnych. Ludzie wystawiają worki. Tak.
0: Tak. Wawer, Żoliborz, Bielany, to są przecież takie dzielnice, gdzie właśnie problem z dzikami występuje. Znaczy problem, to jest spotkania dzika z człowiekiem. Białołęka na przykład. Nie ma obowiązków wiat śmietnikowych szczelnych, które byłyby, nie pozwalały dzikim zwierzętom i to nie tylko dzikom, ale też szczurom, lisom dostawać się do tych naszych postprodukcji.
1: Pani Marto, co dalej? Bo mamy sytuację wobec tego teraz taka. Jest uchwała Sejmiku Mazowieckiego o odstrzale bez limitu w ciągu 2 lat i sądzi pani, że będzie w tej chwili jakaś kontra z, na przykład ze strony Rady Warszawy?
0: Nie ma nigdy kontry ze strony Rady Warszawy, dlatego że w Radzie Warszawy Koalicja Obywatelska ma samodzielną większość, więc jakby dopilnuje tego, żeby żadnej kontry nie było. Ja co miesiąc zgłaszam różne tematy i podnoszę i temat dzików na pewno w 15 października chyba mamy sesję. Podniosę, żeby jednak prezydent Trzaskowski wyjaśnił, o co chodziło dokładnie w tej uchwale, jak będzie dalej postępować i czy zespół do spraw dzikich zwierząt to jest tylko PR-owy wybieg, a tak naprawdę mu chodzi o to, żeby wyeliminować populację dzików z miasta stołecznego Warszawy, czy jednak jest to element jakiejś szerszej strategii, bo jako lider też Stowarzyszenia Aglomeracji Warszawskiej uważam, że powinien jakby współpracować z gminami ościennymi, a najlepiej w ogóle z całym województwem, żeby wypracować jakąś strategię. Najlepiej przy współpracy też z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, no bo jakby wiele kwestii, które jest podnoszone przez miasto stołeczne Warszawa od lat, de facto wymaga po prostu zmian ustawowych.
1: Bardzo pani dziękuję, pani Marto. Rzeczywiście mamy do czynienia, mam wrażenie, z takim gorącym kartoflem, który został wrzucony. Temat bardzo kontrowersyjny, dotyczy wielu, wielu ludzi, dotyczy bezpieczeństwa. Ciekawe, jak ta sprawa w dalszym ciągu się rozwinie i czy rzeczywiście ten odstrzał się zacznie lada moment, czy też będą inne pomysły. Zobaczymy. Naszym i państwa gościem była radna miasta stołecznego Warszawy, Marta Szczepańska ze Stowarzyszenia Miasto jest Nasze. Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: I dobrej podróży, bo wiem, że pani do nas jeszcze przybyła przed długą podróżą.
0: Tak, do Japonii. Wow. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.

0: O, jak to się ładnie skończyło w tej chwili, proszę państwa. Nawet się nie spodziewałem. The Womack Sisters. Natomiast czy The Womack Sisters to przed nami? Tak, oczywiście. Zapatrzyłem się troszkę, bo chcę państwu powiedzieć, jak wygląda mecz w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w siatkówce, bo to się decyduje los, kto będzie rywalem Polaków w półfinale. I oto Słoweńcy wygrali pierwszy set z Belgią 1-0, a w drugim secie jest 7-7. Temat dzików chcę podjąć na antenie pan Mariusz. Witam pana, dzień dobry panie Mariuszu.
1: Witam panie Michale, witam wszystkich słuchaczy. Nie wiem, czy pan mnie kojarzy, ale to ja właśnie z panem ostatnio rozmawiałem na temat tych hoteli, moteli, aha, wszystkich innych. I jak to się mówi, zawsze trafia się panu taki fajny temat. Zawsze się mówi, kusi pan, żeby zadzwonić.
0: No dobrze, panie na Michale, tym polega popołudniówka.
1: Pierwsza sprawa taka z tymi dzikami, tak. No. Pierwsza sprawa z tymi dzikami, to ja bym je przeprosił, że my, jak to się mówi, pchamy się w ich teren. To nie tylko dziki, to są też lisy, to są sarny, to są zwierzęta, które giną na ulicach, w miejscach, gdzie no niestety, ale my wskoczyliśmy na ich teren. I tutaj z mojej strony mogę je bardzo serdecznie przeprosić za to. A co do odstrzału tych zwierząt, prosiłbym, żeby, jeżeli ta uchwała faktycznie już jest, nie wiem, czy ona jest już, czy ma wejść.
0: No ona została przez radnych wojewódzkiego sejmiku uchwalona, czyli jest tak. Uchwała, dalej jest tylko kwestia realizacji.
1: Aby panowie myśliwi do odstrzałów zostali w jakiś sposób wytypowani do tego, którzy są normalni, którzy nie będą robili tego tak, jak były przykłady, że dziki były zabijane na jakimś osiedlu na widoku dzieci, gdzie odbywała się taka, tak, powiedzieć, rzeź.
0: Wiem, o co panu chodzi i muszę panu powiedzieć, panie Mariuszu, że jest bardzo podobny w tonie do pańskiej wypowiedzi głos Roberta z Londynu. To jest tekstówka, niech pan posłucha. Witam, strzelać do dzików w mieście w XXI wieku, a gdzie drony? Dron, który nadleci nad dzika na wysokość 1 metra, wystrzeli środek usypiający, a następnie wywózka. Musi ktoś zginąć z rąk myśliwego, żeby władze się opamiętały? Warszawa, stolica w środku Europy, a metody jak w środku buszu. No tak, czyli to jest kwestia sposobu, ale widać, że pan Robert raczej jest za tym, żeby te dziki eliminować z miasta. I chyba pan się też zgodzi, panie Mariuszu, no, że to nie jest miejsce dla dzików, ani dla dzikich zwierząt, żeby latały.
1: Nie jestem za tym, żeby je całkowicie eliminować. Bo to jest, tak jak już powiedziałem na początku, to myśmy weszli w ich teren. To my im...
0: Trochę nadużycie. Nie może pan mówić...
1: Była taka sytuacja odwrotna, że zwierzyna zrobi na przykład zebranie i mówi, słuchajcie, ci ludzie weszli na nasze tereny, idziemy ich rozpierdzielić całych, jak to się mówi, bo zajęli na nasze miejsce, tak? Nasze terytorium, nasze żerowiska, nasze legowiska, wszystko. I teraz co, raptem, jak to się mówimy, to im wszystko zabierzemy. Nie bądźmy aż takimi, jak to się mówi, ludźmi, którzy niszczą wszystko, co jak to się mówi, dookoła jest możliwe, tylko postarajmy się znaleźć jakieś inne rozwiązania.
0: Tak.
1: Jedyną rzeczą, jaką jest, to jest moja ogromna prośba, aby jeżeli to będą mieli robić myśliwi, to poprosiłbym, że nie, jak tak ktoś tam powiedział, że żeby zakładał okulary, tylko żeby to była jakaś grupa, powiedzmy, osób specjalnie do tego przygotowana, wiedziała, jak to ma wyglądać. I jakiś przepis do tego powinien być też
0: i bezpieczeństwo
1: dołączony.
0: Przede wszystkim. Tu postawmy kropkę, panie Mariuszu, bo czas nas goni. Jeszcze dodam taką tekstówkę, która przyszła od Jarka z Krakowa. Proszę się nie martwić. Temat dzików znacznie przyspieszy, gdy tylko jakieś dziecko idące do szkoły zostanie sponiewierane przez lochę. Wtedy wszyscy będą się interesować, protestować, szukać odpowiedzialnych i zastanawiać się, dlaczego śmieci leżą luzem przy płocie. Temat, jak wiedzieliśmy, wywołuje emocje. Pewnie jeszcze dzisiaj sporo głosów od państwa w tej sprawie. A my wobec tego teraz już wspomniany przeze mnie, to teraz będzie The Womack Sisters.

0: I The Womack Sisters za nami, natomiast temat dotyczący dzików dominuje. Przypomnę, bo są pewnie ci z Państwa, którzy teraz zaczęli nas słuchać, że rozmawiamy o tym, ponieważ Sejmik Mazowsza przyjął nową uchwałę. Radni zdecydowali, że w stolicy będzie można ograniczać populację dzików bez wyznaczonego limitu, czyli dziki do odstrzału. To teraz dwugłos naszych słuchaczy. Najpierw Częstochowa, później Warszawa.
1: Ja jestem niestety poszkodowana przez dziki, tak jak u pana redaktora, wchodzą mi na plac i niszczą wszystko. I w mojej okolicy jest bardzo dużo dzików, a w sumie jestem na bliskim centrum Częstochowy. Jeżeli nie możemy odławiać, wywozić tych dzików, to co robić? Naprawdę się robi niebezpiecznie. Się boimy wieczorami wychodzić z domu i spacerować chociażby, a mieszkamy w dosyć ładnej, zielonej okolicy.
2: Pani radna z miasta jest nasze, zarzuca jakieś problemy proceduralne, że to jakaś wrzutka, że radni zaskoczeni. Mówi też o łosiach, innych zwierzętach, pyta, gdzie jest granica. Ja mieszkam na warszawskich Siekierkach. Nie ma tygodnia, żeby pod blokiem nie biegały dziki. A mam małe dziecko i chcę z nim móc spokojnie i bezpiecznie wyjść z domu. Miejsce dzików nie jest w mieście i jak obrońcy zwierząt chcą protestować, to może niech każdy taki obrońca przygarnie sobie dzika do domu. Dzik będzie żywy, a mieszkańcy będą mieli spokój i bezpieczeństwo.
0: No, wiem, że pan żartuje, ale fakt faktem, że dla takich ludzi jak nasza słuchaczka czy pan, to jest ważny temat i nie może być tak, żeby te dziki rzeczywiście opanowały centrum miast i czuły się swobodnie, bezpiecznie, a my, rodzice, dzieci miały poczucie zagrożenia. Rzeczywiście temat ważny, zobaczymy, jakie będą takie konkretne decyzje realizujące uchwałę Sejmiku Mazowieckiego. To już za moment będzie coś optymistycznego, że dziura ozonowa się zmniejszyła, to ważne, ale wcześniej posłuchajmy Jamesa Blunta.
3: Wspieraj system i zagłosuj.

0: My ludzie możemy sobie pogratulować, proszę państwa, bo to mamy jeden z większych sukcesów ekologicznych w historii, a to dowodzi skuteczności globalnego działania. Najnowsze analizy naukowe potwierdzają, że tarcza ochronna Ziemi odbudowuje się szybciej niż przypuszczano.
1: Zniszczona atmosfera, wyjście na zewnątrz tylko w czarnych goglach i ubraniach ochronnych. Filmowcy w latach 80. chętnie sięgali po wizję ekologicznej katastrofy. Jak wyobrażali sobie świat bez warstwy ozonowej? O tym Bogdan Chojnicki, ekolog.
2: Gdy spojrzymy na filmy katastroficzne z lat 80., pojawiają się takie, w których ta dziura ozonowa jest na tyle duża, że przebywanie na zewnątrz po prostu byłoby niebezpieczne dla naszego życia. Pamiętamy, że ultrafiolet potrafi nas oślepić.
1: A zagrożenie wcale nie przyszło z kosmosu. Jego źródło znajdowało się niemal w każdym gospodarstwie domowym.
2: Naukowcy wtedy w laboratoriach wyprodukowali całą masę różnych gazów, które, mówiąc w takim dużym skrócie, były niepalne, ale były bardzo użyteczne technicznie do lodówek, do klimatyzacji.
1: Nowoczesne związki chemiczne trafiły w końcu do wyższych partii atmosfery. To, co stało się później, zaskoczyło badaczy.
2: Te gazy, które nie były palne przy powierzchni Ziemi, natomiast unosząc się wysoko w stratosferę, tam gdzie znajduje się ta warstewka chroniąca życie na Ziemi, one zaczęły bardzo mocno być reaktywne. Pod wpływem tego właśnie promieniowania ultrafioletowego. Te gazy zaczęły zżerać ozon. Generalnie stężenia ozonu na biegunach zawsze są najniższe, bo żeby ozon powstawał, potrzebne jest promieniowanie słoneczne, a tam, jak wiemy, tego światła jest najmniej. Gdy pojawiły się gazy redukujące stężenie ozonu w atmosferze, te dziury objawiły się najszybciej właśnie na biegunach.
1: W 1987 roku politycy usiedli do stołu w Montrealu. Odpowiedź na kryzys wymagała decyzji na niespotykaną dotąd skalę. Protokół podpisało niemal każde państwo na świecie. Zakazano wtedy wykorzystywania szkodliwych gazów. Więcej na ten temat mówi Mikołaj Golachowski, polarnik i ekolog.
3: To jest bardzo ciekawy przykład na to, że wtedy, kiedy ludzie postanowią coś zrobić razem i słuchają naukowców, to możemy osiągnąć konkretne efekty. I to jest bardzo dobra wiadomość, jednym z takich jasnych promyków nadziei.
1: Po dekadach od tamtego porozumienia naukowcy z NASA i ONZ zebrali nowe dane. Jak dziś wygląda stan tarczy ochronnej Ziemi? O tym profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: W ciągu ostatnich lat, od około roku 2000, ilość substancji niszczących ozon spadła przynajmniej o 1/3 i cały czas spada. I mówi się, że w skali świata poziom ozonu ma wrócić do takiego stanu z 1980 roku za około 15 lat, bo w roku 2040. A nad Antarktydą dopiero w roku 2065, czyli za 40 lat.
1: A co ten sukces mówi o naszej przyszłości?
2: Z dziurą ozonową to była kwestia w dużym uproszczeniu lodówek i klimatyzacji. Teraz mamy zagadnienie o wiele poważniejsze, bo emisje gazów szkodliwych, które ogrzewają atmosferę, to jest zagadnienie związane z naszym ogrzewaniem, rolnictwem, transportem, więc wyzwanie potężne, cywilizacyjne i globalne.
1: Odpowiedź na jedno z największych zagrożeń XX wieku pokazuje, że zmiana kursu jest możliwa.
0: Brawo, możemy mieć naprawdę satysfakcję, proszę państwa, bo to dobra informacja. Cieszę się, dziękuję Olu, że poświęciła się czas właśnie na ten temat. Szanowni państwo, ciekawa tekstówka od Krzysztofa z Krakowa, który pisze tak: nie zgadzam się z powielanym mitem, jakoby problem dzików pojawił się dlatego, że weszliśmy na ich teren. Mieszkam na południu Krakowa od 50 lat. Nigdy nie było problemu z dzikami. Teraz weszły one oportunistycznie do miasta, bo łatwiej im tu zdobywać pokarm. To całe pokolenie dzików, które urodziły się w mieście i w dzikim terenie już nie przetrwają. No, ciekawa konstatacja. Myślę, że jeszcze po godzinie 17 także o tym, jak poradzić sobie z problemem dzików, będziemy z państwem rozmawiać. Sporo tekstówek, proszę się nie gniewać. Nie wszystkie możemy przytaczać na antenie, ale staram się wszystkie obejrzeć. Mamy niespełna 2 minuty do 17.

0: To jest środa, 23 dzień września, pół minuty temu minęła godzina 17. Popołudniówka w Radiu 357, czas na kolejny serwis, który przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: A na początek doniesienia ze Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii, powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Jest to coś, co może się wydarzyć, dodał Rubio. Cena diesla w niektórych regionach przekracza 9 zł za litr. Tak jest w zachodniopomorskim, na Dolnym Śląsku, Lubelszczyźnie i w Lubuskiem, podają analitycy epetrol.pl. Średnia cena benzyny jest na razie stabilna, to 7,99 zł za litr. O 10 groszy podrożał olej napędowy. Przeciętnie kosztuje 8,99. Średnia cena gazu LPG wzrosła do 3,14 zł. Benzyna 95 jest najdroższa w województwie dolnośląskim, małopolskim, opolskim i zachodniopomorskim. Najtaniej jest w warmińsko-mazurskim. Ale już niedługo za litr benzyny możemy płacić 9 zł, a za litr diesla 10, czyli o złotówkę więcej niż obecnie. Jak mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak, niepokojące są sygnały z USA, że prezydent Donald Trump mógłby wstrzymać eksport paliwa do Europy.
2: To jest sytuacja o tyle negatywna dla nas, ponieważ po embargu na import paliw gotowych z Rosji Europa zastąpiła częściowo te paliwa paliwami ze Stanów Zjednoczonych i z Bliskiego Wschodu.
1: Ale dobra wiadomość jest taka, że najbliższe dni nie powinny przynieść podwyżek. Ceny ropy na giełdach i w hurcie spadły. Służby badają incydent na torach w Jedlance niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Ktoś na szynach położył betonowe bloczki. Wczoraj wieczorem dwa jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, maszynistom nic się nie stało.
3: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
1: Przyznaje rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Policja zawiadomiła o sprawie m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Komisja Europejska odmówiła komentarza w sprawie wykreślenia z unijnej listy sankcyjnej dwóch rosyjskich oligarchów. Dyskusje o sankcjach są poufne i pozostają w gestii państw członkowskich. Komisja nie może ich publicznie komentować, powiedział jedynie rzecznik komisji Christian Wiegand. Przypomnijmy, wczoraj Unia Europejska przedłużyła o 3 lata sankcje wobec 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Tyle, że według źródeł unijnych z czarnej listy usunięto dwóch oligarchów, którzy wspierają Władimira Putina, Aliszera Usmanowa i Michała Friedmana. Za usunięciem z listy Usmanowa była Francja, wykreślenia obu oligarchów chciała Słowacja. Bruksela sprawy nie komentuje, będzie za to komentarz na naszej antenie za kilka minut w dalekim zasięgu. W serwisie zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków dla dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego oraz komendanta Straży Trybunalskiej. Chodzi o sprawę niedopuszczenia do orzekania czworga nowo wybranych sędziów Trybunału. Śledczy informują w komunikacie o złośliwym i uporczywym naruszaniu praw pracowniczych sędziów. Prokurator wobec podejrzanych zastosował m.in. zawieszenie w czynnościach służbowych i zakaz przebywania w budynku Trybunału. Młodzi projektują miasto. Władze Chorzowa zapytały młodzież z dwóch liceów w centrum miasta, które dzieli ulica Zjednoczenia, o to, jak zmienić najbliższą okolicę, żeby była przyjazna dla mieszkańców. Co z tego wynikło, opowie Łukasz Kwaśny.
4: Uczniowie chcą, by ulica, jak jej nazwa wskazuje, zjednoczyła i była przestrzenią przyjazną. Tak ocenia wyniki konkursu dr Michał Lorbiecki, urbanista Chorzowa.
5: Oglądając projekty, widzę ogromne zrozumienie dla takich idei jak miasto 15-minutowe czy zrównoważony rozwój. Młodzież niezwykle trafnie zdiagnozowała potrzebę wprowadzania błękitno-zielonej infrastruktury, retencji oraz metod uspokojenia ruchu oraz ochrony niechronionych uczestników ruchu drogowego.
4: Graficzne pomysły młodzieży z ulicy stworzyły zielono-rowerową arterię, gdzie ruch aut był zminimalizowany. Władze Chorzowa deklarują, że pomysły uczniów 1 i 4 liceum zostaną uwzględnione przy planowaniu miasta. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Ja jeszcze dodam, że najlepsze pomysły zostały nagrodzone. W Chorzowie kończymy serwis o 17:00. Za godzinę m.in. powrót do portu Daru Młodzieży.
0: Ja tylko dodam, że Słowenia prowadzi z Belgią już 2-0 w setach. Wygląda na to, że to Słoweńcy będą naszymi rywalami, ale poczekajmy do końca meczu. Co do pogody, noc pod znakiem zachmurzenia dużego, Oczywiście będą przejaśnienia w centrum i na południu rozpogodzenia. Miejscami na krańcach wschodnich nad morzem, a po północy także na zachodzie kraju może spaść przelotny deszcz. No i pojawią się silne zamglenia i mgły, głównie w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze po południowo-wschodnie obszary kraju. Ale nie będzie to jakaś bardzo gęsta mgła, będzie można widzieć mniej więcej na odległość 300 metrów. Temperatura w nocy od 4 do 8 stopni. Zimno, ale nad morzem i na zachodzie 10 stopni. Trochę cieplej.
6: Radio 357.
0: Trwa popołudniówka. Temat związany z odstrzałem dzików zdecydowanie zdominował Państwa aktywność w pierwszej godzinie. Zobaczymy, jak będzie teraz. Już niebawem pojawi się tu Michał Żakowski o dość zaskakującej decyzji Unii Europejskiej w sprawie zniesienia sankcji na dwóch oligarchów. Ale jeszcze inne tematy też, między innymi Tomasz Jeleński powie Państwu, jak to jest z naszym działaniem, kiedy zaczyna się coś palić w samochodzie. Myślę, że temat dość istotny. No i oczywiście dużo dobrej muzyki. Na początek Pijama Porno.

0: Nasi słuchacze szukają mniej drastycznych sposobów na rozwiązanie problemu z dzikami. Oto dwie tekstówki. Grzegorz z Bolesławca. Masowa antykoncepcja i właściwa gospodarka odpadami na pewno rozwiążą problem z dzikami. I tu kolejny. Tym razem Jacek z Brzeska. Problem jest systemowy. Główny pokarm dzików to kukurydza genetycznie zmodyfikowana i jest ona dla nich jak afrodyzjak. Zamiast jednego miotu mają trzy. Tu jest problem. No, ale panie Jacku, ta zmodyfikowana kukurydza to raczej w mieście nie rośnie. Rozumiem, że pana zdaniem one się najedzą tej kukurydzy, są później mocno podekscytowane i robią sobie po prostu dużo frajdy i rozmnażają się na potęgę. Dobrze, czekam na kolejne głosy z państwa strony. Tutaj głos jednej z naszych słuchaczek.
1: Odnośnie tematów dzików. Dziki niestety będą przychodzić do naszych osiedli, póki ludzie będą je dokarmiać i póki będą zostawiać na noc wystawione śmieci. Niestety ja mieszkam w Markach i mimo wielu rozrzuconych przez dziki worków, nadal ludzie nie potrafią wystawić śmieci przed 6 rano, tylko robią to dnia poprzedniego, po czym następnego dnia mają sprzątanie. Nie wiem, kiedy wszyscy się nauczymy, żeby po prostu inaczej zarządzać tymi naszymi workami.
0: Ale pani trafiła w punkt. Ja miałem dokładnie taką sytuację. No ale co, mam o 6.30? Nie wiadomo, o której oni przyjadą, bo to przecież nie jest w punkt. Też wystawiłem worki wieczorem o 24, a rano woreczki oba były rozprute totalnie, a panowie nie zabrali ich, no bo to już nie jest ich robota. Łopatka była w robocie i dwa kolejne worki trzeba było wypełnić. No dobrze, to teraz zagrajmy Young the Giant, a później już sprawa międzynarodowa pojawi się w popołudniówce.

0: To już piosenka za nami, a przed nami Daleki Zasięg. Witam cię, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Michał Żakowski jest z nami. Powiem ci, przed chwilą się tak troszkę poczułem dziwnie, kiedy w serwisie Ola powiedziała, że właśnie tam się dogadują co do zawieszenia broni i że ewentualnie będzie umowa, że nie będą atakowali pól zboża i magazynów zboża i obiektów energetycznych. A domy mieszkalne będą dalej mogli atakować?
1: No widzisz, no to zależy, jak rozumiemy cele definiowane przez Rosję i przez Ukrainę. Ukraina nie atakuje celów cywilnych, tylko związane z wojskiem, związane też z obszarem energetyki i z obszarem, który służy rosyjskiemu, by dalej prowadzić wojnę. No chce osłabienia tego państwa.
0: A nie ma dnia, żeby jakiś rosyjski pocisk nie trafiał w budynki mieszkalne i giną ludzie.
1: No i to się już nazywa terroryzmem państwowym, ma swoją nazwę i tutaj widzisz, no to nie podlega, nie podlega takim negocjacjom. Ja się nie śmieję z tego.
0: No ja wiem.
1: To jest taki trochę śmiech bezsilności. Tym bardziej, że wiesz co, no w ten sposób też nawiązujesz trochę do tematu, który dzisiaj będzie.
0: No właśnie.
1: Mianowicie negocjacje na temat sankcji nakładanych przez Unię Europejską na tych ludzi i te firmy, które wspierają Kreml w wojnie Rosji z Ukrainą. 3000 ludzi i firm, no ale dwóch oligarchów unika losu sankcyjnego,
0: tak,
1: nazwijmy.
0: Na skutek francuskiego.
1: Luksemburskiego. Słowackiego. Jakiego nacisku?
0: Impulsów.
1: Tutaj jest wiele warstw i myślę, że wiele interesów. Agnieszka Bryc, zaraz nam o tym wszystkim.
0: Super ekspertka, bardzo się cieszę. Już się, proszę państwa, zamieniamy w słuch.
2: Daleki Zasięg.
1: Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, publicystka tygodnika i internetowego Polityka, a także Nowej Europy Wschodniej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry i częsta gościni na dachu świata, dodaj proszę.
1: Oczywiście. Częsta gościni na dachu świata w piątki o 12 od razu. Jeżeli już mamy tak sobie tutaj reklamować.
3: Tak jest.
1: Jak najbardziej cieszę się z tego, że występujesz i w Radiu 357 i na dachu świata. Słuchaj, wielkie spotkanie na forum i w kuluarach ONZ-u w Nowym Jorku. Tam no, jest po prostu wszyscy najważniejsi przywódcy. Donald Trump oczywiście szokuje swoją wizją wojny i pokoju na świecie, że tak powiem bardzo filozoficznie i trochę literacko, nawiązując do literatury klasyki rosyjskiej. No ale to, co się działo w Europie, ja mam wrażenie, że to dopiero miało swoją dynamikę, napięcie i dramaturgię. Mianowicie o włos mogłoby się tak wydarzyć, że sankcje, które nakłada Unia Europejska na 3000 osób i firm, nie przeszłyby dalej. Te sankcje by zostały unieważnione, a właściwie by one wygasły. No i dwóch dżentelmenów, Alisher Usmanow i Michał Friedman, czyli oligarchów, pierwsza dziesiątka rosyjskiego Forbesa, z tych sankcji się wyzwoliła, można powiedzieć. Właśnie to, co przed chwilą z Michałem Olszańskim mówiliśmy, naciski Francji, Luksemburga, Słowacji zdały rezultat, ale sankcje uratowane. I tutaj ten bilans zaraz będziemy rozprawiali. Twój komentarz do tego, zanim opowiemy sobie, co z tym w ogóle się wydarzyło i kim są oligarchowie Usmanow i Friedman.
3: To w jednym zdaniu powiedziałabym, że decyzja jest słodko-gorzka. Mhm. Słodka, ponieważ udało się uniknąć co pół roku wielkich targów politycznych, takiego dogadywania się ze tymi słabymi elementami w Unii Europejskiej, żeby przedłużyć o kolejne pół roku sankcje nałożone na Rosjan i rosyjskie firmy. Więc to cieszy. Natomiast nie cieszy to, że wypadły z tych sankcji dwie osoby w zasadzie kluczowe albo należące do top 10 rosyjskiego oligarchiatu, bardzo, bardzo blisko Putina. To jest jedno, a z drugiej strony Unia, decydując się na taki krok, czyli na decyzję polityczną, podważa system sankcyjny sama, taki, który stworzyła, bo do tej pory było tak, że z listy sankcyjnej można było dać się wykreślić tylko drogą sądową. Zwykle to wymagało wieloletniego procesu, prawda, szeregu dowodów i długo to trwało. Natomiast tutaj Unia odstąpiła od tego ciągle jednak ten system jest sądowy ważny, ale w tych konkretnych dwóch przypadkach zrezygnowaliśmy z postępowania sądowego i podjęliśmy jako Unia decyzję polityczną. Ale ona ma oczywiście, tak jak powiedziałam, swoje, jest koszt i jest zysk tej, tej decyzji.
1: Słodko-gorzki powiedziałaś. To słodki już wyjaśniłaś, na czym polega. Nie będziemy się co pół roku zastanawiali nad tym, tylko mamy no, 3 lata zagwarantowane. Tak?
3: Tak jest. Następnym razem 22 września 2029 roku, więc
1: i to wiemy.
3: Pod tym względem jest to plus. Tak.
1: I teraz ten minus, który jednak mam wrażenie ciut jest dłuższy niż większy ten plus. O. Tak mi się wydaje. Natomiast no...
3: Och, zdecydowanie.
1: Alisher Usmanow, Michał Friedman, to nie są byle postaci, to nie są nawet postaci zamożne, to nie są postaci wpływowe, tylko to są, to jest część tego systemu, który się nazywa systemem rosyjskiej oligarchii wspierającej Władimira Putina, który stoi na czele tej oligarchii i jest jednym z elementów, czyli no właśnie, oni są uratowani, czyli zamrożenie aktywów Usmanowa i Friedmana w Unii oraz zakazy podróżowania zostają zniesione i teraz...
3: Chociaż, wtrącę się, propozycja unijna była taka, znając już presję strony francuskiej, słowackiej i luksemburskiej, żeby złagodzić sankcje na tych dwóch dżentelmenów, ale pozostawić ich na liście. Natomiast te trzy państwa bardzo uparcie dążyły do tego, żeby zdecydowanie w 100% wykreślić.
1: I się nie udało.
3: Dwa rekiny rosyjskiej oligarchii z sankcji. Tak.
1: Dobrze, jest. To teraz powiedzmy króciusieńko, bo musimy tu w telegraficzny skrót przejść.
3: Dobrze.
1: Mianowicie, dlaczego Francja była za tym, by ich z tych sankcji wyciągnąć? Spod tych sankcji
3: Dobrze, uzasadnienie oficjalne jest takie, że chodziło o pewnego biznesmena francuskiego, który został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa, uwaga, w Azerbejdżanie. I deal polegał na tym, że Francja popiera wykreślenie, już tak złośliwie dodając, uzbeckiego biznesmena, bo tak się o nim dzisiaj mówi, a nie rosyjskiego oligarchę, czyli Alishera Usmanowa. I dzisiaj faktycznie prezydent Azerbejdżanu ogłosił akt łaski. Natomiast to jest w mojej ocenie pretekst, czyli powód oficjalny, ale jak poskrobiemy, popatrzymy, co tam jest w tyle, no to jest wielki biznes francuski, który pozostał w Rosji, czyli gigant spożywczy firma Auchan, która 17 września została znacjonalizowana, czyli jej aktywa przeszły pod tymczasowy, to tylko taki eufemizm, zarząd państwa rosyjskiego, a na jej czele Putin mianował, na czele zarządu tej firmy mianował generała policji. Więc wydaje mi się, że o biznesmenie tu jakby w Francji najmniej chodziło, natomiast chodzi o ten wielki biznes, który francuski w Rosji jest zakładnikiem polityki Putina. To jest
1: bo
3: tych Francja.
1: Kilka firm jeszcze zostało francuskich, które
3: oczywiście
1: robią tam gigantyczne interesy, bo to też trzeba powiedzieć, o to też jest, to jest ta stawka.
3: Ale francuskie, niemieckie, amerykańskie, uwaga, także polskie. Więc się nie zdziwmy, że w przypadku eskalacji także będziemy za niedługo słyszeć o firmach, przynajmniej tych kilku polskich, które pozostały, które no, też są zakładnikami swojej decyzji niewycofania się z Rosji po 2022 roku. Przechodząc do Luksemburga, bo to jest to drugie kluczowe państwo, które optowało za tym drugim oligarchą, czyli za Michałem Friedmanem. To jest taki rosyjsko-izraelski oligarcha, który ma swoje aktywa nie tylko w Rosji, ale taką wielką firmę inwestycyjną zarejestrowaną właśnie w Luksemburgu, której aktywa zostały zamrożone w 2020 roku właśnie przez sankcje unijne. Friedman był, no miał dobrych prawników, zaskarżył władze luksemburskie i te, wydaje się, próbują zrzucić ciężar tego całego procesu na Unię Europejską, czyli nie chcą kontynuować procesu i skutecznie wywarły na Unii presję taką, żeby także z listy został wykreślony Friedman.
1: I tutaj uzupełnijmy, chodzi o 14 do 15 miliardów euro.
3: Tak jest.
1: Gdyby przegrał Luksemburg, tyle musiałby oddać panu Friedmanowi. To jest, jak liczą ekonomiści, połowa budżetu Luksemburga. No bardzo mi przykro.
3: Tak jest. Więc chodzi po prostu o pieniądze. Efekt jest taki, że jesteśmy w sytuacji, w której sygnał do Kremla idzie taki, że można podważyć spójność sankcji, po pierwsze. Po drugie, państwa unijne, takie twarde w stosunku do Rosji, mają swoje własne biznesiki i geszefty, tak? Czyli swoje interesy i są podatne na presję, więc sami dokonaliśmy wyłomu w systemie sankcyjnym i to, czego się powinniśmy teraz spodziewać, to ewidentnie jeszcze większy nacisk polityczny i prawny ze strony Rosji, bo Rosja będzie weaponizować prawo, czyli wykorzystywać prawo w celach, powiedziałabym, takich wrogich. I można się spodziewać podobnych postępowań i podobnych prób wynegocjowania kolejnych wykreśleń, bo precedens właśnie nastąpił.
1: No i proszę bardzo, i to jest, myślę, że też nie wprost, a komentarz chociażby do ostatniego wlotu śmigłowca rosyjskiego na terytorium Polski na 42 sekundy. To jest, wszyscy wiedzą, że to jest sprawdzanie tam różnego rodzaju systemów obrony polskich, ale jakby w tej całości to między innymi też o to chodzi, prawda? Z jednej strony taka kinetyczna akcja, z drugiej strony akcja na terytorium Rosji,
3: tak,
1: psychologiczna plus związana z oligarchami. No powiem, że to jest dla mnie niestety taki trochę brak konsekwencji, który może się zemścić. Jeszcze tak już ostatnim słowem, Agnieszko.
3: Oczywiście, znaczy to nie to, że może się zemścić, to się zemści, bo jeżeli reagujemy, a w zasadzie jakby nie reagujemy w sytuacji, w której śmigłowiec wlatuje z premedytacją i jest w przestrzeni powietrznej Polski przez 42 sekundy. Następnym razem będzie to 4 minuty, potem znacznie dłużej. I pytanie, gdzie jest granica, która skłoni nas do zareagowania. Tego nie wiem, bo to jest właśnie takie gotowanie żaby. Więc tak, to ugryzie nas w pewną część ciała za niedługo.
1: I do tego, tak jak mówiliśmy przed chwilą, do czego jest zdolna, niekonsekwentna Unia Europejska, jeżeli chodzi o sankcje nakładane na oligarchów, na przedsiębiorstwa, to też jest obraz tej całości, bo ten śmigłowiec to jest element tego obrazu. Tak już kończę. Prawda?
3: Tak jest, tylko pamiętajmy ostatnie zdanie. Polska też zagłosowała za tymi sankcjami, więc to nie jest tak, że tylko Łotwa się wycofała z weta. My byliśmy razem z państwami bałtyckimi, a konkretnie z Łotwą i z Estonią, tymi, które obstawały za przedłużeniem na 3 lata. Więc to jest generalnie, to trochę ratuje moją ocenę dyplomacji państwa polskiego, ale nie cieszy to, że faktycznie zrobiliśmy wyłom.
1: Szef naszej dyplomacji mówi, że to było jedyny możliwy kompromis. No i tutaj stawiamy kropkę. Nie dlatego, żebyśmy się ze wszystkim zgadzali, o czym mówi minister Sikorski. Bardzo dziękuję. Doktor Agnieszka Bryc.
3: Dziękuję bardzo.
1: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

0: z małym poślizgiem, ale jest. Rozszerzony sport, Jantek Pyzel. Mówiłem o tym, co dzieje się podczas meczu Belgia-Słowenia, ale jeszcze, drogi Antoni, musimy poczekać na rozstrzygnięcie, bo Belgowie się bronią w tym trzecim secie.
1: Dokładnie tak. Niech panowie tam sobie grają w spokoju, o wszystkim poinformujemy w swoim czasie. A ja zacznę od tematu, który zapowiedziałem o 16:00. Mówiłem, że rozwinę aferę nagraniową, która wstrząsnęła PZPN-em, no więc przydałoby się z tej obietnicy wywiązać. Zaznaczę tylko, że tę wersję wydarzeń jako pierwszy opublikował Wojciech Górski z Weszło.com, który powołuje się na wielu anonimowych działaczy PZPN. Początek września. Katowice. Rozpoczynają się Mistrzostwa Świata Piłkarek do lat 20. W hotelu Courtyard Katowice City Center odbywa się uroczysta kolacja, na której jest nawet prezes FIFA Gianni Infantino. Godziny mijają, z butelek ubywa zawartość, czego skutki odczuwa prezes PZPN Cezary Kulesza. Gdy prezes jest już bardzo zmęczony wieczorem, dwie osoby odprowadzają go do pokoju. Te dwie osoby to prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Bartosz Ryt oraz sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski. Gdy Ryt próbuje pomóc Kuleszy wejść do pokoju, zauważa, że Wachowski nagrywał całą sytuację telefonem. Nie ukrytą kamerą w okularach czy w marynarce, tylko po prostu telefonem. Ryt usunął film z telefonu Wachowskiego, po czym następnego dnia poinformował o wszystkim Kuleszę. Kulesza miał z kolei uwierzyć Wachowskiemu w to, że w nagraniu nie chodziło o Kuleszę, tylko właśnie o Ryta, który jest uznawany za opozycję względem prezesa PZPN. Absurd goni absurd. Informatorzy, działacze są gdzieś między gniewem a niedowierzaniem. Ryt potwierdził tę wersję wydarzeń, Wachowski i Kulesza zdecydowanie jej zaprzeczają. W kuluarach już wcześniej mówiło się, że Wachowski chce wystartować w następnych wyborach na prezesa PZPN. Pewnie z czasem będziemy dowiadywać się kolejnych informacji na ten temat.
2: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
1: A przynajmniej taką mamy nadzieję. Skoro pojawił się temat rozgrywanego w Polsce Mundialu Kobiet U20, dodam tylko, że przed niespełna godziną skończył się pierwszy półfinał, w którym Hiszpanki wygrały z Włoszkami 2-0. O 18:30 drugi półfinał, bardzo mocna w kobiecym futbolu Korea Północna, zagra z Kolumbią. Jeszcze jedna wiadomość ze świata piłki. Kamil Grabara przeszedł tego lata z Wolfsburga do Juventusu Turyn i w pierwszych miesiącach radził sobie świetnie. Niestety w najgorszym momencie przyszła kontuzja i to bardzo poważna. Grabara zerwał więzadła w kolanie. Jak dziś poinformował na swoim profilu na Instagramie, przeszedł już operację. Według mediów czeka go nawet 7-miesięczna przerwa. Zostawiamy futbol i przechodzimy do siatkówki. W Turynie trwa ćwierćfinał Mistrzostw Europy, w którym Belgia gra ze Słowenią. W tym momencie jest 2-0 dla Słoweńców, ale w trzecim secie Belgowie prowadzą 21-19, więc

0: Możliwe, że ten mecz potrwa jeszcze trochę dłużej. Ze zwycięzcą tego meczu w piątek zagrają Polacy w półfinale. Niektórzy już tego meczu nie mogą się doczekać.
1: Sofia była super, ale wystarczy mi po tych 16 dniach. Cieszę się, że zmienimy anturaż. Zostało 4-5 dni sezonu reprezentacyjnego 2026, także nie ma co teraz kalkulować, tylko trzeba wyjść i zrobić wszystko, żeby obronić tytuł mistrza Europy.
0: Mówił w Polsacie Sport po wczorajszym meczu z Niemcami Tomasz Fornal, który wyraźnie ma dość dłużącego się turnieju. W drugim półfinale Francja czeka na lepszego z pary Włochy-Finlandia. Ten mecz o 21:00. W Sofii trwają Mistrzostwa Europy w boksie. Niestety dziś nasi pięściarze nie mają dobrego dnia. Swoje ćwierćfinałowe walki przegrali Paweł Brach i Michał Pierzchała, a w półfinałach pokonane zostały Kinga Krówka, Natalia Kuczewska i Angelika Krzysztoforska. Wszystkie trzy panie zostały tym samym brązowymi medalistkami w swoich kategoriach wagowych. Do ringu wejdą dziś jeszcze Mateusz Urban i Elżbieta Wójcik. Snooker teraz, teoretycznie najsłabszy z naszych trzech profesjonalistów, Mateusz Baranowski, niespodziewanie wygrał 4-1 z doświadczonym Rickiem Waldenem i awansował do głównej drabinki turnieju Scottish Open. A na koniec wiadomość, której nie można przypisać do jednej dyscypliny. Katarczyk Nasser Al-Attiyah w styczniu wygrał rajd Dakar, a dziś zdobył złoty medal w strzelectwie na Igrzyskach Azjatyckich w Nagoi. Każdemu z Państwa życzę takiej wszechstronności. Na dziś w sporcie to wszystko. Jutro rano spotka się z Państwem Mateusz Kuźniewski.
2: Radio 357.
3: Bardzo dziękuję. Antoni Pyzel, Antek Pyzel na posterunku sportowych spraw. Teraz ja zostaję, żeby powiedzieć Państwu, czy Belgowie jednak ten trzeci set rozstrzygną na swoją korzyść i mecz będzie jeszcze trwał. Na razie 22-19.

0: Get over it.
1: No i orzełki, The Eagles, a z nami jest pan Andrzej. Panie Andrzeju, jeszcze temat dzików, prawda?
2: Tak, tak. Dzień dobry, Andrzej Sikorski z tej strony. Mieszkanie z Białołęki, na której dziki są właśnie powszednie. Panie Michale, do mnie nie trafia argument, że dzików nie można przesiedlać. Ja wiem, że ta choroba ASF panuje, ale one mają być pierw odłowione, uśpione, no a potem zutylizowane. Czy nie można by je zbadać i te zdrowe wypuścić w puszczę?
1: Aha, że na tej zasadzie.
2: Na tej zasadzie, no przecież dzika nie możemy wyeliminować kompletnie z naszego krajobrazu, bo one mają bardzo dużo dobrych rzeczy.
1: Pozytywnych, tak, funkcji w przyrodzie.
2: Które, tak, tak, więc nie można ich kompletnie zlikwidować. Ja w zeszłym roku rozmawiałem z takim znanym leśnikiem, będąc w Bieszczadach, z Kazimierzem Nóżką, i on nam powiedział, że dzików w Bieszczadach nie ma. Nie ma dzików, dlatego że nie ma pól uprawnych, nie ma dębów, czyli dobrego jedzenia, tam jest głównie buczyna. A w mieście to wszystko jest. No mamy dokarmianie, przez nierozsądnych ludzi to się na moim osiedlu niestety dzieje. Mamy jakieś rabatki, na których rosną na przykład kwiaty z cebulkami, które one pięknie, na Modlińskiej były takie piękne rabatki, one na wiosnę śliczne kwiaty. Jak się dziki dowiedziały, to to wszystko jest co do sztuki wszystko wyjadły. Mm-hmm. Także z tymi dzikami mam mieszane uczucia. Ja bym tego nie zabijał.
1: No nie tylko pan, panie Andrzeju, to jest w ogóle temat, który wywołuje bardzo różnorodne reakcje. Sporo ludzi broni.
2: No ale ogródek i przekopią, to pan już jakby powiedzieć, no, może nie robi się przeciwnikiem dzików, ale człowiek się wkurzy. No. U mojej siostry przeorały cały ogródek na jesieni. Dziewczyna się działa, płakała. No.
1: Ja też miałem łzy w oczach, jak zobaczyłem, jak ta trawa wygląda, której ja tyle lat sobie, wie pan, tu koszę, tutaj wyciągam, mleczę, a tu wystarczyły dwie noce i po prostu wszystko było... Trochę mnie to kosztowało, no ale dzisiaj już rośnie ta nowa. Zobaczymy. Może już nie wrócą. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. I tak jak mówię, sporo jeszcze tekstówek od państwa w tej sprawie płynie. Tutaj jest, zaraz spróbuję porozmawiać z Szymonem, bo Mirek napisał tak: na koniec dyskusji dziczej utwór Buzu Squad Przebudzenie. Zaraz sprawdzimy, czy mamy. Nie wiem, o czym jest utwór Przebudzenie, ale może pasuje do tego tematu. Na razie to będzie Joy i Rhyme.

0: teraz uwaga kierowcy, bo takie sytuacje się zdarzają. Niedawno doszło do takiego zdarzenia w tunelu na Zakopiance, gdzie zapalił się samochód. Ale kierowca zachował zimną krew. Dzięki gaśnicy i gaśnicom dostępnym w tunelu opanował ogień. Ale w większości takich przypadków samochody płoną doszczętnie, bo kierowcy nie do końca wiedzą, jak zachować się w razie pożaru. A kiedy spod maski zaczyna wydobywać się dym, czasu na reakcję mamy naprawdę niewiele.
1: Co się stało?
2: Śmierć, coś nie da.
3: Tu się pali coś.
4: Co zrobić, gdy zapali nam się samochód w czasie jazdy? No przede wszystkim nie popadać w panikę.
5: Dariusz Wojcieszak, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
4: Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu. No i przede wszystkim zadbać o swoje bezpieczeństwo i pasażerów.
6: Ja bym pewnie tak. Najpierw z niego wysiadł, otworzył w bagażniku, mam gaśnicę. A, jeszcze wcześniej wysiadając bym otworzył przód, klapę od silnika.
7: Bierzemy gaśnicę i uchylając maskę, nie wolno otwierać maski, podajemy proszek gaśnicy przy użyciu naszej gaśnicy.
8: Jeżeli rozwój pożaru nam na to pozwala, jest to pożar jeszcze w zarodku, przystąpić do samodzielnego gaszenia tego pojazdu.
5: Starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
8: Gaśnicą, która znajduje się na wyposażeniu naszego pojazdu.
4: Z tym, że jest jeden problem. Jeżeli pożar jest pod maską samochodu, otwarcie takiej maski spowoduje przysłowiowe dolanie oliwy do ognia. Gdybyśmy mieli rękawice, gdybyśmy mieli jeszcze drugą osobę, to możemy próbować lekko tą maskę podnieść i druga osoba już z gotową gaśnicą może to źródło ognia próbować ugasić.
8: Wykonujemy również telefon pod numer alarmowy 112, informując o miejscu zdarzenia, rodzaju zdarzenia, ewentualnych osobach poszkodowanych, jak również wartościową informacją będzie rodzaj zasilania tego pojazdu. Czy jest to klasyczny silnik benzynowy zasilany benzyną, czy też olejem napędowym, czy też na przykład nowoczesne napędy wodorowe, CNG, pojazdy elektryczne bądź też hybrydowe.
9: Wyjazd GBA, Marszałkowska, pożar.
7: Ważne, żeby zatrzymać świadków i wziąć od nich gaśnicę. Świadkowie też się chętnie zatrzymują, żeby pomóc, zostawiają te gaśnice. I warto przy użyciu 2, 3, 4 gaśnic naraz w jednym momencie podać ten proszek.
4: Z doświadczenia wiem, że byliśmy na akcjach niejednokrotnie płonących samochodów. Zdarzało się bardzo rzadko, że samochód został skutecznie ugaszony przed naszym przyjazdem, ale zostało do tego wykorzystanych kilkanaście gaśnic, czyli pomoc innych kierowców.
10: Taką małą gaśnicę włożę w bagażniczku i mąż mi mówił, jak odblokować, jak nacisnąć.
11: W zależności od gaśnicy na pewno jest to proszkowa, wyjąć zawleczkę, zbić ten i...
12: Zbić co?
11: Głowicę.
12: Trzeba uderzyć.
11: I przycisnąć dźwignię i można działać.
6: Tam jest zawleczka taka na bok, przycisnę i mam nadzieję, że będzie gasić.
13: Zrywamy zawleczkę.
7: Nie otwieramy maski, lecz delikatnie ją podnosimy.
13: I dopiero po 2-3 sekundach.
0: No dobrze, ale raczej wtedy musi ktoś nam pomóc, bo to w jednej ręce mamy gaśnicę, a jak maskę lekko uchylimy, to nie mają na czym oprzeć. Chyba że trzeba by coś tam włożyć, jakąś zostawić lukę. No nie jest to takie proste, ale drodzy Państwo, pamiętajmy, że pożar samochodu opanować można tylko w początkowej fazie. Zwykle to kilka, może kilkanaście sekund, a później jak już nie dajemy radę, wzywajmy pomoc i oddalmy się od płonącego pojazdu. A wszystko to przygotował dla Państwa Tomasz Jeleński.
14: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Na to nagranie zespołu Kasabian można głosować na naszą listę piosenek. A od wczoraj na naszym YouTube'owym kanale 357 Music mogą Państwo posłuchać rozmowy z Arturem Rojkiem. No w końcu to legenda Meslowic, Leny Valentino, ale od kilkunastu lat Artur działa na własny rachunek. No i mamy trzeci solowy album Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To płyta pełna rodzinnych, osobistych historii, no ale także bardzo dużo takich uniwersalnych tematów. Artur opowiada Antoniemu Grudniewskiemu o tym, kiedy czuje potrzebę pisania, co go napędza i jaki udział w sklepach muzycznych kocha najbardziej. Jaki dział, bo udział to ma spory. A skąd na tym nowym krążku obecność Corteza?
1: Pochodzi z tego samego miasta, co ja. Jak miał 13 lat, przychodził na próby Leny Valentino. Po prostu słyszał, że coś tam gra, więc wchodził, pukał i pytał się, czy może usiąść i posłuchać. Ja go wpuszczałem, on siedział. Zastanawiałem się, on jeszcze ma taką fizycznie bardzo młodą posturę, więc wtedy jak miał 13 lat, to wyglądał na 9. Zastanawiałem się, dlaczego to dziecko jest same? Pomyślałem sobie, że akurat u nas może się czuć bezpiecznie, więc okej. No, kończyliśmy próbę, a on wstawał, mówił dziękuję, do widzenia i wychodził, po czym wracał tam
2: grzeczny, dobrze
1: po dwóch dniach. I tak tego chłopaka zacząłem poznawać, potem zacząłem go poznawać coraz lepiej. Zawsze był blisko przy muzyce, zawsze był blisko przy Meslowic i przy tych rzeczach, które słuchało Meslowic, więc on w tym świecie był zanurzony. Potem zaczął sam coś robić, sam coś tworzyć, założył zespół, finalnie wyjechał do Warszawy, no i jest teraz w miejscu, w którym jest. Natomiast pochodzimy, można powiedzieć, z tego samego świata. I tak jakby społecznie i też artystycznie. I jakby wybór do współpracy Olka był takim naturalnie zgadzającym się faktem z tym, o czym miały być te piosenki. Bo te piosenki miały być po prostu piosenkami, dobrymi piosenkami. Nawet jeżeli miałyby być to piosenki, które przypominały mnie jako tego, ale z lat 90., to okej, niech tak będzie. Robimy po prostu fajne, klasyczne melodie. To, co potrafię najlepiej. Proste, na czterech akordach, czasami ośmiu. Dobry refren, dobra zwrotka.
0: To tylko fragment rozmowy, którą bardzo Państwu polecam. Antek Grudniewski i Artur Rojek, nasz YouTube'owy kanał 357 Music. A piosenka Mirafiori jest na pierwszym miejscu na liście piosenek Radia 357. Nic dziwnego. Powiem Państwu, że jak słucham Artura, to mam takie właśnie wrażenie, jaki ten facet naprawdę przykłada wagę do dykcji. Tam każde słóweczko jest tak pięknie zrozumiane, tak pięknie wyśpiewane, z każdą tą literką. Za to niezwykle cenię Artura i myślę, że rzeczywiście to jeden z najchyba ciekawszych artystów na naszym muzycznym rynku. A teraz będzie na deser ode mnie artysta francuski z kolei, czyli Alpha Blondino. To jest kawał reggae dobrego francuskiego i myślę, że spodoba się Państwu takie zakończenie dzisiejszej mocno emocjonalnej audycji, bo jednak te dziki to troszkę Państwa rozjuszyły dzisiaj. Dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Zobaczymy, jak ta sytuacja z dzikami się rozwinie po tej uchwale radnych Sejmiku Mazowieckiego. To w takim razie do godziny 18:00 Alpha Blondie.

0: Audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Merci beaucoup za ładne francuskie reggae. Jest środa, 23 dzień września. Minęła godzina 18. Dokładnie. A zatem czas na ostatni dziś serwis informacyjny, który przygotowała dla Państwa Ola Żaczek.
2: Władimir Putin zaproszony na Florydę, to właśnie tam w grudniu odbędzie się szczyt G20. Zaprosiliśmy prezydenta Putina na szczyt. Uważamy, że jest to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy nie tylko z prezydentem, ale również z innymi światowymi przywódcami. Mamy nadzieję, że przyjmie to zaproszenie, przekazał dziennikarzom sekretarz stanu USA Marco Rubio po spotkaniu z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem w Nowym Jorku podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Kilka chwil wcześniej przyznał, że wśród amerykańskich obaw dotyczących wojny Rosji z Ukrainą jest to, że może ona się rozprzestrzenić i przenieść na inne obszary. Może rozprzestrzenić się gdzie indziej, czy to w wyniku ataku hybrydowego, aktu sabotażu, czy też nieporozumienia. Uważnie śledzimy doniesienia i podnosimy je z odpowiednimi osobami na odpowiednich szczeblach, podkreślił Rubio. Poinformował też, że Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii. Posłowie Rozwoju Plus, PiS oraz Konfederacji chcą odwołania Moniki Hornej-Cieślak ze stanowiska Rzecznika Praw Dziecka. Portal Zero.pl podał, że Hornej-Cieślak była świadkiem ulicznego incydentu, podczas którego matka szarpnęła dziecko i krzyczała na nie, a następnie została przez kobietę obrażona. Choć policja, kurator sądowy ani sąd nie widzieli podstaw do natychmiastowego odebrania dzieci i umieszczenia ich w pieczy zastępczej, trafiły one do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Sąd nakazał natychmiastowy powrót dzieci do rodziców. W uzasadnieniu, do którego dotarło Zero.pl, wskazał, że działania wobec rodziny mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej i były rażąco nieproporcjonalne do zaistniałego zdarzenia. Sama Monika Hornej-Cieślak tłumaczy, że była świadkiem stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec kilkuletnich dzieci w miejscu publicznym i jako świadek przemocy zawiadomiła policję. Natomiast Biuro Rzecznika Praw Dziecka jest w posiadaniu pełnej dokumentacji i materiału dowodowego dotyczącego tej rodziny i wcześniejszych form stosowania przemocy wobec dzieci, w szczególności niebieskich kart czy informacji ze strony sąsiadów. Mija pół wieku od powołania Komitetu Obrony Robotników, tymczasem na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni można już oglądać film Nasza Rewolucja o Grażynie i Jacku Kuroniach. Obraz w reżyserii Piotra Domalewskiego walczy o złote lwy. Jacek Kuroń jest jednym z najważniejszych bohaterów walki o wolną Polskę, ale film Nasza Rewolucja nie jest o tym, przekonuje odtwórca głównej roli Arkadiusz Jakubik.
3: To jest opowieść o 4 latach życia Grażyny i Jacka. 4 lata tej dramatycznej miłości, a historia Polski jest absolutnie na drugim, trzecim planie.
2: Naszą rewolucję w kinach będzie można oglądać od 11 listopada. Nauka obsługi kałasznikowa i konieczność walki z neonazizmem. Tego uczą się dzieci w jednej z kopenhaskich szkół podstawowych. Jak to możliwe, o tym w relacji naszej korespondentki.
4: W samym centrum Kopenhagi znajduje się szkoła, w której dzieci uczone są obsługiwania kałasznikowów i granatów, a wojna w Ukrainie nazywa się operacją specjalną. To szkoła podstawowa przy rosyjskiej ambasadzie. Duńskie Ministerstwo Dzieci i Edukacji nie ma wpływu na to, co się dzieje za murami takiej placówki. Natomiast dziennikarze dziennika Politiken nie mają wątpliwości, że w placówce szerzy się rosyjską propagandę i przygotowuje dzieci do wojny. Maria Zakharowa, rosyjska dyrektorka Departamentu Informacji i Prasy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odpowiedziała na pytania dziennikarzy oskarżeniami. Jestem oburzona tą kłamliwą publikacją. Jest antyrosyjska i rusofobiczna. Według strony internetowej placówki szkoła przy ambasadzie rosyjskiej oferuje bezpłatną edukację podstawową zgodną z państwowym federalnym standardem edukacyjnym. Dla Radia 357 Agata Komosa-Styczeń, Dania.
2: Przedstawiciele duńskich służb wywiadowczych pytania o tę sytuację stwierdzili, że nie komentują działań pracowników ambasady rosyjskiej, ale śledzą rosyjskie działania w Danii, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa królestwa. Wracamy do kraju z wiadomością roku od warszawskiego zoo. Urodziły się tam aż 3 irbisy śnieżne. Maluszki przyszły na świat 11 lipca, ale dopiero gdy pracownicy ogrodu byli pewni, że z maluszkami wszystko jest w porządku, ogłosili dobre wieści światu. Sati, Szapura i Shishe można zobaczyć na nagraniach w mediach społecznościowych. Maluchy ważą ponad 4 kg każdy i są rozrabiakami. W najbliższym czasie czeka je jeszcze jedno szczepienie, więc na razie przebywają w pomieszczeniach wewnętrznych, ale za jakiś czas zadebiutują na wybiegu. Dar Młodzieży wrócił do Gdyni po prawie półrocznym rejsie za ocean. Szkolny żeglowiec m.in. brał udział w 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. W porcie w Gdyni witały go tłumy.
5: O Jezu! O Jezu, mój synek! No, przepiękne jest rzeczywiście. Warto było przyjść i zobaczyć.
6: Machamy wszystkim naszym marynarzom. Przynajmniej dla mnie jest to niesamowite uczucie, ponieważ jestem w momencie, kiedy nasz najpiękniejszy okręt wchodzi do swojego macierzystego portu.
2: Rejs był prawdopodobnie ostatnią tak długą wyprawą Daru Młodzieży, bo przed żaglowcem zasłużona emerytura. My też z dzisiejszymi serwisami zawijamy do portu. Wracamy jutro o 7 rano.
1: Dodam tylko, że to ze Słoweńcami zagramy w półfinale Mistrzostw Europy, bo w tej chwili w czwartym secie prowadzą z Belgami 24-12, czyli pozamiatane. Jutro zachmurzenie duże, choć będą przejaśnienia, przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie, czyli województwo zachodniopomorskie, także burze i tam może sporo popadać. Wysoko w Tatrach oczywiście śnieg. Temperatura jutro od 14 do 17 stopni, czyli jednak chłodniej. Miejscami na północy kraju 13 stopni, a w rejonach podgórskich to tylko 12 stopni.
7: Radio 357.
1: I koniec popołudniówki, którą przygotował dla Państwa Krzysztof Tubilewicz, realizował Szymon Kuliś, a ja, Michał Olszański, mówię bardzo dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Ja się z Państwem usłyszę za 2 tygodnie w środę, bo w przyszłą środę mnie nie będzie. Będę wojażował.

Dzień dobry Państwu, Sex Pistols i Pretty Vacant przywitał Państwa ten zespół z kultowej płyty Nevermind the Bollocks. I proszę uważać teraz, to jest audycja 201. Ja ostatnio zapomniałem powiedzieć, że przecież ominął nas jubileusz w ogóle i mnie ominął, ponieważ byłem w tej Ameryce, ale obiecuję Państwu, że 202 będzie zupełnie wyjątkowa i zrobimy sobie wtedy, otworzymy szampana i pokroimy tort. No to wszystko jakoś tak śmignęło, nie wiadomo kiedy. Ja właśnie jestem w samolocie i gdzieś już może nad Europą i będę jutro w Warszawie, następna audycja będzie już w studio. Mam taką przynajmniej nadzieję. Rok 1977, Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. No, nie wiem, kto nie zna tej płyty. No, chyba ten, kto się nie interesuje historią muzyki. A ponieważ takich osób w naszej audycji nie ma, w sensie słuchaczy, no to tylko powiedziałem o tym z dziennikarskiego, powiedzmy, obowiązku. Mam dzisiaj parę fajnych rzeczy. Dwie premiery, no takie, które u nas jeszcze w audycji nie wybrzmiały. Bardzo fajne rzeczy, no, a nawet trzy chyba. Ale póki co to, żeby wbić się w taki rockowy klimat, no bo dzisiaj będzie tak bardziej rockowo niż ostatnio, to chciałem Foster the People, utwór Houdini, zaprezentować z 2011 roku. To jest album Torches. No, Foster the People to Państwo znają oczywiście, nie? Zespół powstały w 2009 roku w Los Angeles. I ponieważ, no skąd nazwa? No bo Mark Foster oczywiście stworzył ten zespół z kolegami i on się na początku nazywał Foster and the People, ale ludzie bardzo szybko porzucili te and i zaczęli, przekręcili nazwę na Foster the People. Co jest też fajne, no bo foster po angielsku to jest opiekować się kimś albo dobrze komuś życzyć, nie wiem, jakoś tak, coś takiego, więc wyszło całkiem przyjemnie i muzycy pomyśleli sobie, że Foster the People będzie ciekawszą nazwą niż Foster and the People. No to się nagadałem. No to posłuchajmy utworu Houdini. No też znacząca postać w historii magii, można tak powiedzieć. No dobra, to słuchamy.

No. No bo Houdini państwo wiedzą, nie? Właśnie zainteresowałem się mistrzem, najsłynniejszym w historii mistrzem iluzji, no i tych ucieczek, no przecież on, skuwano go tam pod wodą, w tych kajdanach, i on się zawsze uwalniał i tak. No i przeszedł do historii oczywiście, i później już mieliśmy wielu epigonów, i to i w sztuce, i w książkach, i tam w filmach, i tak dalej. No a tak naprawdę to był Erik Weiss, węgierski Żyd, urodzony w 1874 roku, w 26 umarł. No, postać bardzo, bardzo barwna, no i taka, która naznaczyła chyba nadejście nowych czasów i nowego rodzaju rozrywki. Dobrze, no to właśnie ta teraz premiera, której u nas nie było, z dużą przyjemnością ją państwu przedstawiam, no bo to będzie Violet Grow, 20-letnia córka Dave'a Grohla. I Violet wydała w tym roku swój debiutancki album. Bardzo mi się podoba ta muzyka z zadziorem, no ale to jak się ma takiego tatę, no to nie można inaczej grać chyba. Album nazywa się Be Sweet to Me, bądź dla mnie słodki. 29 maja w tym roku, tego roku wyszła ta płyta. No i co, no to posłuchajmy razem. No. Utwór, który państwu przedstawię, to będzie Bug in the Cake, czyli robak w cieście. Chyba jakoś tak można. No ona jest przewrotna taka i zadziorna, tak jak no po tacie chyba, no. Dobra, życzymy jej wszystkiego dobrego, niech nagrywa dobre płyty. Violet Grohl w utworze Bug in the Cake.

No, mi się bardzo podoba. Takie granie niby starodawne, jednak z takim czymś świeżym. No. Pewnie ona jest w tym wszystkim świeża i to cała tajemnica, jej młodość tutaj robi nową jakość w muzyce, którą dobrze znamy oczywiście, bo to też żadne nowe dźwięki, ale bardzo fajne. Jakiś czas temu wpadłem na płytę, od której się przez wiele lat nie mogłem odczepić i teraz jak na nią wpadłem, to znowu zacząłem jej słuchać i uważam, że jest genialna po prostu i ciągle mi się podoba. Ja pamiętam, byłem zachwycony tą płytą. To jest rok 2010, to wtedy wchodził ten nowy rok. Dużo zespołów rockowych i ta nowa fala, oczywiście ona była już taka mocno wezbrana i tego było bardzo dużo. A wtedy zespół Groove Armada, który się kojarzy no, z muzyką taką taneczną dosyć, nagrał album bardzo rockowy. No to tak bywa, no po prostu, no, jak jest coś bardzo popularnego, a wtedy rock and roll był popularny, to oni nagrali taką płytę na swoich warunkach zupełnie i to dało jakiś piorunujący w ogóle efekt, bo Groove Armada, czyli zespół bardzo elektroniczny, taki groove'owy, w momencie, kiedy dodał gitary i dodał jeszcze świetne wokale, w ogóle Briana Ferry, Willie Younga, Nicka Littlemore'a i jeszcze dziewczyny, która się nazywała, ona miała ksywę, Super Savior? Nie. Saint Savior, o. Tak, dobrze. I ona była genialna. Takie krótkie, blond włosy miała obcięte, farbowane, białe właściwie. Wysoka, tak dziwnie tańczyła i ona właściwie była liderką tej nowej Groove Armady. Później powstała taki remix, płyta, ponieważ ta się płyta oryginalnie nazywała Black Light, to te remiksy były White Light i tak dalej, i tak dalej. To też powstało w 2010 roku. No ale to już mnie tak nie zajmowało. Najbardziej mi się to ten oryginał podobał. No więc jak już się tak nagadałem, to musimy teraz wysłuchać. Ulubioną piosenką moją był Paper Romance, ale tego jeszcze sobie nie puścimy, tylko puścimy utwór, który chyba zdaje się zaczyna tę płytę, no i od razu powala na kolana. Look me in the eye, sister.

No właśnie, i Saint Savior. To ona tutaj wyśpiewywała te melodie zwrotkowe i refrenowe. A ona się naprawdę nazywa Becky Jones. Jest w tej chwili, no bo ona występowała z Groove Armadą między 2009 rokiem a 2012. No wtedy, kiedy oczywiście promowano to wydawnictwo Blacklight. Ona cały czas działa jako już osobna wokalistka i jest też jak to powiedzieć, dyrektorką wydziału czy piosenkopisarstwa, tak? No jak to się nazywa? No w szkole Tech Music School w Londynie po prostu jest wydział, który uczy ludzi kompozycji, pisania piosenek, nie wiem kto uchwycić. No i ona jest tam szefową, no po prostu pokrótce. Dobrze, no to w takim razie przejdźmy do clue i do utworu Paper Romance, który był chyba pierwszym singlem z tej płyty, jeśli dobrze pamiętam, a dopiero później było Look Me in the Eyes, Sister, albo odwrotnie, no nie takie ważne. No i ona, proszę sobie przypomnieć ten teledysk, albo go włączyć, jak oni tam świetnie no tańczą i śpiewają. Przypomniałem sobie ten czas, bardzo, bardzo miłe lata i lata takiego zachwytu prawdziwego muzyką nową, nowymi brzmieniami. Dobrze, Groove Armada, Paper Romance, rok 2010, jeszcze raz.

No i jak się Państwu to podoba, bo jestem ciekawy. No to, żeby przejść do innych rzeczy tak płynnie, bo jeszcze mam takie bardziej hardkorowe rzeczy, chociaż nie wiem w sumie, czy one są aż tak hardkorowe. No ale dobra, żeby płynnie przejść z gatunku do gatunku, o tak, to przywołajmy Flea, czyli basistę zespołu Red Hot Chili Peppers, który to Flea nagrał swój album. No, Państwo to wiedzą, rzeczywiście to nie jest żadna tajemnica, ale jakoś na początku byłem dosyć sceptyczny, bo jakoś nie mogłem, nie wiedziałem, co za tym stoi, jakie przesłanie i czy to nie jest aby jakaś poza, ale jak posłuchałem Flea i zobaczyłem, jaki on jest szczery w tym wszystkim i prawdziwy, to mu uwierzyłem i automatycznie mi się album zaczął podobać. No to wróćmy jeszcze do tego wydawnictwa, bo już kiedyś wybrzmiało oczywiście na antenie Radia 357 i w muzyce organowej. No i jedna z moich tam bardziej ulubionych kompozycji. Flea i utwór A Plea.

No i bardzo ładnie. Muzyka organowa, Radio 357. Rozmawiamy sobie o w różnych wydawnictwach. No i ja powiedziałem, że będą debiuty, oczywiście, jak zwykle. Przejęzyczyłem się. No, debiut w tym sensie, że te piosenki jeszcze nie poleciały w mojej audycji, ale oczywiście płyta jest nie najnowsza. ale zawsze można to nadrobić i właśnie teraz to nadrabiam, ponieważ ja chyba pominąłem tę płytę jakiś czas temu. Mówię tutaj o zespole Viagra Boys. Zespole, który bardzo przecież lubimy w tej audycji. Taki postpunkowy zespół założony w Sztokholmie w 2015 roku. Sebastian Murphy oczywiście na wokalu. To ten taki wydzierany koleś z brzuchem, którego się zupełnie nie wstydzi i paraduje z nim nagi, półnagi po scenie. Ale ma świetny głos i jakąś taką charyzmę niesamowitą. Też satyra i czarny humor w jego tekstach. No i wszystko to stanowi doskonałą całość. Pozostali muzycy to Szwedzi. Sebastian Murphy przyjechał do Szwecji po to, żeby tatuować, bo jest tatuatorem z zawodu czy z wyboru. No ale tak się złożyło, że już zrobił chyba sobie całe ciało w tatuażach i postanowił z kolegami założyć zespół. No i bardzo dobrze, bo to jeden z ciekawszych zespołów postpunkowych czy rockowych ostatnich lat. No i chciałem wrócić do płyty Welfare Jazz, bo ja chyba jakoś, tak jak powiedziałem, pominąłem tę płytę, czy o niej zapomniałem. To jest rok 2021 i gdzieś w radio mi to zagrało i przypomniałem sobie o Sebastianie, jak lubię tę kapelę. No i zaraz to wybrzmi. Utwór się nazywa To the Country.

No, uwielbiam głos Sebastiana i ten jego storytelling jakoś do mnie bardzo przemawia. No to zostańmy jeszcze przy tej płycie Welfare Jazz, rok 2021 i utwór Toad, czyli ropucha, czy... No tak, jakoś tak można przetłumaczyć. A piosenka opowiada o tym, że chłop się nie chce ustatkować i jest właśnie jak ta żaba taka, która skacze z miejsca na miejsce. Po polsku to Filip z Konopi? Nie. Nie, to źle. Jak ktoś z kwiatka na kwiatek jak skacze, no. Ktoś tam, bo się nie może ustatkować. No to mniej więcej o to chodzi w tej piosence. To posłuchajmy Viagra Boys w utworze Toad, rok 2021.

No i bardzo pięknie. Nadrobiliśmy. Dziękuję Państwu za dzisiejszą audycję. Obiecuję, że się spotkamy za 2 tygodnie. Opowiem Państwu o naszej trasie po USA i po Kanadzie. Na koniec Hooverphonic, znowu do Belgii wracamy. W zeszłej audycji byliśmy w Belgii, a rzadko się tam wybieramy. No i nie wiem, czy Hooverphonic był kiedyś u nas w audycji. No to nadrabiamy. Sit down and listen. Proszę usiąść i posłuchać. Do usłyszenia. Pa, dbajcie o swoje organy.

Cover Phonica, ale wybrał nagranie takie rzadziej pojawiające się. Dzień dobry Państwu. Przypomniał mi się, bo teraz tak, mamy park za oknem i w tym parku przylatują wrony i przypomniał mi się strasznie głupi, za to stary dowcip, że idzie Sztyrlic przez park i słyszy kra, kra, kra, kra. Kwadrofonia pomyślał.

0: pokolenia 357.
1: 1997.pl 1997. Jeden z trzech ostatnich odcinków cyklu, który rozpoczęliśmy pod koniec, na początku wakacji. No i tak się miało być wakacyjnie, ale państwo namówili mnie i długo nie musieli namawiać, żeby jeszcze go przedłużyć. Julia Nowaczyńska audycję realizuje. Marcin Cichoński, mówię dzień dobry i mówię, że taktyczny post zaczepny jest. I w tym poście jest też playlista do Spotify, o którą państwo mnie prosili. Ja ją przygotowałem. Jest link do niej. Jest te całe lata 90. Polski z pokoleń tam się znalazły. I jak zwykle rozdarty pomiędzy dwa wilki, czy grać znane, czy nieznane, postanowiłem połączyć jedno z drugim i na początek zaprezentować znane i jednocześnie nieznane.

Juli, ja nie wiem, jak to wszystko zmieścimy dzisiaj w audycji. Nie wiem, nie mam pojęcia. Flota Zjednoczonych Sił, czyli Najlepsi Śpiewają WW, czyli rzeczy, które wyszły w różnych momentach życia artystycznego Wojciecha Waglewskiego. Nie tylko kiedyś były wcześniej sygnowane jako WW, ale także właśnie Wojciech Waglewski, na przykład Grażonie. I właśnie, siedzę w wannie, śpiewane przez Tomasza Lipnickiego. Zupełnie, no niby ten sam, ci sami muzycy zespół WW, niby ten tekst też ten sam, a jednak osobowość twórcy w tym momencie wokalisty bardzo mocno zmieniła to, w jaki sposób to odbieramy. Cichy @radio357.pl. Ja jestem, zastanawiam się, kto pozna to nagranie po pierwszej nutce. Tamtego pierwszego, Wannolot WW i Tomasz Lipnicki na Spotify'u nie ma, to jest.

Blenders. Nagranie zatytułowane 1997, bo to jest właśnie znak rozpoznawczy tej audycji. PL1997 Blenders. Tam płyta wtedy była kolejna, która umacniała ich pozycję na rynku. To jeszcze dostałem kontrę, że Stirlitz wolnym krokiem zbliżał się do lokalu kontaktowego. Zapukał, mówiono 127 razy. Nikt nie otworzył. Po namyśle wyszedł na ulicę i spojrzał w okno. Tak, nie mylił się. Na parapecie stały 63 żelazka, znak wpadki. Uwielbiam tę serię, ale nie o tym dzisiaj. Pan Adam napisał o czymś innym. Płyta to była niezwykła. Turna Usteczkowska i Janerka Nosowska. No tak, to tutaj. To Flota Zjednoczonych Sił, najlepsi śpiewają WW. Ja jeszcze do tej płyty wrócę i panie Adamie jeszcze zagram coś z maila. Wymienił pan tam kilku wykonawców, coś się jeszcze pojawi. Zachęcam do tego, żeby komentować na bieżąco. A w ogóle to... Oprócz tego, że komentujemy na bieżąco, to mam otwarte okno, jak zwykle siedzę sobie tutaj i robię audycję polskiej muzyce, a za oknem pojawił się Radek Łukasiewicz z psem Lizakiem, zaspokał szybkę i poszedł dalej. Kapitalne. Więc rok 1997 miał kilku swoich bohaterów i dlaczego znowu jest nim Kasik?

Tak, to jest to poezja wyższej próby, jeden z najbardziej lirycznych wersji wersów Kazika Staszewskiego, Maciek, ja tylko żartowałem, 1997 rok, a płyta cała zatytułowana była tak jak to nagranie.

Kazik, 12 groszy. I przyznam szczerze, że wtedy przez pewien czas wszyscy przestali pytać Kazika o to, jak powstają jego teksty w obawie o tego laczka i kopyta, a później każdy jakoś tam próbował to obejść. Jakie wielkie było 12 groszy, wiedzą ci, co wtedy mieszkali w akademikach, full na kolumnach. Pozdrawia Adamu. I jeszcze mam taki komentarz. Tekst 12 groszy mogę recytować obudzony o 4 w nocy i to praktycznie od dziecka, a jak się uczyłem czegoś na studia, to nie umiałem zapamiętać. Tak też było. I jeszcze zagadka od pani Karoliny i przyznam się, że nie wiem. Muszę sobie odświeżyć i zobaczyć. Zagadka. Który z redaktorów 357 występuje w klipie Maciek, ja tylko żartowałem? Nie pamiętam. Dawno nie widziałem tego teledysku swoją drogą. Teledyski to już w ogóle inna historia. A Muzyczna Jedynka to był taki program, że tam przychodzili i śpiewali, ludzie głosowali i na przykład pani Antonina Krzysztoń z Perłową Łodzią kiedyś wygrała. Prowadził to Artur Orzech, o ile się nie mylę. I to był taki show, taki telewizyjny, na miarę 97 roku. Powrócę do WW i Flota Zjednoczonych Sił, czyli Najlepsi Śpiewają WW, bo tej płycie towarzyszył niezwykły koncert, bo na tej płycie oprócz tych, których już wymieniliśmy, to byli też tacy artyści, jak na przykład Kaja, była Justyna Steczkowska, właśnie pojawił się tam Grzegorz Turnał i Maciej Maleńczuk. I zebranie ich wszystkich w jednym miejscu graniczyło z cudem, no bo przecież każdy ma swoje obowiązki. A mimo to w warszawskiej Stodole odbył się koncert, który Jan Chojnacki, który koncertów prowadził, zapowiedział, że najlepsi zapowiadają WW i wszyscy oni wystąpili. I to było wydarzenie magiczne i też właśnie pokazywało, w jaki sposób można interpretować teksty. Swoją drogą myślę sobie, że taki pan Grzegorz Turnał, z racji tego, że teraz ma winnicę, to mógłby na drzwiach swojej winnicy czy tam na bramie napisać hasło, które wtedy śpiewał na płycie WW, Najlepsi Śpiewają WW, że z pomieszania win rodzi się słoń. On tak tam zaśpiewał. Natomiast jakbym miał powiedzieć o swoim ulubionym nagraniu z tej płyty, świetnej, rewelacyjnej, bo mieliśmy wiele pomysłów na to, jak na nowo nagrać płytę, tak? Mieliśmy różnego rodzaju pomysły na to, na przykład Lady Punk. Ja też podobną rzecz zrobił. W takich remake'ów to WW Flota Zjednoczonych Sił chyba jest dla mnie najlepszą w Polsce. Między innymi dlatego, że jest na niej to nagranie.

Jeszcze tam przypominają Państwo, że był nieodżowany Stanisław Sojka na tej płycie. Na koncercie też kapitalne doznania wtedy były. Flota Zjednoczonych Sił teraz jest jedną z tych płyt, rozmawialiśmy o tym podczas cyklu lat 90., które są najtrudniejsze do zdobycia i trzeba naprawdę, jak to mawiał Mrozu, miliony monet, żeby to w ogóle nabyć w jakikolwiek sposób.

A dlaczego ktoś mi próbuje mówić, że ja kocham stare, dobre małżeństwo i wolną grupę, bo nie no. I że skłamałem to piosenkę o pewnej pani profesor do raportu o Polsce. Naprawdę złośliwości się państwa trzymają bardzo duże. 34 minuty po 19. A pan Phil napisał z Arizony, że właśnie robi sobie tam lunch w Arizonie i posłuchał frazy wcześniej. Ameryka też się sypie. I bardzo trafne spostrzeżenie. Jakby to było cudownie mieć tylko takie problemy z prezydentem, jak afera Moniki L. albo palenie zioła a la trawy. No, oczywiście to nie były błahe sprawy, to były bardzo ważne sprawy, ale teraz chyba nie wiem, co by trzeba było zaśpiewać po Kazikowemu. To była cudowna płyta i mam wrażenie, że mówimy sen, mówimy love jako początku, natomiast dziecko przyniosło nam kilka rzeczy tak absolutnie liryczno poruszających, I nie zauważaliśmy ich, bo ten cykl wydawania płyt przez Edytę Bartosiewicz sprawił, że byliśmy w pewnym rytmie i być może dopiero po latach doceniamy, jak ważne i naprawdę poruszające były niektóre teksty.

Dzień i Edyta Bartosiewicz. I w ogóle to był taki czas, że te wokalistki zaczęły odgrywać zdecydowanie większą rolę, gdzie się nie można było, gdzie się nie odwracało, to słyszało się kobiece głosy i to była siła kobiecej muzyki wtedy, w 1997 roku.

Wiadomości przychodzą z delikatnym opóźnieniem w stosunku do prezentowanych nagrań, dlatego Edyta Bartosiewicz, Dziecko to dla mnie kaseta w Walkmanie, czyli znów mam tę płytę na kasecie, i wrześniowy plener malarski w Liceum Plastycznym w 1997 roku, pan Mariusz Skielc. Pozdrawiamy bardzo gorąco i dziękujemy za takie wspomnienia i za wszystkie inne, które napływają, a jest ich bardzo dużo, za co bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo mnie cieszą na przykład takie wiadomości typu: spóźniłem się, przepraszam, zagadałem się z kolegą. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, bardzo mocne. Pamiętam, że to był też czas, kiedy w Polsce rozkwitły juwenalia i na polach mokotowskich za tak zwaną darmożkę organizowane były juwenalia. Za darmożkę, czyli nic nie trzeba było płacić za wejście. Teraz wszyscy muzycy starają się unikać takich imprez, gdzie w ogóle żadnych biletów nie ma. Czasem jest wejście za darmo, ale w jakiś sposób limitowane i tak dalej, i tak dalej. Wtedy czasy były inne i pamiętam, jaki ogień był, kiedy Kaja zaprezentowała wtedy Die I Think I'm Sexy z repertuaru Roda Stewarta, zagrane na płycie. Na tej samej płycie był taki znany przebój też.

0: Spóźniłam się chwilę, bo stół składałam, już jestem. Bardzo lubię takie komentarze, też są, pojawiają się taktyczny post zaczepny na Facebooku. Kaja, później przekonaliśmy się w 98 roku, że za ten album, za tę płytę zgarnęła Morze Fryderyków, album Zebra. I ja pamiętam, że to już wykraczamy do 98, że to były pierwsze Fryderyki, na których byłem obecny. Wtedy jeszcze jako przedstawiciel, nie wiem, czy państwo pamiętają taką gazetę codzienną, Ekspres Wieczorny. Przedstawiciel Ekspresu Wieczornego byłem na Fryderykach. A rok wcześniej na Fryderykach w 97 roku, no, że tak powiem, wtedy był taki klimat, że takie rzeczy się działy.
1: Aha, ale nie, ja wymyślałam sobie coś takiego, że... Nauczyciele, muszę powiedzieć o nauczyciela, więc teraz mam, słuchajcie, fuck off, nienawidzę was.
0: No ja nie wiem dlaczego, potem przepraszała pani Chylińska i potem mówiła, że lubi. Oczywiście zrobiła się z tego wielka afera i w ogóle, a najśmieszniej było, jak był koncert na Torwarze, też znowu tak zwana darmożka, czyli można było przyjść za darmo i ona grało koncert i przyszli ludzie z transparentem. Agnieszka, i tutaj padło to, te dwa słowa po angielsku, tutaj właśnie było napisane i podpis nauczyciela. Tak też było i tak wtedy się działo w 97.
2: Radio 357.
0: Zapraszamy do 21. podróż wehikułem czasu do roku 97, czyli hashtag PL1997. Wspominamy jedną z trzech ostatnich audycji, to jest na ten temat lata 90. w polskiej muzyce. Potem pewnie w pokoleniach będzie się to pojawiać, ale jako mały kącik i będziemy nadrabiać raty, te wszystkie rzeczy, które zabrakły. Gdzieś tam rzeczywiście mi to hasło kobąk bardzo mocno w głowie brzmi. Były pewne rzeczy, które sprawiły, że z zespołów pod tytułem Być Może niektórzy wykonawcy stali się zespołami pod tytułem Na Pewno.

Myslowic, dzień na trwa. Zwykły dzień, przepraszam, bo już od razu chcę przeczytać niezwykły komentarz pod pana Michała. Panie Marcinie, czy mył pan redaktor kiedyś autonomii nirecznej w rytm Daya Finkam Sexy? Nie, to mogłoby być... Nie. Nie idźmy tą drogą, 97 rok, jeden z najlepszych albumów. To był taki krąg tych płyt, które zaczęły sprawiać, że Myslowic wychodzili z tego kręgu, jak to nazwałem, być może. Wtedy jeszcze nie było takiego szału, jak zaczął się przy albumie Z rozmyślań przy śniadaniu, ale były nagrania, które sprawiły, że po prostu grali ich wszyscy.

0: Myslowic, scenariusz dla Moich sąsiadów i była jeszcze taka historia, że wtedy oni udzielali dość sporo wywiadów, ale tamte wywiady, a ten wywiad, no właśnie, Antek Grudniewski rozmawia z Arturem Rojkiem. Proszę zajrzeć na YouTube Music, tam jest ten wywiad. Koniecznie proszę zobaczyć, koniecznie proszę posłuchać. Rozmawiają i to długo.
1: To jedno z tych miejsc na warszawskiej Pradze, które przyciąga i mieszkańców, i artystów.
2: Wiadomo, że z niczym nie należy przesadzać, ale rozrywkę ludziom też należy dostarczać i kulturę. I to jest takie miejsce, które dostarcza i kulturę, i rozrywkę, bo oprócz jam session tu się też inne rzeczy dzieją.
1: Niestety, z powodu jednej ekspertyzy i wypowiedzenia umowy najmu, Złoty Osioł może wkrótce zniknąć z mapy stolicy.
3: W ogóle się tego nie spodziewaliśmy. Zwłaszcza, że no, w budynek włożyliśmy kupę pieniędzy i troski i nagle to wszystko wzięło w łeb. W wyniku jakiejś dziwnej idei, którą powzięła pani dyrektor ZGN-u, żeby to zburzyć.
4: Reportaż Nie oddamy osła na antenie Radia 357 w piątek, w popołudniówce po godzinie 18.
1: Zapraszam, Artur Gaweł.
0: No i proszę nie mówić, że nie zaintrygował państwa ten reportaż. Jutro, nie jutro, pojutrze, w piątek, popołudniówka, kultowa piątkowa popołudniówka Radia 357, redaktor Kuba Strzyczkowski zaprasza i obecność obowiązkowa.

0: pokolenia 3, 5, 7.
1: No i jeszcze na płytach wydawanych w roku 97 mam wrażenie, że było więcej ukrytych niespodzianek instrumentalno, albo takich delikatnie tekstowych, albo instrumentalnych niż na płytach wydawanych w innych latach. I mam wrażenie, że to nagranie, które teraz usłyszymy, było znaczące.

Tytułowe nagranie z płyty Karma. Hej, nagranie instrumentalne. Piotr Banach całkowicie odpowiada za to, że to nagranie powstało. Oczywiście zrealizowane z zespołem, natomiast to on był pomysłodawcą. Oni, pamiętam, że też grali znów koncert typu Darmożka. Było to spotkanie znów na Polach Mokotowskich. I o ile się nie mylę, proszę mi poprawić, jeżeli ktoś na tym koncercie był, oni prezentowali właśnie nową płytę i grali trochę starszych nagrań. Od tego nagrania, czyli Karma, nagranie instrumentalnego zaczęli. Ta płyta była różnie przyjmowana wtedy. Wszyscy się wiedzieli, że Hej w którąś stronę zmierza, że szuka nowego oblicza, że nie można było już, że pewne formuły zaproponowane na pierwszej i drugiej płycie się wyczerpały, że jest jakaś otwartość na nowe brzmienia, no ale nikt tak do końca się nie spodziewał, co oni nagrają. I ja mam tę płytę na winylu w domu i lubię do niej wracać, bo ona jest bardzo zaskakująca i taka, jeżeli muzyce się nie obraża, mam nadzieję, że nie, najmniej hejowska z wszystkich płyt Heja. A przez to bardzo dobrze się jej słucha.

że jeden z najkrótszych tytułów w polskiej muzyce. Bardzo lubię takie rzeczy, które państwo wklejają na mojego Facebooka jako podtaktyczny post zaczepny, typu pani Karolina wkleiła zdjęcia z koncertów, na których była Big Day, na przykład Mysłowic, albo takie wspomnienia pana Krzysztofa, że to był rok naszego ślubu, słuchamy ze spóźnieniem, właśnie wróciliśmy ze Starówki. Słuchane jest gdzie? W Uzbekistanie. Pozdrawiam bardzo gorąco. Państwo przypominają a propos cytatów, że wtedy 97 to był rok też wielkiej tragedii i słynnego zdania, że trzeba było się ubezpieczać, tak, i tego wywrotu, który się później w związku z tym, no nie tylko z tym zdaniem, ale między innymi z tym zdaniem dokonał. Ja przyznam szczerze, że jeżeli powrócę jeszcze do zespołu, który już się dzisiaj zaprezentował, że mam z nim o tyle problem, że nagrania na jego albumach są bardzo nierówne. Są prawdziwe perełki, jak nagranie 1997, które się już dzisiaj znalazło. I są też rzeczy, które mam wrażenie, że gdyby tak skondensować, dwie płyty zebrać w jedną, to by było idealnie. Ale tak nie jest. Ale oczywiście są też rzeczy, które pamiętamy bardzo dobrze.

to tak grał właśnie zespół Blenders. Tak się wtedy prezentował. 97 rok i nagranie, które było na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego. Nagranie, które sprawiło, że w zasadzie chyba nie ma osoby w Polsce, która tego nagrania nie zna na pamięć. Było tak, że w pewnym momencie nie dało się od niego uciec i zespół sam był nim zmęczony, a wokalista tej grupy, odchodząc od zespołu, w pewnym czasie powiedział, że miał dość grania, między innymi tego nagrania, wykonywania tego nagrania. Był to jednocześnie największy komercyjny sukces zespołu, który, co by nie mówić, jest jednym z największych zespołów w historii polskiego rocka, w szczególności płyty z lat 80. To są kamienie milowe i tam są rzeczy naprawdę doskonałe. 13 kwietnia 97 roku ukazała się ta płyta. Wydawnictwo New Abra. Jeżeli państwu przeszkadzała budzikom śmierć Roberta Chojneckiego, to teraz będzie takie nagranie, które właśnie wszyscy znamy na pamięć i wszyscy słyszeliśmy o milion razy za dużo. No ale jeżeli mówimy o 97 roku w polskiej muzyce, to nagranie pojawić się musi.

I po raz kolejny to było też działanie mocno fonograficzne, otwierające innym oczy. To była wytwórnia New Abra, którą w Lublinie założył, tak, w Lublinie założył pan Krzysztof Świątkowski. I ta wytwórnia właśnie przede wszystkim słynęła z tego, że wydała płyty Budki Suflera, a tę piękną, jakże piękną i liryczną parafrazę umierającego związku przeniesioną na bal napisał Andrzej Mogilnicki. I wtedy proszę mi uwierzyć, że wszyscy chodzili na ich koncerty, nawet ci, którzy dzisiaj się pewnie tego trochę wstydzą. I wtedy Budka Suflera zawładnęła wyobraźnią publiczną. Chociaż oczywiście były też inne rytmy, bardzo skoczne.

Tak, były takie trąbki, a przy okazji ciekawe, czy nas słucha Maciej Majchrzak, który odpowiadał za bardzo dużą część brzmienia zespołu Tilaf w 1997 roku. A pytam, bo byłem bardzo zdumiony, tutaj będzie drobna prywata i opowieść osobista. Kiedy już się zalogowałem na Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i byłem już na jakimś drugim, trzecim roku, nagle patrzę, że na zajęcia wkracza Maciek Majchrzak. Tego, którego przecież już znam z Tilawu, nie? I Maciek, ja mówię, chyba coś nie poszło na tych studiach, bo Maciek przecież jest rocznik 71, a 75. No on mówi, no, że to tak jest łączyć studia i karierę w zespole rockowym. Ciekawe, czy Maćkowi w końcu ten wydział, dobrze też znany koledze Michałowi Żakowskiemu, udało się skończyć. Proszę kiedyś zapytać Michała o wspomnienia z tego wydziału. Tak to tylko podpowiem. 26 minut po godzinie 20. Na tej płycie znajduje się jeden z najlepszych tekstów w historii Tilawu.

Album zatytułowany był Chłopaki nie płaczą, ale pozwolą państwo, że kompozycji tytułowej dzisiaj oszczędzę, bo przecież i tak obudzeni o 3.57 w nocy. Nie wiem, dlaczego mi przyszła 3.57 akurat godzina. Znamy go na pamięć.

0: Radio 357.
1: Pan Krzysztof pytał, czy będzie jakaś łomotająca odtrutka po budce suflera. To ja powiem, jeszcze nie w tym momencie, bo to był taki moment bardzo ważny, 97, kiedy wydawało się, że pewnego znanego zespołu już nie będzie, a z drugiej strony na... Ciekawe. A to by było dobre doświadczenie, żeby tego pana, który teraz jest nawet jurorem w telewizji, zapytać, co myśli o tym nagraniu.

A złośliwi dziennikarze i wtedy to uchodziło. Prezentowali na antenie to nagranie, a potem zaraz mówili, wielkie szczęście to nie jest. Robert Jansson wtedy nagrał solową płytę, zaprosił kilkoro wokalistów i wokalistek na płytę i takie coś powstało. Muszę podganiać i muszę szybko mówić, bo 97 rok, zresztą wokalista tego zespołu, Proszę odnaleźć w ciszy nagranie, opowiadał o tej płycie.

Albo pani z Gdyni Ela się zameldowała, tyle lat niesłyszana piosenka i tak słowa same wpadają na języki, lecą od początku do końca. Myślę, że tak wszyscy mamy. Nie boję się tego powiedzieć. Nie jest mi po drodze z całą twórczością Pijamy Porno. Mam momentami duże problemy, w szczególności z ostatnimi historiami. Natomiast wtedy, kiedy pojawił się Balu Senatora, no to wszyscy zastanawialiśmy się, o rety, co tu się dzieje. Świetny tekst, świetna melodia. A z tamtej płyty to jest jeszcze jedna rzecz, którą znamy na pamięć.

0: Wróciłem do cudownego mojego studenckiego Torunia i do klubu Katr Piwnicy pod Aniołem, gdzie te szlagiery leciały w każdy czwartek. Taki mail, taka wiadomość na przykład. 16 minut do 21.
1: Radio 357.
0: To teraz się przyznam. Nigdy tego nie mówiłem, ale się przyznam. W 98 roku przyszedł niedźwiedź i powiedział: cichy, jutro poprowadzisz muzyczną pocztę UKF. I ja wtedy miałem nogi jak z waty i powiedziałem: kurczę, nie, no tam najgorszy problem był w tym, żeby szybko znaleźć utwory, które nie były w komputerze, tylko trzeba było przynieść płyty i trzeba było przynieść taśmy. I zadzwoniłem do przyjaciela i mówię: słuchaj, nagram ciebie, żebyś wybrał sobie nagranie, wybierz jakie chcesz. Zadzwoniłem do przyjaciela Bartka i on zrobił mi to pierwsze nagranie, żebym zyskał na czasie i mógł potem spokojnie przygotować tę audycję. Więc taką ustawkę kiedyś zrobiłem z kolegą redaktorem Bartkiem Chacińskim, a on wybrał wtedy takie nagranie.

Wyobraź sobie Lech Janerka. 11 minut do godziny 21. Tylko powiem, że to była naprawdę bardzo udana płyta. To, co za chwilkę się pojawi. I wtedy ona była niezrozumiana i do dzisiaj jest traktowana trochę inaczej ze względu na sprawy związane z wyznaniem i z religią. A to jest, proszę posłuchać, jak niesamowicie dobry rockowy utwór. Thank you.

Album zatytułowany Przyjdź. Ciężko było znaleźć recenzję, która odnosiła się tylko i wyłącznie do muzyki, no ale jeżeli słyszymy taką, a nie inną warstwę tekstową, która dla Tomasza Budzyńskiego, który na przykład tutaj był kompozytorem całkowicie, no to ciężko było podchodzić tylko i wyłącznie muzycznie. Po latach jest to jedna z takich rzeczy, do których wiem, że państwo lubią wracać. Dwa tem, dwa, trzy. Sama w sobie nazwa zespołu oczywiście biblijne nawiązanie ma. Julia Nowaczyńska, Marcin Cichoński, pięknie dziękujemy. Zapraszam na popołudniówkę jutro o godzinie 16 i zapraszam na Złodzieja Czasu w piątek o godzinie 14. Obiecała do nas paść pani Manuela Gretkowska. O, na żywo będzie tutaj w studiu. A na koniec brudny klasyk. Na dobranoc.

0: Plac na rozdrożu.
1: Dobry wieczór. Za konsoletą w Rzeszowie Jacek Młodochowski, we Warszawie Julia Nowaczyńska, a przed mikrofonem w studiu Estrady Rzeszowskiej Grażyna Bochenek. Od początku września, a chyba nawet trochę wcześniej, zadajemy sobie wiele pytań w tematyce kulinarnej, mając na uwadze oczywiście ministerialne rozporządzenie o jadłospisach dla dzieci w szkolnych stołówkach. Temperatura sporów chyba jest podobna do tej, która wiąże się z serialową adaptacją Lalki Bolesława Prusa, więc bardzo gorąca. Bo to, czym się żywimy i czym się żywią nasze dzieci, to jest bardzo istotna sprawa, ona się wiąże ze zdrowiem publicznym również, ale jednocześnie to przestrzeń naszej wolności i takiej indywidualnej przyjemności, stąd też próby narzucenia konkretnych norm spotykają się z bardzo intensywnym i emocjonalnym odbiorem. Mamy przeciwników nowej diety, mamy też jej zwolenników, ale czy faktycznie musimy być w tym temacie spolaryzowani? My dziś spróbujemy na spokojnie na temat diety porozmawiać, trochę zapominając o sporach, jakie się przez Polskę do tej pory przetoczyły, a bardziej skupiając się na tym, jak te naście już dni w szkolnych stołówkach wyglądało. Owszem, to jest ciągle jeszcze krótki okres, no ale już pewne wnioski można wysnuć i pewne obserwacje poczynić. Zapraszam więc do wysłuchania audycji z udziałem osób, dla których szkoła jest codziennym doświadczeniem i miejscem pracy, a są to Anna Ulan, technolog żywności i żywienia człowieka, nauczycielka przedmiotów gastronomicznych zespołu szkół nr 3 w Rzeszowie, osoba, która od lat bierze udział w organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Jest też z nami Sabina Walat, dietetyczka kliniczna i nauczycielka gastronomii i żywienia człowieka w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Dołączy do nas, mam nadzieję, że już za moment, Barbara Olearka, dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 2 w Rzeszowie. A w audycji posłuchamy także głosów samych dzieci. Poza tym mam nadzieję, że także Państwo, słuchacze Radia 357, włączycie się do rozmowy. Tu szczególnie liczę na rodziców oraz na osoby pracujące w szkolnych stołówkach, no i także na młodzież korzystającą ze szkolnych posiłków. Jakie są plusy i minusy tego nowego ministerialnego rozporządzenia? Czy ma ono szansę faktycznie wpłynąć na nawyki żywieniowe młodego pokolenia? Proszę korzystać z tekstówek dostępnych w aplikacji Radia 357, ale też mogą Państwo pisać komentarze w mediach społecznościowych i maile na mój adres grezyna.bochenek@radio357.pl.

0: Trwa już czwarty tydzień roku szkolnego. Już trochę różnych dań spełniających nowe wytyczne rozporządzenia Ministerstwa Edukacji zostało wydanych i zjedzonych, albo może niezjedzonych i oddanych. Według tych nowych regulacji jadłospis musi w tygodniu zawierać dwa posiłki mięsne, jeden rybny, jeden na bazie nasion roślin strączkowych bez dodatków odzwierzęcych. Dzieci i młodzież na specjalnych dietach muszą mieć zapewnioną alternatywę. Nowe rozporządzenie rygorystycznie ogranicza zawartość cukru, soli i tłuszczu w jedzeniu dzieci. To chyba najważniejsze zmiany, ale w czasie trwania audycji oczywiście je jeszcze doszczegółowimy. Zanim rozpoczniemy rozmowę w studiu z naszymi gośćmi, to posłuchajmy głosów samych dzieci. To są uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie.
1: Proszę bardzo.
2: O, dziękuję ślicznie.
3: Ja tak samo, poproszę.
0: I pierogi, i surówka z marchewki, tak?
3: Tak, tak, tak.
0: Nie wyprzedzasz?
3: Nie, lubię.
2: Mogę jeszcze troszkę?
1: A co ci dołożysz?
2: Papieroszków.
1: A suróweczki?
2: Starczy.
4: Ty jeszcze nie miałeś, tak?
1: Nie miałem.
0: A wy po dokładkę przyszliście?
3: Tak, tak,
0: już pierogi zjedliście?
3: Tak, bardzo dobre.
0: Co najbardziej lubicie jeść na stołówce? Jakie są wasze ulubione dania?
5: Schabowy.
6: Według mnie najlepsze są albo naleśniki, albo takie eskalopki z ziemniakami i no po prostu jest super.
0: Lepsze niż w domu?
6: No czasami tak.
7: Ja też lubię bardzo pierogi, lubię też pampuchy się zdarzają tutaj, takie małe bułeczki i gołąbki ja lubię bardzo.
0: To są takie gołąbki z mięsem czy wegetariańskie?
7: Z mięsem.
0: Czy są dania, których nie lubicie?
6: Na przykład dzisiaj była zupa rybna, no raczej mało i osób ją lubi i je.
0: A jakieś dania takie roślinne, jakieś kotleciki z soczewicy na przykład zdarzają się?
7: Ostatnio były z brokułem, bez mięsa, więc były bardzo dobre. W tamtym roku też się zdarzały takie wegetariańskie bez mięsa, i to nie tylko w piątki, i też były bardzo dobre.
0: Czy waszym zdaniem tutaj uczniowie grymaszą przy jedzeniu, czy raczej zjadają to, co dostają?
8: Raczej jedzą, bo im smakują przeważnie dania, ale zdarzy się takie danie, gdzie wiadomo, no nie posmakuje każdemu.
0: A czy w tym roku jedzenie na stołówce jest lepsze, gorsze, czy takie samo jak w poprzednich latach?
9: Podobno.
0: Nie widzicie różnicy?
9: No.
0: Z dyskusji, jakie się przetaczają przez Polskę, można by wysnuć, że te zmiany w stołówkach są radykalne. No a tymczasem z tej rozmowy, którą przed chwilą Państwo wysłuchali, wynika, że no nie do końca. Wręcz niektóre dzieci mówią, że to są bardzo podobne posiłki jak w poprzednich latach. A jakie są doświadczenia moich gościń w studiu? Ja może zacznę od Barbary Olarki, która dołączyła już do nas.
10: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Jak to wygląda w zespole szkolno-przedszkolnym nr 2 w Rzeszowie? Jak się zachowują uczniowie? Jak oni reagują na te zmienione trochę jadłospisy?
10: Przeprowadziłam taką sondę wśród dzieci i też wśród pracowników, czyli rozmawiałam z panią intendentką, rozmawiałam z kucharzami, ponieważ nasza szkoła ma dwie kuchnie, prowadzi dwie kuchnie. I o dziwo usłyszałam, że dzieci są tak jakby nie do końca zauważyły te zmiany, czyli bardziej ta zmiana gdzieś funkcjonuje w świecie ich rodziców, a niekoniecznie widać to po talerzach. Są dzieciaki, które lubią pewne rzeczy i są takie dzieci, które tych rzeczy nigdy nie zjedzą i tak było zawsze. Jak dopytywałam na przykład o te propozycje warzywne, to wiem, że u mnie w szkole kuchnie gotowały bardzo często różne kotlety, takie warzywne kotlety i okazuje się, że to jest jedno z najbardziej ulubionych dań przez dzieci. Jeżeli chodzi o rybę, to też bardzo mi się spodobało, że moi kucharze powiedzieli, że najbardziej to lubią tą rybę umielić czy zmielić, ponieważ wtedy dzieci mówią, że ona jest naprawdę bardzo pyszna, ponieważ ma taką formę, która właściwie nie przypomina niczego albo może być wszystkim, a jednak jest rybą dobrze doprawioną.
0: A to jest bardzo ciekawe, bo dokładnie to samo powiedziała mi wicedyrektorka jedenastki.
10: Czyli mamy dokładnie bardzo podobne
0: doświadczenie. Tak, że właśnie podawano bardzo często w tej szkole do tej pory rybę zmieloną w postaci kotlecików, bo dzieci lubią kotleciki i może nawet nie do końca sobie zdawały sprawy, jakiego rodzaju kotleciki akurat w dany dzień zostają na talerzu. Po prostu tą rybę zjadały, chociaż nie wszystkie ryby generalnie lubią. Więc jakiś patent.
10: Tak, to są takie patenty. Tak, patenty na obejście. Ja pamiętam z niedawnego wyjazdu mojego z dzieciakami, jak kuchnia zaserwowała jednego dnia tak zwanego sznycla. I mało kto tego sznycla zjadł. Na drugi dzień ten sam sznycel został włożony do bułki i nazywał się już hamburgerem i zjedli wszyscy. W związku z tym, no oczywiście tutaj nie chodzi o to, żebym ja podpowiadała, że to jest to, co dzieci jeść powinny. Natomiast no, trzeba też szukać takich pewnych rozwiązań, żeby żeby ich zachęcić do tego, żeby najważniejsze, żeby skosztowali, a nie od razu z miejsca mówili, nie, tego nie zjem.
0: No ale też chyba ważne jest to, że tak jak w 11, tak jak słyszę, że u pani w szkole już dzieci wcześniej kontakt z tymi roślinnymi kotlecikami, które chyba są najtrudniejsze teraz do przyjęcia przez dzieci, że one już miały z tym kontakt, tak? Więc były w stanie się do tego trochę przyzwyczaić, o ile właśnie dały szansę wcześniej.
10: Tak. I miały z tym kontakt i naprawdę kuchnia twierdzi, że lubi to gotować, no bo ta kuchnia też jest dużą radością, jak się okazuje, że te talerze wracają puste, a nie jak okazuje się, że są całe wiadra odpadków.
0: Ale domyślam się, że są też takie dania, które właśnie wracają, tak? Albo których dzieci w ogóle wypisują się z obiadów, czy rodzice wypisują dzieci, jeśli dowiadują się, że no właśnie, co takiego jest w ofercie, co budzi niechęć?
10: Szpinak. Ale jak sobie przypominam czasy mojej bardzo, bardzo zamierzchłej młodości, to ten szpinak to też było coś, co czym się właściwie dzieci straszyło, że to jest bardzo zdrowe, ale to jest bardzo paskudne. Ale ja mam świadomość, bo też zdarza mi się sprawdzać, kosztować to, co podaje nasza stołówka, że świetnie doprawiony sos szpinakowy, nie wiem, z odrobiną przeróżnych przypraw naprawdę może być fantastyczny. Natomiast jego wygląd, tak, ta zieloność, często po prostu dzieci odrzuca na samo
0: hasło.
10: Już na wejściu.
0: A czy zdarzają się takie sytuacje, że jednak są jacyś rodzice, którzy przychodzą i się skarżą i mówią, że będą dzieci wypisywać, no bo też tak słyszymy w różnych doniesieniach medialnych, prawda, że taki proces ma miejsce teraz. Czy on jest obecny?
10: Nie, wręcz odwrotnie. Te kuchnie teraz, kuchnie zrobiły się takie bardzo wyczulone też na specyficzne potrzeby dzieci. I jeżeli chodzi o różne alergie, to też jesteśmy w stanie tak dopasować menu poszczególnych dzieci. Oczywiście musimy mieć odpowiednie zaświadczenia lekarskie, żeby wiedzieć, z czym się mierzymy i co jest ważne, że wydaje mi się, że jest wręcz przeciwnie. Dopytywałam, jedna osoba od początku roku wypisała się z obiadów, ale nie znam dokładnie przyczyny i nie wiem, czy przyczyną jest ta właśnie pewna ewolucja w naszym odżywianiu szkolnym.
0: No dobrze, no to mamy tutaj bardzo pozytywny przykład. No jestem ciekawa, jak to wygląda w przypadku dwóch pozostałych placówek, czyli zespołu szkół numer 3 i zespołu szkół gospodarczych. To są już inne szkoły, szkoły średnie. Nie w samych szkołach są stołówki, ale w internatach. Z pań tego doświadczenia kilkutygodniowego, wrześniowego, co wynika? Jak ta starsza młodzież reaguje na zmiany?
4: No, pierwszą podstawową rzeczą jest to, że wiele dzieci, nadal dzieci, ale to jednak młodzież, ma świadomość, że jest to pewien postęp. Tu pani użyła słowo ewolucja. Ja zadałabym sobie pytanie, czy to jest ewolucja, czy rewolucja.
0: No właśnie.
4: I idąc tym tropem, ja uważam, że powinna być rewolucja myślowa, a ewolucja w jedzeniu. Bo jeżeli podejdziemy do tego strategicznie, tutaj o tych rzeczach, o których pani powiedziała, to jednak mamy mnóstwo dzisiaj młodzieży, która przechodzi jednak na diety wegetariańskie. Ja jestem przeciwna wegańskim, ale na wegetariańskie w pewnych momentach jak najbardziej tak, a ta modyfikacja, ta ewolucja w rozporządzeniu, w naszym podejściu dała pewne efekty. To, co rozmawiałyśmy nawet tutaj przed wejściem na antenę, moim zdaniem warto zauważyć, bardzo poważny problem, że samo jedzenie, sama propozycja nie jest zła, tylko problem wynika w tym, że nie wszyscy zostali do tego dostatecznie i prawidłowo przygotowani.
0: Dobrze, ale to do tego jeszcze dojdziemy. Dobrze. Natomiast ja jestem ciekawa, jak reagują uczniowie i czy na przykład, skoro tutaj słyszeliśmy o tym, że dzieci właściwie zjadają, tak, tych zwrotów jest tyle samo, ile było, to jak jest w przypadku zespołu szkół numer 3?
4: Też nie wiem dokładnie, bo to wiadomo, każda, to ja rozmawiałam z kilkoma osobami, ale te osoby zwróciły uwagę na zbyt małą ilość soli, że to jest niedoprawione. Niektóre osoby tak troszeczkę buntowały się tym, że mają zbyt małą ilość białka zwierzęcego, co one uważają, że powinny mieć więcej. No i przede wszystkim chyba jedno takie zdanie, które mnie też bardzo ujęło, nie wiem, czy my jesteśmy jako społeczeństwo, a zwłaszcza my młodzi ludzie na to gotowi. I to jest chyba ten aspekt, który po prostu powinien by tutaj być wybrzmieć. Co jeszcze? Właśnie to dosolenie, ale uważam, że warto też powiedzieć, że może też warto zacząć stosować różnego rodzaju przyprawy, które te strączki sławetne dzisiaj troszeczkę ożywią.
0: Zaraz nasoli się i myślę, że jeszcze skupimy, bo to jest rzeczywiście ważny temat, ale jeszcze zapytam, jak w Zespole Szkół Gospodarczych młodzież reaguje generalnie, czy można powiedzieć, że to jest pozytywna odpowiedź, czy ona jest zróżnicowana, czy jest zdecydowanie negatywna?
9: Na moje pytanie odpowiedzieli uczniowie, że nie rozumieją, dlaczego to musi być takie niedobre.
0: Aż tak?
9: Tak, ponieważ no nie czują, żeby zamiast tej soli coś ktoś dodał. Chodzi o zioła, chodzi o dojrzałe pomidory, chodzi o to, żeby te warzywa były pełnowartościowe i żeby one były tak smaczne, jak być powinny. Nie wiem, z jakich produktów produkuje kuchnia. Myślę, że nie stosują mrożonek, to dzisiaj idą jeszcze świeże warzywa i owoce. Natomiast chyba brakuje pomysłów właśnie na przyprawianie ziołami.
0: Ale czy to w takim razie jest kwestia, która wynika z, właśnie z tego rozporządzenia i tych surowych wytycznych? Czy może to jest kwestia umiejętności przygotowania kadry, personelu? Nie wiem, jak było w poprzednich latach u pań w szkole.
9: No, sól jest taką przyprawą, która uzależnia. Jeśli ktoś lubi, to będzie jej oczekiwał i takie odcięcie będzie radykalne i jedzenie będzie niesmaczne. Ja powtarzam młodzieży, że można się od tego wycofać i żeby dać szansę właśnie na to, żeby jednak ograniczyć sól, bo jest szkodliwa dla organizmu człowieka. Natomiast no właśnie, trzeba by rozmawiać z naszymi kucharzami na temat alternatyw, czyli soku z cytryny, ziół i innych wartościowych produktów.
0: A czy zaglądała pani do tego rozporządzenia? Czy faktycznie tej soli tam jest pani zdaniem również za mało?
9: Tak uważam, dlatego że ten 1 gram na 100 gramów potrawy, tak jak mówi rozporządzenie, to naprawdę jest bardzo malutko. I gdybyśmy przeliczyli tą potrawę i te 140 osób w internacie, to okazuje się, że 100 gramów soli musi wystarczyć na cały kocioł zupy i jeszcze inne drugie dania. Moim zdaniem jest to naprawdę mało przy 140 osobach, które żywimy w internacie.
0: Czyli trzeba się tego nauczyć, tak?
9: Trzeba się tego nauczyć. Być może, że trzeba komponować mieszanki takie z suszonych warzyw z dodatkiem soli i dodawać do tego zioła. Myślę, że takie jesteśmy w stanie zrobić sami takie domowe wegety, które bardzo podbiją smak tego, co będziemy przyprawiać.
0: To rozporządzenie kilka dobrych miesięcy temu zostało ogłoszone, więc trochę tego czasu było na przygotowania, no ale właśnie, czy to było wystarczająco dużo czasu, czy to jednak było zaskoczenie? No też oczywiście były w międzyczasie wakacje, prawda? Więc nie wiem, jak to personel ocenia.
9: No, personel oczekuje, że szkoła wyśle ich na jakieś szkolenia. Tu naprawdę
0: jeszcze nie było tych szkoleń, czy jeszcze nie
10: były,
0: brali?
10: Były w czasie wakacji.
0: No właśnie, wiem, że niektórzy korzystali.
4: Znaczy ja myślę, że ciężko tutaj, troszeczkę wejdę w słowo pani, proszę wybaczyć, ale prawda jest taka, że jest inna specyfika szkół podstawowych,
10: tak,
4: inna specyfika internatów.
10: Że może my jesteśmy nadzieją na to, że jeżeli te małe dzieci przyzwyczają się do tego, że będą tej soli mniej spożywać, chociaż... Tak, o tym nie mówiłam, ale to na to i dzieciaki zwracają uwagę, że one by chciały, żeby jednak im jeszcze trochę posolić. Ale jak sobie pomyślę, ile oni mają tej soli w tym, co spożywają na co dzień, no fast foody, no to przecież jest sól,
4: ogrom
10: soli.
4: Znaczy to jest wszystko prawda.
10: Ogrom soli, więc to, co oferuje kuchnia, no wydaje się faktycznie mdłe. I tutaj ja też mam, akurat ja jestem fanką dobrze przyprawionego jedzenia, więc dla mnie ten taki niedobór soli też jest z lekka zastanawiający.
4: Ja myślę, że tu fajnie byłoby połączyć to, o którym każda z nas powiedziała, że może troszeczkę tej soli minimalnie więcej, ale przede wszystkim zioła. Ubierzmy te potrawy w zioła. Połączmy właśnie z tymiankiem, majerankiem, który jest cudny przy tych sławetnych strączkowych i dodajmy paprykę. I wtedy brak tej soli przestanie być takim problemem. Ale ja myślę, że też dużym problemem, o którym nie powiedziałam, że ja nie mówię tutaj o swojej szkole, tylko mówię o tym, że z takich sąd, które udało mi się gdzieś tam w internecie znaleźć, że wszyscy mówią, że to jest wszystko takie beznadziejne, że to wszystko tak nieładnie na tych talerzach wygląda. Strączki nie wyglądają pięknie.
0: Czyli nie tylko szpinak, tak?
4: Tak, szpinak, akurat ja jestem tutaj właśnie tak troszeczkę zaskoczona, aczkolwiek szpinak jest takim pokoleniowy.
10: Ja wiem szpinak, ja mówię o dzieciach.
4: Ja rozumiem.
10: O tych reakcjach, jak to zielone im leży na talerzu.
4: Jest to pokoleniowe, ale właśnie nie wszystkie dzieci, bo ja znam trochę dzieci, dla których to zielone, ten kalafior zapieczony, ten brokuł w zupie. Czy,
10: a to ja nie mówiłam ani o kalafiorze, ani o brokule.
4: Ja wiem o szpinaku, stricte.
10: O tej papce szpinakowej.
4: Tak, to się wszystko zgadza. Natomiast chcąc wybrnąć z tej całej sytuacji i próbować odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, odnośnie tego przygotowania. Ustawa weszła, ale wszyscy mówili, jest jeszcze czas, a może się jeszcze zmieni, bo zawsze te ustawy były w jakiś sposób taki czy inny modyfikowane.
0: Zdarzało się tak, bo gdzie, przesuwane w czasie.
4: Tak, przesuwane w czasie, gdzie konsultacje społeczne. I każda specyfika szkoły, jednostki typu przedszkola, żłobki, szkoły podstawowe, to są też inne jednostki, choć tak naprawdę wszyscy powinniśmy zwracać uwagę na to, jak żywimy, bo nawet ten slogan, który jest z mądre żywienie, zdrowe pokolenie, mądre żywienie, prawda? I idąc tym tropem, możemy po prostu poszukiwać tego wszystkiego. Ale proszę pamiętać, że pracują w stołówkach i tak dalej ludzie, dla których zawsze podstawowym wyznacznikiem było zapewnienie ciepłego posiłku. I nikt tak chyba do końca nie zdawał sobie sprawy, może nie tyle, że nie zdawał, ale nie do końca zwracana była uwaga na to, żeby to wszystko było tak na tip-top, jak dzisiaj się od nich tego wymaga. Ja nie chcę tu powiedzieć, że ktoś pracował źle. Absolutnie. Myślę, że zawsze stołówki i te ukochane panie pracujące na stołówkach zawsze wkładały w to wszystko serce. Tylko proszę pamiętać, że pewne rzeczy weryfikowane są przez finanse.
0: Mm-hmm. No dobrze, skoro pani to poruszyła, to w takim razie na ile panie macie na każdy obiad, ile kosztuje obiad w szkole?
4: Ja nie wiem.
10: W przedszkolu jest to na pewno 6 zł. W szkole w tym momencie nie powiem tak na 1000%, ale to są
0: wydaje mi się, że to jest podobna też kwota.
10: To jest niska kwota.
0: Czy ona jest zaporą również w tym, jak te dania ostatecznie smakują i jak wyglądają?
4: A proszę popatrzeć, jeżeli mamy, musi być świeże mięso, świeże warzywa. Najlepiej, żeby to były warzywa z tak zwanego pełnego zbioru, z pełnej dojrzałości konsumpcyjnej. Pójdźmy do sklepu. I my tu się stykamy. Nie znam zasad finansowania stołówek i nie mogę się wymądrzać, ale wiem, że mamy system zamówień publicznych. I to jest po prostu coś, co jest determinantą pewnych rzeczy, które są w tych stołówkach. I no właśnie, to musimy też o tym pamiętać, bo słyszałam od mam dzieci, które mają dzieci w szkole podstawowej, moje wzięły i urosły, więc efekt tego jest taki, że one mówią, że niektóre stołówki popodnosiły kwotę za posiłki, inne zostały na miejscu i to tak chyba brak złotego środka.
0: No też pani tutaj wspomniała o zamówieniach publicznych. Niektóre szkoły robią zamówienia w rytmie roku kalendarzowego, a inne w rytmie roku szkolnego. Te, które robią w rytmie roku kalendarzowego, mają też teraz problem, prawda?
10: No troszeczkę mamy pod górkę, ponieważ nasze zamówienie było zaplanowane do końca roku kalendarzowego, czyli do grudnia, ale rozmawiając z panią intendentką, mówiła, że no radzimy sobie, jesteśmy w stanie tak poprzesuwać te, wiadomo, że to jest zamówienie, które obejmuje cały rok, ale to nie jest tak, że ktoś nam na rok przywozi wszystkiego, więc jesteśmy też w stanie z naszymi dostawcami trochę modyfikować to, co nam dostarczają, po prostu, no oczywiście w ramach tego, co mamy zapisane w umowie.
0: Pani Sabina kiwa głową, tak. U pani jest podobnie, tak?
9: Podobnie właśnie i przestraszyły się panie tego rozporządzenia i właśnie 1 września, dlatego że bardzo trudno jest teraz zamienić to, co jest zakontraktowane na strączki. To zupełnie inna cena takich strączków niż kilograma marchewki. No, dostawca się zgodził, że to pozamienia. To tak jak u pani.
10: No tak, no dostawcy po prostu też zdają sobie sprawę z tego, że no musimy.
4: Jak wygląda rzeczywistość.
9: Stanęliśmy przed rozkazem takim, który będzie jakby wymagany prawnie od nas. Będziemy kontrolowani, więc to musi po prostu się pojawić.
4: Ale ja tu przepraszam, jeszcze tylko jedno zdanie, ale ja też chciałabym odejść od takiego, bo tak troszeczkę wszystkie tutaj. Pani wywołała na szczęście szpinak, w mniej lub bardziej chlubnym kontekście, a my wszystkie zgodnie mówimy tylko o tych strączkach, ale przecież to nowe rozporządzenie to nie tylko strączki. Strączki to jest jeden dzień, a dni szkolnych żywieniowych mamy 5. I ja osobiście chciałabym krzyczeć do wszystkich, oczywiście rozwiążmy problem strączków, bo jest on nakazany rozporządzeniem, ale zwróćmy uwagę, że mamy też całą masę innych warzyw, gdzie my możemy po prostu ten dzień bezmięsny nie tylko pierogami rozwiązać, gdzie my mamy te dni warzywne, gdzie my możemy przygotowywać zupy na wywarach jarskich i efekt tego wszystkiego może być naprawdę zachwycający. A strączki, słowo padło już dzisiaj, dajmy im szansę i spróbujmy po prostu też nauczyć się tego wszystkiego, co przed nami.
0: Dajmy szansę, to pewnie to jest taki wątek, który nam się tutaj będzie do końca tej audycji powtarzał. Ja sprawdzam komentarze naszych słuchaczy. Pan Tomasz napisał: dobry wieczór, bawi mnie stwierdzenie, że mają być 2 posiłki mięsne i 1 rybny, jakby ryba nie była mięsem, a prawidłowo powinno brzmieć 3 posiłki mięsne, w tym 1 z ryb. No ale faktem jest, że właśnie to zostało stricte określone. No właśnie, a jaka jest reakcja na to mięso, czy na tą ilość mięsa? Tutaj słyszeliśmy, jeden z uczniów wyraźnie powiedział, że jego ulubione danie to jest schabowe, no ale codziennie tego schabowego jeść nie może, prawda?
10: Mnie się wydaje, jak ja prowadzę, nie wiem, swój dom, swoją kuchnię, naprawdę, jak mam do dyspozycji 5 dni, kiedy wydaję posiłki dzieciom, i jak tutaj pan Tomasz zauważył, ryba to też pewien rodzaj mięsa, i mamy 3 dni na mięso i 2 dni bezmięsne, to ja i tak uważam, że udział tego mięsa jest naprawdę spory w tym, co jemy. No, mnie akurat to się podoba, bo no, ja też mam raczej, staram się tego mięsa używać w kuchni tyle, ile uważam, że no, może nie jestem wielką fanką mięsa. Jestem też wielką miłośniczką zwierząt i często to tak stoi w pewnej sprzeczności. Jak stoję, nie wiem, w sklepach, przy ladach i widzę te ogromne ilości tego mięsa, które mam świadomość, że pewnie większość wyląduje gdzieś w koszach, to myślę sobie, że no też to jest taka nasza pewna odpowiedzialność za to, co się dzieje z tymi braćmi naszymi mniejszymi.
0: No tak, no ale nie wszyscy mają takie podejście, prawda?
10: Ale wiecie, no tak jak pani mówiła, ta ewolucja, rewolucja. Ja się zastanawiam, jak ja byłam małym dzieckiem, to ta piramida żywieniowa naprawdę wyglądała bardzo podobnie. Tam się niewiele poprzesuwało.
0: Ale dokładnie właśnie o to też chciałam zapytać, bo przypomniałam sobie, przygotowując się do audycji, właśnie to, czego nas uczono w szkołach te 20 czy 30 już lat temu. I przecież na dole tej piramidy żywienia, tego trójkąta takiego, z którego byliśmy odpytywani, to były warzywa i owoce, ale
11: nie.
0: Wydaje mi się, że głównie
11: na
0: warzywa.
11: Pewno nie. Produkty zbożowe. Zbożowe. Absolutnie.
0: A potem były chyba
11: warzywa
0: produkty
11: były
0: zbożowe,
11: troszkę
0: nabiał.
11: Tak.
0: Ale w każdym razie mięso i ryby to było.
10: Możemy się sprzeczać, bo wiecie, 15 lat temu było trochę inaczej niż 20 lat temu i tak dalej. Czyli jakieś zmiany tam są, ale nigdy nie było tak, że to mięso było w ogóle tym podstawą tej piramidy.
11: Nigdy.
10: Właśnie.
11: I to, co nawet można by było powiedzieć, bo ja wczoraj rozmawiałam z córką wybieram się do radia i ona mówi: mamo, czy babcia jadła codziennie mięso?
10: Babcia jadła mięso przy
11: od święta.
10: Okazji Wielkiego Święta.
11: No więc właśnie. Więc to jest też jakiś tam wyznacznik. Natomiast rzeczywiście podstawą piramidy do 2018 roku, czy nawet wcześniej, 2018 była ta duża rewolucja, było rzeczywiście produkty zbożowe i kasze. Czyli no wiadomo, produkty zbożowe i kasze się w tym mieszczą. Dzisiaj mamy te produkty zbożowe podniesione, ale do produktów zbożowych dorzucono strączki, wydzielając je z tych podstawowej grupy warzyw, prawda? Dorzucono orzechy. I natomiast, tu wszystkie jesteśmy zgodne, mięso, ryby były zawsze zdecydowanie wyżej. Ja tylko bym z tej grupy tam wydarła i powiedziała o jajach, które dzisiaj też można świetnie wykorzystywać w takich dniach, kiedy mamy bezmięsne. A jest białko zwierzęce? To więcej białko wzorcowe, zgadzamy się, najlepszy skład aminokwasowy, jaki możemy sobie pozwolić. I myślę, że ta cała dyskusja, która się wokół tego toczy, to jest w dużej mierze też dyskusja emocjonalna, bo coś nam się narzuca.
0: No właśnie, bo tak jak powiedziałam na początku, traktujemy to jedzenie w sposób taki bardzo wręcz intymne, prawda? Tak. To jest ta sfera naszej wolności, naszej przyjemności. Nie chcemy, żeby ktoś nam cokolwiek narzucał, nawet jeśli słyszymy, że jest to uzasadnione chociażby tym, że właśnie zdrowie dzieci tego wymaga, tak? Ale może zróbmy w tym momencie przerwę, krótką przerwę i za chwilę do tej dyskusji wrócimy. Ja jeszcze mam apel do naszych słuchaczy, podobnie jak pan Tomasz, proszę dzielić się swoimi obserwacjami ze szkół swoich dzieci. Może państwo, którzy w szkołach pracujecie również, opowiecie nam, jak to u państwa wygląda. Można korzystać z tekstówek Radia 357 z aplikacji, można korzystać z mediów społecznościowych, można też pisać do mnie maila grazyna.bochenek@radio357.pl.

0: Trwa plac na rozdrożu, a w nim rozmowy o żywieniu naszych dzieci. Korzystając z tego, że mamy tutaj w studiu dwie nauczycielki przedmiotów gastronomicznych w szkołach średnich. Poza tym pani Sabina Walat jest dietetyczką, pani Anna Ullman to technolog żywności i żywienia. Gdyby panie miały rozebrać na czynniki pierwsze tę dietę, która wyłania się nam z tego ministerialnego rozporządzenia, o którym tak intensywnie i tak emocjonalnie rozmawiamy w ciągu ostatnich tygodni, to co w nim jest takiego najbardziej kluczowego właśnie z tego punktu widzenia komponowania diety, tego co ona wnosi, czego ma nas nauczyć?
1: No myślę, że tak. Pierwsza bardzo ważna rzecz, źródło białka zwierzęcego. Nasiona strączkowe to jednak cudowne białko roślinne, które równoważy to wszystko, co inne mamy, mięsne, bądź z innych źródeł jednak zwierzęcych. Druga rzecz, na pewno zwrócenie uwagi na rośliny. I tutaj rośliny jako warzywa, które my zjadamy, ważnym elementem powinno być dla nas wszystkich, żebyśmy sobie uświadomili, że one są źródłem witamin, składników mineralnych i błonnika. I czy to będą strączki, czy to będą inne warzywa, to w każdym z nich znajdziemy błonnik. Czym jest błonnik? Szczotką fizjologiczną. Nie będziemy się tu rozwodzić na to, co on robi, ale on tak naprawdę ma, jego główne zadanie to utrzymanie naszej perystaltyki jelit, naszego układu pokarmowego w ryzach. I trzecia rzecz, bardzo taka troszeczkę może marginalizowana, ale coraz bardziej istotna. Właściwy dobór warzyw, chociażby nawet pomidory, to jest źródło antyoksydantów, wśród nich na pewno likopen, który jest naprawdę ma zaszczytne miejsce w profilaktyce antynowotworowej, która wpisuje się w ten cały cykl żywienia, który dzisiaj stoi u naszych, znaczy już nie stoi u drzwi, który już jest po prostu totalnie wprowadzony.
0: Pani Sabino, co pani by do tego jeszcze dodała?
2: Te wytyczne, które wprowadza ustawa, to bardzo pięknie łączą się z naszą dietą planetarną, która już figuruje w internecie i w przestrzeni.
0: Chociaż

0: chodzi
1: niektórzy,
0: o...
1: przepraszam, chociaż niektórzy używają tego określenia jako nawet obelgi jakiejś. Prawda? Tak.
0: Dlatego, że ona...
2: Nie znają jej.
0: Nie znają jej. Mhm. Ona ma na celu właśnie pilnowania zdrowia człowieka i ochrony planety. To, co pani powiedziała, ochrona zwierząt. I to ograniczenie mięsa dotyczy tego efektu cieplarnianego, który powstaje podczas produkcji mięsa. I
2: ten ślad węglowy.
0: Ten ślad węglowy, który... No, tego mięsa jest ogrom faktycznie w sklepach i to nie wiadomo, czy to faktycznie, no to widać po cenach mięs w Lidlu czy w Biedronce. Po prostu za bezcen możemy już dzisiaj mięso dostać. Natomiast w takich cenach nie jesteśmy w stanie dostać właśnie orzechów, roślin strączkowych. No i teraz możemy tutaj dyskutować, ale jednak bym się skłaniała do tego, żeby dać szansę tej diecie planetarnej i jednak wprowadzać te 300 gramów warzyw, tak jak mówi, te 200 gramów owoców, żeby ograniczać do 2 dni w tygodniu właśnie mięso. Niech to będzie ryba, niech to będzie... jakiekolwiek inne mięso.
1: Czyli tej perspektywy globalnej już nie możemy ignorować.
0: Nie tak? Możemy.
2: Nie. A ja tu bym jeszcze jedną rzecz dodała, bo pani pięknie wymieniła orzechy. Cudownie. Dzisiaj mamy taki czas, gdzie te orzechy są i orzechy włoskie są na jednej z czołowych pozycji w profilaktyce antynowotworowej, która jest mi bardzo bliska. Ale co chciałam jeszcze powiedzieć? Mianowicie to, że oliwa, która jest jako produkt rośliny, oliwa czy olej rzepakowy, nie będziemy tu toczyć bojów. Natomiast ja bym chciała zwrócić uwagę chyba na bardzo istotną rzecz. Dieta i sklepiki szkolne ograniczają dostęp do słodzonych mocno napojów. I to jest chyba bardzo istotne. Chciałabym, aby wszystkie dzieci pierwszym napojem z wyboru, aby dla nich była woda. A w kompotach czy innych napojach, które są przygotowane na stołówce, na pewno są one bardzo dobre, ale dzisiaj mamy na 250 ml, czyli taką dużą szklankę, tylko albo aż 5 gramów cukru, czyli jedną łyżeczkę. I to jest logiczne. I dlatego też tutaj podchodzimy do tego, żeby ta równowaga w jakiś sposób była, a aspekt żywieniowy, no co nam jeszcze daje? Zmniejsza ryzyko otyłości, w przyszłości zmniejszając ryzyko insulinooporności. No i przede wszystkim ta świadomość powinna być z nami zawsze.
1: Kilka istotnych wątków tutaj pani poruszyła, ale może odniosę się jeszcze do tego, że tak naprawdę właśnie te zmiany w podejściu do żywienia są bardzo widoczne w działalności przeróżnych instytucji i chociażby to ograniczenie czerwonego i przetworzonego mięsa, to właściwie zalecają wszystkie czołowe właśnie instytucje Dokładnie. Eksperckie od WHO i Międzynarodowego Funduszu Światowych Badań nad Rakiem po Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Wszędzie tam pojawia się właśnie to zalecenie ograniczania mięsa. Natomiast no chyba trochę też jest tak, że my się przyzwyczailiśmy do mięsa jako takiego bardzo wygodnego pożywienia i mamy w głowach jakieś takie przekonanie, że to mięso jest po prostu lepszym jedzeniem. Ja pamiętam też ze swojego dzieciństwa, jak pojawiła się zbyt duża porcja na talerzu i ja już bardzo nie byłam w stanie tego zjeść, to rodzice mówili, no to zjedz chociaż mięso, tak? Możesz Dokładnie. Zostawić ziemniaki, surówkę, oczywiście jak najbardziej może iść do kosza, ale zjedz mięso. No myślę, że naprawdę wielu z nas słyszało takie zalecenia, prawda?
2: Dokładnie. Poza tym to, co pani powiedziała, wygodne. Przepraszam, wspomniany przez dziecko kotlet schabowy. Prawo, lewo i mamy jedzenie.
0: Prawda? Ale mięso jest gęste żywieniowo. Ono nas po prostu dłużej trzyma i po prostu po zjedzeniu takiego kotleta nie jesteśmy głodni za 2 czy 3 godziny. Po zjedzeniu owsianki rano, no niestety ona rozłoży się 3 godziny do glukozy i natychmiast mamy insulinę, która to musi wytransportować i gdzieś przekazać jako energię. Jeżeli człowiek nie funkcjonuje, jeśli te mięśnie się nie ruszają, no to ta insulina nie wie, co z tym zrobić. I tak naprawdę, bo jesteśmy głodni, bo insulina sobie poradzi. Ona albo wykorzysta to jako energię w mięśniach, albo zamieni się na komórkę tłuszczową. Natomiast białko nie działa tak radykalnie. Nie potrzebujemy do tego insuliny. Bardzo szybko daje uczucie
2: sytości
0: i na długo wytrzymujemy po prostu bez uczucia głodu.
1: Czyli trzeba się po prostu tego nauczyć, tego
0: trzeba
1: jedzenia
0: się tego nauczyć
1: z ograniczoną ilością mięsa.
0: Tak, trzeba się tego nauczyć, natomiast dlatego będziemy chwalić mięso, no bo dłużej będziemy nasyceni i nie będziemy głodni co 3 godziny.
2: Mhm. Ale w umiarkowanych ilościach, no bo powiedzmy sobie szczerze, naczelne hasło, bogactwo w różnorodności.
0: To nie tylko mięso, bo chodzi o białka. One tak po prostu funkcjonują. I tu może być właśnie wspomniane jajko, tu może być twarożek, tu może być jogurt. To wszystkie produkty białkowe działają podobnie jak mięso, więc to nie mięso.
1: Ale tak jak mamy w głowach, przynajmniej to nasze pokolenie, tak? No bo młodsze już myśli troszeczkę inaczej i też czyta trochę inne źródła, ale tak jak właśnie mięso jest takim synonimem dobrego jedzenia, no to właśnie kasze, jakaś fasola, no to to jest... No tak jakby czujemy, że to jest coś gorszego, tak? To jest coś tańszego, a my chcemy właśnie móc sobie pozwolić na to, co jest w naszym mniemaniu lepsze. Myślę, że tutaj też troszeczkę te opinie związane właśnie z tymi wytycznymi trochę też z tego myślenia wynikają.
3: No ja zgadzam się z tym, że pewnie to myślenie jest takie wśród wielu osób, ale dla mnie absolutnie wręcz odwrotnie. I z tym, co pani mówi tutaj, z tym takim poczuciem sytości, wydaje mi się, że to też jest zdrowe czuć głód. Że my tak cały czas musimy tak się najeść i tak po prostu jak już, to wtedy dopiero przestajemy. A tutaj dobrze też się nauczyć, że po prostu takie poczucie, że fajnie, zjadłem sobie i mogłem sobie dołożyć jeszcze, ale właśnie tego nie zrobię. Że to też jest fajne, żeby dzieci też uczyć właśnie tego, że dobre jedzenie to wcale nie znaczy, że to musi być fura i to musi być brzuch napełniony po prostu po brzegi.
2: Ale warto też popatrzeć, co robią dzieci. Jedzą co przerwę. Cieszę się, że pani wywołała ten temat. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby zakazać jedzenia dzieciom na każdej przerwie.
3: Ale rzeczywiście.
2: Ponieważ naprawdę wspomniana nasza trzustka, która produkuje wszystkie enzymy, ona nie jest w stanie sobie poradzić z tym trawieniem. Dzieci powinny jeść co, dobrze, 2,5 godziny, a nie co 45 minut.
1: Ja się odwołam do tego, co piszą nasi słuchacze. Pani Marzanna, to jest trochę dłuższa wiadomość. W wieku 22 lat zachorowałam, trzustka, wątroba, lata 1985 i później do dzisiaj. Mając wówczas małe dziecko i perspektywę chorób, odstawiłam sól i właściwie wszystkie przyprawy. Pamiętam pierwszą jajecznicę bez soli, pierwszego pomidora bez soli. Nie dziwię się, że pani Marzena to pamięta. Obecnie jem bez soli i innych przypraw, nie używam cukru. Wszystko ma swój smak, pomidor, jajko, każda potrawa jest dobra, łącząc ze sobą smaki. Sól i cukier jest wszędzie i we wszystkim. Pokolenie jedząc tyle gotowego jedzenia nie znają smaku owoców i warzyw bez przypraw. Dzieci wychowam bez przypraw, bez pieczenia, smażenia, gotowanie na parze w tamtych czasach nie było modne. Więc można było, natomiast był to na pewno
2: duży wyczyn.
1: Trudny proces. I pan Przemek, przepraszam, pisze: polecam mieszankę zioła zamiast soli, używam od 2 lat i znacznie zmniejszyłem ilość soli, którą używam, więc ewidentnie tutaj ta sól się pojawia w informacjach od naszych słuchaczy. I jeszcze pan Robert: jestem nauczycielem w szkole ze stołówką, rzeczywistość wygląda inaczej niż było to przedstawione na początku, młodzież odrzuca nowe potrawy, czyli to tak jak u pani Sabiny, bo taki przykład był podany, za to częściej korzysta z fast foodów czy gotowych potraw zakupionych w dyskontach. No właśnie, bo dzieci też przecież mogą gdzieś skorzystać z nie tylko ze sklepików szkolnych, ale dzisiaj... też ze sklepów spożywczych, które są obok szkół.
3: Tak, bardzo przepraszam, że się tutaj wcinam, ale fajne porównanie takie przeczytałam, że ludzie na przykład, jeżeli chodzi o książki, to czytają to, co lubią. Natomiast w bibliotece podajemy takie książki, jakie uważamy, że są cenne. I tak samo jest z tym jedzeniem i z tą szkołą. No co dzieci wybiorą, to nie tylko my, to jest nie tylko nasza odpowiedzialność szkoły. Natomiast my właśnie mamy zaproponować to, co jest cenne, to, co jest dla nich dobre. I wydaje mi się, że temu też taka filozofia właśnie przyświeca. Ale chciałam jeszcze tylko dodać, że u mnie hitem okazuje się jest woda z cytryną i z miętą. I panowie przygotowują, bo ja akurat mam panów, kucharzy, szefów kuchni, i oni dzieciakom przygotowują właśnie w dzbankach wodę zamiast tego kompotu, który dzieci oczywiście też bardzo lubiły, natomiast jak on już jest mało taki słodki, to już nie cieszy się popularnością, ale woda jest hitem. Tylko właśnie nie taka zupełnie czysta, tylko tam pływają te liście, tam są te...
2: A to wcale nie jest źle.
3: I to po prostu...
1: Czyli takie eleganckie trochę, tak?
3: Tak, i to jest takie też eleganckie.
0: I ma smak.
1: I ma smak.
3: I ma smak.
1: Posłuchajmy jeszcze raz dzieci. Tym razem to będą dzieci młodsze, też ze szkoły podstawowej numer 11. No, żebyśmy się skonfrontowali z tymi, którzy są odbiorcami przepisów, o których mówimy. Widzę, że podjadasz kabanosy, czyli nie najadłaś się na obiedzie?
4: Pasowało, tylko ja nie lubię zupy rybnych, ale spróbowałam i była dobra.
5: Zdarza się, że zostawiam, ale bardzo rzadko.
1: A co zostawiasz? Czego nie lubisz?
5: Zazwyczaj zostawiam surówkę, którą nie lubię. Zupy bardzo lubię. Czasami nie jem, ale większość zup to są bardzo dobre.
1: Co pani na stołówce ci mówi, jak wracasz z pełnym talerzem?
5: Dlaczego? Dlaczego? Ja zawsze po prostu mówię, że... Czy na przykład tego nie lubię, albo coś pani rozumie?
4: Ja w szkole mi smakują pierogi, ale tak to nie.
1: Czyli tylko w szkole pierogi są dobre, tak? W domu nie są dobre? No to ciekawy przypadek. To mama nie jest zazdrosna, tato nie jest zazdrosna, że tutaj cię lepiej karmią niż w domu?
4: Nie.
1: Czy zdarza się coś, czego nie lubisz i zostawiasz?
6: Czasami tak, ale jak czegoś nie lubię, to nie biorę tego.
1: A czego nie lubisz?
6: Nie lubię na przykład mizerii.
1: Mizeria, fuj, tak?
6: Tak.
1: A jakichś takich roślinnych kotletów?
6: Nie, lubię.
7: Są owoce i czasami się zdarzają, że są jakieś musy. Dzisiaj był mus i banan.
8: Ogólnie dla mnie tutaj jest wszystko pyszne, ale chyba najbardziej lubię makaron z serem i rosół.
9: Naleśniki i rosół.
10: A ja spaghetti i żurek.
11: Kluski z serem, ale z solą.
12: Gołąbki i rosół.
13: Ryż z truskawkami albo naleśniki.
1: A czego nie lubicie? Są takie rzeczy, których nie lubicie?
14: Chyba są. Niektóre surówki, niektóre zupy.
15: Nie lubię pomidorów.
1: A tutaj się już tak zdarzyło, że zostawiałaś na talerzu?
15: Tak.
1: I co wtedy pani ci mówi tam na stołówce?
15: Żebym spróbowała. I czasami próbuję.
1: Szkoda, że państwo nie widzieli tutaj reakcji moich gości w studiu, jak była mowa o mizerii, która dla jednego z chłopców jest swój. Pani Ania powiedziała, ja też nie lubię, a pani Basia powiedziała, że uwielbia. No ale właśnie, każdy z nas ma jakieś takie swoje prywatne, ulubione dania i takie, których po prostu nie lubi. Dzieci szczególnie bywają teraz wybiórcze. No ale chyba można trochę to zmieniać. Mnie tutaj bardzo ujęło w tych wypowiedziach dzieci te dwa przykłady związane z zupą rybną i z tymi pomidorami. To znaczy jedna dziewczynka powiedziała, że ona nie lubi zupy rybnej, ale zjadła i była całkiem dobra. No i ta ostatnia dziewczynka też powiedziała, że czasami próbuje, tak jak próbuje chociażby tych pomidorów.
2: Ja tutaj wejdę w słowo. Pomidory to chyba wszyscy wiemy, że większość dzieci nie lubi pomidorów, ale lubią zupę pomidorową. Zupa pomidorowa
3: ketchup,
2: to jest
3: niestety.
2: Ketchup, ale ketchup to jeszcze bym zostawiła, natomiast ta zupa pomidorowa to jest number one. Ja miałam nie tak dawno ciekawą sytuację, trochę prywaty. Mówię, że chciałabym, żeby zjadła tą zupę z pomidorów. Nie chcę tej twojej zdrowej zupy z pomidorów, ja chcę zupę pomidorową. Wypowiedź trzyletniego dziecka.
3: Tu też fajnie zwróciłam uwagę na to, że to pani redaktor zadała takie pytanie, i co pani ci mówi, jak oddajesz? I to jest bardzo ważne, żeby po prostu odbierać te, dlaczego to oddajesz? Nie mówić, dlaczego to oddajesz? Tylko słuchaj, a dlaczego to oddajesz? Przecież nasze kuchnie nie mają zapisane, że muszą w tym tygodniu zrobić takie, takie i takie potrawy, na następny tydzień takie, takie i takie, bo oni mogą robić wariacje na temat. Jeżeli widzą, że coś absolutnie nie, no to można spróbować raz, drugi, trzeci, no a potem trzeba się poddać i pokombinować coś.
2: Zmodyfikować.
3: Czyli no tu jest też ogromna... Ja się bardzo cieszę, bo mam super, moim zdaniem, szefów kuchni, którzy są tacy chętni, poszukują, właśnie obserwują i dopasowują też się trochę do dzieci. I wydaje mi się, że w ramach tego, co mamy w rozporządzeniu, naprawdę sobie można poszaleć. Że to nie jest taki zamknięty katalog 10 potraw i tylko wybieramy z tego.
1: Mi się wydaje, że niezwykle ważne jest to budowanie różnego rodzaju nawyków. I ja pamiętam, kiedy moje dzieci były jeszcze małe i dawałam im herbatę niesłodzoną, chociaż sama słodziłam, bo nie potrafiłam przejść na herbatę niesłodzoną, ale je uczyłam pić herbaty niesłodzone i wszystko było super, dopóki one nie poszły do przedszkola, gdzie okazało się, o czym ja nie wiedziałam, jest herbata dosyć mocno słodzona. A zorientowałam się wtedy, jak moje dzieci powiedziały, że one chcą słodką herbatę, I już nie było zmiłuj, tak? I one przez lata już zostały przy tej słodkiej herbacie, dopiero wiele, wiele lat później z tego cukru zrezygnowały. Więc bardzo łatwo wejść w taki nawyk, który właśnie nam nie służy. My teraz się pytamy, chyba taka jest idea tych zmian, jak zmienić nawyki niekorzystne na korzystne, czyli właśnie tą chociażby słodzoną herbatę na herbatę czy wodę z miętą czy z cytryną. Okazuje się, że jest to możliwe, ale jest to jednak wysiłek.
3: Ale trzeba też pamiętać, że jemy też trochę oczami i dzieci również, na pewno.
2: To musi
3: i
2: wyglądać.
3: To, w jaki sposób coś podajemy, tak jak mówiłam o tym szpinaku, że oni po prostu tego nie lubią, bo im się to nie podoba. No i nawet nie próbują tego skosztować. I ta moja kuchnia się właśnie martwi, jak to zrobić, żeby to wyglądało tak zachęcająco, bo jak oni to skosztują, to prawdopodobnie już no złapią bakcyla i się okaże, że jest to pyszne. A ta woda z cytryną, no jak jest podana w pięknych, szklanych dzbankach, no i
2: rewelacja.
3: Tak jak mówię, i to tak ładnie wygląda, no to też i lepiej smakuje.
1: A w sumie to nie jest aż takie trudne, żeby wrzucić miętę i cytrynę.
3: Oczywiście,
2: ale ja tu od razu powiem, że fajnie, że woda z cytryną, a nie woda cytrynowa. Dlatego, że gotowa woda cytrynowa w butelce 1,5-litrowej potrafi być 16 łyżeczek cukru.
1: No właśnie, ale jeszcze pamiętajmy, że te zmiany, o których my dzisiaj mówimy, no to one wynikają z bardzo konkretnego powodu. Tym najważniejszym, wydaje mi się, powodem to jest to, że dzieci w Polsce bardzo tyją.
2: Tak.
1: W naszych czasach, znowu się do tego odwołam, jak w klasie było jedno dziecko z nadwagą, no to chyba tyle, prawda? Chyba się nie zdarzało więcej. A teraz?
2: No więc właśnie, te statystyki są przerażające. 33% uczniów klas trzecich, czyli to są dzisiejsi ośmiolatkowie, ma nadwagę. Jest to 36% chłopców, 30% dziewczynek. Zaczyna być problem właśnie w tej otyłości. Ogólny bilans młodzieży jest taki w Polsce, że jesteśmy jednym z najszybciej tyjących krajów w Europie. Mnie przeszkadza inna rzecz, że bardzo wiele osób mówi, że przecież ktoś z tego wyrośnie, rodzice mówią, a to chwilowe, a to niesie za sobą poważne konsekwencje w przyszłości, bo nadal będą to osoby otyłe, osoby, które mogą zachorować na cukrzycę, najpierw jest to insulinooporność, a bierze się to przede wszystkim z nieprawidłowego jedzenia, ze źle zbilansowanych diet, no i braku ruchu, o którym tutaj wszyscy mówiliśmy, więc myślę, że warto też po prostu pamiętać o tym, że ta marginalizacja lekcji WF-u jest jednak chyba bardzo, bardzo potężna. Zgadza się pani ze mną?
0: No tak. W październiku jest Światowy chyba Dzień Otyłości właśnie i zawsze w szkole robię takie...
1: Zapobieganie otyłości.
0: Zapobieganie otyłości, tak. Więc robię prelekcję taką na środku szkoły i zapraszam wszystkich. Więc młodzież mówi, dlaczego my o tym nie wiemy? Dlaczego nam nikt nie tłumaczy, co to jest ta insulinooporność? A to jest właśnie ten brak ruchu i brak tej potrzeby wpychania tej energii w mięśnie, więc ta biedna insulina wtedy zamiast być hormonem transportującym, staje się hormonem budującym. No i niestety, ale buduje nam nowe komórki tłuszczowe. Młodzież tym nie wie. Oni mówią, ale ja nie jem, ja do szkoły nie noszę śniadania, mam tylko paluszki i ja się cały dzień głodzę.
1: A to nie o to chodzi.
0: A to właśnie nie o to chodzi. Te paluszki to też mąka, to też w konsekwencji cukier. No, zero świadomości.
1: Czyli wiedza jest nam potrzebna, tak?
0: Wiedza.
1: Mądre sposoby edukacji.
3: Tak, ale ja chciałabym pochwalić moją szkołę teraz, bo to i moich nauczycieli, i pracowników. Jesteśmy w trakcie realizacji takiego tygodnia projektowego Kierunek Zdrowie. I przez cały tydzień oczywiście realizujemy podstawę programową, ale trochę tak, głównie pod kierunkiem właśnie tego, co jest zdrowe. Bardzo dużo mówimy o tym, co jeść i jak się ruszać i wydaje mi się, że w podstawówkach tego problemu niechęci ruszania się na WF-ie jeszcze nie ma. Pod koniec musimy się zastanowić, co robić, żeby to utrzymać. Bo u mnie największą karą jest to, że ktoś nie będzie ćwiczył, bo na WF-ie coś tam rozrabia.
1: To się zmienia potem w wieku nastoletnim.
3: A to się niestety
1: jednak
3: zmienia, tak.
1: Ale nie powiedzieliśmy jeszcze o tej sile nawyków wyniesionych z domu, znaczy chyba niewystarczająco mocno, bo no właśnie skupiamy się na tym, co się dzieje w szkołach, to jest bardzo ważne, ale wiele dzieci ma swoje nawyki wyniesione z domu. I teraz pytanie, czy to, co się będzie działo w szkołach, czy już się dzieje w szkołach, będzie miało szansę zadziałać w takim szerszym wymiarze, przełożyć się w ogóle na to, jak to dorastające
3: jeśli
1: pokolenie
3: nie spróbujemy,
1: myśli o jedzeniu.
3: To nie ma szans.
2: Ja myślę, że ważną rzeczą jest to, żeby właśnie, mówię, próbować. Moja szkoła, szkoła pani Sabiny, to szkoła, gdzie mamy kierunki technik żywienia, usług gastronomicznych, to są przyszli potencjalni dietetycy. Ale również my jesteśmy szkołą promującą zdrowie. Mnóstwo projektów, które pomagają w takim ustabilizowaniu i usystematyzowaniu wiadomości. Ale chyba jeszcze warto też powiedzieć, bo o tym rozmawiały się na początku, że na przykład nawet taka olimpiada, która jest ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Żywieniu, w tym roku za cel, jako główną tematykę wiodącą, postawiła sobie otyłość. W tamtym roku była żywność ultraprzetworzona, w tym roku otyłość. I do czego to zmierza? Że mamy uczniów szkół średnich, z liceów i z techników, którzy angażują się w tego typu projekty i powiem tak, nie wiem jak z praktyką, ale wiedza teoretyczna u tych niektórych uczniów zachwyca. Po prostu oni, ja wiem, że można znać najbardziej uczone pojęcia i nie umieć tego przełożyć na rzeczywistość. Niemniej
3: ale
2: jednak,
3: czegoś trzeba zacząć.
2: Ale od czegoś trzeba zacząć. I nieżyjący już od 1 maja profesor Gawęcki powiedział kiedyś o nas, Polakach. Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń w tym, co ma w głowie i co ma na stole.
1: Czyli dajmy szansę tym zmianom, tak?
2: Dajmy szansę. W tej diecie, przepraszam, jeszcze tylko jedną rzecz powiem. Powiedzieliśmy o warzywach, o strączkach. Zapomnieliśmy o kaszach. Pamiętajmy, że kasze łagodzą obyczaje. Były od zawsze i dzisiaj wprowadzenie ich, wplecenie pomiędzy to wszystko powinno dać naprawdę świetne efekty.
1: Ostatnie zdanie?
3: Ostatnie zdanie takie, że dzieci zjadają w szkole jakieś 20-30% tego, co jedzą w ciągu dnia, a w weekendy no to w ogóle ich nie mamy w szkole. W związku z tym jednak ta odpowiedzialność ogromna spoczywa na rodzicach. I tak samo jak z tym ruchem, który jest no bardzo mocno z tym powiązany, z tym zdrowiem i z tym taką promocją tego zdrowego stylu życia. Ja mam taką sytuację, że na przykład dzieciaki u mnie pływają na basenie. Szkoły nie ma basenu, ale udało nam się to tak zorganizować, że i pojawiają mi się rodzice, którzy a chcieliby ich wypisać, albo włosy mokre, albo coś tam. I tutaj po prostu no, musimy wszyscy grać do jednej bramki. I o tym jedzeniu jeszcze nigdy u mnie nie był, dlatego mówię o basenie, ale obawiam się, że jeżeli nie będzie wspólnego frontu, to no to nie przyniesie to tak dobrych efektów, jakby mogło. Ale już coś się dzieje, ja się cieszę.
2: My możemy dawać drogowskazy, ale ktoś może z nich korzystać lub nie.
1: Bardzo dziękuję. Musimy kończyć, musimy stawiać kropkę.
2: Dlaczego?
1: Anna Ulan, Barbara Olearka i Sabina Walat były dzisiaj gościniami Placu na Rozdrożu. Bardzo serdecznie dziękuję. Audycję zrealizowali Julia Nowaczyńska i Jacek Młodochowski. Za uwagę dziękuję Grażyna Bochenek i zostawiam Państwa z tymi wszystkimi mądrymi myślami, jakie płyną z naszej audycji. I także Państwa zostawiam z przekazem podprogowym, który już za chwilę się rozpocznie. Dobranoc.

0: Przekaz podprogowy.
1: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie w najnowszym przekazie podprogowym. Stało się, mamy kalendarzową jesień. W Warszawie szybciej już robi się i ciemno, i zimno, ale od czego jest radio, od czego jest kocyk, ciepła herbata, od czego są niektóre audycje autorskie i od czego są niektóre radiowe społeczności. Mam nadzieję, że zasiedli już Państwo wygodniej, chociaż trochę dzisiaj z Radiem 357 Państwo pobędą. Najlepiej oczywiście do samego końca. Audycję realizuje Julia Nowaczyńska. Tak szybko wbiegłem do studia, że nie zapytałem, czy wszystko dobrze. Wszystko dobrze? Julia macha głową, wszystko dobrze. Ja nazywam się Mariusz Duda, a przywita nas Agnes Obel.

Agnes Obel, duńska wokalistka, pianistka, producentka, od lat mieszkająca w Berlinie, nagrywająca pod swoim nazwiskiem od 2010 roku. Wcześniej grała w takim kopenhaskim zespole Sohio. Ma już 5 albumów studyjnych. Najnowszy ukazał się 18 września, po 6 latach przerwy. I do tej płyty jeszcze dzisiaj powrócimy. Proszę Państwa, no chyba mamy kalendarzową jesień i trzeba będzie w tę kalendarzową jesień zagrać dzisiejszy odcinek tak trochę jesiennie. Natomiast zwykle w takich sytuacjach proponowałem audycje tematyczne i tak sobie myślę, że może wspólnie te audycje stworzymy. Jeżeli Państwo mają, ja już zresztą zacząłem takie jakieś tutaj na swoich stronach facebookowych małe zbiory Państwa propozycji. I jeżeli Państwo tutaj teraz w komentarzach, będzie mi bardzo miło, napiszą jakieś swoje ulubione jesienne utwory, to myślę, że jak tylko ten październik się ozłoci i będzie już złoty Żoliborz, a nie zielony, to sobie taką audycję wspólnie stworzymy z ulubionymi jesiennymi utworami. A dzisiaj po prostu zagrajmy nowości, bo dużo tych nowości się pojawiło i prześledźmy sobie, co tam się w tym około progresywnym i podprogowym świecie dzieje.

Kalandra, Lost in the Dark, raz, dwa, trzy, taki walczyk nam zaserwowali, bardzo ładny. Kalandra wydała, proszę Państwa, już dwa albumy studyjne i stwierdziła, nie, to jeszcze nie wszystko i w tym roku wydają album trzeci, The Other Side, tak się będzie nazywała. A wysłuchaliśmy kompozycji Lost in the Dark. Dzisiaj mamy kalendarzową jesień. Zbieram Państwa propozycje do audycji jesiennej, którą zrobimy sobie, jak się nam ozłoci. Bardzo będę wdzięczny za komentarze na stronie facebookowej Radia 357, moim prywatnym profilu Mariusz Duda i maila, jeżeli ktoś chce napisać, to bardzo chętnie, oczywiście przeczytam, tudzież odpowiem. mariusz.duda@radio357.pl. Przypomnę Państwu, że audycja Przekaz Podprogowy to jest taka audycja, gdzie słuchamy sobie różnych podprogowych i dookoła progresywnych nowości, od rocka i czasem metalu przez folk po elektronikę. I najlepiej, jeśli artyści kombinują w ten sposób, że od razu, nie wiem, co najmniej dwie lub trzy takie stylistyki się ze sobą przeplatają. Na przykład tak jak tutaj.

Zawsze jak postanowię sobie, że pójdę wcześniej spać, to wjeżdża przekaz podprogowy i słucham do końca. Niby można z podcastu, ale cenię sobie tę audycję nie tylko za muzykę, ale wyjątkowy kontakt prowadzącego ze słuchaczami. Ho, ho, ho, ho. Bardzo miło, pani Beata mi tutaj poprawiła humor dzisiaj. Nie to, że mam zły humor, mam bardzo dobry humor. Proszę państwa, Playgrounded Someone. Playgrounded już państwo znają, prezentowaliśmy państwu kilka utworów. Zespół w końcu wydał płytę 18 września, czyli w ubiegły piątek. Płyta nazywa się A Flower to Water i jest bardzo interesująca. Ten utwór, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, nazywa się Someone, a teraz jeszcze posłuchajmy Air of Metals.

Playgrounded. Grecki zespół, który mieszka na co dzień w Rotterdamie, wydał swoją nową płytę, która nazywa się Flower to Water i jeszcze do niej powrócimy. Dzisiaj jest bardzo dużo nowości i bardzo mało czasu na słowo, więc może teraz przejdźmy dalej i przyspieszmy tempo.

No już nie jest mrocznie, proszę państwa. Było bardzo mrocznie, transowo. Teraz już jest tak bardzo jesienno. No jakby te liście jesienne tak zaczęły tańczyć na wietrze. Proszę państwa, to było z Rick Tentacles. Dzisiejsza audycja w ogóle nazywa się Nowości Wrześniowe i zauważyłem, że jesteśmy tak pomiędzy akurat takimi dosyć mocnymi, intensywnymi premierami, bo bardzo dużo płyt ukazało się w ubiegły piątek i bardzo dużo płyt takich w naszym stylu, powiedzmy, w stylu naszej audycji ukazuje się tutaj teraz w ten najbliższy piątek, czyli za dwa dni. To jest bardzo dobra data, 25 września. Tak, pozdrawiam podprogowo. Jeżeli chodzi o Osric Tentacles, który przed chwilą wystąpił, to ich płyta ukazała się w ubiegły piątek, 18 września, nazywa się Harmonic Mind. No i jak to przystało na Osric Tentacles, grają swoje, ale bardzo moim zdaniem ciekawy miks wyszedł. Tym razem zespół tak się zebrał w studiu i bardziej niż do tej pory grał zespołowo, bo Edwin, co by jednak nie mówić, jest liderem i bardzo często komponuje, tworząc pewne rzeczy w studiu. Potem tylko gościnnie pojawiają się muzycy, natomiast tutaj teraz ten zespół zebrał się razem, i żeby poczuć tę zespołową energię. No i rzeczywiście można powiedzieć, że słychać różnicę, bo Osric jakby taki weselszy.

Osric Tentacles, Harmonic Mind. Płyta ukazała się 18 września, a za dwa dni, 25 września, ukaże się nowy album zespołu Skald.

trochę folku z najnowszej nadchodzącej płyty zespołu Skald. Skald to zespół z Francji, który ukochał sobie muzykę nordycką. Nowa płyta Orlok ukazuje się za 2 dni. Ktoś mi napisał, że co drugi utwór przekazu podprogowego w sumie nadaje się do audycji jesiennej, którą sobie wspólnie tutaj tworzymy. Przypomnę, że za tydzień będzie pewna rocznica, to ja myślę, że zrobimy sobie tę rocznicę i audycję tematyczną o pewnym zespole, a za 2 tygodnie możemy sobie wspólnie zrobić audycję jesienną i tam bym umieścił Państwa ulubione jesienne kompozycje, no i swoje oczywiście, i bardzo zachęcam w komentarzach do napisania swoich propozycji. Ci, którzy nie wiedzą o tym, to teraz może się dowiedzieli i może coś nam ładnego tutaj zaproponują. No dobrze, a my oczywiście słuchamy w dzisiejszej audycji różnych nowości. No to czas na ananasów.

The Pineapple Thief, God Knows, z płyty Far and Wide, która wychodzi 9 października. Chyba taki najciekawszy singiel, myślę, z tych zaproponowanych, które do tej pory zespół nam przedstawił. Przypomnijmy, że 6 kwietnia The Pineapple Thief zagra w Gdańsku w Starym Manerzu, 7 kwietnia w Warszawie w Palladium, a 9 kwietnia w Krakowie w klubie Studio i mówimy o 2027 roku. No dobrze, to na zakończenie dzisiejszej pierwszej godziny przekazu podprogowego powróćmy do The Meaning of Flowers, czyli najnowszej płyty Agnes Obel, która ukazała się 18 września.

Faustian Deal, tak nazywa się wysłuchany przed chwilą utwór Agnes Obel z jej ostatniego, bardzo ciekawego, trochę eksperymentalnego albumu. Agnes bawi się tutaj głosami, samplami. Nowa płyta balansuje tak na granicy muzyki organicznej, elektronicznej. Bardzo moim zdaniem interesująca propozycja i od ubiegłego piątku możemy się cieszyć tym albumem. Proszę Państwa, witam w drugiej godzinie przekazu podprogowego. Słuchają Państwa radio, Państwo Radia 357. Daty. Co chwilę mówię o jakichś datach. Dzisiejszy odcinek w ogóle może powinien się nazywać nie wrześniowe nowości, tylko różne daty wydawnicze i koncertowe, bo co chwilę jakieś padają i to niekoniecznie podprogowo. No to teraz kolejna data. Może teraz o, inaczej. O, teraz będzie o trzech koncertowych wydarzeniach, jakie nas czekają. 11 października, kolejna data, w warszawskim Voodoo Club wystąpi pewne trio z Melbourne, z Australii. To jest zespół, który chyba znany jest słuchaczom poprzedniej audycji, która się nazywała Prognozy. Ten zespół bardzo interesującą płytę nagrał w 2025 roku. Tam były tylko dwa długie utwory. Nie możemy tego zaprezentować Państwu teraz. To zaprezentujmy coś krótszego. Zespół nazywa się Cannes.

Jeśli ktoś z Państwa chce się wybrać w psychodeliczną podróż razem z zespołem Can, to zapraszamy bardzo serdecznie 11 października do warszawskiego Voodoo Club. Utwór nazywał się How Old i pochodzi z płyty Creatures z 2023 roku, moim zdaniem bardzo dobrego albumu. Co tu się teraz dzieje koncertowo? Tak patrzę na różne notatki i 3 października, proszę Państwa, będzie we Włocławku, Włocławek Rock Festival, na którym wystąpią różne zespoły, na przykład od Maciej Meller wystąpi, niemiecki zespół Small Tape, polski zespół The Broken Bridges, no i wystąpi również holenderski zespół Les Soirs.

Lesła Hidden Fire. Najnowszy album zespołu Lesła będzie się nazywał Tomorrow is Now Today i ukaże się 23 października tego roku. Tak sobie patrzę, że Lesła jeszcze wystąpi w Polsce dwa razy, a mianowicie 21 listopada i 22 listopada razem z Annika van Giersberg. To będzie taki support, ale no właśnie teraz się też dowiedziałem, że Annika przy okazji przyjeżdża do naszego kraju. Proszę Państwa, Quidam świętuje 35-lecie 6 koncertami w październiku. 11 w Kamiennej Górze, 12 w Krakowie, 13 w Warszawie, 14 w Łodzi, 15 w Gdańsku i 16 w Inowrocławiu. Tyle dat dzisiaj, ja nie wiem, będą się Państwu śniły jakieś cyferki, coś czuję. No i zespół Quidam wydał również takie specjalne wydawnictwo na 35-lecie, które się nazywa Deep River i może wysłuchajmy coś z tego wydawnictwa.

Quidam i Emilia Nazaruk w kompozycji Jesteś, której możemy posłuchać na specjalnym wydawnictwie Deep River, które ukazało się z okazji 35-lecia istnienia zespołu. No dobrze, to może teraz dziewczyny nam pośpiewały, trochę państwo tutaj podespali. Dziękuję cały czas za liczne propozycje audycji jesiennej, którą sobie wspólnie przygotujemy za, myślę, 2 tygodnie. A teraz może posłuchajmy jakiegoś post-rocka z Francji.

A to był, proszę państwa, zespół Lost in Kiev z Francji, z Paryża dokładnie, który w tym roku opublikował album We All Going to Be Fine w czerwcu, natomiast teraz wyopublikowali nowy singiel, który ukazał się dokładnie chyba dzisiaj. Jest to taki singiel na wydawnictwo przygotowany przez wydawcę, przez Pelagic Records i nazywa się Troja. Bardzo, bardzo ładny. No dobrze, a jeżeli chodzi o nowości ze świata takiego trochę orientalno-elektronicznego, to również dzisiaj ukazał się nowy singiel zespołu Delerium.

może przejdźmy do pewnego pana, który na co dzień gra w zespole Airbag, a zapowiada singiel, maxi singiel, a właściwie mini album czteroutworowy, który się będzie nazywał Diverge, chyba jakoś tak. Zaraz to sprawdzę dokładnie. Natomiast dzisiaj poznaliśmy kompozycję, która się nazywa Mercy.

To już chyba jest trzeci, proszę państwa, walczyk w tej audycji. I co? I tańczą państwo? Czy idą państwo spać? Bardzo proszę jeszcze nie przesypiać. Ta nostalgia i melancholia jest spowodowana tylko i wyłącznie faktem, że mamy dzisiaj kalendarzową jesień. No i ta muzyka też musi trochę odpowiadać temu, jak zachowują się spadające z drzew kolorowe liście. Przypomnę, że zbieram państwa propozycje na audycję jesienną, która ukaże się za 2 tygodnie i wspólnie będziemy mieli, jak będzie coś za wolno, coś za szybko, coś za głośno, to będzie państwa wina. O, tak to sobie wymyśliłem. Proszę państwa, Divergence, rozbieżność. 13 listopada ukazuje się nowa epka Björna Risa. A teraz powróćmy do Playgrounded.

A Flower. Tytuł, tak się zaczyna nowy album zespołu Playgrounded, którego płyta ukazała się w ubiegły piątek. Jak słyszę A Flower, to od razu mam skojarzenie. A Flower? Śpiewa Peter Gabriel w wiadomej kompozycji. No dobrze, proszę Państwa, tak jesiennie, tak melancholijnie Państwa trochę usypiam, bo za chwilkę będzie północ, ale przed nami jeszcze dwie kompozycje i jedna kompozycja bardzo, bardzo mi się podoba. Ona pochodzi z płyty, która ukazała się, no też we wrześniu się ukazał ten album i co by tu dużo mówić, bardzo mi się podoba.

Raz, dwa, raz. Tym razem nie na trzy. Proszę Państwa, zespół z Nottingham, który się nazywa Lou, wydał swój nowy album 11. 11? Nie, absolutnie. Wydał swój nowy album we wrześniu, ale dwa tygodnie temu. I bardzo jest to taki klimatyczny album. Pomyślałem, no zakończymy może dzisiejszą audycję właśnie taką kompozycją, ale nie, żeby nie było. Mamy dzisiaj kalendarzową jesień, mamy dzisiaj początek pewnej jesiennej melancholii, ale niech ta melancholia nie będzie smutna, niech ta melancholia będzie taka, żeby tam te żółte kolory, które mają liście, miały jednak w sobie coś pozytywnego. Zostawię dlatego Państwa z Osric Tentacles na koniec jeszcze, żeby tak totalnie się nie rozpłynąć w przestrzeniach. Bardzo dziękuję za ten dzisiejszy odcinek. Przypominam, że audycję jesienną zrobimy sobie za dwa tygodnie. Za chwilę nocna grupa wsparcia. Tomasz i Katarzyna to są bardzo, bardzo mili ludzie, proszę Państwa. To są naprawdę fantastyczni ludzie. Proszę do nich dzwonić dzisiaj po północy, opowiedzieć o wszystkich Państwa problemach. Wysłuchają, coś doradzą, może nawet zaproszą na jakieś spotkanie. To różnie bywa. Ja bardzo korzystam z tej naszej znajomości, kiedy tylko jest możliwość. Życzę Państwu udanego spoczynku i cieszę się bardzo, że są Państwo ze mną raz w tygodniu, w te środy. Jest mi bardzo miło. Dzisiejszą audycję realizowała Julia Nowaczyńska. Ja się nazywam Mariusz Duda. Do usłyszenia za tydzień.

0: Nocna Grupa Wsparcia.
1: Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tomasz Kwaśniewski, to jest Nocna Grupa Wsparcia. Witam w imieniu Julii Nowaczyńskiej, która realizuje dzisiejszą audycję, i Katarzyny Pasierbik, współgospodyni. To jest taki czas, ta nasza godzina, że można tutaj do nas zadzwonić. 22 510 357 357, choć chyba bez 22 tak naprawdę to jest właśnie dokładnie, bo to jest taki numer. Bez 22, czyli 510-357-357, co zresztą zapisałem, nie wiem skąd mi weszło to 22. W każdym razie można do nas zadzwonić w sprawach różnych, ale osobistych, to jest jakby bardzo ważne, że tu jakby nie rozmawiamy o sprawach politycznych, teoretycznych i tak dalej, tak zwanych właśnie ogólnych, tylko osobistych, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, chce, no generalnie co dużo mówić, pogadać sobie troszeczkę, o tej swojej sprawie opowiedzieć, podzielić się nią, ale też może w takim celu, żeby właśnie dostać jakiś rodzaj wsparcia, pomocy, podpowiedzi i nie ode mnie, bo ja tu nie jestem żadnym psychologiem, więc to w ogóle jest wykluczone, żeby to ode mnie dostać. Ja jestem od słuchania i podpytywania, a później słuchacze, słuchaczki właśnie dzwonią i podpowiadają ze swojego doświadczenia najlepiej różnego rodzaju rozwiązania i możliwości. Także jest to właśnie taka godzina, z której można sobie skorzystać. Coraz rzadziej teraz są takie możliwości, choć ja oczywiście twierdzę inaczej. Na ulicy, w warzywniaku na przykład jest bardzo dobrze, albo w różnych innych takich miejscach. Kto ma psa, pewnie zresztą to bardzo praktykuje na spacerach. Rozmawia się z różnymi osobami, one podrzucają różnego rodzaju rozwiązania. Nie trzeba wiele powiedzieć, a później jak już nas znają, to w ogóle jest jeszcze łatwiej. I nagle się okazuje, że masa rzeczy jest prostych i na pewno do rozwiązania. Ktoś inny już to właśnie wcześniej rozwiązał. Więc to jest taka godzina, z której można skorzystać. Jak powiedziałem, te zasady są właśnie takie, że ja nie jestem psychologiem. Druga rzecz jest taka, że mówimy o rzeczach osobistych i zapraszam, można korzystać. 510-357-357 to jest numer do nas.

0: 6 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Pan Dariusz zadzwonił do nas. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, panie Dariuszu.
1: Ja też postanowiłem zadzwonić, bo już mówię, o co chodzi. Mhm. Bo tak Radia 357, czyli to jest taki jakby to powiedzieć antidotum na radiową trójkę. Ja tak uważam przynajmniej. Nie wiem, czy się mylę, czy się nie mylę. No, nie mnie oceniać. Ale trójka to jest takie radio, które albo się słucha, albo się nie słucha. Wiadomo, co jakiś... Nie będę dzisiaj mówił o polityce, bo w ogóle to nie w tej sprawie zadzwoniłem. I jak się z kontekstu rozmowy, jakby to powiedzieć, otworzy, to nie po to dzwonię. Ale chciałbym jakbyś to zarys rozmowy progresować. I powiem tak, żeby od czegoś zacząć. Ja poznałem Marusza Duda dawno temu, który ma u was audycję i od kilkunastu tygodni włączyłem sobie to radio 357, które jest jakby powiedzieć, antidotum czy odnośnikiem trójki. No i trójki nie słucham, 357 też nie słucham, ale audycji Marusza Dudy słucham. Ja wstaję o 5 rano, ale no do tej północy na pewno. I teraz jeszcze nie śpię.
0: Aha.
1: Jestem za granicą, jestem tu w Germanii, w Niemczech. I tak postanowiłem sobie zadzwonić, powiedzieć, co ja myślę na ten temat.
0: Na który? Na który?
1: Właśnie myślę. Tego wie pan co... Nie o polityce, na pewno nie. Tego wie pan co, mi się tak chce już wracać do kraju.
0: Aha.
1: Znaczy nie to, że ja nie jeżdżę do Polski. No nie, że gdzieś tam mam wnuków i trójkę. Trójkę wnucząt mam, ale za rzadko ich widuję.
0: Aha.
1: Raczej jestem takim, wie pan... Takim świętym Mikołajem, tak? Przyjeżdżam, to ich gdzieś tam zabieram, zakupy i tak dalej, to mają to mają tamto.
0: Stęsknił się pan po prostu.
1: Tęsknię, tak, dokładnie. To dobrze pan to określił. Po prostu wie pan, co, no, pieniądze to są ważne, tak?
0: Aha.
1: Ważne są. Ale wydaje mi się, że nie najważniejsze i taki mam dylemat. Ja już to chciałem wcześniej zrobić, jak byłem w Sztokholmie, ale ktoś mnie tam gdzieś tam oszukał na jakieś tam pieniądze i musiałem dorobić i tak dalej. I tak dalej jestem tutaj poza granicami Polski. A teraz, wie pan, ja chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz, bo będę tu za granicą, w Niemczech, no nie wiem, no mają, bo byłem w Bawarii, teraz jestem w nadrzędni północnej Westfalii. Tu jest też pięknie, ale w Polsce, jak przyjeżdżam, ja widzę po prostu jak ktoś nie widzi od kilku tygodni czy tam miesięcy czegoś, no to zauważa takie niuanse, taka piękność. Po prostu Polska jest bardzo piękna, ja tak uważam.
0: Aha.
1: I trochę mi tęskno.
0: No właśnie, bo ile czasu pan spędza tam na tych robotach?
1: No już od 2016.
0: I co, i w roku to ile razy pan przyjeżdża do Polski?
1: Tak, staram się, co... Wie pan co, no tak co... Wiadomo, no... Dostaję tu diety, to trzeba tam wpisywać sobie w cestę i tak dalej. To... No tak co półtora miesiąca staram się, tak? Ale to tak, wie pan, na weekend i... Ale też mam urlopy, to nie chodzi
0: o... No jasne, jasne. A tam pan głównie pracuje, rozumiem, tak?
1: Tak, fizycznie pracuję z tym hydraulikiem.
0: I brakuje wnuków i rozumiem, te dzieci, no jak są wnuki, to pewnie są jakieś dzieci. Tego panu brakuje.
1: No synów, tak, mam dwóch synów, z których jestem dumny.
0: A myśli pan o tym, że pan kiedyś wróci, czy nie? Tak, że pan przestanie tam pracować? Czy co się musi zdarzyć, żeby pan pomyślał, że już starczy tak właśnie tego pracowania za pieniądze i że pan pomyśli, że już wraca pan?
1: Być może ta rozmowa mnie skłoni. Pan, no, ja sobie obiecałem, że nie będę słuchał Radia 357, tylko dla Mariusza Dudy to robię, bo naprawdę świetna muzyka i tak dalej.
0: Zrozumiałem.
1: No, wie pan, ja jestem kolekcjonerem płyt. Nie wiem, ile czasu mam jeszcze, bo pewnie...
0: Jeszcze chwilkę.
1: Tak, to już jeszcze postaram się w tak minucie. Ja jestem kolekcjonerem płyt winylowych. Mam już bardzo dużo. Moja żona już mówi, gdzie te płyty w ogóle i tak dalej. A powiem panu jeszcze na same zakończenie, bo mam jakieś tam deski do opracowania, nie mogę ustawić i tak dalej. I któregoś razu mam... Moja żona ma na imię Małgorzata. 10 czerwca ma imieniny. I wysłała mi 10 czerwca pod wieczór taki MMS. No, miała w sensie uroczystość, taką przykrowną, dyrektor z jej firmy i koleżanka przyszli tam, wiadomo, na ciastko i tak. Aha. I wysłała mi zdjęcie jej dyrektora z płytą Marillion, bo mam...
0: Rozumiem.
1: Ja wiem, jakie ja mam płyty, tak? Ale ona tego po prostu jeszcze nie zdawała ze sprawy. I zdjęcie tego dyrektora z płytą Marillion i podpisem dyrektor jest w szoku, jakie ty masz płyty. I wtedy zmieniła zdanie. Ja po prostu, no jakoś tak.
0: Postanowiłem, pokochała że... pana jeszcze bardziej, rozumiem, panie Dariuszu. Panie Dariuszu.
1: Jedziemy teraz do Łagowa, niedługo w październiku na rowery.
0: Super.
1: Także już kończę, bo wiadomo, że ktoś się tam zadzwoni.
0: Pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Dobrze, że pan do nas zadzwonił. Dobranoc. Bardzo fajnie, że pan do nas zadzwonił, panie Dariuszu. Można sobie z nami też porozmawiać, jak komuś jest trochę tęskno. Po to jest zresztą ta godzina, właśnie nocna grupa wsparcia. Do tego przede wszystkim, żeby tu się dzielić jakimiś swoimi zmartwieniami, ale też radościami. Najważniejsze właśnie to mają być sprawy osobiste, co pan Dariusz zresztą wykonał. Jeżeli ktoś ma czasem potrzeby właśnie pogadania z kimś, a czasami w nocy nie ma, no to proszę korzystać na różne sposoby tutaj z nas. 510 357 357 to jest numer do nas.

16 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Ja się nazywam Tomasz Kwaśniewski. Zapraszam Państwa serdecznie do korzystania. Ja tak będę Państwa zresztą namawiał tutaj co i raz, taka moja rola, ale też mam świadomość, że to nie jest może takie proste zadzwonić do radia i opowiadać o różnych swoich sprawach, a taka tu jest istota rzeczy. No, że nie rozmawiamy o sprawach ogólnych. Pan Dariusz zresztą z nas skorzystał. Jak ktoś się czuje, no także właściwie tęskni, tak jak pan Dariusz opowiadał, może być też smutno, można też dzwonić z weselszymi sprawami, ale też z takimi sprawami, które na przykład wymagają jakiegoś rodzaju, nie wiem, pomocy, czy też podpowiedzi. Jak powiedziałem, ja nie jestem żadnym psychologiem, więc nie ode mnie, ale później jest tak, że kto pierwszy zadzwoni, co jest wiadomo najtrudniejsze, no to później jest taki bonus, że jakby sprawą tej osoby tutaj się zajmujemy właśnie w tym sensie, że słuchacze, słuchaczki mogą zadzwonić, podzielić się swoim własnym doświadczeniem i podpowiedzieć. Sprawy mogą być, jak powiedziałem, różne. Czasami są to sprawy poważne. No, a czasami, jak wiadomo, trudno o nich rozmawiać z bliskimi. Na przykład pani Dorota ostatnio zadzwoniła, chociaż to akurat sprawa, którą można by z koleżankami, kolegami przegadać. Sprawa była, dotyczyła tego, że pani Dorota się zakochała, ma nowego partnera, ale ten partner ma rodzinę i teraz była taka kwestia właśnie, co zrobić, żeby on się zdecydował w tą albo w tamtą stronę. Taki to był problem. Różne są tutaj problemy. Można korzystać. Na pewno właśnie wtedy łatwiej to dać pod taki osąd. Kto wie, różne osoby mogą zadzwonić, podpowiedzieć z różnych perspektyw, a zawsze to wyrabia jakiś pogląd na daną sprawę. No i też przynosi jakiś rodzaj ulgi, jeżeli ktoś sam się z czymś boryka. Więc zapraszam, można korzystać. 510 357 357 to jest numer do nas.

22 minuty po północy, 23. Nocna grupa wsparcia to jest ten czas, takie okno, taka godzina, z której można skorzystać i sobie tutaj do radia zadzwonić do mnie. 510-357-357 to jest ten numer do nas. Jeżeli są takie osoby, a tak czasami jest w nocy, że właśnie coś nie pozwala zasnąć, coś dusi, coś tak męczy. Szczęśliwi wszyscy ci, którzy tego nie mają, ale są też tacy, którzy mają. Czasami nie wiadomo, jak sobie tutaj to z głowy wyrzucić. Człowiek sobie przegaduje różne rzeczy i to nie wychodzi. Kiedyś zresztą podpowiedziałem taki pomysł, że jak człowiek się budzi i nie może zasnąć, bo tam coś międli w głowie, to najlepiej wstać i sobie to zapisać na karteczce. No ale czasami jest tak, że właśnie nie można zasnąć, prowadzić taki dialog samemu ze sobą. Taka gonitwa się z tego robi. No właśnie, jak gdyby tak wtedy porozmawiać z kimś bliskim, znajomym, to jakby tak wprowadzić w dialog, to możliwe, że sprawa by się jakoś wyciszyła, rozwiązała. I właśnie od tego jest ta audycja. Można tutaj zadzwonić i sobie pogadać ze mną, usłyszeć siebie samego, jakoś sobie to poukładać w głowie, a później jeszcze słuchacze, słuchaczki mogą zadzwonić i podpowiedzieć jakiś rodzaj rozwiązania, najlepiej kiedy on pochodzi z własnego doświadczenia. Warto zadzwonić wcześniej, bo wtedy jest szansa, że właśnie ktoś, kto ma podobną sytuację, zna, przeżył coś, oddzwoni. No i też przypominam, że jesteście rzecz jasna anonimowi, bo wiem, jakie to jest trudne zadzwonić. No i jeszcze do tego do radia, opowiedzieć o sprawach osobistych. Nie jest to proste. A właśnie, to jest to, że powtórzę teraz jeszcze, chodzi o taką osobistą opowieść, a nie jakieś teoretyzowanie o sprawach ogólnych. Tym zajmują się wszystkie inne audycje, tego jest w ciągu dnia bardzo dużo, a tu chodzi o taki moment, w którym możemy właśnie pogadać tak, no, jak ludzie w zasadzie o swoich takich zwykłych sprawach. Zapraszam, można korzystać, 510-357-357 to jest numer do nas.

0: Nocna grupa wsparcia.
1: Właśnie, to nocna grupa wsparcia, jest 29 minut po północy. Namawiam Państwa nieustająco do tego, żeby korzystać. Kto ma jakąś potrzebę, chęć, ochotę, kłopot, z którym chciałby się podzielić, jakoś znaleźć może na niego rozwiązanie, to jest ten czas. Proszę zadzwonić. Tutaj ja jestem obecny. Można sobie pogadać. Nawet po to choćby, żeby sobie tą rzecz ułożyć w głowie. Dzieją się rzeczywiście niezwykłe cuda, kiedy tak się dzieje, jak ludzie ze sobą rozmawiają. Jedna osoba drugą pyta, to pewne rzeczy, które są, kiedy są międlone w głowie i są takie skomplikowane, nagle się upraszczają, nagle wiadomo, o co chodzi, nagle ktoś podrzuca jakiś sposób pomyślenia o tym i sprawa się jakoś robi jaśniejsza, może nie rozwiązuje, ale klarowniejsza, a potem jeszcze jest tak, że słuchacze, słuchaczki mogą zadzwonić, podzielić się swoją opinią, coś dorzucić do tego kociołka. Byliśmy tutaj świadkami wielokrotnie tego, że to pomagało i właśnie warto korzystać. 510-357-357 to jest nasz numer. Ja oczywiście będę Państwa tak nieustająco namawiał i mam taką świadomość, że to po pierwsze nie jest łatwe tak zadzwonić do radia, ale też wiem, że są takie osoby, które może tego potrzebują i oczywiście mam taką świadomość, że to musi przyjść w swoim czasie, więc proszę się nie czuć w żaden sposób przeze mnie tak zmuszanym, czy też żeby na przykład ktoś dzwonił ze względu na moje ewentualne złe samopoczucie. Ja jestem już przyzwyczajony do tego, że sobie tutaj siedzę, słucham muzyki i jest to taki mój dyżur. Czasami udaje się być potrzebnym tutaj i czasami nam coś z tego wychodzi i jest bardzo fajnie, czy też satysfakcja się pojawia, czy też w ogóle różnego rodzaju uczucia, również wzruszenie, jakiś taki smutek czasami też wesołość, różnie bywa, ale proszę względu na mnie tego jakby nie robić, tylko ze względu na siebie, bo to jakby jest dla was, nie jakby, tylko jest to po prostu dla was godzina, audycja. Nie jest to też dużo czasu, trzeba sobie zdać sprawę z tego, godzina, no ale zawsze jest i można właśnie z niej korzystać. 510-357-357 to jest numer do nas.

0: Czym możemy służyć?
1: Mam wrażenie, że jakieś demony mnie dopadły. Po prostu nie mogę przestać pić.
0: Oj.
1: Obudziłam się w nocy właśnie i słuchałam waszej audycji. Postanowiłam zadzwonić. Nie wiem, co z tym zrobić.
0: A jak pani mówi, że pani nie może przestać pić, to znaczy od kiedy pani pije?
1: Od wczoraj.
0: Aha. A od wczoraj od której?
1: No od popołudnia.
0: A już wcześniej pani się tak zdarzało?
1: Tak, tak.
0: A z jakichś powodów to się zdarzało, czy tak jest w ogóle regularnie?
1: Nie, chyba życie mnie do tego zmusza, mam wrażenie.
0: I pani tego nie chce, rozumiem?
1: No, oczywiście, że nie.
0: No i co pani zrobi?
1: Właśnie nie wiem, co zrobić, żeby przestać.
0: A poprzednimi razami to jak to się kończyło?
1: No. Kończyło się tak, że bardzo chora byłam na koniec.
0: I co dalej? Była pani chora, później pani to rozumiem odchorowywała i co dalej?
1: Tak. I później było już okej, nie? W porządku. Ale jakieś się zdarzają takie sprawy, że po prostu znowu się chce.
0: A chce pani powiedzieć...
1: Nie mogę sobie po prostu z tym poradzić, nie?
0: Właśnie, ale z czym?
1: No z tym właśnie, z tą chęcią. Nie mogę tego po prostu ogarnąć.
0: Żeby tego nie robić po raz kolejny i po raz kolejny i po raz kolejny.
1: Tak, tak, dokładnie. Dokładnie.
0: A powie pani, ile pani ma lat?
1: 52.
0: I tak pierwszy raz, bo rozumiem, że jest jakaś dłuższa historia tego zmagania się, prawda?
1: Tak, tak, jest dłuższa historia.
0: I za każdym razem rozumiem też jest jakiś taki, że pani się zdaje, że jest jakiś specjalny powód, dla którego pani znowu to robi, tak? Czy nie?
1: Tak, wydaje mi się, że tak.
0: Ale tak nie jest chyba? Czy jak pani myśli?
1: Chyba tak jest. Mi się wydaje, że to jest powód byłego męża, który mnie po prostu sprowadził do takiego stanu.
0: Aha, ale teraz już go nie ma.
1: Nie ma. Nie, na szczęście nie ma.
0: A próbowała pani w tych różnych, bo są i terapie, i grupy anonimowych alkoholików, i tak dalej, i tak, tak dalej.
1: Tak, tak, próbowałam tego.
0: I co?
1: Próbowałam tego i dobrze mi szło, ale w pewnym momencie nie wiem, co się stało. Nie wiem, co się stało, że po prostu nie mogę nad tym zapanować. Nie piłam przez ponad 2 lata.
0: Brawo.
1: A później coś pękło i...
0: Ale te 2 lata to było dawno temu, czy nie?
1: Nie, niedawno.
0: No to na pewno pani tam słyszała na tych wszystkich takich właśnie terapeutycznych rzeczach, że tak, że to po prostu tak jest, że to nawraca po prostu. Taka choroba nawracająca i się nie pije, a później się pije, a później się znowu nie pije i fajnie jest, jak się coraz bardziej nie pije. Więc...
1: No tak, no. Fajnie jest, jak się nie pije, ale ciężko jest przeżyć na przykład taką noc, nie?
0: No
1: kiedy
0: ciężko.
1: Kiedy człowiek się budzi i nie wie, co ma ze sobą zrobić, nie?
0: A rozumiem, że tam nie ma koło pani nikogo, tak? W sensie, że pani jakby jest sama w tej przestrzeni, w której pani mieszka.
1: Tak, na tą chwilę nie ma nikogo, bo mój partner wyjechał, ale w piątek wraca. Także na tą chwilę jestem sama, ale wspiera mnie na odległość. Aha. Jakby można tak powiedzieć, wspiera mnie, nie? W tym, ale no ale tak czy siak jestem w tym sama, nie?
0: No i dobrze, że pani zadzwoniła. Bardzo fajnie, że pani zadzwoniła. Pytanie jest, no bo rozumiem, że dzisiaj to już jest noc i pewnie jak pani powiedziała, że pani pije tak ciurkiem od wczoraj, no to rozumiem, że i tak tam jest pani po prostu pijana, mówiąc krótko. Rozumiem, że jest taka szansa, że pani przestanie w pewnym momencie przytrzeźwieje. No i rozumiem, że wtedy coś trzeba zrobić.
1: No właśnie, ale co?
0: A co pani kiedyś robiła? Pamięta pani, jak pani te 2 lata nie piła, co pani robiła, żeby nie pić?
1: Nie wiem. Nie pamiętam dokładnie, co robiłam, ale jakoś się starałam bardziej chyba. Nie wiem, może teraz mniej. Zaczęłam się starać.
0: Aha.
1: Takie mam wrażenie, że może mniej się po prostu zaczęłam starać i coś się stało, że jest jak jest.
0: Wie pani co, mnie to się wydaje, bo ja muszę się przyznać, zresztą mówiłem o tym, ja jestem z kolei uzależniony od hazardu, też na szczęście nie gram bardzo długo, ale jest to doświadczenie, które jest mi bliskie. Mnie się wydaje, że tam nie trzeba jakichś wielkich powodów, żeby to się zaczęło dziać, po prostu przychodzi taka ochota i akurat są takie okoliczności, że człowiek ulega, no i to się dzieje po prostu.
1: No, tak mi się też, wie pan co, wydaje, że to właśnie jest taki powód, że po prostu przychodzi ochota i tylko jak tej ochocie się przeciwstawić.
0: No i czasami się jest tak, że są takie umiejętności, że można się przeciwstawić. I teraz no, tego pamiętam, że uczyli nam na terapii, no, że dobrze jest, jak nie ma alkoholu w domu i tak dalej, dobrze, kiedy człowiek jest zajęty, tam odpowiednio dużo śpi, jest najedzony, tak? To wszystko pani na pewno też zna.
1: Znam to.
0: Więc jutro może, choć nie wiem, no pani musi też troszeczkę pomyśleć, a zaraz poprosimy słuchaczy, może ktoś coś podpowie, ale tak na zdrowy rozum to trzeba byłoby wstać rano, no i zjeść jakieś śniadanie i pewnie zadzwonić do, albo zobaczyć, kiedy jest meeting gdzieś i po prostu pójść na niego.
1: No ale mówi pan zjeść śniadanie właśnie, jak się jeść nie chce.
0: No to nie zjeść śniadania, tylko...
1: To zrobić, jak się jeść nie chce. Jeść się nie chce, po prostu tylko człowiek jest zakręcony taki tym alkoholem i...
0: No to
1: nie, wie, co
0: nie jeść śniadania, to... tylko zobaczyć, gdzie jest jakiś meeting ten alkoholowy i po prostu na niego pójść. Może to jest jakiś początek.
1: No pewnie tak.
0: A potem zobaczymy, co dalej. No, generalnie rozumiem, że pani nie chce pić, prawda?
1: Tak, nie chcę. Właśnie ja tego nie chcę, a to się ciągle zdarza.
0: No to chyba już jest bardzo dużo, jak pani nie chce. Teraz tylko ktoś musi pani pomóc tam wytrzeźwieć, a jak już pani wytrzeźwieje, to już jakoś pójdzie. Najgorsze są te pierwsze dni pewnie, nie?
1: No, to jest właśnie najgorsze. To jest najgorsze.
0: Kurczę, ale super, że pani zadzwoniła. Jak panią słyszę, naprawdę słyszę to, że pani tego nie chce, no to powinno się udać. Moja pierwsza rekomendacja na razie jest taka, ale to tylko jest taki pomysł, a pani i tak wie, co trzeba zrobić. Ja bym poszukał jutro meetingu po prostu, albo zadzwonił do kogoś, kogo znam, kto nie pije, albo z którym trzeźwiałem i jakby z nim pogadać, no i on też coś podpowie.
1: No chciałam szukać pomocy, dzwoniłam do terapeutki, ale nie odbierała telefonu, ale myślę, że gdzieś tam na pewno poszukam pomocy.
0: Super.
1: Bo po prostu nie może być tak, jak jest.
0: Mm. No właśnie, proszę się też jakoś surowo nie osądzać. Ja to myślę, że to jest taki problem nas, osób, które mają uzależnienia, że czasami im ulegamy. To tak to po prostu jest. A później chodzi o to, żeby znowu nie pić, znowu nie grać, no i jakoś próbować. No to chyba o to chodzi.
1: No tak. Dziękuję za rozmowę.
0: Pani Anno, bardzo serdecznie dziękuję. Trzymam za panią kciuki. Pozdrawiam.
1: Dziękuję.
0: Dobranoc. A jak państwo by chcieli, mają jakiś pomysł może dla pani Joanny też, w sensie co warto zrobić w takiej sytuacji, no to jak zwykle prosimy o pomoc, może ktoś ma jakieś koncepcje i zadzwoni i podpowie, kto wie, może pani Joanna z tego skorzysta, a jak nie pani Joanna, to ktoś inny, kto ma taki kłopot albo mieć może, zapraszam serdecznie, 510 357 357 to jest numer do nas.

0: 37 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Pani Marta do nas zadzwoniła. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór z Edynburga. Dawno nie dzwoniłam. Dobry wieczór, panie Tomaszu.
0: Dobry wieczór.
1: Wszystkim słuchaczom też dobry wieczór, panu Dariuszowi z Niemiec i przede wszystkim pani Joannie. Mhm. Ostatniej pani, która dzwoniła. Taka dygresja do pana Dariusza z Niemiec. Ja też dzwonię z emigracji i nie żeby wzbudzać zazdrość, ale Merylion to akurat moi sąsiedzi i też bardzo lubię progresywną muzykę. Ale to taka dygresja na rozluźnienie atmosfery. Bo atmosfera jest może nie ciężka, ale trudna. Trudny temat ostatni. Czy ja mogę się zwracać bezpośrednio do pani Joanny?
0: Ja myślę, że pani może.
1: Super. Pani Joanno, ja mam na imię Marta, dzwonię z Edynburga i w podobnym wieku do pani, kiedy byłam, to ponownie próbowałam przestać pić, a nawet chlać. No i mój głos jest tego dowodem, że da się. Da się i warto. Ja nie jestem terapeutką i nie umiem tak ładnie powiedzieć, dlaczego warto i nawet chyba nie umiem powiedzieć, jak to zrobić, ale na pewno zgadzam się z panem Tomaszem, że nie ma się to kopać z koniem i absolutnie nie powinno się siebie obwiniać za takie nałogi. Właściwie za wszystkie nałogi. Trzeba być dla siebie wręcz lepszym niż jak się jest zdrowym. I wtedy chyba jest łatwiej. Mówię to z własnego doświadczenia oczywiście. Bo ja piłam ponad 30 lat. I zapewniam i panią, i wszystkich, że warto próbować, bo to będą zapewne i upadki, bo życie naprawdę jest dużo fajniejsze. I nawet te noce się skończyły, kiedy się wstaje i się chce chlać. O. Po prostu się przesypia noce.
0: A ile to czasu zajęło?
1: Zajęło kilkanaście lat, też z przerwami. Były jakieś takie okresy abstynencji, były suche, były różne próby, były upadki, wzloty, ale mogę w tej chwili mówić o sukcesie, bo to już jest kilka dobrych lat.
0: Brawo.
1: I ja naprawdę poczułam, że żyję. Oczywiście, że żałuję, że tak późno, ale lepiej tak niż nic.
0: No pewnie. A pamięta pani, co zdecydowało o tym, że się udało? Znaczy, że teraz się udało póki co odpukać?
1: Tak, ja próbowałam, że może dla dzieci, to prawda, już dorosłych, a może dla urody, a może dla zdrowia. No nie, poszłam na łatwiznę i zrobiłam to po prostu dla siebie, z miłości własnej. Po prostu chciałam mieć lepszą jakość życia, a wiadomo, że chlanie notoryczne tą jakość dramatycznie pogarsza, bo to i finansowo się gorzej stoi, i ze zdrowiem, i te kacze w końcu zaczynają męczyć każdego, mimo że ja miałam fantastyczną odporność na kaca, ale to dopadnie każdego w końcu. Ja sobie to przekułam, pani Joanno, na przykład na podróże. Bardzo lubię podróżować, a wiadomo, że w takim stanie ani mnie nie było stać, ani to nie było możliwe specjalnie.
0: Aha. Ale czy coś specjalnego się takiego wydarzyło, czy po prostu przyszedł taki dzień, kiedy to jakby poszło?
1: Poszło. Poszedł jeden dzień, drugi, trzeci, tydzień.
0: No właśnie, czyli po prostu, że, a może pani podpowie jeszcze pani Joannie taką rzecz. Co zrobić właściwie, no bo pani ona powiedziała, że od wczoraj już pije i no i ja rozumiem, jest ta noc dzisiaj i też wiem, jak to jest pić długo. No i jutro rano się obudzi, będzie rzeczywiście ciężko. Powiedziała, już wie o tym, że będzie jej ciężko zjeść śniadanie. Co zrobić jutro?
1: Nie odkręcać. ani jutro, ani już dzisiaj po prostu odstawić. Może się uda.
0: I trzeba by zadzwonić do kogoś, pewnie nie?
1: Pewnie tak. Na różnych ludzi różnie to działa. Ja nie będę podważać żadnych autorytetów.
0: Jasne.
1: Bo jednak mnóstwo ludzi korzysta z grupowych leczeń, czy właśnie z chodzenia do terapeuty. Mnie się udało bez tego, ale wiem, że to doskonale działa. Poza tym jest tyle teraz środków i farmakologicznych, i można sobie ziołowo pomóc. Przecież są te różne korzenie kudzu, nie kudzu. To wszystko pomaga. Poza tym mnie pomogło chociażby to, że sobie piękne zastawy zaczęłam kupować, filiżanki do herbat czy do napojów, bo jednak ten odruch zostaje ręki. Pije się też ręką, żeby zawsze na biurku, czy na stoliku, czy nie wiem, jak się tam spędza czas, żeby ta szklanka z napojem była. Mhm. Pije się nie tylko głową, pije się również ręką. Więc ja mam zawsze coś pysznego w ładnej w ładnym opakowaniu.
0: Czyli to jest rada na przyszłość, a na jutro ja tak myślę, że lepiej nie być samemu, nie? Przynajmniej przez moment jakby się z kimś warto skontaktować pewnie. Tak myślę. A pani?
1: Myślę, że tak. Poza tym tam słyszałam, że jest wsparcie jednak u partnera. Na pewno też jest ktoś bliski. Jeżeli tak, to są fajni, mądrzy ludzie, to dodadzą skrzydeł po prostu. A wtedy ta euforia podwójna niesie lepiej. Pani Anno, będzie dobrze, tylko proszę próbować.
0: Tak jest. Pani Marto, bardzo pani serdecznie dziękuję za telefon. Pozdrawiam i dla sąsiadów tych z Marylion też tak pani przekażę tam po drodze. Bardzo pani serdecznie dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. Jest 6 minut do pierwszej. Jeżeli ktoś ma ochotę, to na króciutki telefon można sobie pozwolić. Może w sprawie pani Joanny, a jak nie, to później będziemy już kończyć.

wychodzi pierwsza, więc kończymy nocną grupę wsparcia. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Julii Nowaczyńskiej, która realizowała, i Katarzynie Pasierbik, współgospodyni. Pozdrawiam bardzo Panią Joannę, wszystko będzie dobrze. Pana Dariusza w Niemczech też pozdrawiamy. No i Pani Marcie bardzo dziękujemy za telefon, że zadzwoniła do nas. Pozdrawiam bardzo, bardzo, bardzo gorąco.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Radio 357.
3: Minęła 16.
4: Na szlaku.
3: Mateusz Kuźniewski, dzień dobry Państwu. Mówię to z wielkim uśmiechem na ustach, ponieważ po raz ostatni w górskiej audycji słyszeliśmy się chyba jakoś w czerwcu tego roku, a zatem minęło pół roku. No i wracam do Państwa z naszym górskim spotkaniem, wracam z audycją Na Szlaku w zastępstwie Tomka Gorazdowskiego. Dzisiaj nie live guru, a Na Szlaku na antenie Radia 357 przez najbliższą godzinę i mnóstwo górskich atrakcji, no bo tradycyjnie w temacie gór jest sporo spraw do omówienia. A spotkamy się m.in. z Oswaldem Rodrigo Pereirą, polskim himalaistą i filmowcem, który wyruszył na wspólną wyprawę razem z legendą wspinania, Włochem Simonem Moro i jeszcze z najmłodszym zdobywcą wszystkich ośmiotysięczników, Nimą Rinji Sherpą. Celem wyprawy będzie zdobycie Manaslu w czystym, alpejskim stylu, bez poręczówek, bez wsparcia Sherpów, bez zakładanych obozów, no i oczywiście bez dodatkowego tlenu. Ale z Oswaldem porozmawiam też o wyprawie, którą odbył nieco ponad pół roku temu, kiedy to razem ze skialpinistą Bartkiem Ziemskim zdobyli dwa szczyty Makalu oraz Kanchenjungę i podczas zejścia z Kanchenjungi Oswald miał naprawdę bardzo duże problemy. Chyba po raz pierwszy znalazł się w górach w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Poza tym spotkamy się też z polską legendą himalaizmu, człowiekiem, który jako pierwszy zdobył zimą Mount Everest wspólnie z Krzysztofem Wielickim. Leszek Cichy to też osoba, która interesuje się historią himalaizmu i opowie nam o słynnej wyprawie sprzed 100 lat, kiedy George Mallory i Andrew Irwin, Brytyjczycy, zaatakowali Mount Everest. No i do dzisiaj nie wiemy, czy zdobyli najwyższy szczyt świata jako pierwsi ludzie w historii, czy jednak im się to nie udało. Obaj na zboczach Chomolungmy stracili życie. Więcej szczegółów w tej sprawie już niedługo od Leszka Cichego, a nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy, mam wrażenie, że najprzyjemniejszym akcentem, bo będziemy opowiadać o psach. Wyjątkowych psach, które pomagają ratować ludzkie życie w górach. No i pojawi się też wątek o tym, że właściwie każdy pies jest najbardziej szczęśliwy wtedy, kiedy jest aktywny. Państwa też zachęcam do aktywności, proszę pisać mateusz.kuzniewski@radio357.pl, a muzycznie nasze spotkanie, jak zwykle, rozpoczynamy od utworu Ediego Vedera. Tym razem sięgam po mój ulubiony soundtrack z filmu Into the Wild.

0: A teraz już zaczynamy pierwsze nasze górskie spotkanie. Państwa i moim gościem jest polski himalaista i filmowiec Oswald Rodrigo Pereira.
1: Radio 357.
0: Spotykamy się z Oswaldem Rodrigo Pereirą, który jest jedynym w swoim rodzaju specjalistą, ponieważ wspina się na ośmiotysięczniki, robi to w świetnym stylu, bez tlenu, bez wsparcia szerpów i jednocześnie jest też filmowcem, który uwiecznia wyczyny swoich kolegów, no bo swoich jeszcze nie można, ale to pewnie też przed tobą. W tym przypadku są to wyczyny dotychczas Bartka Ziemskiego, który z ośmiotysięczników zjeżdża na nartach. W tym roku dwie wyprawy w ten sposób odbyliście. Właściwie jedną wyprawę, ale dwa ośmiotysięczniki zdobyte, no bo po pierwsze Makalu, po drugie Kanchenjunga. Co z tobą zostanie po tych wyprawach? Czy sukcesy na szczycie, czy być może chyba pierwsze w tej twojej przygodzie, karierze z górami wysokimi, tak duże problemy z zejściem, no bo wszyscy gdzieś w Polsce martwiliśmy się, kiedy słyszeliśmy meldunki o tym, że masz problemy z zejściem z tego drugiego szczytu z Kanchenjungi.
2: Myślę, że każdy z tych 8000ników trochę inaczej na mnie wpłynął. Idąc na Makalu, byliśmy krótko po chorobie Bartka, on akurat się wyleczył, natomiast mnie zaczął łapać jakieś takie podrażnienie górnych dróg oddechowych. Był to najwyższy 8000nik aż do tamtego momentu, więc odczułem drastycznie różnicę między tym, co jest właśnie 8000nikiem powyżej 8400, no bo to jest jakby ta grupa właśnie wysokich gór powyżej 8000 metrów. Natomiast idąc na Kanchenjungę, myślę, że miałem takie przekonanie, że jest to góra mityczna, jest to góra, na której zaginęła Wanda Rutkiewicz i gdzieś tam to się zawsze przewija w tej polskiej historii jako, chociaż można powiedzieć, że każda góra jest trochę złowroga, natomiast ta Kanchenjunga gdzieś tam była takim mitycznym obrazem dla mnie, uzewnętrznieniem góry, która jest ciężka, może mało komercyjna, mało gdzieś tam ludzi o niej wie, bo nawet jest ciężka w wymowie, ale że na pewno jest tam jakaś tajemnica. Wejście było bardzo ciężkie, my już poszliśmy tak naprawdę samodzielnie w zespole dwuosobowym od obozu czwartego, który był rozbity bardzo nisko, na wysokości 7200, więc mieliśmy prawie 1400 metrów w pionie do góry. I myślę, że to spowodowało, że ten atak szczytowy trwał dość długo, 20 godzin. I w zejściu miałem rzeczywiście gigantyczne problemy, chociaż z drugiej strony tak myślę, że przy każdym ośmiotysięczniku coś się działo, bo na Broad Peaku miałem akcję ratunkową Rosjanki, która bardzo mocno opóźniła moje zejście. Zamiast schodzić ze szczytu, nie wiem, 5 godzin, to schodziłem ze szczytu od 15.15 aż do 5 rano, więc 14 godzin. Na Makalu w zejście spotkałem Francuzów, których właśnie znajomy zmarł i też zejście dość późne, na Kanchenjundze w ogóle biwak w zejściu, a z kolei rok temu na Napurnie odmrożone palce, więc też ciężkie zejście. Na Daulagiri zejście bardzo komfortowe, w 10 godzin ze szczytu aż do bazy, więc jakiś rekordowy czas, natomiast wróciliśmy krótko później na akcję ratunkową, gdzie też jakby można powiedzieć, że to nasze zejście z góry trwało w nieskończoność, więc mam nadzieję, że w końcu trafi się taki 8000nik, że wejdę spokojnie, zejdę, spakuję manatki, wrócę do domu bez żadnych obrażeń, bez żadnych przygód.
0: No dobrze, ale w przypadku Kanchenjungi będę jednak drążył, to ty byłeś człowiekiem, który miał kłopoty, który gorzej się czuł, który w pewnym momencie opadł trochę z sił. Mówisz też, że marzyłeś o tym, żeby położyć się spać. No w pewnej strefie lepiej tego nie robić, jak wiadomo. I to ty zachodziło ryzyko, że będziesz potrzebował pomocy, użyję takiego stwierdzenia. No i byłeś w tym wszystkim sam. Ja się zastanawiam, jak człowiek się czuje w takiej sytuacji, jak ty się wtedy czułeś, czy to już był dla ciebie moment zagrożenia życia, czy jeszcze byś nie użył takiego stwierdzenia?
2: Myślę, że moment zagrożenia życia był na pewno, ponieważ rzeczywiście tak naprawdę dzieliło mnie od tego kwestia, że usiądę na śniegu i nawet nie będzie kwestia, że się poddam, tylko po prostu będę chciał odpocząć, zasnę, już pewnie się nie obudzę. Natomiast bardzo często mówiłem, że zacząłem się wspinać w górach, bo jakieś takie wspólne cechy charakteru, wydolności, przygotowania, odporności organizmu i też głowy znajdują takie, można powiedzieć, realizacje w 100% właśnie w górach najwyższych. Natomiast myślę, że właśnie nie na tych wszystkich wierzchołkach, na których byłem, tylko właśnie w tym momencie zejścia, bo ja już jakby miałem ograniczone, można powiedzieć, możliwości poznawcze i kontakt z rzeczywistością. Natomiast jakby ten najważniejszy bodziec i jakiś taki cel, czyli przeżycie, cały czas funkcjonowało. I to nie było tak, że nie wiem, ja chodziłem wokół, nie wiem, jakiegoś kółka i krzyczałem sobie, dasz radę, Oswald, przeżyjesz, a po prostu wiedziałem, że mam nie zasnąć, muszę się przemieszczać, czyli kręcić w kółko, bo wiedziałem, że nie mogę iść w dół, bo prawdopodobnie skończy się to śmiercią i że muszę jakby obudzony przetrwać tą noc. Więc można powiedzieć, że to była bardziej człowieczo-zwierzęca siła, wola przetrwania niż mózg, który podpowiada, że masz przeżyć. Myślę, że prawdopodobnie wyłączyłem wtedy wszystkie instynkty oprócz resztek jakiegoś racjonalnego podejścia i tej chęci przetrwania. Natomiast rzeczywiście był to moment, kiedy ta pomoc mogła być potrzebna i rzeczywiście backupowo udało się zorganizować śmigłowiec, że w razie czego po mnie poleci. Szerpowie też byli gotowi, żeby w razie czego pójść do góry z tlenem po mnie, chociaż jakby no, temu drugiemu raczej bym nie dawał dużych szans, jeżeli ja bym sam nie przetrwał. Poniżej mnie w obozie czwartym był Bartek, który też nad ranem już jakby zmobilizował i szerpów, i śmigłowiec i później po mnie poszedł i jakby zobaczył, że jakby schodzę w jego stronę, więc można powiedzieć, że to zakończyło ten niebezpieczny aspekt. Natomiast ja też czułem, że chcę samodzielnie to zrealizować od bazy na szczyt z powrotem, dlatego też odmówiłem ewakuacji śmigłowcem, powiedziałem, że jakby zejdę o własnych siłach i w sumie po takim całym biwaku, po tym jak dotarłem po 25 godzinach akcji zejściowej ze szczytu do obozu czwartego, po przespanej nocy następnego dnia już na takim absolutnym głodzie, wyczerpaniu, winęliśmy wszystko, nie zostawiając namiotu, ani żadnych śmieci i tak dalej, tak załadowani kontynuowaliśmy w przypadku Bartka zjazd, ja zejście, więc można powiedzieć, że doprowadziłem jakby ten sukces do końca, wiedząc, że jeżeli skorzystam ze śmigłowca, no to jakby czystość tego stylu jest zakłócona, a w mojej filozofii nie mam szczytu, a już bym nie chciał wracać na tą Kanchenjungę, więc czułem, że wolę zejść samodzielnie, udało się w 5,5 godziny zejść do bazy, więc też czas, który nie przynosi żadnego wstydu, biorąc pod uwagę, że jeszcze po drodze filmowałem Bartka z drona, z kamery, więc dowiozłem i swoje życie w jednym kawałku, i zdrowie, i jeszcze dobry materiał.
0: Czyli wszystko się udało, no i bardzo dobrze, bardzo się cieszę. A czy w tobie się pojawiły jakieś wątpliwości dotyczące tej twojej działalności, że kurczę, to jednak rzeczywiście są takie sytuacje, w których albo śmierć, albo jakieś inne przykre konsekwencje tak ci bardzo prosto w oczy zaglądają i na ciebie patrzą. Być może trochę wyzywają, ale z drugiej strony zakładam, że bardzo wiele osób w takiej sytuacji byłoby skłonnych wycofać się z tej działalności, która niesie za sobą ryzyko. Oczywiście będąc na dole, ty doskonale o tym wiesz, bo wszyscy o tym mówią i to oczywista oczywistość, ale ty się pierwszy raz z tym tak bardzo mocno, bezpośrednio zmierzyłeś. Ty jako ty, bo oczywiście miałeś do czynienia ze śmiercią czy różnymi kontuzjami w górach, ale te sytuacje nie dotyczyły ciebie, a tutaj ta sytuacja dotyczyła ciebie.
2: Myślę, że przez to, że jestem osobą w dużej mierze empatyczną, to bardziej mnie dotyka zawsze tragedia innych osób niż gdzieś tam moje wystawienie na niebezpieczeństwo. Jedynym momentem w karierze, kiedy zastanawiałem się nad tym, czy to ma sens, to była śmierć wspinacza z Hiszpanii na moich oczach podczas K2 zimowego i śmierć Atanasa Skatowa z Bułgarii, gdzie jakby obserwowałem jego partnerkę, która wracała jakby po tym, jak straciła najbliższą osobę w swoim życiu. I te dwa wydarzenia zachwiały moim takim poczuciem pewności, że chcę to realizować. W przypadku Kanchenjungi wiem jedno, że nie chciałbym się znaleźć w takiej sytuacji. Nie mam takiego poczucia, że przeżyłem biwak i teraz jestem w ogóle nieśmiertelny, tylko dotknąłem właśnie, można powiedzieć, tej granicy śmiertelności, więc wiem, że jakby jestem śmiertelny, że mogę przepłacić to, co robię życiem. Nie chcę przeżywać drugi raz takiej sytuacji. Na pewno wiem, że pokazało to, że jestem silną osobą, ale nauczyło też, że jakby mam swoje granice i po prostu muszę ostrożniej szafować zapasami życiowymi, jeżeli jestem już blisko tej granicy. Natomiast nie wpłynęło to w żaden sposób na to, że nie wiem, że chcę zakończyć wspinanie. Raczej pod takim kątem to analizuję sytuację, kiedy stykam się z czyjąś śmiercią, niż to, że ja byłem w sytuacji zagrożenia życia, bo ja mam świadomość, że jest to sport ryzykowny, niebezpieczne i właśnie takich sytuacji chcę unikać, a nie mieć poczucie, że przeżyłem to teraz wszystko przeżyję.
0: No i to pewnie całkiem rozsądne podejście, choć pewnie wiele osób powiedziałoby, że rozsądnie byłoby zostać gdzieś tam bardzo nisko, bo z tym rozsądkiem w górach to, no to moglibyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać, ale z drugiej strony głupio byłoby kończyć, kiedy otrzymuje się propozycję wspólnej wyprawy od prawdziwej legendy himalaizmu, bo myślę, że spokojnie w tych kategoriach możemy traktować postać Simone Moro, człowieka, który jako pierwszy postawił stopę zimą na 4 ośmiotysięcznikach. Takie pierwsze 4 zimowe wejścia to jest coś, co można bardzo docenić, szczególnie my w Polsce, bo w pewnym momencie polscy himalaiści też specjalizowali się właśnie w zimowych wejściach na 8-tysięczniki i trochę się z tym Simone Moro też nieraz, nie dwa ścigali. Simone Moro, legenda himalaizmu, proponuje ci wspólną wyprawę na Manaslu. Dołączy do was jeszcze Nima Rinji Sherpa, to taki młody himalaista, bardzo obiecujący. No i taką oto ekipą będziecie wchodzić na Manaslu, no i co istotne, celem będzie czyste wejście w stylu alpejskim, bez poręczówek, wsparcia szerpów, bez zakładania obozów, no i co oczywiste, bez dodatkowego tlenu. Czyli właściwie jak to będzie wyglądało? Czy mógłbyś nam to przełożyć na język polski?
2: No tak naprawdę, jeżeli chodzi o te zimowe ośmiotysięczniki, to historia zdobywania ich zazwyczaj przebiega w stylu oblężniczym, bo no jest to ogromny wysiłek, zazwyczaj mierzenie się z niskimi temperaturami, z oknami pogodowymi, więc ciężko sobie wyobrazić, że dwie osoby bez jakiegoś backupu, zapasu, można powiedzieć, sił, są w stanie to zrobić, więc no tutaj plan jest tak naprawdę, żeby jak dotrzemy do bazy pod Manaslu, być wstępnie już zaaklimatyzowani, prawdopodobnie na Madablam, i móc rzeczywiście w jednym wyjściu pójść już na sam szczyt. Oznacza to, że no, trzeba wybrać niski ośmiotysięcznik, czyli Manaslu, no bo przy wysokich ośmiotysięcznikach taka aklimatyzacja nawet z Amadablam, czyli 6800, by była niewystarczająca. I jest to ośmiotysięcznik, który w ogóle można powiedzieć, że w sezonie jest dość łatwy. Zazwyczaj jest rekomendowany nawet jako może taki pierwszy dla początkujących Himalajsów. Natomiast wszystko się zmienia w sezonie zimowym. Ten szczyt został zdobyty jako pierwszy zimą przez Polaków w 1984 roku. Ryszard Gajewski i Maciej Berbeka weszli i dopiero 30 parę lat później, 2 lata temu, Aleks Cikon wszedł na ten ośmiotysięcznik, powtórzył to zimowe wejście, tylko drogą normalną, tylko że szedł z szerpami, którzy korzystali też z tlenu dodatkowego, więc można powiedzieć, że to nasza próba wejścia to jest krok dalej, no jakby nie da się w jeszcze lepszym stylu wejść. Tak naprawdę można powiedzieć, że jeśli chodzi o wejścia na ośmiotysięczniki, mamy wejścia z tlenem, później wejścia bez dodatkowego tlenu, drogi normalne, trudne drogi albo nowe drogi, które już coraz ciężej na ośmiotysięcznikach. No i w tym wszystkim myślę, że ten styl alpejski, gdzie po prostu idzie się no, na lekko, jak najszybciej do góry i w dół, no to jest coś takiego, co jakby ma być takim pierwotnym dotknięciem tego wspinania. Moja historia znajomości z Simone układa się na przestrzeni już kilku lat. Zresztą ja w ogóle zacząłem od zimowego przebywania na początku w bazie pod 8000, czyli K2 zimą. Później jeszcze pojechałem na drugą wyprawę międzynarodową, bo ta pierwsza to była Polska, też na K2. Później pojechałem na Manaslu zimowe 3 lata temu. Tam poznałem Simone Moro. Gdzieś tam złapaliśmy dobry kontakt. On bardzo ceni i lubi Polaków, no bo to Polacy zapoczątkowali wejście na 8000. Nawet jest w stanie tym swoim włoskim akcentem wymienić nazwiska wszystkich czołowych himalaistów. Też bardzo ceni Darka Załuskiego, z którym ja z kolei współpracowałem też przy filmie o historycznej polskiej wyprawie na Nanda Devi East. Więc można powiedzieć, że gdzieś tam taką sinusoidą nasze historie się przenikały. I w tym roku między Makalu a Kanchenjungą spotkaliśmy się z Simone Moro na chwilę na kawie w hotelu w Katmandu. Właśnie był Bartek Ziemski, ja i Simone. Coś tam porozmawialiśmy o życiu, o wspinaniu, o Makalu, właśnie o Kanchenjungze. Życzył powodzenia, jak wróciłem z Kanchenjungi, miałem wiadomość od niego, to szykuj się na zimę, jakby już wiedziałem, o co chodzi. Więc no, pytanie, czy ta moja jakby siła spowodowała i ten biwak, że zacząłem być bardziej ceniony, czy kwestia, że po prostu jest niewielu też filmowców na świecie, którzy bez tlenu, bo chodzi o to, żeby też filmowiec nie korzystał z dodatkowego tlenu, bo to zakłóca styl, bo na przykład filmowiec, który pójdzie z tlenem, może iść z przodu torować, no i tak naprawdę ten styl alpejski już jest zakłócony, no bo osoba, która była predestynowana do filmowania, w jakiś sposób przeciera szlak, więc można powiedzieć, że może jestem jedynym dostępnym na rynku. Może to kwestia jakiejś mojej pozycji na tej arenie himalajzmu, która się trochę zmieniła. Ja to traktuję jako na pewno ciekawy projekt, coś innego. Coś, co zawsze gdzieś tam mi towarzyszyło z tyłu głowy, że kiedyś bym chciał wejść na 8000 zimą. Jest to coś, w czym Polacy się specjalizowali. A propos tego, że skoro tak dobrze idzie, to głupio też jakby kończyć. To jest zdanie, jest to cytat, tak, właśnie Jurek Kukuczka powiedział to, jadąc na południową ścianę Lhotse, gdzie zginął, więc jakby staram się trochę trzymać z daleka od takich cytatów. Chociaż z drugiej strony postacią, która mnie najbardziej zainspirowała do gór wysokich, to był Tomek Kowalski, który zmarł na Broad Peaku. Więc myślę, że jakby czerpię motywację, inspirację z takich postaci, dodając do tego już jakby swoje racjonalne podejście, świadomość, że jakby jest to pewne ryzyko. Trzeba mieć tego świadomość, ale najważniejsze jest, żeby wrócić.
0: A dlaczego akurat Tomek Kowalski? To jest w ogóle ciekawy wątek. Jest dla siebie taką największą inspiracją, bo my wszyscy pamiętamy to zimowe wejście na Broad Peak zakończone tragedią, no bo Maciej Berbeka i Tomek Kowalski niestety zginęli podczas zejścia, bo wcześniej jako pierwsi zdobyli zimą Broad Peak, ten ośmiotysięcznik, przedostatni wtedy. Ale ja zawsze miałem wrażenie, że Tomek Kowalski to jest najmniej znana postać z tych, które zdobyły Broad Peak, które brały udział w tej wyprawie. Maciej Berbeka, legenda himalaizmu, do tego Adam Bielecki, dzisiaj powszechnie znany, no i jeszcze Artur Małek, też wtedy trochę bardziej znany niż Tomek Kowalski. To dlaczego Tomek Kowalski akurat?
2: Może właśnie dlatego, że trochę tak z zewnątrz szedł w to środowisko, chociaż mówię, to jest jakby jego postać jest dla mnie na pewno takim przykładem inspirującym, ale też pewnych błędów, które można popełnić. Jakby no siłą rzeczy ja też znalazłem się w tym środowisku, będąc osobą zupełnie z zewnątrz, też będąc biegaczem. Zresztą na początku często słyszałam, że biegacze zazwyczaj umierają na 8000, więc trzeba uważać, że są za szybcy, że nie zostawiają sobie zapasu na powrót, że jakby wejście na szczyt już jest dla nich metą. Więc to jest jakby z takiego szerszego punktu widzenia. Natomiast już tak bardzo konkretnie, to podczas lektury książki o zimowym Broad Peaku podjąłem decyzję, że chcę w ogóle wystartować w swoim pierwszym maratonie górskim, ultramaratonie, zimowy ultramaraton karkonoski. Więc jest to bieg imienia Tomka Kowalskiego, które organizują bliskie osoby Tomkowi, jego rodzina. Jego tata jest zawsze na szczycie Śnieżki, jego mama jest w Domu Śląskim i czy tam zupę, czy herbatę nalewa wszystkim biegaczom. Więc nawet nie znając Tomka, czuję, że jakby poznałem tak bliskiemu osobę, że to trochę jakby jego postać była mi w jakiś sposób bliska. Więc w 2016 roku pobiegłem pierwszy raz w górach zimą, grań karkonosze po lekturze książki o Tomku Kowalskim, między innymi w ogóle o Broad Peaku. A rok później, w listopadzie 2017 roku, będąc na półmaratonie na Jamajce, już po półmaratonie na plaży czytałem książkę, która była zapiskiem podróży dookoła świata Tomka Kowalskiego i kupiłem tą książkę podczas jednego z tych biegów. Ona przeleżała u mnie na półce 8 miesięcy, 8 miesięcy później czytałem ją na plaży na Jamajce i wtedy, zainspirowany słowami Tomka, że jeżeli gdzieś sam się nie przedostaniesz, może trochę teraz przeinaczam, ale generalnie sens był taki, jeżeli sam sobie nie wydepczesz jakiejś drogi, to nikt cię tam nie zaprosi. I on w ten sposób dostał się na wyprawę na zimowy Broad Peak, więc mówię, to jest jakby taki trochę dzwonek alarmowy z jednej strony, ale z drugiej strony to dzięki właśnie tym słowom postanowiłem zgłosić się do wyprawy zimowej polskiej na K2 jako reporter, wtedy tylko do bazy, więc można powiedzieć, że to bezpieczeństwo było jakby absolutnie akceptowalne, czy tam to zagrożenie tak naprawdę, ale dla wielu ludzi to w ogóle był szalony pomysł. A ja pojechałem do tej bazy i jakby rok później zacząłem się wspinać, 3 lata później wszedłem na pierwszy 8000, więc myślę, że to jest taka postać trochę tragiczna, trochę też romantyk w górach wysokich, biegacz, więc moje środowisko. Myślę, że jakby mój proces jest rozłożony na więcej lat, bo od 6 lat tak naprawdę, czy teraz już będzie 7 rok, jeżdżę w góry wysokie, więc myślę, że miałem okazję obserwować najlepszych na świecie, również jeśli chodzi o zimowe wspinanie i czuję, że z czasem dopiero zacząłem wchodzić jakby w te buty już ciężkie, 8000 na właśnie takie zdobywanie tych najwyższych szczytów świata.
0: W twoim przypadku buty ciężkie, ale plecak przede wszystkim cięższy niż innych himalaistów, no bo już tak w kontekście tej wyprawy, która przed tobą, to ty będziesz miał najtrudniej, no bo musisz zrobić wszystko, co pozostali uczestnicy, no i dodatkowo jeszcze masz rolę filmowca, no chyba, że im tam przełożysz część ekwipunku do plecaka, żeby było trochę sprawiedliwiej, natomiast no to jest zawsze jeszcze dodatkowa praca na tej dużej wysokości do wykonania, no bo jak ja czytam, że ty na szczycie Kanchenjungi jeszcze sobie trochę dronem polatałeś, to sobie wyobrażam, że wszystko to pięknie brzmi, no ale to jest dodatkowy wysiłek do wykonania w miejscu, gdzie twoim głównym zadaniem powinno być oszczędzanie sił na tyle, na ile tylko się da.
2: No to jest w ogóle bardzo ciekawy aspekt, bo teraz pomyślałem o tym, że szczególnie w kontekście tego filmowania dronem na Kanchenjungę, że na przykład te momenty filmowania w ogóle mi się nie kojarzą z żadnym wysiłkiem. Tak jakbym wyłączał wszystkie pozostałe zmysły, zmęczenie, o ile to jest zmysł oczywiście, i po prostu koncentruję się na tym, że jakby mam sfilmować dobre ujęcie. I też jakby lubię powtarzać, że kamera jest dla mnie trochę takim pretekstem, żeby się znaleźć w tym miejscu. Jest takie znane powiedzenie korespondentki wojennej, że kamera daje mi pretekst, żeby być w miejscu, do którego nie przynależę, daje mi punkt połączenia, ale też separację od tego miejsca. I to jest trochę tak jak ja z górami wysokimi. I mam takie poczucie, że póki się wspinam z kamerą, to ważniejsza jest dla mnie historia, a żeby ją opowiedzieć, muszę wrócić. I nie jest tak ważny aspekt, że wyczynu, że ja muszę wejść i tak dalej. I co ciekawe, dotychczas zawsze byłem zaangażowany w projekty, które jakby wymagały ode mnie sfilmowania, żeby ta kamera na szczycie działała i to powoduje, że mam jakiś taki dodatkowy chyba zastrzyk adrenaliny, misję, a nie tylko, że realizuję swoje ego, ambicje, że chcę wejść na szczyt. Więc może po prostu z tego, że jest to dodatkowe obciążenie, zrobiłem dodatkową siłę, która mnie napędza, która powoduje, że trenuję pewnie tak samo jak inni albo nawet mocniej. Natomiast nie zmienia to faktu, że w plecaku mam zawsze te parę kilogramów więcej. Dotychczas zawsze się starałem przy różnych projektach ten ciężar rozdzielać, czyli na przykład Bartek brał, nie wiem, namiot, a ja miałem te kamery, czy śpiwór, czy kuchenkę. Natomiast zazwyczaj staram się, żeby mimo wszystko ten mój sprzęt filmowy nie obciążał w żadnym zakresie pozostałych wspinaczy, czyli oni nie muszą na mnie czekać. Ja jeżeli chcę sfilmować, to to jest moje ryzyko, że muszę się zatrzymać albo ich wyprzedzić, żeby sfilmować z góry. I oni w żadnym zakresie nie mogą poczuć, że biorą więcej ciężaru przez to, że ja zabieram kamery. Więc w przypadku tej wyprawy raczej przewiduję, że wszyscy dzielimy się sprzętem wspinaczkowym, a ten filmowy to jest bonus, który ja muszę wziąć na plecach, ale no dlatego też jakby zostałem zaproszony do projektu. I no i to jest jakąś tam moją siłą i czymś, co mnie też pewnie wyróżnia na rynku.
0: To ostatnia kwestia. Coś, co się wyróżnia na rynku, to jest też to, że nie mieszkasz w górach, nie mieszkasz nawet blisko gór, mieszkasz całkiem daleko gór, bo mieszkasz w Warszawie. Nie wydaje mi się to najlepsze miejsce do treningów dla himalaisty, więc jak ty się przygotowujesz do tych wypraw? Możesz też opowiedzieć na przykładzie tej wyprawy, to znaczy jak teraz wygląda ta twoja rutyna, no bo cały czas w tej Warszawie można cię spotkać, zazwyczaj biegającego, ale ja też wiem, że bieganie to nie jest do końca ten idealny trening pod góry wysokie, trzeba robić dużo więcej.
2: To prawda, ja przez te 7 lat już teraz zaraz będzie wspinania, i już 9 wypraw w górach wysokich, na pewno jakąś taką swoją metodę treningową znalazłem. Nie wiem, czy ona byłaby dobra dla wszystkich, natomiast rzeczywiście próbowałem różnych bodźców. Zaczęło się praktycznie głównie od biegania. Natomiast z czasem dorzuciłem do tego elementy treningu w hipoksji, czyli w takiej komorze pod Warszawą, w Erzon, gdzie jest jakby zamknięta przestrzeń, jak na siłowni, ale różnica jest taka, że jest mniejsza zawartość tlenu. Ja zazwyczaj trenuję mniej więcej na wysokości symulowanej około 5000 metrów z ciężkim plecakiem, więc z tego biegania przeszedłem na takie poczucie, że w górach będę głównie szedł wolno, z ciężkim plecakiem, z ciężkimi butami, z obciążnikami na łydkach, i to staram się odwzorować w tych warunkach właśnie takich hipoksji, czy takich trochę laboratoryjnych. Do tego na przykład dorzucam basen, ćwiczenia takie siłowe, ale nie tam, że trzeba, nie wiem, zbudować muskulaturę, tylko raczej wytrzymałość, mięśnie głębokie, kręgosłup, dbanie o plecy. No i jest to oczywiście związane z tym, że nie mam mnie w górach, mieszkam w Warszawie i jakkolwiek by to źle nie zabrzmiało, to po prostu no nie mam czasu, żeby jeździć w góry i tam trenować, więc staram się robić przewyższenia. Ostatnie dwa projekty zrealizowałem w ten sposób, że mniej więcej na 2 miesiące przed samą wyprawą miałem jakiś start, nie wiem, czy to w półmaratonie jakiś czas temu, czy teraz na przykład miesiąc temu bieg niepodległości. Miałem jakieś założenia czasowe i po prostu miesiąc przed tym startem taki byłem nakierunkowany bardzo na zbudowanie wydolności i na miesiąc przed wyprawą mam zbudowaną wydolność i od tego momentu koncentruję się tylko na to budowaniem, już można powiedzieć, mięśniowym, tak żeby też nie stracić zbyt wielu kilogramów, no bo jeśli porównamy, że na wyprawę, jak jechałem na Kanchenjungę, ważyłem 72 kilo, a straciłem 8 kilogramów, ważyłem 64, co w przypadku no, mężczyzn uprawiającego sport, no to jest bardzo źle, no to wiem, że nie mogę być zbyt chudy przed wylotem i tak jestem zawsze szczupły, ale przynajmniej silny.

Teraz w audycji Na Szlaku chciałbym odesłać Państwa do zakładki podcasty w naszej aplikacji i na stronie internetowej, no i zachęcić do posłuchania nowego odcinka Krótkiej Historii Sportu, bo tak się składa, że opowiadam tam historię górską. W tym odcinku wracamy do historii pierwszych zdobywców Everestu. W powszechnej opinii jako pierwsi na najwyższej górze świata stanęli Nowozelandczyk Edmund Hillary i Nepalczyk Tenzing Norgay w 1953 roku. Ale wciąż jest pewna wątpliwość, a dotyczy ona wyprawy, która odbyła się 29 lat wcześniej,

0: I o tej wyjątkowej, historycznej i owianej legendą wyprawie rozmawiam z polskim himalaistą Leszkiem Cichym, pierwszym zimowym zdobywcą Everestu wspólnie z Krzysztofem Wielińskim. Kto jak nie on wie doskonale, jak opowiadać o najwyższej górze świata.
1: Historia tej wyprawy z 1924 roku to naprawdę jest historia epicka, ale jeżeli ją czyta się poszczególne fakty, które jak w znakomitej sztuce podawane są w małych dawkach co pewien czas, to jest w zasadzie historia kryminalna, a w związku z tym detektywistyczna. To znaczy mamy możliwość i chcemy poznać do końca tajemnicę, której wydaje się, że będzie albo poznać trudno, albo też nie poznamy do końca wszystkich szczegółów nigdy. Na czym polega w ogóle sam problem? 8 czerwca 1924 roku Mallory i Irving, jego partner, wyruszyli z ostatniego obozu na 8160 metrów do ataku szczytowego. Przed wyprawą było takie przekonanie, że to jest trzecia angielska wyprawa i oni już jadą nie wyszukać drogi na Everest, tylko ewidentnie zdobyć Everest. O ich determinacji choćby świadczy to słynne powiedzenie Irvinga, tego, który ma potem udział w ataku szczytowym, że jeżeli nam zostanie do szczytu 200 jardów, to nie zatrzyma nas nic, choćby to miała być droga w jedną stronę. Czyli determinacja już doprowadzona do tego, że jesteśmy gotowi poświęcić życie za wejście na Everest. 8 czerwca z ostatniego obozu, małego, jednego namiotu, ruszają do ataku szczytowego. Jedyny świadek, który może cokolwiek powiedzieć, to jest Odell, który znajduje się o 500 metrów niżej w obozie piątym. On w południe rusza do góry i z takiej grańki jeszcze poniżej obozu szóstego w przerwie między chmurami obserwuje dwie sylwetki. I teraz, jak się czyta jego oświadczenia, bo on kilka ich wydał. Pierwsze oczywiście bezpośrednio po wyprawie, a potem tuż przed śmiercią po 40 latach. Nieco się różnią, ale generalnie widzi dwie sylwetki na tle nieba blisko piramidy szczytowej. Co to jest piramida szczytowa? To jest cała dyskusja. Poza tym widział tylko fragment tej grani, dlatego że resztę zakrywały chmury. On dochodzi do obozu szóstego, tam znajduje notatkę. Taka była umowa, że oni wracają ze szczytu, muszą jeszcze raz korzystać z tego tylko dwuosobowego namiotu, schodzi niżej. I potem oczywiście, ponieważ kolejne dni mijają, Mallory nie wracają, w związku z tym dochodzą do tego obozu, nie znajdują żadnych śladów. I w zasadzie historia wydawałoby się banalna. Poszli do ataku, nie wrócili. Co się stało? Ale ta tajemnica, ponieważ dotyczyła najwyższego szczytu Ziemi, Mount Everestu, to oczywiście znalazła swój, czy jednak nie wcześniej, o te 30 lat przed Hillarym i Tenzingiem, ktoś był na szczycie.
0: I to tylko krótki fragment nowego odcinka krótkiej historii sportu. Jeżeli chcą Państwo posłuchać całości, to oczywiście odsyłam do zakładki podcasty w naszej aplikacji na stronie internetowej. A za chwilę już o tym, jak pewne urocze stworzenia na czterech łapach potrafią ratować życie w górach.

0: Czas zatem na ostatnią rozmowę w dzisiejszej audycji Na Szlaku. Państwa i moimi gośćmi są ratownicy Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Aleksander Karkoszka i Andrzej Bogdanik.
1: 357.
0: Jak to jest z tymi psami? Jaką one pełnią rolę? No bo pierwsze skojarzenie, które przychodzi mi do głowy, no to, że psy świetnie znajdują się, kiedy szukamy kogoś przysypanego lawiną. I myślę, że każdy, kto choć trochę się górami interesuje, właśnie takie skojarzenie w pierwszej kolejności ma.
2: Tak jest. Na dodatek wszystkiego te psy naprawdę doskonale w śniegu się odnajdują, bardzo dobrze pracują, to jest dla nich bardzo czytelne środowisko i dlatego te psy w tym śniegu bardzo dobrze się bawią. Ale oprócz tego te nasze psy działają jako psy poszukiwawcze, szukają ludzi w terenie otwartym, szukają ludzi na gruzach, szukają ludzi pod wodą, w kopalniach, na osuwiskach, także całe spektrum działalności.
0: No i często też okazuje się, że również wy ratownicy jesteście potrzebni nie tylko w górach i psy też są potrzebne i ta ostatnia powódź, która się nieszczęśliwie przydarzyła w dwóch województwach naszego kraju tak intensywniej, czyli w Dolnośląskim i w Opolskim, sprawiła, że również w tamtych rejonach działaliście, no bo to była trochę taka sytuacja ekstremalna na tyle, że wszystkie ręce na pokład, łapy psa również, prawda?
3: Zgadza się. W pierwszej kolejności jesteśmy ratownikami, ale jako przewodnicy psów jesteśmy przygotowywani do różnych działań. I czy to kopalnia, czy to właśnie powódź, gdzie są różnego rodzaju osuwiska, zawalone budynki. Nasze psy są przygotowywane do każdej pracy. One muszą sobie poradzić niemalże w każdych warunkach. I to jest bardzo trudno, ale to też jako GOPR to jest nasza taka specjalizacja, że możemy sobie pozwolić szkolić psy wszechstronnie.
0: Wróćmy w góry i pomówmy trochę o tym, jak to się dzieje, że taki pies trafia do GOPR-u, TOPR-u, no bo wyobrażam sobie, że jest to długa droga, zarówno dla jego właściciela, jak i dla samego psa, żeby on był gotowy na te wyzwania, które będą przed nim stały, a to są poważne wyzwania. Tak samo jak człowiek przygotowując się do pracy ratownika musi być przygotowany, no to pies również.
2: Zaczyna się od tego, że ratownik bierze takiego psa do siebie na wychowanie i postanawia szkolić go jako psa ratowniczego. W GOPR-ze psy są naszą własnością. My jesteśmy ich prawnymi właścicielami, one mieszkają u nas w domach i do końca swoich dni z nami zostają. Jeśli ratownik decyduje się na szkolenie takiego psa w organizacji, szuka właściwej hodowli, wybiera szczeniaka dla siebie i potem następuje cały żmudny proces przygotowania psa do tej ciężkiej służby w górach.
0: No właśnie, dzisiaj panowie podczas takiego spotkania, w którym miałem przyjemność uczestniczyć, opowiadaliście o tym, że to nie jest tak jak w przypadku na przykład psów policyjnych, które często mieszkają po prostu na komendach i ta komenda jest ich domem. No to tutaj chyba w sumie to takie bardziej korzystne i sympatyczne dla takiego psa, no bo to jest pies, który ma swój własny dom, do którego wraca i rzeczywiście może się czuć jak w domu.
3: Tak, zgadza się. Relacja w pracy z psem jest kluczowa. I jeśli to są nasze psy domowe, które spędzają z nami czas, które w czasie wolnym mogą być też z nami na kanapie, no to jest fantastyczne. Aczkolwiek trzeba mieć też tego świadomość, że psy muszą wypoczywać. Więc to jest tak, że psy nawet pracujące, które spędzają z nami czas w domu, muszą mieć czas na stricte wypoczynek, kiedy mają jak najmniej bodźców nawet od nas, od innych członków rodziny.
0: Tak swoją drogą, jeszcze wracając do tego treningu, no to też dzisiaj padały takie ciekawe stwierdzenia, no bo tak naprawdę praca z psem to jest zabawa. On cały czas jakby czuje, że się bawi po prostu.
3: Tak, no jest to stricte imitacja, to jest to taki łańcuch łowiecki, który my przez zabawę wykorzystujemy w szkoleniu i w rozwijaniu psa. Bo żeby pies chciał z nami współpracować, no to z jednej strony mamy argumenty w formie jedzenia, z drugiej strony mamy argumenty w formie właśnie tej zabawy. No i trzecim elementem takim kluczowym, który jest potrzebny do szkolenia, to jest ta nagroda socjalna, ta relacja z nami. Więc jak mamy te trzy elementy się połączą, to wtedy możemy mieć po pierwsze psa, który świetnie sobie radzi w każdych warunkach, ale świetnie spędza czas. Jakby pies, który pracuje, jest najszczęśliwszym psem.
0: To akurat dotyczy wszystkich psów, szanowni państwo, nie tylko tych, które pracują w Goprze czy w Toprze na przykład. To dotyczy każdego psa, także proszę mieć to w pamięci, że za dużo leżenie na kanapie, no to nie jest szczęście dla psa, paradoksalnie. Ale wróćmy w góry i wróćmy do szkolenia. Ile trwa takie szkolenie i czy się kończy jakimś egzaminem? W sensie, czy taki pies, podobnie jak człowiek, musi zdać egzamin, żeby przystąpić do służby?
2: Szkolenie w Goprze trwa 36 miesięcy. I kończy się egzaminem na jedną ze specjalności, w których nasze psy pracują, czyli czy lawinowa, czy gruzowa, czy poszukiwania. I to jest ten okres w ciągu tych pierwszych 3 lat na to, żeby przygotować psa do tych trudnych działań w terenie, w górach. I to jest ten czas, który jest niezbędny, żeby pies był w stanie właściwie przygotować się do tych zadań, które będziemy przed nimi stawiać.
0: A jakie są koszty przygotowania takiego psa, żeby on rzeczywiście miał ten zestaw umiejętności, które są potrzebne w górach?
3: Oj, to są olbrzymie kwoty. Oczywiście też zależy od wiedzy i świadomości danego przewodnika. Jeśli zaczynamy tak naprawdę swoją drogę szkoleniową, no to oczywiście trzeba więcej jeździć na różnego rodzaju seminaria, szkolenia i to bardzo dużo kosztuje pieniędzy. Sprzętu, którego my musimy mieć i dla siebie, i dla psa, jest bardzo dużo i często ten sprzęt jest bardzo, bardzo drogi. Od GPS-ów, detektorów lawinowych, przez specjalne szelki na helikopter, gogle na helikopter dla psa. Pieniądze są bardzo duże. Jak policzyłem kwoty, to jak mój pies miał około 4 lat, to pieniądze, które wydałem tak w całości, sprzęt, szkolenia, paliwo, to wyszła mi kwota 300 tysięcy złotych.
0: Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj był taki moment, kiedy się zatrwożyłem, kiedy pokazywaliście ten sprzęt, który jest potrzebny, żeby pies pomagał ratownikom. No i pojawiły się, powiedzieliście szelki, ale właściwie tak przekładając na nasz ludzki język, no to taka uprząż dla psa, na której on jest opuszczany, no bo przecież w górach są takie sytuacje, że człowiek na przykład nie może zejść w dane miejsce, bo to technicznie jest niemożliwe, ale psa można spuścić tylko tak, żeby on się czuł bezpiecznie. No, wymaga ogromnej odwagi ze strony tych zwierząt.
2: Tak, i dlatego od początku przyzwyczajamy psa do pracy na wysokości, przyzwyczajamy psa do tego, że może gdzieś wisieć, nie dotykać łapami jakiejś powierzchni, że ten pies pracuje w warunkach nie do końca komfortowych, ale ten długi okres szkolenia powoduje, że jeśli stawiamy przed nim potem takie zadanie, jak na przykład konieczność transportu śmigłowcem i bycia opuszczonym w teren działań, to ten pies jest na to gotowy, ma odpowiednie umiejętności, jest do tego przygotowany, ma sprzęt, więc to jest wszystko w miarę komfortowe i bezpieczne.
0: Co sprawia, że pies tak świetnie radzi sobie w lawinisku i potrafi tak bardzo nam pomóc w sytuacji, w której my sobie nie radzimy? Wiemy, że oczywiście kiedy turysta ma lawinowe ABC, czyli jest pod śniegiem, ale ma nadajnik, no to wiemy, że przy użyciu odpowiedniego sprzętu ratownicy szybko są w stanie go zlokalizować. No ale wiemy też doskonale, że nie wszyscy turyści są w górach wystarczająco odpowiedzialni i często zdarzają się wypadki, kiedy po prostu nie macie bladego pojęcia, gdzie pod tą lawiną znajduje się człowiek.
3: Tak, właśnie. Pies najlepiej sprawdzi się wtedy, kiedy ktoś nie ma detektora i jeśli trzeba całe lawinisko przesondować, to trwa bardzo, bardzo długo. A pies naprawdę dobrze wyszkolony robi to, to nawet nie są minuty, często to są sekundy, kiedy pies potrafi odnaleźć zakopaną osobę. Robią to bardzo szybko, bardzo sprawnie, bardzo dynamicznie, więc no nie przez przypadek każda poważna służba na całym świecie ma psy lawinowe, bo one w tych warunkach sobie świetnie radzą, molekuły zapachu spod śniegu na tyle precyzyjnie wydobywają się i też środowisko jest na tyle czyste dla psa, że jeśli ten człowiek jest zasypany i te molekuły zapachu się wydobywają, pies bardzo szybko lokalizuje.
0: No mam nadzieję, że potem jest nagroda.
3: Naturalnie. Bardzo długo musi być ta nagroda, ale oczywiście już dobrze wyszkolony pies, jak dojdzie do odpowiedniego poziomu, to on tak naprawdę pracuje dla samej pracy. Jemu największą satysfakcję sprawia ta praca. Nagroda dobrze, żeby oczywiście była, ale już na najwyższym poziomie to ta nagroda nie jest najważniejsza.
0: Macie w pamięci takie akcje ratunkowe, w których pies okazał się kluczowy?
3: Jedna z takich akcji, których mi jest trochę ciężko mówić, bo brałem w niej udział i mnie bardzo dużo kosztowała i była ekstremalnie niebezpieczna, ekstremalnie trudna. I to nie było środowisko i to nie były warunki, które można by się było spodziewać, że pies goprowski może brać udział w takiej akcji. Była to akcja w kopalni Pniówek. Należało odszukać ostatnie dwie osoby poszkodowane, które w kopalni przebywały. Wiedzieliśmy, że szukamy osób martwych. I to była taka sytuacja, że po roku można było w ogóle dojść w rejon, gdzie górnicy zginęli. I w warunkach skrajnie ekstremalnych, bo przy 40 stopniach i przy wilgotności 100%, pracowaliśmy z osłem poniżej kilometra, no i pomogliśmy zlokalizować dwóch górników.
0: To są właśnie takie trudne historie, zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt, żeby była jasność. No bo to też chyba jest taki element, który warto, żebyśmy podkreślili, że pies też w górach i nie tylko w górach ryzykuje życie, niosąc pomoc.
2: Tak, no działamy jako zespół i jeśli decydujemy się użyć psa w jakiejś sytuacji, to my też tam jesteśmy. Najważniejszą rzeczą jest bezpieczeństwo nasze własne, ratowników i naszych psów. Ale sytuacje czasami wymagają tego, żeby tą granicę dość wysoko przeciągnąć. I zdarzają się oczywiście sytuacje bardzo trudne, bardzo, bardzo ekstremalne, jak przykład Olka w kopalni. Po to szkolimy psy, po to my sami się szkolimy, bo oprócz tego, że masę szkoleń mamy z psami, to mamy też masę szkoleń naszych ratowniczy goprowych, które nas przygotowują do różnego rodzaju działań. Po to wszystko robimy, żeby wrócić do domu. I my, i osoby, które ratujemy.
0: Państwo muszą wiedzieć, że to jest taka sytuacja, że my sobie siedzimy i dyskutujemy i Państwo słyszą trzy głosy, ale jest też z nami, no właśnie, jak się wabi.
3: Jest z nami Oslo, Border Collie, 5-letni. Oslo, który jest w naszych strukturach, który wziął udział już w wielu akcjach, ale też zdarza mu się bywać na różnego rodzaju festiwalach i też dzięki temu jest tutaj z nami.
0: No właśnie, Border Collie to jest najlepsza rasa, jak w ogóle jest z rasami? No bo to też pewnie takie pytanie, które przychodzi do głowy. To znaczy, jakie rasy psów najlepiej nadają się do takiej pracy?
2: No właśnie, to jest chyba lepsze pytanie. Jakie rasy nadają się do takiej pracy, a nie która jest najlepsza? Dlatego, że to jest trochę, zależy od przewodnika, od tego, jakim on jest człowiekiem, który pies mu będzie bardziej pasował. Choć oczywiście my korzystamy z psów określonych ras, są to psy z linii pracujących, to jest Border Collie, to jest owczarek niemiecki, to jest owczarek belgijski, to jest Toller, Labrador, Flat, Cattle Dog, więc tych ras jest sporo. Dla nas bardzo ważną rzeczą jest, żeby to był pies z linii pracującej i jako, że to są nasze własne pieski, to trochę je też dobieramy pod siebie. Nie ma jednej obowiązującej normy. Oleg ma Border Collie, ja mam owczarka niemieckiego, więc to tak troszkę jest bardziej jako preferencja przewodnika niż ścisłe zalecenie.
0: Muszę Państwu powiedzieć bardzo ważną rzecz, no bo skoro mówimy właściwie o takich duetach ratowniczych, to znaczy jest człowiek i jest piesek, no to piesek też przechodzi na zasłużoną emeryturę na pewnym etapie i to nie jest tylko nazywane emeryturą, tylko rzeczywiście może liczyć na pewne, nie wiem jak to nazwać, świadczenia.
3: Tak, znaczy u nas psy przechodzą w stan pozasłużbowy, tak to się fachowo nazywa. Czyli jak pies ma już odpowiedni wiek, a co istotne, po prostu zdrowie już mu nie pozwala, bo to najczęściej właśnie koło od 9 roku wzwyż, tak naprawdę w zależności znowu od rasy, psy przechodzą na tą emeryturę, no i otrzymują pełną michę i spędzają po prostu swoje ostatnie dni z nami, po tym jak naprawdę ciężko się szkoliły, ciężko pracowały, tak naprawdę dla wszystkich.
2: Dość często biorąc udział w szkoleniu młodszego brata, który w domu wtedy się pojawia, czyli nowy pies, bo zwykle tak jest, że jak jeden z psów przechodzi na emeryturę, to przewodnik bierze kolejnego psa i ten stary pies dość często służy pomocą i uczy też młodego psa pewnego rodzaju zachowań.
0: Oslo jest nieprawdopodobnie wytrenowany. Dzisiaj mogliśmy zobaczyć jego możliwości, a właściwie to, jak znakomicie współpracuje z człowiekiem i właściwie odpowiada na każde zawołanie, no i to powoduje, że potem tworzy się zgrany duet, a zatem nie będzie problemu, jeżeli poprosimy teraz, żeby Oslo dał głos i żeby nasi słuchacze rzeczywiście uwierzyli, że jest tu obok nas.
2: Głos.
3: Głos.
0: No to już Państwo nam wierzą. I na koniec najważniejszy element, to znaczy dla mnie to był zdecydowanie najbardziej istotny element Waszej dzisiejszej opowieści, panowie. Psy ratownicze też śpią na kanapie.
2: Tak, psy ratownicze też śpią na kanapie. Jak mówiliśmy, to są nasze domowe pieski, które mieszkają z nami w domach. Po tej zasłużonej emeryturze, czy na tej zasłużonej emeryturze cały czas są z nami. Zdarza się, że śpią na kanapie, aczkolwiek jest też tak, że odpoczywają w miejscu do tego przeznaczonym, na swoim legowisku, gdzie mogą się wyluzować i gdzie te bodźce tak wielkie nie docierają. Bo odpoczynek to jest równie ważna rzecz jak praca, ale kanapa tak jest w każdym z naszych domów i każdy z naszych psów ma swoje miejsce na tej kanapie. Ewentualnie możemy jeszcze powiedzieć o tym, że jeśli widzicie Państwo, że w górach pies pracuje, że są prowadzone działania, to nie zaczepiajcie tych psów, nie wołajcie ich do siebie, nie próbujcie im rzucać jakichś smaczków. Tutaj na pokazie wszyscy świetnie się bawili, każdy mógł podejść do pieska, pogłaskać go. Były osoby, które mogły z tymi psami poćwiczyć. Ale jeśli są w pracy, to dajmy im pracować i to będzie dla obopólnej korzyści.
0: Muszę przyznać, że to spotkanie z Aleksandrem, Andrzejem, no i oczywiście z Oslo, było absolutnie wyjątkowe. I to już wszystko w audycji Na Szlaku. Mateusz Kuźniewski, bardzo dziękuję Państwu za informacje, bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości mailowe. No i życzę oczywiście spokojnych, wesołych świąt. Jeżeli ktoś mieszka w górach, to może nawet będą białe święta, a w nowym roku jak najwięcej przygód w górach, jak najwięcej wypraw. Tego Państwu życzę, kłaniając się i mówiąc do usłyszenia.
1: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
4: Radio 357. Radio 357.